Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła Druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Trwa sezon letnich festiwali. Także i my w naszych nocnych spotkaniach będziemy gościli na salach koncertowych tych wakacyjnych wydarzeń. A dziś przenosimy się do Royal Albert Hall w Londynie. A skoro Londyn, to festiwal BBC Proms. 8 sierpnia 2024 roku wystąpiła tam orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Annie Billmeyer. W koncercie, w programie którego znalazły się dzieła Sary Gibson, Johannesa Brahmsa oraz na początku Ludwiga van Beethovena. Przed nami koncert skrzypcowy D-dur, op. 61, a w partii solowej Tobias Feldermann.

Allegro ma non troppo, Larghetto i finałowe rondo to części koncertu skrzypcowego D-dur op. 61 Ludwiga van Beethovena. Grali Tobias Feldman i orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Ani Billmeier. Po tym wykonaniu publiczność zgromadzona w Royal Albert Hall poprosiła oczywiście o bis.

Salut d'amour Edwarda Elgara. Ta miniatura zabrzmiała na Biz w Royal Albert Hall 8 sierpnia 2024 roku i tak też zakończył swój występ Tobias Feldman. Drugą część tego wieczoru otworzyła kompozycja Sary Gibson, której przedwczesna śmierć w wieku 38 lat zaskoczyła w tamtym roku środowisko muzyki klasycznej. 3 tygodnie po jej odejściu na festiwalu BBC Proms wykonano ten utwór Warp and Weft.

Warp and Weft, przedwcześnie zmarłej w roku 2024 kompozytorki Sary Gibson. Ten utwór zabrzmiał w wykonaniu BBC Philharmonic pod dyrekcją Annie Billmeyer. Na koniec koncertu w Royal Albert Hall na festiwalu BBC Proms w roku 2024 zabrzmiała czwarta symfonia e-moll op. 98 Johannesa Brahmsa. Części Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso i finałowe Allegro energico e passionato.

Allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso i allegro energico e passionato. To części czwartej symfonii E-moll op. 98 Johannesa Brahmsa. Tak zakończył się koncert promenadowy na festiwalu BBC Proms 8 sierpnia 2024 roku w Royal Albert Hall w Londynie. W muzycznej nocy Euroradia zmieniamy teraz nastrój. Po wzniosłych i pełnych orkiestrowego patosu brzmieniach skupimy się teraz na dźwiękach bardziej kameralnych, bo oto przed nami słynne fratres, bracia, Arvo Pärt. Tobias Feldman ponownie na antenie programu drugiego na skrzypcach, a towarzyszyć mu będzie na fortepianie Marianna Sirinyan.

Tobias Feldman na skrzypcach i Marianna Sirinian na fortepianie wykonali Fratres, kompozycję Arvo Pärta. I tak kończymy pierwszą część naszej nocnej audycji.

W dalszym ciągu słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia, którą wypełnią dwa francuskie dzieła dzielące dwie epoki. Jean-Joseph de Mondonville i Maurice Ravel. Od tego drugiego zaczynamy. Przed nami jego trio fortepianowe A moll. Bernd Lyssel na skrzypcach, Mats Rondeon na wiolonczeli i Bengt Åke Lundin na fortepianie.

Bernd Lisel na skrzypcach, Mats Rondin na wiolonczeli i Bengt Åke Lundin na fortepianie. To artyści, którzy niemal 30 lat temu, 17 maja 1997 roku, nagrali trio fortepianowe A-moll Maurice'a Ravela. My natomiast cofamy się teraz do wieku 18, bowiem posłuchamy teraz Grand Motetu Dominus Regnavit Jean-Josepha de Mondonville. Wśród wykonawców Anne Monoyos, sopran, Matthew White, kontratenor, Colin Ainsworth, tenor, chór kameralny Tafel Music i orkiestra barokowa Tafel Music pod dyrekcją Ivarsa Taurinsa.

Anmonoyos, sopran, Matthew White, kontratenor, Colin Ainsworth, tenor, chór i orkiestra barokowa Tafel Musik. Całość poprowadził Ivars Taurins. A wysłuchaliśmy wielkiego motetu Dominus Regnavit Jean-Josepha de Mondonville. Na zakończenie pozostaniemy jeszcze w kręgu inspiracji muzyką francuską, bo oto przed nami miniatura Fritza Kreislera, Chanson Louis XIII et Pavane w stylu Couperena. Grają Barnabas Kelemen na skrzypcach i Zoltán Kocsis na fortepianie.

Barnabas Kelemen na skrzypcach i Zoltán Kocsis na fortepianie wykonali chanson i pawane Fritza Kreislera w stylu Couperena. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny i życzę mi

0: Fantazja Polska.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Przez najbliższe 3 dni o tej porze będziemy słuchać polskich kantat. Czeka nas więc rodzaj przeglądu utworów wokalno-instrumentalnych, bardzo różnych. Dzisiaj szczególnie będziemy słyszeć te kontrasty, ponieważ czeka nas zestawienie pierwszych kantat, jakie powstawały na terenie Polski. Zestawienie z ich dwudziestowiecznymi siostrami, kompozycjami Karola Szymanowskiego. Zaczniemy od kantaty zespołowej, kameralnej odmiany tego gatunku, która przewędrowała z Włoch i była popularną formą w epoce baroku. Jej przykładem jest Iluxit Sol Justitie, Zaświeciło słońce sprawiedliwości, utwór Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego. Posłuchajmy go w wykonaniu zespołu The Sixteen pod kierownictwem Imona Dagana.

Iluxit Sol, czyli tak zwana kantata zespołowa, utwór Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, rozpoczyna naszą trzydniową przygodę z polskimi kantatami. Dziś w Fantazji Polskiej będziemy słuchać tych najstarszych i prawie najnowszych, bo spod pióra Karola Szymanowskiego. Ale zanim usłyszymy jedną z nich, pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy muzyce drugiej połowy XVII wieku. Będzie to bardziej rozbudowana forma kantatowa, nazywana też dialogi, bo faktycznie usłyszymy tu więcej teatralnych gestów. Chodzi o Audite Mortales, kompozycję Bartłomieja Pękiela z łacińskim librettem. Kompozytor stara się pokazać w niej podział na zbawionych i potępionych. Posłuchajmy. Grają i śpiewają członkowie zespołu Bornus Consort.

Audite Mortales Bartłomieja Pękiela. Ten jeden z pierwszych przykładów polskiej muzyki kantatowo-oratoryjnej zaprezentował zespół Bornus Consort. A my, tak jak Państwu obiecywałem, sięgniemy teraz po kompozycję Karola Szymanowskiego. Usłyszymy w niej echa jego podróży wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Demeter, op. 37 bis. Nie jest to długa kantata, trwa mniej więcej 8 minut, więc równie dobrze mogłaby być orkiestrową pieśnią. Jednak Szymanowski zdecydował się nazwać ją kantatą ze względu na ten teatralny element, który podkreśla zarówno partia solistki, jak i orkiestry oraz chóru. Te nadają głębi dramatowi tytułowej bohaterki, która poszukuje swojej zagubionej córki, Persefony. Demeter Karola Szymanowskiego wykonają Jadwiga Rappe, alt, chór Polskiego Radia oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia dyryguje Antoni Witt.

Demeter, opus 37 bis Karola Szymanowskiego do słów jego siostry, Zofii Szymanowskiej. Niezwykła w wielu miejscach magicznie brzmiąca kantata. Wykonali ją Jadwiga Rappe, alt, chór Polskiego Radia i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Antoni Witt. Wracamy do twórczości kantatowej barokowych kompozytorów. Tym razem będzie to Litania Kursoria Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Utwór, w którym słychać wpływ włoskiej kantaty zespołowej. Podobnie jak w utworze Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, którego słuchaliśmy na początku audycji. Tym razem usłyszymy cztery głosy, które będą się ze sobą przeplatać. Aldona Bartnik, sopran, Aleksander Schneider, alt, Maciej Gocman, tenor i Tomasz Kral, bas. Towarzyszy im Wrocławska Orkiestra Barokowa, dyryguje Andrzej Kosendiak.

To była piękna, muzyczna rozmowa między Aldoną Bartnik, Aleksandrem Schneiderem, Maciejem Gocmanem i Tomaszem Kralem, solistami, którzy wykonali Litanie Kursorie, muzyczną adaptację tekstu Litanii Loretańskiej. Wrocław Barok Ensemble prowadził Andrzej Kosendiak. My powoli, zbliżając się do końca naszego spotkania, sięgniemy jeszcze po jedną kantatę Karola Szymanowskiego, znowu opartą na słowach jego siostry Zofii. Tekst jest dość drastyczny. Tytułowa bohaterka podczas bachanaliów w akcie szaleństwa rozszarpuje swojego syna. Posłuchajmy, jak przedstawił konsekwencje i samą scenę tego zdarzenia Karol Szymanowski. Śpiewa Izabela Kłosińska, chór żeński Polskiego Radia i Polską Orkiestrę Radiową prowadzi Łukasz Borowicz. Dodam, że jest to wersja tej kantaty zrekonstruowana przez Piotra Mosa. My tymczasem już się z Państwem żegnamy. Zuzanna Wawro i Michał Dębski-Wachowicz. Do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Dzisiejsza perykopa ewangeliczna zmusza do postawienia ważnego pytania. W jakim momencie religijnego dojrzewania zdołałem wyraźnie uświadomić sobie, że Jezus jest Synem Bożym, moim Zbawcą? Czy było to w chwilach dramatycznego niepokoju i lęku, w jakiejś duchowej trwodze? Czy może w przeżyciu ukojenia, ekstatycznej radości? A może owo doznanie nastąpiło podczas modlitwy, która otwiera na światło łaski, daje poczucie zakorzenienia w tajemnicy wiążącej się z Bożym istnieniem? Niekiedy przecież modląc się uderza w nas myśl, że oto stoimy przed niezgłębionym Stwórcą i wiemy, że to Ten, który jest, który nigdy żadnego ze stworzeń nie opuszcza, bierze go raczej za rękę i wyciąga z głębin grzechu, intelektualnego zapieklenia czy trudnego do przezwyciężenia strachu. Każdy z nas ma w tym względzie bardzo indywidualne i trudne do wyrażenia historie, bo to są zawsze historie pełne narracyjnej finezji i zaskoczeń. Jaką historię opowiada moje serce? Czy Bóg tak je poruszył i rozszerzył, że mogłem podjąć najważniejszą decyzję życia i przyjąć święcenia kapłańskie? Trzeba wziąć pod uwagę także egzystencjalne okoliczności, w krajobrazie których tak mogło się stać, chociażby aurę rodzinnego domu, duchowość kultury przykościelnej, ludzi, których spotkały się na ścieżce dorastania do tego niebywale fundamentalnego wyboru. Wszystko to razem, rozświetlone Bożym wejrzeniem, sprawiło, że świadomość braków, łatwość ulegania podszeptom ziemskich pokus nie przemogła nadziei, że w bliskości Chrystusa nie trzeba się bać ani tracić zaufania. Tak jak Jezus uratował Piotra w momencie zwątpienia i próby wiary, tak i nie zapomniał.

0: zapomniał o mnie, nie pozwolił, żebym się ostatecznie zagubił w gąszczu nieporadności, własnych upadków i popełnianych błędów, na których po prostu należy się stale uczyć. Wszyscy więc płyniemy po wzburzonym jeziorze codzienności. Zdarzają się dni, że w ciemnościach własnych ułomności nie dostrzegamy żadnego światełka, żadnej drogi wyjścia. Przypuszczamy, że nie ma już nikogo, kto chciałby nam pomóc. Wówczas nasza wiara ulega nagłemu osłabieniu. Nie warto jednak zbytnio się zmartwiać. Takie etapy w życiu duchowym są potrzebne. Stanowią, odważę się powiedzieć, jakby odblaski tak zwanej ciemnej nocy miłości, jak to nazywał święty Jan od Krzyża, czyli przytłaczającej tęsknoty za Bogiem. Ona wszakże, ta dojmująca tęsknota, nigdy nas nie opuszcza i w niej zyskujemy pewność, że Jezus, Syn Boży, zwłaszcza w najbardziej dramatycznych zdarzeniach, które nas dosięgają, ochrania naszą zwiedzoną głowę, ucisza wzburzenie rozumu i zmysłów, ponieważ zjawił się w świecie jako Emmanuel, Bóg z nami. Jakiż to dla nas zaszczyt, jakaż wdzięczność.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, właśnie wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Tak, od zabawnego przejęzyczenia zaczynamy dzisiejszy poranek dwójki. 3 sierpnia w 215 dniu roku. Słońce w znaku lwa, choć go jeszcze nie widzimy, bo jest za grzywą z chmur. Wzeszło o 4:59. Zostanie z nami do 20:24, czyli przez 15 godzin i 25 minut. Dziś imieniny Augusta, Lidii, Nikodema i Szczepana. Wszystkiego najlepszego przesyłamy Państwu solenizantom, ale też wszystkim pozostałym. Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, Katarzyna First-Wojtkowska i Jan Kantyzienko, czyli zespół Poranka Dwójki. Dzień dobry Państwu.
1: Pogoda.
0: Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska Północna pozostaje pod wpływem wyżu, którego centrum będzie się przemieszczało z nadpółnocnej Polski nad Litwę. Z kolei południe kraju będzie oraz centrum będzie stopniowo obejmowane strefą ciepłego frontu. I z tego wynik będzie następujący, że ciśnienie w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali w południe, ale przewiduje się jego spadek. Przed nami poniedziałek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, miejscami na południu i w centrum, a później na północy okresami wzrastającym do dużego. Tylko na południu kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a w rejonie Karpat nawet burz. Temperatura to od 20 stopni nad morzem, 25 na północy, 30 w centrum i 33 na południu, więc będzie dziś jeszcze bardzo ciepło. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich.

0: Serenadą o 6:07 wita Państwa dzisiaj Monika Kopcik, która wybrała tę muzykę. Muzyką właśnie taką jeszcze nie do końca rozbudzoną, ale zapomnijmy o księżycu, przed nami jest słoneczny dzień, a w poranku dwójki przed nami jeszcze kilka propozycji.
1: Poranek dwójki.
0: Na razie na tę najbliższą godzinę, która jest przed nami, porozmawiamy o kawalerze pewnego orderu, który, jak przypuszczam, bardzo trudno jest komuś odebrać, skoro się już go raz wręczy.
2: Za swoją działalność został jako jedyny odznaczony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego medalem o nazwie temu, który odważył się być mądrym.
0: O kim mowa, dowiemy się już za kilka minut. To był głos Marii Czok, która to kalendarium przygotowała. Powiemy też o lecie w bardzo namiętny sposób.
3: Ciało jesteś gorące, żółte, doskonałe, obnażone na żądzę, ale nie na miłość.
0: No, to jest kawałek wiersza na dzień dobry, który szykujemy na podorędziu dla Państwa. Powiemy też o słowie album, ale niekoniecznie w tym kontekście przyznawania płyty tygodnia, chociaż to też na Państwa czeka po godzinie 7:00. Będzie o albumie

0: bardziej językoznawczo.
1: Dadzą jemu dla uczczenia album grecum znamienite. Znamienite w rodzaju nijakim, podobnie jak album.
0: Także z albumami grecum znakomitym słyszymy się z Państwem do godziny 7, a tymczasem Francesco Geminiani i jego Concerto Grosso w D-dur.

0: Ostatni akord dokładnie w godzinie 6, minut 12 sekund 00. Słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Kalendarium.
0: Dziś 3 sierpnia, 305 lat temu w Skierniewicach, w których nie stały jeszcze wtedy takie brązowe pomniki obecnej maskotki miasta, czyli jabłcusiów, które układają się w jabłcusiowy szlak, więc zanim w Skierniewicach były jabłcusie, 305 lat temu, 3 sierpnia 1706 roku zmarł Stanisław Szembek, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Z kolei 82 lata temu, to już nieco poważniejszy temat, mowa o szlaku

0: bojowym powstańców warszawskich. Powstańcy zdobyli w trzecim dniu powstania Pałac Blanka, czyli ratusz przy ulicy Senatorskiej, Arsenał, Dworzec Pocztowy i Pałac Mostowskich. Więcej o wydarzeniach sprzed lat Maria Czok.
1: Za swoją działalność został jako jedyny odznaczony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego medalem o nazwie Temu, który odważył się być mądrym. 253 lata temu zmarł Stanisław Konarski, pedagog, reformator szkolnictwa, poeta i dramaturg.
2: Dzięki pomocy wuja Tarły zdobył wykształcenie w Rzymie. Sam potem zresztą uczył parę lat w Kolegium Nazareńskim. Przebywał parę lat we Francji i jest przykładem, że nie poszła w las nauka, bowiem nie tylko zdobył wiedzę, ale poznane metody nauczania postanowił wprowadzić w Polsce.
1: O Stanisławie Konarskim opowiadała dr Maria Czeppe. 125 lat temu nad Bugiem urodził się Stefan Wyszyński. Jego miejscem odpoczynku, pracy i modlitwy była Bachledówka.
3: Tu są zdjęcia. Widzi pani, tu są góryle. Tu jest jedno z tych spotkań. Wyszyński, las. I masa, masa, masa dzieci. Patrzę tak szybko, tam w tyle jestem. Dla mnie był bardziej takim jak ojciec.
4: No ja to odbierałem tak naprawdę tą świątą Bliwoziemu i że nas ciągną do tego. Przez te nauki, przez te kazania, przez to wszystko.
1: Bachledówka, czyli miejsce pracy, odpoczynku i modlitwy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przenosimy się do Anglii, gdzie 102 lata temu odszedł Joseph Conrad, a tak naprawdę Józef Teodor Konrad Korzeniowski.
5: Wyjeżdżając z Polski w wieku lat 17, był już w pełni ukształtowanym człowiekiem. To, co ze sobą zabierał, ten bagaż wywieziony ze wszystkich tych miejsc na terenie Polski, które, tak jak pani mówiła, na mapach nie było, to, co było najważniejsze, to polska tradycja.
1: O Józefie Konradzie zmarłym 102 lata temu opowiadała dr Joanna Skolik. Wydał ponad 70 albumów i zdobył 19 nagród Grammy. 100 lat temu urodził się Tony Bennett, o którym opowiada dziennikarz Robert Kamyk.
6: Tony Bennett miał świadomość, że piosenki, które śpiewa, są wyjątkowe i że są dziełem najlepszych autorów. Wiedział, że te piosenki pozostaną ze słuchaczami na wiele, wiele lat. We could make believe.

0: Make Believe śpiewał urodzony 100 lat temu Tony Bennett. A 25 lat temu pożegnaliśmy innego wielkiego artystę. Stefan Rachoń, skrzypek, założyciel i dyrygent Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji, w swoim dorobku posiadał ponad 10 tysięcy nagrań. Artysta bardzo cenił współpracę z Polskim Radiem.
1: Ja w radio pracuję już 71 lat. To nie są żarty. Nagrywałem różne audycje dla każdego coś miłego, przy sobocie, po robocie, koncerty w filharmonii.
0: Stefan Rachoń opowiadał też, że zamiłowanie do muzyki zawdzięcza ojcu, którego pasją była gra na skrzypcach.
2: Pochodzę z rolniczej rodziny. Mój ojciec był rolnikiem, ale nigdy z tym do czynienia nie miał, bo zawsze mu w głowie były skrzypeczki i orkiestra. No i bawił się właśnie w taką orkiestrę, sam grał na skrzypcach. No i ja, będąc dzieckiem, podsłuchiwałem, podpatrywałem. Może to jakieś pozostałości są właśnie po ojcu.
3: A śladów przeszłości w tej kronice kalendarium podsłuchiwała i dopatrywała dla Państwa Maria Czok. Ostatnie wspomnienie o Polskiej Orkiestrze Radiowej, ale teraz oddamy pole Niemieckiej Orkiestrze Radiowej Zachodniego, Radia Zachodnio-Niemieckiego. To będzie muzyka Antonina Dworzaka.

Zanim ten utwór się rozpoczął, obiecywałem Państwu podróż z całą orkiestrą zachodnio-niemiecką i Antoninem Dworzakiem. Okazało się, że jednak odbyli

Graliśmy ją tylko w towarzystwie fortepianu z fragmentem, jedną z części sonat. No ale tak się czasem zdarza, że podróż zaczyna się i kończy jako zgoła coś innego. Dokładnie tak było z Krzysztofem Kolumbem, który 3 sierpnia 1492 roku wyruszył z hiszpańskiego portu Palos w swoją pierwszą podróż i chciał odnaleźć zachodnią drogę morską do Indii. Jak się skończyło, wszyscy mniej lub dokładniej wiedzą. Dowodzona przez jego wyprawa już 12 października dotarła do jednej z wysp Bahama u wybrzeży Ameryki, czyli kontynentu nieznanego ówczesnej Europie. Za swoje dokonania Kolumb został mianowany admirałem, był Włochem, genueńczykiem, ale w hiszpańskiej służbie, pierwszym namiestnikiem hiszpańskich kolonii w Ameryce Środkowej. Nie będę Państwu tak wcześnie rano proponował dyskusji o koloniach i kolonializmie, bo to temat troszeczkę zbyt kontrowersyjny, ale o podróżach, które zaczynają się jako coś innego, a kończą jako coś zgoła innego, bardzo chętnie bym z Państwem pokorespondował albo porozmawiał przez telefon. Ja powiem szczerze, że gdyby Kolumb nie odnalazł drogi do Ameryki, tylko do Indii, no to na pewno mogłoby go spotkać takie doświadczenie jak podróż delijskim tuktukiem. Powiem Państwu szczerze, że bardzo często się zdarza, że dokąd indziej się człowiek wybiera, gdzie indziej trafia. Myśli na przykład, że pojedzie coś obejrzeć, a chwilę później z całą zgrają osób poznanych przed chwilą na przykład targuje się o coś, czego w ogóle nie miał zamiaru kupić, ale to jest właśnie ten urok nieprzewidywalności. Takie historie o podróżach, które zaczynają się i kończą zupełnie niespodziewany sposób, czyli wybieramy się dokądś, a trafiamy tam, gdzie nie spodziewalibyśmy się trafić. Z takimi historiami zgłaszajcie się Państwo do nas 22 645 22. Proszę o telefony i maile na poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Nieprzewidywalny jak może był ten koncert na altówkę i teraz przeniesiemy się właśnie do takiego nieprzewidywalnego świata, do świata poezji.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Nie dalej jak przedwczoraj w jednej z nadmorskich miejscowości zupełnie przez przypadek spotkałem na spacerze redaktor Dorotę Gacek, która proponuje Państwu w tym tygodniu wiersze na dzień dobry. I ona właśnie tak spoglądała na morze i być może z tej inspiracji wziął się temat na ten tydzień, bo to są wiersze o lecie, o tym jak poeci to lato, które no już powolutku niedługo będzie się przełamywać, ale jeszcze jest z nami w swojej pełni. Jak oni to lato opisywali. A mnie jest szkoda lata i letnich wspomnień. No to jest taka poezja bardziej popularna, mówią tak słowa popularnej piosenki. Na szczęście tego lata nie musimy jeszcze wspominać, możemy z niego korzystać. Dla wielu to jest najpiękniejsza pora roku, bo się kojarzy właśnie z wakacjami, odpoczynkiem, podróżami. O tym, jak opisywali w poranku poeci, dowiadujemy się najpierw od Jarosława Iwaszkiewicza. Jego wiersz czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Nikt twego imienia nie powiedział, lato. Nikt słowem swym nie zajrzał do twojego wnętrza, bo twoja treść, monstrancja jest to przenajświętsza, przedzielona od świata upalną makatą. Ciało jesteś gorące, żółte, doskonałe, obnażone na żądzę, ale nie na miłość. Niezamieszkana w tobie drży huci zawiłość. I zielone ogrody, i kołacze białe. I jedna tylko sprawa za twe żary stanie. Jedno tylko do ciebie o lato podobne i jak ty rozpalone, i jak ja osobne i w ogień spowinięte. Samotne kochanie.
0: Jarosław Iwaszkiewicz i jego bardzo namiętny wiersz o lecie, o tym, jak te pory roku i wakacje opisywał Krzysztof Kamil Beczyński. Dowiemy się jutro w wierszu na dzień dobry. A tymczasem zamieniamy się w słuch muzykę Fryderyka Chopina. Proponujemy Państwu to życzenie. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie.

0: 6:34, słuchają Państwo Poranka Dwójki. Za momencik skupimy się na pewnym słowie, z którym na pewno bardzo dobrze zapoznani są zarówno użytkownicy serwisów streamingowych, którzy poszukują nowych płyt, które są tam zawsze nazywane albumami, jak również odpoczywający obecnie studenci, którzy w swoich różnych systemach rodzaju USOS muszą bez przerwy przepisywać numer swojego albumu. Czas na nasz felieton językoznawczy.
1: Słowo się rzekło.
0: Oddajemy głos doktora Agaty Honci.
2: Słuchacze są niezawodni i ślą pytania, za które serdecznie dziękuję. Jeden z korespondentów zapytał o słowo album, a mówiąc ściślej, chciał się dowiedzieć, czy ten wyraz jest gramatycznym wyjątkiem. Kończy się na -um, ale przecież nie ma rodzaju nijakiego, jak liceum, muzeum, optimum, panoptikum, tylko rodzaj męski. Owszem, tak jest dziś. Mówimy album fotograficzny, wpisujemy się do szkolnego albumu, mówimy dwa albumy, a zatem niewątpliwie używamy tego słowa w rodzaju męskim i odmieniamy je według deklinacji męskiej. Kiedyś jednak było inaczej. Gdy zapożyczyliśmy album z łaciny, a było to najpewniej w pierwszej połowie XVII wieku, wyraz ten i u nas miał rodzaj nijaki. Czytamy na przykład w anonimowym tekście z tamtego okresu. Dadzą jemu dla uczczenia album grecum znamienite. Znamienite w rodzaju nijakim, podobnie jak album. Tego typu poświadczenia spotykamy jeszcze pod koniec XIX wieku. Na przykład u Elizy Orzeszkowej czytamy. Zaczynałem przerzucać wzięte ze stołu album. Albo w Lalce Bolesława Prusa czytamy tak. Kupił u nas kosztowne album i prosił, ażeby po trzecim akcie wręczyć je Rossiniemu. W połowie XIX wieku Placyd Jankowski zapisał we wspomnieniach tak. Imię ucznia uniwersytetu, akademika, nabywało się ważnie i prawnie samojednym wpisem do album, do tego album, wyraz nieodmieniony, tak jak do tego muzeum, tego liceum. Dziś bez wątpienia powiedzielibyśmy, że wpisujemy coś do albumu i że kupujemy kosztowny album. I właśnie tylko rodzaj męski ma album już od początku XX wieku, ale dopiero od tego momentu. Fikołek gramatyczny wykonany przez niesforne album jest jednak wyjątkiem. Wszystkie, niewątpliwie wszystkie pozostałe zapożyczenia łacińskie zakończone na -um zachowały rodzaj nijaki. A czym właściwie album jest? Etymologia wskazuje na łaciński przymiotnik biały. Ksiądz Benedykt Chmielowski przekonywał, że być może to jest nawiązanie do białych, ośnieżonych Alp, lecz mylił się tu, tak jak i w wielu innych sprawach. Raczej należy wiązać album z pomalowaną na biało częścią muru, na której starożytni Rzymianie umieszczali ogłoszenia. To by zresztą tłumaczyło nowożytne znaczenia naszego rzeczownika. Album to spis, rejestr, na przykład obywateli krakowskich albo studentów. To także sztambuch, tam wpisujemy się komuś ku pamięci. Z czasem albumem zaczęliśmy nazywać zbiór rysunków, książkę z reprodukcjami obrazów, czy też księgę, do której można wklejać fotografie. Najpóźniejsze jest znaczenie muzyczne. Album to płyta zawierająca większą liczbę utworów muzycznych. Zawsze jednak, współcześnie, to jest ten ciekawy, wspaniały album w rodzaju męskim. Do usłyszenia.
0: Mówiła doktor Agata Honcia. Ten ciekawy, niesamowity album w rodzaju męskim, jaki przygotowaliśmy w tym tygodniu dla Państwa w Płycie Tygodnia, jeszcze jest owiany tajemnicą. Dowiemy się o tym po 7:00. A jak Państwo słyszą, warto korespondować z nami, na przykład z doktor Agatą Honcią, która bardzo chętnie bierze sobie do serca Państwa propozycje, wyjaśnia to, o czym Państwo piszecie. Ja cały czas pod adresem poranek2@polskieradio.pl i pod numerem 22 645 22 22 czekam na Państwa historię o podróżach, które zaczęły się w sposób przewidywalny, a skończyły w zgoła nieprzewidywalnych nowych okolicznościach, a czekając na pierwszy przegląd prasy.

0: O 6:44 w poranku dwójki można usłyszeć właśnie takie przepiękne fandango i spotkać Magdę Mikołajczuk, która jest ze mną w studiu.
1: Dzień
0: Cześć,
1: dobry.
0: Magdo. Powiedz mi, czy tobie się zdarzyło kiedyś mieć taką podróż, że myślałaś, że popłyniesz do Indii, a trafiasz do Ameryki?
1: Tak, myślałam, że jadę na wyjazd narciarski, a trafiłam do serialu medycznego.
0: Serialu?
1: Tak, to było we Włoszech. Pojechaliśmy kilkunastoosobową grupą na narty. I jakoś tak się składało, że co mniej więcej dwa dni, albo nawet dwa dni z rzędu, komuś się coś stawało złego, medycznego. I wtedy szliśmy do pobliskiego Ambulatorio Traumatico. Uważam, że pięknie, piękna nazwa i bardzo melodyjna. Gdzie już mieliśmy właściwie abonament wykupiony, bo najpierw ktoś sobie spalił twarz na słońcu, bo przecież po co się smarować jakimś kremem, prawda? To jest dużo czasu zajmuje, więc nie. Później ktoś chwycił kawiarkę włoską, taką tradycyjną dłonią.
0: Fajnie, że taką włoską i taką tradycyjną.
1: Tak,
0: to
1: oczywiście.
0: Autentyczne doświadczenie.
1: Autentyczne, więc tak, znowu z tą ręką. Potem było jakieś omdlenie, a wisienką na torcie był mój przypadek, kiedy moja przyjaciółka zatrzasnęła mi na palcu drzwi od samochodu. Był to palec środkowy, w związku z czym potem przez kilka tygodni chodziłam ze środkowym palcem w gipsie i on się przydawał do takiego absolutnie nieintencjonalnego wyrażania braku sympatii wobec osób, które na sympatię nie zasługują. No i byliśmy stałymi klientami. Uważam, że to bardzo wzbogaciło nasz wyjazd narciarski, no bo góra, dół, wyciąg, dół, no to jest mało atrakcji.
0: Miało być apreski.
1: I skończyło się inaczej.
0: Tak. Miało być apreski,
1: no, apreski
0: a było...
1: było też, ale...
0: Laboratorio Traumatico.
1: Tak, więc
0: i przegląd
1: tak
0: prasy.
1: Przegląd prasy teraz.
2: Przegląd prasy.
0: Wiemy już, co za granicą, Ambulatorio Traumatico. A co w kraju słychać, Magdo?
1: Pisarze, nie piszcie. Takie zawołanie kieruje do swoich kolegów Krzysztof Warga w Newsweeku. A to w związku z akcją Unii Literackiej, która wciąż walczy o tym, żeby wprowadzić do nienarodzonej jeszcze ustawy o książce, wprowadzić zapis, że autorowi należy się 10% od ceny okładkowej. Czyli tej, pisze Krzysztof Warga, za którą formalnie sprzedawana jest książka. Naturalnie wszyscy wiemy, że cena okładkowa jest wybita na owej czwartej stronie okładki wyłącznie dla hecy, bo książki już w dniu premiery kupujemy z rabatem, najchętniej w sklepach internetowych. A jeśli kupujemy w księgarniach tradycyjnych, to i tak da się nieraz zdobyć jakiś upust, czy załapać się na promocję. I teraz apel Krzysztofa Wargi. Jestem całym sercem za tym, żeby wszyscy pisarze zarabiali więcej i gdyby dostawali nie 10, ale 50%, to byłbym szczęśliwy jak wariat. Jestem wręcz za tym, żeby większość pisarzy stała się tak bogata, żeby nie musieć już w ogóle pisać, co byłoby z pożytkiem dla literatury. Bo pisarzy jest za dużo jest powieści, za dużo premier książkowych, a z tego wszystkiego może co 20 książka warta jest lektury. A jeśli nawet warta, to po kilku tygodniach jest już starocią na rynku, wypychaną do hospicjum, by tam skonała, bo nadciągają kolejne arcydzieła. I generalnie Krzysztof Warga radzi, żeby pisarze zajęli się dodatkowo czymś innym niż pisaniem. I to jest chyba już nie taki sarkastyczna propozycja. Pisze tak, to jest groźna halucynacja, narkotyczna fantazja, że skoro piszę i mam się za pisarza, to znaczy, że powinienem się utrzymywać ze swojej literatury. Mam podać listę wybitnych pisarzy, którzy pracowali w bankach, ubezpieczalniach, bibliotekach jako nauczyciele bądź lekarze, a pisali po godzinach albo wstawali wcześniej, żeby wystukać trzy strony, taka lista zajęłaby cały

0: felieton. I swój felieton w Newsweeku Krzysztof Warga kończy tak. Cokolwiek by się stało, to będzie tak, jak było zawsze. Tylko co dziesiąty pisarz i co dziesiąta pisarka utrzymają się ze swojego pisania. Pozostałych dziewięcioro będzie albo ogryzać korę z drzew, albo podejmie drugą, a w zasadzie pierwszą pracę, dzięki której nie padnie z głodu. Mnóstwo inteligentnego, jak to u Krzysztofa Wargi, sarkazmu, ale też dużo narzekania. Dużo prawd życiowych też. Zobaczymy, co z tą ceną książki, bo to też przecież jest ważne nie tylko dla pisarzy, tylko dla czytelników. Także i też tu Krzysztof Warga zwraca uwagę, że największy koszt, najwięcej jakby z pieniędzy biorą dystrybutorzy, a niekoniecznie wydawcy są tymi złymi, w cudzysłowie. To w Newsweeku Krzysztof Warga. A w Rzeczpospolitej Barbara Holender pisze o filmie Homo Sapiens, który w Argentynie wywołał dyskusję. Włączyli się w nią urażeni zarzutami o moralną degrengoladę politycy. Ludzie. Politycy. Film Argentyńczyków Gastona Duprata i Mariano Acona początkowo sprawia wrażenie zestawu studenckich wprawek, ale nic bardziej mylnego. 16 czasem minutowych, czasem kilkuminutowych etiudek buduje spójną całość. O czym są te etiudy? Na przykład bohaterami niektórych etiud są m.in. facet, od którego nieznajoma dziewczyna żąda pieniędzy, bo inaczej oskarży go o próbę gwałtu w windzie. Komentator sportowy bez pomocy umierający wśród rozentuzjazmowanych kolegów świętujących Mistrzostwo Świata Argentyny w piłce nożnej. Tchórz opowiadający o swojej odwadze. Skromny wartownik, który w nocy przypadkiem towarzyszył pięknej dziewczynie, a rano wrócił do swojej budki na parkingu i uśmiecha się, bo nikt mu nie zabierze wspomnień. Jeszcze wielu innych bohaterów. Każda z tych historyjek ma swoją wartość. Razem tworzą przejmujący patchwork. A jest coś jeszcze. Homo sapiens jest opisem jednego aktora. Guillermo Francella gra we wszystkich 16 etiudach w charakteryzacji. Czasem trudno go rozpoznać. Film o filmie Homo Sapiens, który wkrótce tak wchodzi na ekrany. Ja na pewno się wybiorę, a pisze o tym Barbara Holender w Rzeczpospolitej.
1: Brzmi jak zbiór opowiadań, nie jak film. Bardzo mi się to podoba.
0: Tak,
1: kojarzy koniecznie mi się właśnie z takimi właśnie klimatami, na przykład jak Roberto Bolaño. To są trochę tacy jego bohaterowie.
0: Tak,
1: ktoś przeżył coś ładnego, bo pilnował kempingu i potem jest zadowolony,
0: no ale czasami
1: że
0: ktoś przeżył coś potwornego, bo był Bolaño, tak jest. I
1: to
0: tutaj
1: też
0: chyba
1: zdarza,
0: też z tego opisu wynika. W każdym razie najpierw trzeba poczytać, a potem trzeba przeczytać. Nie jesteśmy dzisiaj tu we dwójkę, tylko w tym studiu, może powiedzmy.
1: No tak, tutaj można powiedzieć, mówimy o filmie Homo Sapiens, a tutaj sobie śpi mój pies koło nas. Tak.
0: Czyli zupełnie nie sapiens. Właśnie śpi sobie, chyba go znudziliśmy.
1: Także nie jesteśmy tylko w składzie Homo sapiens.
0: Ale pierwszy raz jest w studiu, prawda? Dwójki.
1: Tak, to jest pierwszy raz i od razu usnął. Także.
0: Ale może być coś opowiedział, bo ja swojego psa tu przyprowadzałam. Opowiadałyśmy z Kasią Sanocką o szczotce, ja muszę wyciągać z ciebie każde słowo, chociaż jak się nazywa, powiedz, bo to jest piękna historia.
1: Chłopi nazywa się Chłopi, Chłopi Tomi. Ja kiedyś zobaczyłem takie ogłoszenie. Sprzedam książkę pod tytułem Chłopi Tomi. Chyba już opowiadałem kiedyś ten żart. No i właśnie tam było powiedziane, że to jest tytuł tej książki. Oczywiście to był pierwszy tom Chłopów. On dostał takie dowcipne imię i nazwisko z tego powodu.
0: Ale Tomi, bo tom pierwszy
1: tak
0: rzymską literą.
1: Ale powiem państwu tak, ani oczy nie widziały, ani uszy nie słyszały. Nie wiem, jak opisać tego psa. Jest fenomenalny. Trzeba go poznać.
0: On jest trochę ma z wilka.
1: I z zająca. To jest takie skrzyżowanie. Bo to jest znajda z lasu. Także.
0: Moja też jest znajda z lasu.
1: Twoja szczotka.
0: Więc proszę państwa, tutaj społeczność psia w Polskim Radiu, nie to, że się powiększa, bo jest, ale psia, społeczność wizytatorów Polskiego Radia się powiększa.
1: Tylko takich wizytatorów sobie życzymy.
0: Tak.
1: Tymczasem 6.52. Dziękujemy Magdzie Mikołajczuk. Do zobaczenia przy następnym przeglądzie
0: prasy. Dziękuję.

0: Te ostatnie dźwięki to od wiedeńskich filharmoników, a fortepian Christian Zimmermann. To była muzyka Ludwika van Beethovena, konkretnie trzecia część drugiego koncertu fortepianowego. Jest 6:59 za momencik. Zaprosimy Państwa na wiadomości kulturalne. Skąd inąd wiem, że będzie tam na przykład werdykt z festiwalu szekspirowskiego. Także zamieniamy się w słuch. Tymczasem 6:59.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w zapiskach ze współczesności zapraszamy do wysłuchania wspomnień Marka Ławrynowicza, autora słuchowisk radiowych, pisarza, poety i scenarzysty.
3: Ja zawsze od liceum chciałem być pisarzem. Tylko były dwie rzeczy, które mi przeszkadzały. Pierwsza rzecz to ja byłem zawsze specjalistą od małych, krótkich form. A tu trzeba napisać książkę, żeby być pisarzem. Po drugie, nie bardzo wiedziałem o czym. I tu mi się przypomniały wszystkie te opowieści zasłyszane w dzieciństwie o Wilnie, o Wileńszczyźnie i tak dalej. I zacząłem robić Diabła na dzwonnicy.
2: O radiowej satyrze, słuchowiskach z Malinówka i swojej prozie Marek Ławrynowicz będzie opowiadał codziennie kwadrans przed 13:00.
1: Autopromocja.
0: Wybiła 7:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Eduardo López Banzo.
0: Są Państwo na miejscu, proszę się rozgościć razem z nami w tym dniu, który powoli zaczyna się za oknami. To jest 3 sierpnia, 215 dzień roku. Słońce jest z nami od 4:59, będzie do 20:24, czyli przez 15 godzin i 25 minut. Jest co robić z tym czasem. Imieniny Augusta, Lidii, Nikodema i Szczepana. Składamy serdeczne życzenia. Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, Katarzyna First-Wojtkowska i Jan Kantzienko, zespół Poranka Dwójki. A teraz oddajemy głos do Studia Wiadomości Kulturalnych. Jest tam Marcin Pesta.
5: Dzień dobry Państwu. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zdobył Nagrodę Złotego Jorika na zakończonym wczoraj wieczorem 30. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Jury doceniło Hamleta w reżyserii Jacka Jabrzyka.
6: Szukaliśmy tej niejednoznaczności w tych postaciach, we wszystkich postaciach, żeby to nie było takie łatwe zdefiniowanie, że ten jest dobry, ten jest zły, ten jest smutny, a ten wesoły. To nie tędy. Szukaliśmy wielowarstwowości tych postaci, no i chyba się to udało.
5: W konkursie o nowego Jorika, czyli dla młodych reżyserów, zwyciężyła Aniela Płudowska za spektakl Hej Hamlet, przygotowany w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.
7: Pomysł powstał z najbardziej po prostu prymitywnej kminy, czyli czy AI i czy sztuczna inteligencja będzie mieć miejsce w teatrze kiedykolwiek i po prostu zestawienie tego z takim kanonem teatru, jakim jest Szekspir i jego dzieła, myślę, że po prostu było tak pociągające, że nie mogłam się powstrzymać.
5: Nagroda główna konkursu Szekspir Off została przyznana zespołowi Inwazja za spektakl Lady staje się Macbethem w reżyserii Olesi Nieżywej. Jury nagrodą specjalną doceniło także offowy spektakl Cały świat jest sceną w reżyserii Roberta Talarczyka. Podczas 11 dni festiwalu zaprezentowano 18 spektakli, w tym 8 premier. Więcej na ten temat w dalszej części poranka. W Otwocku Wielkim zakończył się drugi festiwal Breaking Classic, którego dyrektorami artystycznymi są Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Ideą wydarzenia, jak co roku, jest przełamywanie schematów oraz łączenie tradycji z nowoczesnością w otoczeniu przyrody i zabytkowej architektury Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Z tym miejscem przez blisko 10 lat związana była także kompozytorka Maria Szymanowska, podkreśla kierownictwo. Kierowniczka muzeum dr Anna Felix.
8: Młoda Maria wyszła za mąż za Józefa, który był tutaj dzierżawcą. Bardzo dobrze im się wiodło. Maria urodziła tutaj 4 dzieci i je wychowywała. Mieszkała tutaj wraz z mężem do 1820 roku i miała właśnie za swoją siedzibę leżący po drugiej stronie pałacu i po drugiej stronie jeziora dwór z widokiem na ten wspaniały pałac.
5: W historycznych wnętrzach i otoczeniu parku w Otwocku Wielkim spotkali się wybitni artyści oraz publiczność otwarta na nowe

0: spojrzenie na klasykę. Relacja z tegorocznego festiwalu Breaking Classic o 11 w audycji Kwadrans bez muzyki. Biało-czerwony przejazd rowerami ulicami Warszawy z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ponad 2000 rowerzystów wyruszyło w masę powstańczą, odwiedzając miejsca związane ze zrywem. Odwiedzili Ochotę i Mokotów. Większość uczestników przejechała na rowerach, ale byli też miłośnicy rolek i hulajnóg.
1: Jeździmy od kilku lat w strojach z epoki, dosiadając przedwojennych polskich rowerów. Co roku trasa jest inna, to jest ogromna frajda odwiedzać, przejeżdżać te szlaki po kolei. Świetnym pomysłem jest to, że zawsze jest narrator, który opowiada o walkach, jak sytuacja się zmienia akurat w danych konkretnych dzielnicach.
2: Radość, zaduma i przede wszystkim pamięć, bo po to tysiące warszawiaków, ale także ludzi z całej Polski stara się co roku przyjeżdżać tutaj. Co roku jest więcej tych rowerzystów i w ten nowoczesny sposób przypominać o bohaterach Powstania Warszawskiego.
3: Mój obowiązek oddać hołd tym, co zginęli w okrutny sposób, między innymi mój stryjek.
4: To jest bardzo piękna inicjatywa upamiętniająca bohaterów walczących o naszą wolność. Jest to dla nas ważne wydarzenie.
0: Masa powstańcza jest organizowana wspólnie przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawską Masę Krytyczną. Odbywa się zawsze w weekend po rocznicy wybuchu zrywu. Wyrusza o 17, by upamiętnić godzinę W. Nowa odsłona serialu kryminalnego Bergerac wywołała turystyczny boom na wyspie Jersey. Produkcja jest doskonale znana także polskim widzom, którzy pamiętają jej oryginalną wersję z lat 80. i 90. Po premierze serii wyraźnie wzrosło zainteresowanie tym kierunkiem. Turyści odwiedzają miejsca znane z ekranu, a miejscowe hotele i organizatorzy wypoczynku przyjmują rezerwacje z całego Zjednoczonego Królestwa i z zagranicy.
5: Fani serialu ruszyli śladami filmowego detektywa, odwiedzają stolice wyspy St. Helier, malownicze zatoki, niewielkie porty i ruiny zamków pokazywane w kolejnych odcinkach. W nowej produkcji w rolę detektywa Jima Bergeraca wciela się irlandzki aktor Damien Moloney. W oryginalnym serialu, emitowanym od 81 do 91 roku, głównego bohatera grał John Nettles. Produkcja była jednym z najpopularniejszych brytyjskich kryminałów pokazywanych wówczas w polskiej telewizji. Premierę nowego Bergeraca obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Badanie YouGov pokazało, że osoby, które znają obie wersje serialu, 4 razy częściej uznają Jersey za atrakcyjne miejsce. 3 razy częściej rozważają też podróż na wyspę w ciągu najbliższych 2 lat. Wyspa bywa nazywana Wyspą Słońca, słynie z szerokich plaż, malowniczych zatok, łagodnego klimatu i jednych z największych wpływów w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
6: Pogoda.
7: Nie wiem, jaka jest pogoda na wyspie Jersey, ale w Polsce będzie coraz więcej powietrza zwrotnikowego, który napływa do nas do południa. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Przewiduje się, że później co nieco spadnie. Przed nami poniedziałek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Miejscami na południu, w centrum, a później na północy, tylko okresami wzrastającym do dużego. Tylko południe kraju będzie doświadczane niewielkimi opadami deszczu, a Karpaty lokalnymi burzami. Temperatura to od 20 stopni nad morzem, 23 na północy kraju, 30 w centrum i 33 na południu. Wiatr będzie słaby, ale w czasie tych karpackich burz zerwie się do 70 km na godzinę.
8: Reklama.
9: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej.

0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
3: 24. Festiwal Muzyka w Raj. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Patronat Program Drugi Polskiego Radia. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
4: Reklama. 10 minut po 7 słuchają Państwo Poranka Dwójki. To jest pora na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu mamy dla Państwa Sommernacht Koncert 2026. Pozwoliłem sobie nie czytać tej daty w języku niemieckim. To jest zapis wydarzenia, które miało miejsce w czerwcu w ogrodach Pałacu Schönbrunn w Wiedniu. To są naprawdę ogromne ogrody. Powiedziałbym wręcz, że są co nieco przeskalowane. Orkiestrą wiedeńskiej filharmoników dyrygował wtedy Lorenzo Vitti, a w partiach wokalnych wystąpił wybitny walijski basbaryton Bryn Terfel. To jest wydawnictwo Sony Classical. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową, która jest zapowiedzią płyty głównej, bo to jest płyta Sojka Stańko, nowy album Polskiego Radia, który od 10 sierpnia wskoczy oczko wyżej i będzie płytą tygodnia, a na razie tak nieśmiało poleca się Państwu jako płyta dodatkowa, a teraz proszę wyobrazić sobie, że w tych ogromnych, przeskarowanych ogrodach Schönbrunn swoje ławy otwierają kolejne szwadrony lekkiej kawalerii.

0: 16 minut po godzinie 7 słuchają Państwo Poranka Dwójki, a teraz zdradzę, co przed nami przez najbliższą godzinę.
1: Poranek Dwójki.
0: Padną między innymi takie słowa nieobce małżeństwom z długim stażem.
2: 20 lat wspólnych wakacji.
0: To z festiwalu Dwa Brzegi, jubileuszowego w tym roku 20 festiwalu Dwa Brzegi. Państwo na festiwalu liczą lata. Będzie też zgoła inne, smutniejsze, przepełnione żałobą liczenie.
3: Bo jeżeli wziąć powstanie i około 220 tysięcy ludzi, i po każdym płakalibyśmy jeden dzień, to potrzeba 602 lata. Czy 602 lata to jest wystarczająco, żeby wypłakać to piekło?
0: Jest 3 sierpnia, my nadajemy dla Państwa z Warszawy. Trudno jest w tym miesiącu nie myśleć o powstańcach warszawskich, o spektaklu Było nie gorąco. Tytuł jest inspirowany jednym ze zdań, właściwie otwierającym zdaniem pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. O tym spektaklu jeszcze do godziny 7 Państwu opowiemy. A teraz muzyka Benjamin Britten.

0: Śpiewał Ian Bostrich, towarzyszyli mu berlińscy filharmonicy. To była serenada na tenor Rugi Smyczki. To już druga serenada w dzisiejszym poranku dwójki. Muzykę wybrała Monika Kopcik. Po programie zapytam ją, o co chodzi z tym księżycem, bo to bardzo interesujące, że już dwie serenady. Może coś jest na rzeczy. Księżyc na pewno wygląda inaczej z dwóch różnych brzegów Wisły. W Kazimierzu Dolnym, jak śpiewał kiedyś Marek Grechuta, Kazimierz Dolny nad Wisłą jak perła między wzgórzami. Jest tą perłą już po raz 20 dla miłośników kina, dlatego że tam rozpoczął się festiwal Dwa Brzegi. Przeniesiemy się tam teraz za sprawą naszej reporterki Doroty Piotrowskiej.
1: Jubileuszową edycję otworzył pokaz filmu Tchórz w reżyserii Lukasa Donta, nagrodzonego w Cannes za znakomite role aktorskie. Miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
2: Dzień dobry, brawo dla was! Cóż, drodzy państwo, drodzy przyjaciele festiwalu, drodzy widzowie, drogie widzki, 20 lat wspólnych wakacji. No bo przecież przyjeżdżacie tutaj do nas, żeby spędzić z nami swój wakacyjny czas. 20 lat wakacji pod namiotem. Super, ale widząc, ilu nas jest, oznacza to, że ta forma wakacji odpowiada wam bardzo. Nam również. Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście z nami.
1: Tegoroczny festiwal cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Jego wielbiciele przyjeżdżają tu z całej Polski.
3: Chyba 13 raz tu jesteśmy. Z Wielunia, województwo łódzkie.
4: 5 godzin samochodem.
5: Wakacje bez dwóch brzegów to nie wakacje.
6: Jestem chyba 10 raz. Jestem ze Szczecina, jestem z koleżankami. Jechałyśmy w 9 godzin i myślę, że jechałabym i 12 albo jeszcze dłużej. Przede wszystkim atmosfera.
7: Lubimy tu przyjeżdżać. No ze względu na filmy, ale też chyba taką najfajniejszą dla nas, taką wisienką na torcie są spotkania później z twórcami, z reżyserami.
8: Te smaczki kuchni filmowej, wyjaśnienie, cały proces tworzenia. No ten film jest pełniejszy, można powiedzieć.

0: cała atmosfera, wszystko robi wrażenie. Będą ciekawe właśnie projekcje.
1: Udało się dostać bilety?
0: Tak, udało się. Czekaliśmy specjalnie od 10 i nam się udało, więc jesteśmy zadowoleni.
2: Są i wernisaże, i właśnie koncerty, i wystawy. Przyjeżdżamy, chłoniemy, korzystamy z tej wspaniałej oferty kulturalnej.
3: Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony jest po brzegi. Tłumy przychodzą też na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego w Cannes za reżyserię. Na spotkaniu z publicznością mówiła między innymi o współpracy z Pawlikowskim i o festiwalu Dwa Brzegi.
4: Myślę, że Zimna Wojna otworzyła mi zupełnie inną drogę kariery artystycznej. Dlatego też bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że to już chyba nasz ostatni film, a to nagle Paweł właśnie zawsze śmiał, że o, mówi, już chyba zwampirzyłem cię tyle. Tak żartobliwe to oczywiście to było, ale bardzo się ucieszyłam z tego telefonu, żeby zaśpiewać w Ojczyźnie trzy utwory, bo też ten mój śpiew się bardzo mocno przewija przez wiele filmów z Pawłem. W Kobiecie z Piątej Dzielnicy śpiewałam Ewę Demarczyk, Idzie, Rudy Ryc, Portofino, później cała Zimna Wojna, no muzyczna rola właściwie. To jest chyba mój trzeci festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
3: Organizatorzy przygotowali w tym roku wiele wyjątkowych atrakcji, między innymi retrospektywę twórczości Jana Komasy. 44-letni reżyser i scenarzysta przyznał, że początkowo był zaskoczony propozycją dyrektorki festiwalu Grażyny Torbickiej.
5: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście jakieś takie może powiedzmy zamknięcie takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami i nawet z czymś więcej, bo to będzie o te etiudy poszerzone, więc może jako taka przypominajka wszystkiego, może to będzie inspirujące dla części widzów.
3: Jan Komasa zainaugurował retrospektywę swojej twórczości pokazami etiudy Fajnie, że jesteś i anglojęzycznego Dobrego chłopca. Film Duże zwierzę Jerzego Sztura otworzył natomiast cykl I Bóg stworzył aktorkę. Jego gwiazdą jest Anna Dymna, choć aktorka mówiła, że absolutnie się nią nie czuje.
6: O, kochani, powiem wam tak od razu, że 58 lat uprawiam mój zawód. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, ponieważ nie zajmuję się niczym innym, tylko drugim człowiekiem. I uczyli mnie najwięksi mistrzowie współodczuwania, czyli utożsamiania się z sytuacją drugiego człowieka, z jego cierpieniem, marzeniem, złem, dobrem, wszystkim. I to jest taki zawód, gdzie nigdy nie mogę powiedzieć, już wiem wszystko. Przyjmuję rolę i stoję i nie wiem nic.
3: Podczas festiwalu zaplanowano również spotkania z dokumentalistką i alpinistką Elizą Kubarską.
7: To retrospektywa naszych filmów, wyreżyserowanych przeze mnie i wyprodukowanych w większości przez Monikę Braid. Jak nagle te wszystkie filmy są pokazywane obok siebie, to ja musiałam się tak zatrzymać, spojrzeć tak 18 lat wstecz i zobaczyć, czym ja się w ogóle zajmowałam przez te lata. Właściwie każdy jeden kolejny film w jakiś sposób wynikał z tego poprzedniego i to się łączyło z tymi wydarzeniami z naszego życia. Tak naprawdę to jest trochę o nas. Nie tylko o ludziach z Borneo, czy z Himalajów, czy o dzieciach alpinistów, czy o Wandzie Rutkiewicz. To jest jakaś opowieść też o mnie i o Monice.
3: Wyjątkowym wydarzeniem weekendu otwarcia był pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy. Przed seansem o pracy z Wajdą opowiadali między innymi Grażyna Szapołowska, Daniel Olbrychski i Robert Więckiewicz.
8: Był to wielki Polak, który uczył nas poprzez filmy, zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
9: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc w sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka. Czyli dodawał nam sił.
10: Kiedyś mnie zawołał i mówi: fantastycznie, pierwsza klasa, Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
3: Festiwal potrwa do 9 sierpnia.
11: I do 9 sierpnia mogą

Państwo jeszcze dołączać do festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Tu na początku materiału widzowie, goście festiwalu tak prześcigali się w godzinach jazdy, przyjeżdżają z całego kraju. No, im się udało dotrzeć na pewno do celu. Ja Państwu przypominam tylko o tym, że można korespondować z nami w sprawie Krzysztofa Kolumba, czyli w sprawie państwa podróży, które zaczęły się jako

pierwszymi dojazdami mam doświadczenie trudnej relacji z nawigacją w moim telefonie, która ewidentnie podsłuchuje, kiedy mówię o niej niekorzystne sprawy i potem zdarza się wyprowadzić mnie na manowce. Nigdy nie zapomnę takiej podróży przez nieznany region okolicy Baranowa Sandomierskiego. Myślałem, że pojadę zwykłą drogą wojewódzką, a wjechałem do kopalni odkrywkowej, słuchając jej podszeptów i stanąłem samochodem koło takiego ogromnego koła wywrotki. Było wielkie jak dom i pomyślałem sobie o tym, że no tak, zupełnie nie spodziewałem się, że stanę jeszcze dzisiaj koło takiego ogromnego koła w kopalni odkrywkowej. Na Państwa historie o podróżach, które kończą się inaczej niż miały się zacząć, czekam pod numerem 22 645 22 22 i pod adresem poranek2@polskieradio.pl.

0: aż chciałoby się przewinąć jak na taśmie i wysłuchać tego utworu jeszcze raz. To była Eritania z cyklu Iberia Izaaka Albenica w wykonaniu Nelsona Gernera. Na szczęście czasu nie można cofać i na szczęście ten utwór, nawet cały ten cykl, będzie dziś można usłyszeć ponownie. Na naszej antenie o 21.00 będziemy go transmitować, dlatego że dziś w tym paśmie Letni Festiwal Muzyczny pod czujnym okiem Róży Świadczyńskiej będziemy transmitować dla Państwa recital Nelsona Gernera. Zapraszamy na tę godzinę do naszej anteny. Jednocześnie zapraszając Państwa też na konkurencyjne wydarzenie w pewnym sensie, no bo nie da się jednocześnie słuchać radia i siedzieć na widowni teatralnej. A kolejny nasz materiał dotyczy spektaklu Było nie gorąco. Ten spektakl powstał z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Można go oglądać w Muzeum Powstania od 3 sierpnia, od dzisiaj do 6, więc tym z Państwa, którzy nie mogliby dokonać wyboru między jednym a drugim, rekomendowalibyśmy najpierw wysłuchać Letniego Festiwalu Muzycznego, a później udać się na spektakl. My teraz dzięki Dorocie Kołodziejczyk posłuchamy, co twórcy spektaklu powiedzieli nam podczas próby medialnej.
1: Czego pan ode mnie chce?
2: Wiem, że gdyby udało mi się wtedy uciec, wiem, jak znam siebie i przeciętnego warszawiaka, to od razu chciałbym wracać spod tej Warszawy, z tego ocalenia cudownego, do tego piekła.
3: Spektakl jest przede wszystkim oparty na poezji Anny Świerszczyńskiej, na prozie Mirona Białoszewskiego,
4: które złożyła w scenariusz Aleksandra Bielewicz, reżyser spektaklu zatytułowanego Było nie gorąco.
3: To są właśnie pierwsze słowa tak naprawdę pamiętnika z Powstania Warszawskiego, Mirona. Ile dobrze pamiętam, było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. I też to zdanie zainspirowało nas do takiej refleksji nad pogodą właśnie wtedy, co można zauważyć w scenografii. I to nas doprowadziło do takiej też myśli, że każdy pamięta ten dzień trochę w inny sposób. Nasza pamięć jest wybiórcza, jest subiektywna.
2: I chciałem uciekać, a gdybym uciekł, powtarzam, to znów bym żałował, że nie przeżyłem tego, co miałem przeżyć. Dlatego tak mi żal tych umarłych, zbombardowanych, że minęła ich ta frajda przeżycia. Inna rzecz, że to właśnie na tym polega, że można nie przeżyć. I pamiętam, było gorąco i lato.
1: Było zimno. Było w ogóle nie gorąco. Była zima w środku lata. Z czego tu się cieszyć? Trzeba płakać.
3: Bardzo nam ciężko, muszę przyznać, było na początku w ogóle podejść do tego tematu. Baliśmy się trochę wszyscy, żeby też nie powielać tego, co już było. Trochę się otworzyć też na młodszego widza. Ja też, było to dla mnie personalnie bardzo trudne, przyznaję, no bo moja też historia, rodzina jest związana z powstaniem. Moi dziadkowie byli powstańcami, więc już w ogóle czułam bardzo tutaj duże wyzwanie. I tak naprawdę na poszukiwaniu tej czułości i na emocjach chcieliśmy się tutaj skupić, żeby nie opowiadać może w sposób linearny tej historii i może nie przywoływać tylko samych faktów, ale skupić się na tych wspomnieniach, na tych właściwie strzępkach wspomnień, emocji, obrazów, dźwięków, które nadal po prostu nam pozostały w tych relacjach powstańców i dlatego też się tutaj wypowiadamy dużo poprzez ruch, dużo poprzez muzykę, no i dużo poprzez poezję, bo właśnie ta twórczość i Mirona, i Ani, to muszę przyznać, że jest coś, co, no bez tego po prostu ja bym chyba tego spektaklu na pewno nie zrobiła.

0: bo ich wiersze i proza to jest po prostu coś, co mnie też otworzyło na ten temat i absolutnie mi pomogło w to wszystko wejść.
1: Bo jeżeli wziąć powstanie i około 220 tysięcy ludzi i po każdym płakalibyśmy jeden dzień, to potrzeba 602 lata. Czy 602 lata to jest wystarczająco, żeby wypłakać to piekło?
0: To jest spotkanie z poetką, z kobietą chyba najbardziej jednak, z kobietą i z jej poezją. 30 lat ona czekała, żeby napisać, albo dojrzewało w niej potrzeba wyrażenia się na temat powstania, więc to długo.
2: W roli Anny Świerszczyńskiej zobaczymy Aleksandrę Bożek.
0: Reżyserka i autorka scenariusza zadbała też o to, żeby pomóc nam trochę w tym języku, bo ja też mówię fragment z Białoszewskiego, a Grzesiek Artman ze Świerszczyńskiej. Podzieliliśmy się tą poezją i prozą. Mam nadzieję, że nam się to udało, że ten dialog będzie i że będziemy rozmawiać w obecności płonącej Warszawy i śmierci, która prześladuje troszkę Warszawę, nawet miłośnie.
2: W roli śmierci wystąpi śpiewak operowy Michał Sławecki, zaś w roli Warszawy autorka choreografii Maria Bijak.
3: Mam piękną suknię z wielu, wielu warstw, taką surówki, tak zwanej bawełny i jest ona długa, ciężka i bardzo dużo ma plisów, warstw, więc się kręci, szoruje po ziemi.
4: Mam kostium bardzo symboliczny, jestem ubrany cały na czarno, na bardzo wysokich koturnach. Mam też bardzo długie ręce, długie włosy.

0: jest ta relacja taka na pewno. Jakaś uczuciowa, miłosna, bardzo silna. Przede wszystkim myślałam o tym, co między nami się dzieje i jakie to jest, i z tego wynikał ruch. Improwizowaliśmy z Michałem, który też jest świetnym partnerem, więc wychodziliśmy właśnie od jakichś tematów, zagadnień, naszych napięć, temperatury między nami też, co od siebie chcemy, i na tak powstawał ruch.
1: Muzyka jest przez cały spektakl i jest ona utrzymana w takim klimacie ambientu. Szymon Sutor, który jest odpowiedzialny za muzykę, jest kompozytorem, ale oczywiście z uwagi na to, że ja jestem śpiewakiem operowym, po wielu, wielu rozmowach, bo ten proces twórczy trwał bardzo długo, szukaliśmy rozwiązania na to, jak połączyć mój głos kontratenora właśnie z komentarzem muzycznym do... Chociaż komentarz muzyczny nie brzmi zbyt dobrze w kontekście tego dzieła, ale staraliśmy się z każdej tej sceny wyciągnąć to, co jest najważniejsze, i też jest ona bardzo mocno emocjonalna tak naprawdę. Ona nie jest rozbudowana, to nie jest duża orkiestra, to nie jest naładowane, nafaszerowane absolutnie środkami muzycznymi, tylko oparte o dużych emocjach. Ale wydaje mi się też, że zabierając się za ten tytuł, że tak powiem, i powód, z jakiego się tutaj spotykamy, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, wydaje mi się, że to było jedyne słuszne, co może zadziałać, czyli po prostu zbudować ten spektakl na emocjach, a nie próbować odgrywać scen, które nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
2: Tym z Państwa, którzy chodząc po sierpniowej Warszawie myślą o tym, co działo się tutaj 82 lata temu, polecamy, żeby swoje kroki skierować do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jeszcze do 6 sierpnia można oglądać spektakle Było nie gorąco w reżyserii Aleksandry Bielewicz. A tymczasem czekamy na kolejny przegląd pracy. Poczekamy na niego razem z Jerzym Fryderykiem Händlem i jego arią Bel Contento z opery Flavio.

0: elegancji i przy akompaniamencie Andreasa Szola do studia właśnie weszła Magda Mikołajczuk z kolejnym przeglądem prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Prasy, prasy, prasy.
2: Tak.
0: Co słychać w prasie?
2: I zaczynamy od odpoczywania. W Newsweeku Aleksandra Wronecka, kulturoznawczyni w rozmowie z Małgorzatą Mierżańską, pisze o tym, jaki mamy styl odpoczywania i pisze tak, mówi tak, system pracy zdalnej sprawił, że nałożyły się na siebie sfera prywatna i zawodowa. Zmienił się nasz stosunek do czasu wolnego. Małgorzata Mierżańska pyta tak, praca zdalna i elastyczny czas pracy przyczyniły się do zatarcia granic między aktywnością zawodową a strefą relaksu i ostoją prywatności, czyli domem. Jak to na nas wpłynęło? Aleksandra Wronecka odpowiada tak. Wiele osób tak dobrze odnalazło się w pracy zdalnej, że z niechęcią myśli o powrocie do biuru. Uzasadniają to często tym, że oszczędzają mnóstwo czasu na dojazdach. Badania mówią nam jednak, że czas poświęcony na drogę do i z biura wcale nie jest dla nas czasem straconym. Pozwala nam bowiem najpierw wprowadzić się w tryb pracy, a potem w tryb odpoczynku. Działa jak swego rodzaju rytuał przejścia. Jeżeli wstajemy rano, jemy śniadanie i od razu przy tym samym stole siadamy do komputera, aktywność zawodowa staje się częścią naszej prywatnej przestrzeni. Nie wychodząc rano z domu, tracimy też okazję na zaczerpnięcie świeżego powietrza, posłuchanie radia czy podcastu, krótki spacer. Znika nam z życia moment dawniej spędzany między domem a biurem, swego rodzaju bufor między tymi dwoma odmiennymi światami. Dawniej wracając z pracy, człowiek wstąpił na kawę do ulubionego sklepu lub galerii. To była taka chwila na złapanie oddechu, zanim wróci do domu, do prania, sprzątania i gotowania. Osoby, które pracują zdalnie, nie mają takiej opcji. Bardzo ciekawa rozmowa i także tu wątek technologii się pojawia.
0: Ale spójrz, Magdo, jeszcze dawniej, jak ludzie uprawiali rolę, to też było tak, że można powiedzieć przestrzeń pracy i prywatne były zupełnie ze sobą wymieszane. Trzeba było rano wstać, koniom
2: no,
0: wody dać.
2: No są wymieszane,
0: no,
2: prawda?
0: Ale nie, bo mówiłaś, że chwilę nie było, że dojeżdżaliśmy do biur, a teraz znowu orka na ugorze.
2: Orka na ugorze, tak, tak. Ja sobie jednak cenię to dzielenie świata pracowego od świata prywatnego, chociaż absolutnie w praktyce mi to nie wychodzi, ale to tak na marginesie. Tu jeszcze sprawa technologii wchodzi w grę. Sądzi pani, że technologia już nieodwołalnie zmieniła nasz sposób odpoczywania, a smartfon w kieszeni oznacza, że mentalnie nigdy już nie odpoczniemy? Ostatnio jedna z moich studentek napisała pracę o tak zwanej teorii drugiego ekranu. Chodzi o to, że platformy streamingowe robią dzisiaj filmy z góry zakładając, że widzowie będą jednocześnie scrollować treści w smartfonie. Bohaterowie więc nie tylko coś robią, ale też opowiadają o tym, co robią, a scenariusze stają się coraz prostsze. Jak ktoś coś przegapi, to nie odczuje straty. Czy jednak korzystając z platform streamingowych naprawdę odpoczywamy? Ludzie sami dochodzą do tego, że nie. Moi studenci coraz częściej przyznają, że odinstalowali TikToka, bo za bardzo ich wciągał. To oznacza, że uczymy się, że rośnie świadomość tego, jak działają na naszą psychikę. Rozczula mnie, to już ode mnie, rozczula mnie ten pomysł, żeby seriale były prostsze, żebyśmy mogli jednocześnie scrollować telefony.
0: To jest nie wiem, ja mam takie wrażenie, że rozrywka to jest tortura.
2: Prawda? Człowiek musi się namordować. A jeśli mówimy o spędzaniu czasu wolnego, to na przykład o pewnym festiwalu pisze w Gazecie Polskiej Codziennie Sylwia Krasnodębska. Pisze tak, modlitwa, adoracja, uwielbienie, pokój i muzyka, również taka kojarzona z imprezą. 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot odbędzie się festiwal Prosta Droga do Boga. Wystąpi m.in. Padre Guillerme Peixoto, czyli znany ze Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, Portugalii. Ksiądz. Kapłan łączy elektroniczne brzmienia z muzyką religijną. Ksiądz Guillerme chętnie podejmuje różne inicjatywy, które mogą w jakikolwiek sposób skłonić człowieka do refleksji nad życiem, wiarą i sensem przemijania. Podczas festiwalu Prosta Droga wierni połączą się na żywo z Seulem w Korei Południowej, gdzie odbędą się najbliższe Światowe Dni Młodzieży w 2027 roku. Festiwal Prosta Droga do Boga w Gdańsku, Sopocie 15 sierpnia. W Gazecie Wyborczej rozmowa z koordynatorką intymności.

0: w filmach Katarzyną Szustow i choreografem scen intymnych Bartłomiejem Gąsiorem. A to w związku z serialem Proud, który już zyskuje popularność także za granicą. To jest historia o Filipie, który po niespodziewanej śmierci siostry próbuje adoptować jej małą córeczkę. Filip to jednak dziki imprezowicz, gej, który przez lata był bezrefleksyjny. Tak czytamy. Justyna Bryczkowska pyta tak. W serialu Proud jedno z was było odpowiedzialne za koordynację intymności, drugie za choreografię scen intymnych. Jak wyglądała wasza współpraca i czym się różnią wasze zadania? Katarzyna Szustow odpowiada tak. Zacznijmy od tego, że w serialu mamy dużo muzyki, rytmu i oddechu połączonego z ruchem. Bartek jest tu choreografem całości, nie tylko scen intymnych. To robota wykonana na wszystkich odcinkach. Widzowie zobaczą, na ile kultura klubowa jest istotna dla środowiska gejowskiego i jak łączy się ze światem, z którego wychodzimy jako osoby nie hetero, ale też jako współtwórcy tego serialu. I w kolejnej części tego wywiadu, czym różni się układanie choreografii scen intymnych od układu do sceny walki albo tańca? Bartłomiej Gąsior odpowiada. Konstrukcyjnie w zasadzie niczym. Tak naprawdę pracuje się bardzo podobnie w kwestii budowania scen stricte tanecznych i choreografii intymności. Jednak przy tym drugim trzeba mieć większą wrażliwość. Pracujemy bardzo fizycznie, na zbliżeniach ciał między sobą i ciał z kamerą. Pamiętajmy, że nie wszyscy godzą się na dotyk w niektórych miejscach. Dzięki wywiadom, które przeprowadza wcześniej Kasia, mam później te informacje i mogę tworzyć z poszanowaniem tych granic. Rozmowa w Gazecie Wyborczej jest o pracy przy serialu Proud, ale też przy innych filmach i serialach z koordynatorką intymności Katarzyną Szustow i choreografem scen intymnych Bartłomiejem Gąsiorem.
1: Tak, z jednej strony prosta droga do Boga, z drugiej strony właśnie Proud, a ja tak pomyślałem sobie o tym, że chciałbym czytać w niektórych artykułach prasowych właśnie takie przeglądy tego, co było mówione w radiu poprzedniego dnia. Artykuł, przegląd audycji radiowych.
0: Ale na szczęście są podcasty i państwo mogą sobie...
1: No to prawda, tak. Ale fajnie by było, żeby przedrukowywali niektóre nasze audycje, prawda?
0: No fajnie, ale wszystko jakaś jest na naszych stronach, więc pojawiła. W sumie też przedrukowujemy w pewien sposób.
1: No i tak. Przedrukowujemy się teraz do godziny 8 z muzyką Sibeliusa, a już za moment zaprosimy państwa na ostatnią godzinę poranka dwójki. Czas pożegnać się z Magdą Mikołajczuk.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia przy kolejnej okazji, czyli kolejnym przeglądzie prasy, ale to już nie dzisiaj.

0: Autopromocja.
1: Malraux. Przed wojną widziałem go dwa razy. Po wojnie, właśnie jak przyjechałem do Paryża, prosto poszedłem do niego. Nie tylko zostałem przyjęty, ale zostałem wyssany. Wszystko, co wiedziałem o Rosji Sowieckiej, wszystko im opowiadałem. To był człowiek niezmiernej bystrości.
2: W kolejnej audycji, przygotowanej z okazji Roku Józefa Czapskiego, o związkach artysty z Francją, jej sztuką i literaturą, a także o miejscach w Paryżu ważnych dla Czapskiego, opowie Mikołaj Nowak-Rogoziński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Właśnie wybiła 8:00.
0: Poranek dwójki.
3: Dzień dobry Państwu, słońce już całkiem wysoko na paru chłopa 3 sierpnia w 215 dniu roku. Towarzyszy nam od 4:59, czyli bez mała dwie godziny i jedna minuta jest już jasno. O 20:24 słońce schowa się za horyzontem, a to sprawi, że dzień potrwa 15:25, powolutku się kurczy, ale lato się jeszcze nie przesiliło. Dziś imieniny Augusta, Lidii, Nikodema i Szczepana. Mówimy Państwu dzień dobry, kłaniamy się. Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, która wybrała muzykę, Katarzyna First-Wojtkowska, która realizuje program, i Jan Kantyzienko, czyli zespół Poranka Dwójki.
0: Pogoda.
3: Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, będzie spadało. Do Polski napływa z południa powietrze zwrotnikowe. Spodziewamy się dziś na terenie całego kraju małego i umiarkowanego zachmurzenia. Tylko na południu, w centrum, a później w drugiej połowie dnia na północy okresami to zachmurzenie wzrośnie do dużego. Południe kraju również zostanie nawiedzone przez delikatne opady deszczu. W regionie Karpat mogą wystąpić burze. Temperatura to od 20 stopni nad morzem, 23 na północy kraju, 30 w centrum i 33 na południu, zawsze najcieplejszym. Wiatr będzie słaby, tylko w czasie burz do 70 km na godzinę.

0: 6 godzin po godzinie 8 w poranku dwójki napadła mnie taka myśl, że melancholia, na przykład z filmu Larsa von Triera, to jest coś ogromnego, tak jak ta planeta, która zbliża się do bohaterów tego filmu. Podobnie wielką sprawą jest wieloryb. Martwy wieloryb obwożony w ciężarówce po zapyziałej węgierskiej prowincji. To również wielki temat i wielka melancholia. Melancholia sprzeciwu. Książka Laszlo Krasnohorkaja. Temat, który zajmie nas najdłużej po godzinie 8. Wrócimy do niego dzięki wizycie Elżbiety Sobolewskiej, tłumaczki tej książki. A co jeszcze w poranku po godzinie 8?
1: Poranek dwójki.
0: Szybki skok nad morze na festiwal szekspirowski.
2: Czy AI i czy sztuczna inteligencja będzie mieć miejsce w teatrze kiedykolwiek i po prostu zestawienie tego z takim kanonem teatru, jakim jest Szekspir i jego dzieła, myślę, że po prostu było tak pociągające, że nie mogłam się powstrzymać.
0: Nie mogła się powstrzymać Aniela Pudłowska, laureatka młodego Jorika. Po wizycie w Gdańsku opowiemy też o pewnej muzyce metafizycznej, acz nie kościelnej.
3: To nie jest muzyka napisana do liturgii, nie jest to muzyka kościelna, natomiast ma ona w sobie bardzo, bardzo wyraźny, silny ładunek metafizyczny i nawiązujący do estetyki muzyki baroku.
0: Dowiemy się, co to za muzyka dzięki rekomendacjom kulturalnym, a tymczasem szykując się na szekspirowskie tematy, posłuchajmy sonetu Whoever had her wish, thou hast they will, czyli sonet 135, muzyka Pawła Mykietyna na sopran i fortepian. Oczywiście to są sonety w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Śpiewa Olga Pasiecznik.

0: Szekspirowski sonet 135, oprawiony muzycznie kompozycją Pawła Mykietyna, wprowadza nas wprost do Gdańska, do Teatru Szekspirowskiego, tego interesującego szalostarowego gmachu, w którym już 30 lat, no 30 lat bez gmachu jeszcze wcześniej, bo jest troszeczkę nowszy niż festiwal. W każdym razie chodzi oczywiście o 30. festiwal szekspirowski, który dobiegł już tam końca. Dzięki naszej gdańskiej reporterce wysłuchamy teraz podsumowania tego wydarzenia. Jury, mówiąc w telegraficznym skrócie, doceniło dwa spektakle oparte o Hamleta, a Hamlet był najczęściej pokazywaną sztuką podczas zakończonego festiwalu. Członkini jury, Dorota Buchwald, ogłosiła podczas gali, że Nowy Jork, czyli nagroda dla młodego reżysera albo młodej reżyserki, w tym wypadku sprawdziło się to drugie, za zaprezentowanie zalążka spektaklu na festiwalu, zdobyła również sztuka inspirowana Hamletem.
1: W tym roku największy potencjał, aby stać się pełnym przedstawieniem, ma Hej Hamlet w reżyserii Anny Budowskiej z Teatru Współczesnego w Szczecinie.
2: Jak pani wpadła na pomysł, żeby taką współczesną technologię wpleść właśnie w szekspirowski dramat? Czy to takim językiem powinniśmy teraz Szekspira opowiadać?
3: Pomysł powstał z najbardziej po prostu prymitywnej kminy, czyli czy AI i czy sztuczna inteligencja będzie mieć miejsce w teatrze kiedykolwiek, i po prostu zestawienie tego z takim kanonem teatru, jakim jest Shakespeare i jego dzieła, myślę, że po prostu było tak pociągające, że nie mogłam się powstrzymać.
2: Dla mnie w pewnym momencie ten spektakl był trochę taką kozetką psychologiczną i AI zaczęło taką rolę przejmować.
3: Tak, tak, bardzo się skupiliśmy na fenomenach właśnie traktowania sztucznej inteligencji jako partnera, psychologa, kto kogo w tym świecie nasyca szaleństwem, a propos festiwalu.
1: W tym roku zdecydowaliśmy nagrodzić kwotą 12 tysięcy złotych spektakl Lady staje się Macbethem w reżyserii Olesi Nieżywej z zespołu Inwazja za inwencję, inteligentny humor i odniesienie do współczesnej sytuacji politycznej.
4: To jest moje nazwisko, nie jest pseudonim, Nieżywa, w języku ukraińskim i polskim tak samo. Jestem reżyserką spektaklu Lady staje się Macbethem razem z zespołem Inwazja. Dziewczyny przyszły do mnie z takim pomysłem, takie zdanie, z którym oni już przyszły, to właśnie Lady staje się Macbethem. Ja mówię, okej, i co dalej, co robimy z tym? No i zaczęłam po prostu to jakoś rozkminiać. Lubię Virginię Woolf, przypomniałam sobie jej esej.
2: Właśnie zaprosiła pani, tak to nazwę, Virginię Woolf, zaprosiła pani
4: Grażynę Szekspir.
2: I dyskutują te postaci ze sobą właśnie o kobiecości.
4: To były różne poglądy na kobiecość, bo jest postać Lady Macbeth, która powiedzmy przez presję czasu, przez presję patriarchatu odczuwa, że może mieć moc tylko i wyłącznie jak stanie się mężczyzną.

0: mężczyzną, facetem. Jest Virginia Woolf, która mówi nam o tym, że musimy walczyć nie ze sobą, nie ze swoją kobiecością, tylko z tym systemem. Mamy też Lady Shakespeare, która jest po prostu taką współczesną osobą, przedstawicielką zwykłej kobiety, powiedzmy tak. No. I że oni spotykają się i rozmawiają na te tematy. Była dla mnie to właśnie ciekawe połączenie tekstów Szekspira z własnymi tekstami, z tekstami Virginii Woolf.
1: Postanowiliśmy również przyznać nagrodę specjalną w wysokości 3000 zł dla wydarzenia Cały świat jest sceną w reżyserii Roberta Traczyka. Ujęło nas nieoczywiste podejście do szekspirowskiego kanonu i zabawa konwencjami.
2: Czy to był spektakl? Czy to jest escape room? Co to jest?
3: To jest teatr. Wyszliśmy od założenia, że tam, gdzie jest jeden widz, jeden występujący, tam już dzieje się teatr. Nie potrzebujemy jasnego podziału na publikę i artystów występujących. I myślę, że dopiero wtedy to jest naprawdę angażujące. Nieznajomi ludzie zawiązują tutaj relacje, żeby zmierzyć się z naszymi zagadkami.
1: Nagrodą Złotego Jurka jury postanowiło nagrodzić Hamleta. Zagłębia w Sosnowcu.
4: Jacek Jabrzyk, reżyser Hamleta z Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Jestem trzeci raz w finale Festiwalu Szekspirowskiego, więc chyba do trzech razy sztuka, ale już tak mówiąc na poważnie, to oczywiście jest wspaniałe uczucie, ale dubeltowo wspaniałe, ponieważ kończę niezwykłą przygodę z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie przez 8 ostatnich lat pełniłem funkcję dyrektora artystycznego i reżyserowałem tam kilka przedstawień. I to było ostatnie, kiedy jestem w tej funkcji. To jest wspaniałe podsumowanie tych 8 lat. Spektakl jest, no Hamlet jest ciężki w ogóle już sam w sobie. Myśmy przepuścili go jeszcze przez taki filtr współczesności, czyli przez ten czwarty wymiar, który nam się pojawił, czyli tą przestrzeń wirtualną.
2: Dla mnie zaskoczeniem były kobiece postaci Gertruda i Ofelia, które poprowadził pan bardzo ostrą ręką. Są z jednej strony wykorzystywane, z drugiej strony bardzo nieszczęśliwe, takie bardzo charakterystyczne.
4: I Natalia i Mirka to są wspaniałe aktorki, które absolutnie nie odpuszczają, ale te postaci, one dają taki materiał, że oczywiście można się ślizgnąć po wierzchu i zrobić jakieś takie sentymentalne...
2: Słodką Ofelię.
4: Tak, tak, tak, ale a tutaj szukaliśmy tego tragicznego wymiaru tej postaci. Myślę, że udało się to znaleźć. Szczególnie Ofelia jest przejmująca.
2: Ale Gertruda jej nie ustępuje.
4: Tak, no szukaliśmy właśnie tej takiej niejednoznaczności w tych postaciach, we wszystkich postaciach, żeby to nie było takie łatwe zdefiniowanie, że ten jest dobry, ten jest zły, ten jest smutny, a ten wesoły. To nie tędy. Szukaliśmy wielowarstwowości tych postaci, no i chyba się to udało.
2: No Złoty Jorik to potwierdza.
4: Tak, myślę, że tak. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy.
5: Z Jackiem Jabrzykiem i innymi nagrodzonymi rozmawiała Marzena Bakowska z Radia Gdańsk. Podczas 30. Festiwalu Szekspirowskiego pokazano 16 spektakli, a te śmiechy z widowni były dlatego, że pokazano aż 6 Hamletów. 8 przedstawień to były premiery dofinansowane przez organizatorów, 3 w konkursie o Nowego Jorika oraz 8 sztuk ofowych. Nagrodę dziennikarzy otrzymał Juliusz Cezar w reżyserii Jakuba Zubrzyckiego z Teatru Nowego w Poznaniu. Natomiast Księga Prospera, czyli Nagroda Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, powędrowała do Pawła Palcata za Ryszarda III Wrażliwego w jego reżyserii i wykonaniu.

mamy jeszcze takie małe cudo, jako szekspirowska klamerka. Sonet 116 Stanisława Sojki, w wykonaniu Stanisława Sojki, sonet oczywiście Williama Szekspira. Ten głos niesamowity, głos Sojki, będzie jednym z prezentów, dlatego że płyta dodatkowa Sojka Stańko i płyta główna, czyli Sommernacht Koncert 2026 są już zaadresowane z podarunków od programu drugiego, czyli naszej płyty tygodnia i płyty dodatkowej. Będą cieszyli się pani Elżbieta z Zabrza i pan Ignacy z Lublina. Za moment te koperty lądują na poczcie. Jest 8:20. Słuchają państwo Poranka Dwójki.

0: Tak się kończy kwartet smyczkowy B-dur Józefa Suka, którego słuchaliśmy teraz. Natomiast pora, żeby przenieść się w nieco współcześniejsze, nieco bardziej awangardowe przestrzenie muzyczne.
1: Rekomendacje.
0: No bo to z nich właśnie wywodzi się autor rekomendacji, które w tym tygodniu będziemy Państwu proponować. Gospodarzem cyklu w tym tygodniu będzie Michał Jacaszek, który jest kompozytorem i producentem muzyki elektroakustycznej. Łączy dźwięki preparowane z elektronicznymi i żywymi instrumentami. Jeden z najbardziej oryginalnych twórców polskiej sceny elektroakustycznej i awangardowym, i który ma w dorobku już ponad 100 produkcji filmowych, teatralnych, choreograficznych, słuchowisk i instalacji multimedialnych. Jest też autorem albumów Treny, Patral czy katalog Des Arbres, czyli katalog drzew. To są najwyżej cenione dokonania rodzinnej muzyki współczesnej, te albumy. Michał Jacaszek komponował też muzykę filmową do filmów Jana Komasy, który dziś opowiadał Państwu o swojej retrospektywie w Kazimierzu Dolnym. Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. No i właśnie to z jego ust usłyszą Państwo pierwszą muzyczną rekomendację kulturalną.
2: Kiedy się zastanawiałem nad rekomendacjami kulturalnymi dla Państwa, pojawiło się ich bardzo dużo, w związku z tym postanowiłem się złapać jakiegoś klucza i pomyślałem, że może warto zaproponować jakieś zjawiska, czy też dzieła sztuki z obszaru współczesnej sztuki sakralnej, czy też chrześcijańskiej. Na początek kultura wysoka i muzyka Pawła Szymańskiego, a w szczególności trzy utwory, które pokochałem, do których często wracam. To jest Lux Aeterna na głosy i instrumenty, to jest In Paradisum oraz utwór fortepianowy, dwie etiudy na fortepian. To nie jest muzyka napisana do liturgii, nie jest to muzyka kościelna, natomiast ma ona w sobie bardzo, bardzo wyraźny, silny ładunek metafizyczny i nawiązujący do estetyki muzyki baroku, muzyki Jana Sebastiana Bacha, natomiast no, napisana jest w sposób niesamowicie nowoczesny. Ja się zajmuję muzyką elektroniczną i Paweł Szymański niejako imituje zabiegi elektroniczne, komponując no, na przykład partie wokalne tak, jakby były wypuszczane z samplera, czy też naśladując efekt delaya, czyli echa w swojej kompozycji na fortepian.
0: Tak bardzo pięknie o tej swojej rekomendacji muzycznej mówił Michał Jacaszek. Jeżeli są Państwo ciekawi, co zarekomenduje nam jutro, to właśnie przed 8:30 proszę słuchać Poranka Dwójki, a teraz proszę słuchać Beli Bartoka.

0: Jak te mijające sekundy dzięki muzyce Beli Bartoka się wsypały. Nam w poranek dwójki jest 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A gościem dzisiejszego poranka dwójki jest pani Elżbieta Sobolewska, tłumaczka literatury węgierskiej. Dzień dobry, pani Elżbieto.
2: Dzień dobry.
0: No, muszę panią zapytać, w tym roku z Noblem dla pani pisarza, którego pani tłumaczy, dla Krasnohorka jego.
2: Drugiego mojego pisarza.
0: No, tak, bo oczywiście jest jeszcze Peter Nadasz, ale dzisiaj...
2: Nie.
0: Curtis. Imre Curtis. A, ale Nadasza też pani tłumaczyła,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak.
0: Pamięć,
2: tak,
0: z tego, co pamiętam. Tak.
2: Pamięć i teraz historie równoległe.
0: Widzą państwo, zawsze w awangardzie tłumaczeniowej węgierskiej literatury nasz dzisiejszy gość. A będziemy rozmawiać o wznawianej właśnie książce Melancholia sprzeciwu tegorocznego noblisty. I od tego chciałem zacząć. Jak się pani przez ten rok z Noblem dla Krasznohorka jego podróżuje, rozmawia o tym pisarzu, bo domyślam się, że zainteresowanie musiało skokowo wzrosnąć.
2: Ja jestem w ogóle zaskoczona, jak młodzież tego pisarza postrzega. I że on jest bardzo dobrze rozumiany przez młode pokolenie, a w końcu jest to pisarz ponad 70-letni. I odnosi się do rzeczywistości, te jego główne powieści, Szatańskie tango, Melancholia sprzeciwu, one nawiązują do świata, którego to pokolenie nie zna.
0: Tak, do świata pewnego schyłku, no bo obie te powieści to są takie pozycje, które wychodzą z mroków lat 80. I to jest taka rzeczywistość sowietyzowana, to jest odarta z godności,
2: to jest,
0: prawda?
2: Absolutnie sowiecka rzeczywistość. Tak. To jest rzeczywistość reżimu w najgorszej formie, bo w formie zniewolenia moralnego, gdzie za cenę najrozmaitszych ustępstw, najrozmaitszych konsensusów, zgód, milczenia, można było kupić sobie wygodniejsze życie. Koniec lat 80. to już jest rozpad tego systemu, rozpad tej rzeczywistości. Wszyscy wiedzą, że coś się dzieje, że coś się zaczęło i że coś się kończy. No wiadomo, polski przykład, wiadomo, co się dzieje w Polsce, wiadomo, co się działo w Polsce w początkach lat 80. Na Węgrzech to wyglądało zgoła inaczej. I koniec lat 80. to już jest taki schyłek schyłków.
0: No to powiedzmy, co Krasznohorkej robi w tych latach 80. oprócz tego, że zapisuje te swoje dwie największe powieści. Jak wygląda jego codzienność wtedy?
2: Z tego, co on dość skąpo opowiada o sobie, on miał jakiś konflikt rodzinny, zerwał z rodziną, czy zerwał z rodzicami, tułał się po rozmaitych wsiach. Te książki się rozgrywają na rumuńskiej granicy w okolicy miasteczka Gyulo, tam gdzie Krasznohorkai się urodził. On krąży po tej tak zwanej węgierskiej puszcie, pasie krowy, pracuje w jakichś kołchozach, pracuje przy zwierzętach. Na końcu dostaje pracę w jakiejś bibliotece wiejskiej i tam ma czas, żeby czytać i chyba tam zaczyna pisać.
0: Powiedzmy chwilę o tej książce, którą trzymamy teraz w rękach, którą mamy dla państwa, o Melancholii sprzeciwu. Dlaczego ten tytuł brzmi tak, a nie inaczej? Melancholia sprzeciwu. On nie jest konkretny, ale można go konkretnie chyba

0: stosować? Jak pani go stosuje, ten tytuł Melancholia sprzeciwu? Do czego?
1: To był w ogóle trudny tytuł w przekładzie, dlatego że węgierski tytuł nawiązywał do dwóch terminów, które na Węgrzech węgierszczyzna traktuje właściwie homonimicznie: opór i sprzeciw. Melancholia oporu brzmi nie najlepiej. Melancholia sprzeciwu brzmi lepiej jako tytuł, natomiast nie odnosi się do wątku muzycznego, który tam jest wpleciony. Chodzi o Werkmeistra.
0: Czy harmonię Werkmeistra, tak, które harmonię. Przecież wychodzą na plan pierwszy w tytule filmu Belitara. I to jest chyba kawałek odpowiedzi na pani pytanie, jak i dlaczego młodzież może postrzegać tę literaturę. No na pewno kino w tym pomaga. Kino Belitara, które no przynajmniej do tej festiwalowej publiczności, mówimy to w chwili, kiedy dopiero co skończyły się Nowe Horyzonty we Wrocławiu, jednak dociera. No, Krasznohorkaj sfilmowany przez Belitara, Szatańskie Tango, czy właśnie Harmonię Werkmeistera, to są w pewnych kręgach kultowe filmy i na pewno to jest jakiś dostęp do tej literatury.
1: Tak, niewątpliwie, ale nie wszyscy czytelnicy te filmy znają, bo je jest trudno obejrzeć. Mnie się wydaje, że Krasznohorkai w tych książkach, odnoszę się do tych konkretnych dwóch tytułów.
0: No, które też dały mu pozycję, to są jego klasyki.
1: Stawia pytania, które wychodzą poza tą konkretną węgierską, środkowoeuropejską rzeczywistość. Stawia pytania o porządek świata, o zasadę, która rządzi tym światem i pytanie, która z tych dwóch, jak mamy w Melancholii, mamy piękno kosmosu, czyli piękno stworzenia i mamy zło świata, czy przestępczy wątek świata, nas, ludzi. I teraz pytanie, która z tych zasad jest rządzącą, a która z tych zasad jest złamaniem tej pierwszej?
0: A myśli pani, że te zasady, one są porówno rozdane po różnych bohaterach tej książki? Czy tam są takie postawy jednoznacznie dobre albo jednoznacznie złe, szlachetne i takie właśnie
1: Nie,
0: zbrukane?
1: Dlatego, że w świecie te zasady też nie są rozdawane równo.
0: A, no właśnie. Tu powiedzmy o przykładzie tej bohaterki naszej, na przykład przez którą my się w ogóle przedostajemy do tej powieści, tej pasażerki z samego początku.
1: Pani Plaumowej.
0: Pani Plaumowej.
1: O, pani Plaumowa, ona jest, trudno powiedzieć, że to jest osoba ucieleśniająca zło tego świata, ale z całą pewnością w jakimś sensie nim przesiąknięta. To jest taki modelowy typ godzącego się na rozmaite ustępstwa drobnomieszczanina,
0: który walczy, żeby utrzymać ten swój ciut wyższy status.
1: Tak, ten swój fajny status. Jej syn to już jest inna rzeczywistość. Jej syn, Waluszka, lekko szalony młody człowiek, zafascynowany wszechświatem. Co będzie na końcu? Dojdziemy do
0: tego. Tego nie możemy zdradzać, ale ta rodzina i też te myśli, te wartości, one są jednak umieszczone w takim morzu. I to jest morze ludzi, którzy są po prostu, myślę, że przede wszystkim, niezależnie od tego, czy my ich będziemy oceniać pozytywnie, czy negatywnie, estetycznie, czy moralnie, oni są przede wszystkim bardzo, bardzo biedni po prostu. To są książki o biedzie w dużej mierze.
1: To są książki o biedzie w dwóch kategoriach. Przede wszystkim to są książki o biedzie duchowej, o biedzie naszych horyzontów, które z powodu jakichś ludzkich przywar są bardzo zawężone. Ci ludzie, większość bohaterów tej książki, tkwi w tym świecie, bo nie bardzo umie żyć inaczej. A czy to się do dzisiaj zmieniło, czy przypadkiem to nie jest jakaś cecha człowieka po prostu immanentna, po prostu wieczna, że bardzo jest nam trudno wyjść poza strefę komfortu. W psychologii jest taka kategoria, że żeby coś zrobić, żeby gdzieś się posunąć dalej, należy wyjść poza strefę komfortu. No i to bohaterom Melancholii z całą pewnością nie za bardzo się udaje.
0: O, bo są nauczeni tych kompromisów, takich zgniłych, o których wspomniała pani na początku, takich wyuczonych postaw niezbyt odważnych. Ale zostawmy na moment z boku psychologię i porozmawiajmy chwilę o symbolach, bo w centrum tej książki jest, jak pisze Krasznohorkai, jakiś diabelski wehikuł, jakaś szatańska ciężarówka, jakieś wielkie dziwo po prostu, które okazuje się być, nie wiem jak to powiedzieć, czy maszyną, czy przedmiotem, czy stworzeniem, czy jednym połączonym z drugim, obrazem też jakiegoś smutku, jakiegoś upokorzenia, jakiegoś przeskalowania, no bo tak naokoło opowiadam o tym, chodzi o

0: wieloryba wpakowanego do,
1: znaczy się, to jest truchło,
0: do ciężarówki, do truchło wieloryba obwożone po miasteczko.
1: Obwożone w ciężarówce, do której nie bardzo można wejść, z której nie bardzo można wyjść. I ludzie się tym fascynują niemal do stopnia jakiejś zbiorowej hipnozy. To jest po prostu symbol tego, jeżeli już mówimy o symbolach, że umiejętna manipulacja potrafi człowieka zapędzić w taki stan ducha, nie da się tu od psychologii uciec w żaden sposób, w którym nie jest w stanie zrozumieć, że fascynuje się czymś kompletnie bezwartościowym i absurdalnym.
0: Ja myślę o tym trochę inaczej, że pani, ten wieloryb, on jest też symbolem dla czytelnika, a nie tylko dla tych bohaterów. To znaczy jego obecność, ten jego wielki trup, to, że się go po prostu nie da wskrzesić, że coś tam umarło, zostało wpakowane w tą formalinę i już nigdy nie będzie takie samo. Wydaje mi się...
1: On tam jest bez formaliny, jeśli ja dobrze pamiętam.
0: Tak, jest wypchany, tak.
1: Wypchany.
0: No to nie wchodźmy w szczegóły tutaj taksydermistyczne, bo to na pewno ktoś, ktoś zna się...
1: A to też ma jakieś znaczenie, dlatego że on nie jest naukowym eksponatem.
0: No tak, no bo jest budą jarmarczną.
1: Formalinie byłby naukowym eksponatem z jakiegoś powodu pokazywanym, z jakiegoś powodu spreparowanym. Nie, tu nie ma żadnego racjonalnego powodu. Jest to absurd od początku do końca w czystej formie, a ludzie się temu poddają.
0: Jest taki cytat, który sobie wypisałem, który być może zilustruje ten stan, o którym pani opowiada. O ludziach, którzy, tutaj cytuję, nagle pogrążyli się w radosnym otępieniu, czyli w stanie ducha, w którym człowiek, pragnąc zapanować nad strachem, jaki czuje przed prawdziwym wstrząsem, bałagan uważa za efekt niezrozumienia otaczających go wydarzeń, a irytującą monotonię próbuje zrównoważyć bolesną siłą szyderstwa. Taki kwiatek od Krasnochorka i jego. No to już na samym początku, ale myślę, że to jest chyba to, o czym pani mówi.
1: Tak.
0: Ten stan ducha właśnie.
1: Tak.
0: No i dokąd w takim razie jedzie ten wieloryb? No bo on objeżdża.
1: Donikąd, on nie jedzie, on tkwi w jednym miejscu. A ludzie wokół niego chodzą i oglądają.
0: Ale dokądś musi zmierzać, po coś ma tę kółkę.
1: Dokąd on dalej zmierza, tego nie wiemy. On przyjechał.
0: Tak, a jak pani myśli?
1: Myślę, że donikąd. Myślę, że tam jest koniec świata.
0: A no właśnie.
1: Że tu się historia kończy. Kończy się ogromnymi rozruchami, w którym jakaś banda bliżej nieokreślonych fascynatów demoluje miasteczko.
0: I rozpoczyna się anarchia.
1: Czyli rozpoczyna się anarchia.
0: Ta siła taka, która ciąży.
1: Waluszka przeżywa, kończy w domu wariatów. Syn Plaumowej zafascynowany pięknem kosmosu. Kończy jako wariat.
0: Jak pani sądzi, co w tej powieści mogło się zmienić na przykład od jej ostatniego wydania w Polsce, bo ona ukazała się w 2007 roku, o ile się nie mylę.
1: No jakoś tak.
0: W międzyczasie wybuchła pandemia i duża wojna.
1: Czyli w powieści to się nic nie zmieniło, zmieniło się w naszych odczytach.
0: No ale wie pani, tyle powieści, ile czytelników.
1: No, o tym mówię. Dla współczesnych czytelników sądzę, że kontekst historyczny tej książki już nie ma takiego znaczenia. Nie wydaje mi się, żeby osoby, które choćby z dzieciństwa nie pamiętają komunizmu, znajdowały jakieś odniesienia. To jest książka o czymś zupełnie innym. To jest książka tylko i wyłącznie o tym, że człowiek, który nie jest wewnątrz sterowalny, który nie umie sam dla siebie znaleźć jakiegoś sensownego porządku i sensownego celu, będzie bardzo łatwo podlegał manipulatorom.
0: Ale z drugiej strony ceną, którą się za to płaci, jest ta melancholia z tytułu?
1: Tak, dlatego że zawsze konformizm ułatwia bycie w grupie. Nie zawsze bycie w grupie jest łatwe. Zazwyczaj jest łatwe wtedy, kiedy się jakoś podporządkowujemy. Oddajemy własne wartości w imię jakichś grupowych. A czasami one wcale nie są szlachetne. Ale dają pewne profity. O tym jest melancholia. Dlatego że ta grupa tych ludzi, których reprezentuje Plaumowa, ona jest takim głównym przykładem tego typu postaw, to jest grupa, która zgodziła się żyć tak, jak żyje. Waluszka się przeciwstawił.
0: Ale widzi pani w tym takie też społeczne wskazanie palcem, że powiedzmy te warstwy społeczeństwa, które się kształcą i mają trochę większe możliwości wpływania na to, no, czego się uczymy, jak się do siebie zwracamy po prostu, że one w jakiś sposób zdradzają tych ludzi, którzy pochodzą z klas pracujących, że o to w tym chodzi?
1: Nie. Nie są w stanie im pomóc. Tak jak Ester zamknięte.

0: Więc w swoim muzycznym świecie niewiele jest w stanie zrobić w tym miasteczku. Bardzo trudne jest porozumienie na poziomie Ester Plaumowa, dlatego że ich interesy, ich horyzonty są zupełnie inne.
1: No a jeżeli chodzi o aktualność tego przekazu o zniewoleniu umysłu, nie tak po miłoszowsku rzecz ujmując, to ja zgadzam się z panią, że to odjęcie takiego ciężaru, że to jest historia Europy Środkowej, że to są takie myślenia czy myśli na koniec pewnej epoki sowieckiej, to nie wyjdzie teraz na pierwszy plan, tylko właśnie bardziej taki traktat filozoficzny o jakiejś indywidualnej wolności jednostkowej, że to raczej z tej książki wyjdzie teraz naprzód. Natomiast cały czas zastanawiam się jeszcze nad tym aspektem tej biedy, o którą pytałem na początku. Tej biedy, którą pani nazwała też biedą duchową. Czy tam jest jakaś afirmatywna, jakaś pozytywna propozycja, jakieś rozwiązanie albo jakaś taka postawa, która daje nadzieję w melancholii sprzeciwu?
0: Wydaje mi się, że nie, dlatego że
1: Czyli on jest pesymistą.
0: generalnie tak. Dlatego że Waluszka, który mógłby się wznieść ponad tą duchową biedę, bo tu nie ma mowy o biedzie materialnej. O biedzie materialnej było w Szatańskim Tangu. A tu nie, tu ten aspekt jest raczej odsunięty na drugi plan. Tu chodzi o biedę ducha, o taką duszną duchowość. I Waluszka, który jest szalony, ale wychodzi poza te schematy konformizmu, kończy jako wariat. Ester się usuwa, więc właściwie nadziei nie ma. I Krasta-Horkoi to nieraz powtarzał, że nie ma nadziei.
1: No a ten wieloryb, myśli pani, że on pisząc w ten sposób, tworząc taki symbol, gdzieś z tyłu głowy miał Moby Dicka, czy nie szukać tym tropem?
0: Tego nie wiem.
1: A pani myślała o tym,
0: Nie,
1: tłumacząc?
0: nie. Ale ja chyba Moby Dicka w dzieciństwie nie czytałam, bo to bardziej chłopcy czytają.
1: Pozdrawiamy wszystkich chłopców. Chciałem jeszcze panią zapytać na koniec o pani powrót do tej lektury. Tak prywatnie, co pani wracając po latach do tej książki, nowego z niej, teraz tak na świeżo nawet zapamiętała, co do pani jakoś dotarło?
0: Do mnie najbardziej dotarło to, że to była moja druga książka przekładana, taka duża powieść, przedtem były drobiazgi, i że na początek pracy translatorskiej taka pozycja to było samobójstwo. Najbardziej to mnie zaskoczyło, że jak ja się w ogóle odważyłam to robić wtedy, właściwie zaczynając pracę nad przekładem.
1: No i co, zadowolona pani była ze swojej pracy wtedy?
0: No człowiek nigdy nie jest z siebie zadowolony.
1: Ach, rozumiem. Rozumiem. Ale to z warsztatu tłumacza, a z samej literatury?
0: To, od czego zaczęłam, że mówimy to o dwóch zasadach rządzących światem. Jednym jest piękno, drugim jest przemoc. I która z zasad organizuje, a która z zasad niszczy? I czy kiedyś Krasta-Horkoi na to pytanie może jeszcze odpowie, bo jak dotąd nie odpowiedział. Ale niewątpliwie o to chodzi. Ja wchodząc do studia czytałam wywiad z lat, kiedy się ukazała ta powieść. No i to była właściwie, nie wywiad, a recenzja, przepraszam. I to była właściwie nie recenzja, tylko coś w rodzaju streszczenia tej książki. Dziś już byśmy w ten sposób recenzji nie pisali. Dziś byśmy się zastanowili nad tym, właśnie jaka jest ta główna myśl, ten główny kręgosłup tej książki. I ja to widzę na takim styku, o jakim mówię. Czy zło, czy przemoc rujnuje zasadę dobra, czy na odwrót?
1: No tak, no i w tym wszystkim można umiejscowiać, co jest wielką tradycją literacką, takie postaci, które krok przed Epifanią po prostu robią o jeden skok za daleko w swojej wierze albo w swojej nadziei i lądują po stronie szaleństwa, właśnie próbując odnaleźć siebie pomiędzy tymi dwoma siłami, każdą z nich traktując poważnie. A z drugiej strony są ludzie, którzy starają się żyć, jakby tych sił nie było, albo jakby nie chcieli
0: Ale
1: ich dostrzegać, co wychodzi bokiem.
0: one są, nie da się ich nie dostrzegać. Można się co najwyżej zastanawiać, jak one w nas pracują, w nas jako indywidualnych jednostkach.
1: Ale
0: Po
1: myśli pani,
0: prostu.
1: że on kochał tych pracowników, tych kołchozów, tych ludzi, z którymi miał do czynienia wtedy w czasie tego swojego takiego wygnania?
0: A z tym ja mam problem. Dlatego, że w latach, kiedy powstawały te dwie pierwsze powieści, Krasta-Horkoi twierdził, że stoi po stronie ludzi biednych i upodlonych, czyli tych nieszczęśników z kołchozów. Dzisiaj ja nie bardzo rozumiem obecną postawę Krasta-Horkoiego,

0: do tego stopnia odwrócił się od swojego kraju. X lat temu, kiedy był początkującym pisarzem, twierdził, że stoi po stronie tych ludzi, uważając ich za biedne ofiary, a przecież w tej chwili to są ci sami ludzie, ci, którzy wybierali Orbana. To jest Plaumowa, to jest Waluszka i to jest niekiedy Ester.
1: A jeżeli chodzi o melancholię sprzeciwu, wracamy na koniec naszej rozmowy z panią Elżbietą Sobolewską, która najpierw brawurowo na początku swojej tłumaczeniowej kariery tę książkę przetłumaczyła, a teraz oddaje nam ją ponownie do rąk, dlatego że przed nami jest kolejne wydanie tej powieści. Chciałem panią zapytać jeszcze o tą melancholię z tytułu, bo melancholia też jest czymś w rodzaju tęsknoty za czymś, czego też nigdy nie było. Zastanawiam się, czego nigdy nie było, a o czym być może marzą ludzie z tej powieści. Kim chcieliby być, ale może sobie na to nie pozwalają. No.
0: W ich życiu nigdy nie było piękna i w ich życiu nigdy nie było harmonii. W ich życiu był co najwyżej narzucony porządek. I chyba za tym tęskni. Poza tym węgierska pusta zawsze była smutna i melancholijna, pełna błot, tak jak u Tara.
1: I do filmu Tara, ale przede wszystkim do nowego wydania Melancholii sprzeciwu węgierskiego tegorocznego noblisty Laszlo Krasznohorka. Jego odsyłamy państwa. Naszym gościem była tłumaczka tej książki na język polski, pani Elżbieta Sobolewska. Bardzo pani dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: W sprawie książek proszę do nas pisać poranek dwojki @polskieradio.pl.

ciut taneczna muzyka, no ale altówkę i fortepian to kompozycja węgierskiej kompozytorki, uczennicy Zoltana Kodaja, czyli Erzsébet Szóni, konkretnie jej suita francuska. Przyszedł już czas, żeby żegnać się z Państwem powoli, ale jednocześnie zapraszam do słuchania Poranka Dwójki. Jutro to w imieniu Katarzyny Hagmajer-Kwiatek, która opowie Państwu o innej książce, o bestiariuszu nordyckim. Tę książkę będzie można zdobyć jutro około 8:30, a dziś, kiedy dobiega powoli 9:00, żegnamy się z Państwem. Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, Katarzyna First-Wojtkowska i Jan Kantyzienko. Mówimy Państwu ukłony, do zobaczenia i dziękujemy, że słuchaliście Poranka Dwójki.

0: Autopromocja.
1: Słońce, palmy i tropikalne rytmy. Właśnie tak zaczyna się ta historia. A kilka lat później ten sam artysta przenosi się do świata.

0: świata ambientu, IDM-u, techno i muzyki trance. Jak doszło do tej niezwykłej przemiany? W najbliższej nocnej strefie prześledzimy jeden z najbardziej fascynujących wątków twórczości Haruomiego, Hossa, czyli jego podróż od egzotyki lat 70. po późniejsze eksperymenty. Zapraszam dziś o 23:00. Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja. Minęła 9:00.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.
1: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Bezpłatne przedstawienia w plenerach Gdyni. Dziś rozpoczyna się tam 12. Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pociąg do Miasta. W tym roku spektakle dotyczą hasła wspólnotowość, mówi Monika Jarząbek, koordynatorka festiwalu z Teatru Gdynia Główna.
3: Będziemy się zastanawiać, co tworzy i kto tworzy obecnie wspólnotę i czy jesteśmy w stanie, pomimo takiej różnicy zdań, polaryzacji, konfliktów, różnic, które nas dzielą, tworzyć wspólnoty. Zaczynamy o 21:00. Zaprosiliśmy Lenę Witkowską ze spektaklem Rojberki. Lena jest związana z Teatrem Ósmego Dnia. Rojberki to taka wspólnota aktywistek, kobiet, które jednoczą się w walce o swoje prawa, o prawa zawodowe, o prawa, żeby być dostrzeganym.
1: Spektakl Rojberki będzie można zobaczyć dziś o 21:00 na dziedzińcu CKU w Gdyni. Bezpłatne przedstawienia codziennie odbywać się będą w innym miejscu. Festiwal Pociąg do Miasta potrwa do 9 sierpnia. Pokazy filmów, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami. Jubileuszowy 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi przyciąga do Kazimierza Dolnego miłośników kina oraz gwiazdy polskiego filmu. Wydarzeniem otwarcia był pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodów Roku Reżysera. Przed seansem o pracy z Andrzejem Wajdą opowiadali m.in. Robert Więckiewicz, Daniel Olbrychski i Grażyna Szapołowska.
4: Był to wielki Polak, który uczył nas poprzez filmy, zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
5: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc w sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka, czyli dodawał nam sił.
6: Kiedyś mnie zawołał i mówi: fantastycznie, pierwsza klasa, Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
1: Festiwal Dwa Brzegi potrwa w Kazimierzu Dolnym do 9 sierpnia. Wśród jubileuszowych atrakcji są retrospektywy Larsa von Triera, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej oraz cykl I Bóg stworzył aktorkę z Anną Dymną w roli głównej. Bułgarski zespół Kladnista zdobył Grand Prix 35. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Żywcu, jednego z najważniejszych wydarzeń 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W konkursie wystąpiło 18 zespołów, 16 z zagranicy i 2 z Polski. Laureaci z Bułgarii zaprezentowali program oparty na folklorze wsi Kładnica i tradycjach górskiego regionu Witoszy. Nagrody regulaminowe otrzymały także zespoły z Portugalii, Bośni i Hercegowiny, Słowacji, Chile oraz Polski Zbyrcok z Juszczyna. W tegorocznym Tygodniu Kultury Beskidzkiej uczestniczyło ponad 90 zespołów z kraju i zagranicy. Wakacyjne pamiątki nie zawsze są niewinne. Niektórych przedmiotów nie wolno wywozić z danego kraju, a ich przywóz do Polski może oznaczać poważne konsekwencje. Na liście są m.in. zabytki, artefakty wykonane z gatunków zagrożonych wyginięciem, ale także przedmioty, które uchodzą za symbole azjatyckich kultur, choć kryją mroczne i często zapomniane historie.
7: Z podróży do Chin w formie pamiątek możemy przywieźć herbaty, jedwabie czy maskotki pandy. Na straganach dla turystów można jednak znaleźć także m.in. kopie fajek opiumowych czy miniaturowych bucików, będących symbolem brutalnej praktyki krępowania Chinkom stóp. To nie powinno być pamiątką z wakacji, mówiła.

0: Anglusian z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
1: To są obiekty, które przeszły przez podwójny proces fetyszyzacji. W samych Chinach proces krępowania stóp dla ówczesnych mężczyzn był rodzajem kontrolowania kobiet, ograniczyło ich przemieszczanie się aż do egzotycznego obiektu.
0: To, co znajduje się na straganach z pamiątkami, buduje wizerunek państw.
1: Chiny same produkują ten obraz, w jaki sposób zachodni turyści mają patrzeć. To jest refleksja nie tylko dla zachodnich turystów, kolekcjonerów, ale również dla chińskich sprzedawców. W jaki sposób oni chcą być postrzegani?
0: Tego typu obiekty znajdują się także w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie już jesienią zostanie otwarta wystawa ukazująca inne, często przemilczane lub skrywane wcześniej konteksty muzealnych obiektów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: To były wiadomości kulturalne. Następne o 13, a więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później na północy, okresami wzrastające do dużego. Na południu przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem i 23 na północy, około 30 w centrum, aż do 33 na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich.
4: Reklama.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Reklama.
9: Dzisiaj jest poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. 8 minut temu minęła 9.
6: Letni kanon dwójki.

Katarzyna First-Wojtkowska przy konsolecie nieustająco od 6:00, przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Zapraszam na cały tydzień przedpołudniowych spotkań do czwartku w kanonie, a w piątek w audycji Dawno Niedawno. Lato w pełni, więc większość z Państwa pewnie odpoczywa albo snuje plany związane z wakacyjnym odpoczynkiem, czego Państwu bardzo gorąco życzę. No może z akcentem na gorąco w takim metaforycznym kontekście tylko. Może mają Państwo więcej czasu na słuchanie muzyki. Jeśli tak, to postaram się podpowiedzieć to i owo z literatury muzycznej, a także z bogatej palety interpretacji. I będzie kilka powrotów do nagrań, które mam nadzieję są tego warte. Atrakcji nie zabraknie. Dzisiaj do 12:00 muzyka kompozytorów francuskich i nie tylko, ale mocniejszy akcent postawiony właśnie na twórczość Edouarda Lalo, niesłusznie identyfikowanego niemal automatycznie tylko z jego symfonią hiszpańską. To po 9:40 się wyjaśni, czyli po literaturze, której

Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Może Państwo pamiętają, kilka tygodni temu to było, prezentowałem wybrane nagrania z płyty Arias for Giovanni Rubinelli, czyli arie dla Rubinellego, którą nagrał alcista Filippo Minecchia z zespołem Instante Collective. To jest przypomnienie o bardzo popularnym swego czasu śpiewaku, kastracie, właśnie Giovannim Rubinellim. Charakterystyczne, że jego kariera przypadała na czas, kiedy kastraci właściwie odchodzili w cień. Być może był ostatnim z tych wielkich, fascynujących tłumy śpiewaków. Może był mniej popularny od Senesina czy wcześniejszych swoich kolegów po fachu, ale i o jego dorobku warto pamiętać. No i właśnie Filippo Minecchia przypomina dorobek Rubinellego, a jego repertuar był bardzo szeroki i ta płyta ułożona jest w taki sposób, żeby pokazać ewolucję

jego stylu i sposobu śpiewania, a także dobór repertuaru, który miał do dyspozycji na przełomie XVIII i XIX właściwie stulecia. Dzisiaj powrót do tych nagrań, ale repertuarowo właśnie taki zróżnicowany. Płyta jest bogata, chociaż poszczególne dzieła są reprezentowane wyłącznie wybranymi ariami. No jak to na takich recitalowych albumach przystało. Na początek aria A partir tu mi condanni z opery Lucio Silla Pasquale Anfossiego, Wenecja, rok 1774, Filippo Minaccia Alti, zespół Istante Collective.

Filippo Minaccia wcielający się w Giovanniego Rubinellego z zespołem Istante Collective. To była muzyka Pasquale Anfossiego. No to teraz Francesco Bianchi, trochę mniej znany kompozytor od Anfossiego. Był uczniem Niccolò Jomellego, maestro al cembalo w paryskiej Comédie Italienne w latach 70. XVIII wieku. Potem wrócił do Włoch, działał jako kompozytor operowy, wystawiał swoje dzieła m.in. w Padwie, Wenecji i Neapolu. Napisał prawie 80 oper, chociaż właściwie one wszystkie wypadły z repertuaru. No, taka kolej rzeczy z tamtym właśnie czasem operowym. To będzie aria Sefe Delmi Serbia Amore z opery Caio Mario Neapol, rok 1784, właśnie Filippo Minaccia i zespół Istante Collective.

To dzisiaj jeszcze takie duetto Perder lo getto amato z opery Europa riconosciuta Antonia Salieriego, kompozytora chyba najbardziej oczernionego w XX wieku. Mediolan, rok 1778, Aleksandra Tarniceru, sopran Europa, Filippo Minaccia, alt Iseo, zespół Istanta Collective.

0: Perder l'Ogetta Amato z opery Europa Riconosciuta Antonia Salieriego, Aleksandra Tarniceru, sopran, Europa właśnie, i Filippo Minecci, alt Iseo, a towarzyszył im zespół Istante Collective. 9:32 prawie.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Naszą lekturą w tym tygodniu jest najnowsza książka historyka Wojciecha Lady zatytułowana Za chlebem. Polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Jest to pasjonujący reportaż o Polakach, ich marzeniach i umiłowaniu wolności. Czyta Fabian Kocięcki.
3: Pewnego dnia chłopi zaczęli znikać. Najpierw znajdowano puste chałupy. Później wyludniały się wioski, wreszcie całe powiaty. W krótkim okresie zniknęło z Polski kilkadziesiąt, może nawet 100 tysięcy ludzi. Większość z nich odnalazła się później w Brazylii. Choć kiedy do niej wyruszali, nawet nie wiedzieli, co to takiego. Jedni szli na piechotę, inni ciągnęli wozami z całym dobytkiem. Drogami i bezdrożami posuwały się na zachód całe karawany. Do najbliższego pociągu mieli kilkadziesiąt kilometrów, a także przynajmniej jedną granicę z polującymi na nich strażnikami. Jedni przemykali się chyłkiem, inni toczyli ze strażnikami regularne bitwy. Padały strzały. Padały również trupy. Trupy padały także później. Na przestrzeni dalszych 15 tysięcy kilometrów zabijały ich już co prawda nie kule strażników, lecz z każdym kilometrem coraz bardziej egzotyczne choroby. Niektórzy umierali z wyczerpania, inni z głodu. Najczęściej były to najmniejsze dzieci. Czasem tak małe, że urodziły się już w drodze. Nieporównywalnie więcej i dzieci, i dorosłych zmarło jednak dopiero na końcu wędrówki. Droga prowadziła ich najpierw przez koczowiska bezdomnych w Berlinie i Bremie. Potem przez niewiele różniące się od nich ładownie wielkich transatlantyckich parowców, wreszcie przez tropikalną dżunglę, gdzie wachlarz codziennych niebezpieczeństw rozszerzył się o pazury brazylijskich zwierząt i zatrute strzały tubylczych plemion. Zapomniana przez historię wojna polsko-indiańska trwała około 30 lat. Polacy nie przybyli tu jednak z powodu Indian. Bezpośrednią przyczyną, dla której przemierzyli pół świata, byli Afrykanie, właśnie uwolnieni od trwającej 400-lecia niewoli. Brazylijczycy liczyli, że Polacy po prostu ich zastąpią. Ci jednak ani myśleli to robić, ponieważ ich własna niewola skończyła się niewiele wcześniej. Stosunki pańszczyźniane w Polsce i na Litwie ustaliły się mniej więcej w tym samym czasie, co niewolnictwo w Ameryce, i trwały prawie tak samo długo, pisał Norman Davis. Polacy przejechali pół świata tylko po to, żeby dostać kawałek własnej ziemi. Nieważne, że leżącej pośrodku nietkniętych od milionów lat przez człowieka gęstych i nawet do dziś w większości dzikich lasów Ameryki Południowej. Ważne, że własnej.

Maciej stał na skraju lasu i z wyrazem tępej zadumy drapał się po głowie. Uprzedzono go, co prawda, że zanim zacznie gospodarzyć, będzie musiał wykarczować drzewa, ale zbył to machnięciem ręki. A to raz, żeś wa drzewo cieli? Odparł rezolutnie. Kłopot w tym, że lasy, które dotychczas znał i z których dość często podkradał drewno, składały się głównie z sosen i piasku, rzadkich paproci i sporej liczby ścieżek. Tymczasem w lesie, na który patrzył teraz, żadnych ścieżek nie było. Nie miał ich dotąd kto wydeptać. Były w nim miejsca, w których od milionów lat nie stanęła stopa człowieka, a żywotność nieskrępowanej niczym przyrody zamieniła go w zwartą i gęstą plątaninę łodyg, konarów, pni i kwiatów, ciasno oplecionych kilometrami grubych lian. Nie dalej jak wczoraj Maciej wyciął w tym gąszczu krótką, może dwumetrową dróżkę. Dziś nie było po niej śladu. Wystarczyło kilkanaście godzin, by natura ponownie opanowała wyrwaną jej przestrzeń. Bór był tak zaszyty trzciną i plączami, że głowy wścibić nie było można. Na trzy łokcie nic nie było widać, opowiadał później załamany. Tego dnia, drapiąc się po głowie, Maciej zaczynał rozumieć swój błąd. Aby go popełnić, musiał jednak wcześniej pokonać kilkanaście tysięcy kilometrów, trzy kontynenty, dwa morza i jeden, za to bardzo duży, ocean. Mniej więcej w tym samym momencie Adolf Dygasiński pakował walizkę. Nie chodziło wyłącznie o to, że właśnie ruszał w bardzo długą i egzotyczną podróż, o czym marzył od dziecka. Rzecz w tym, że cały jej koszt plus nieprzewidziane wydatki i honorarium autorskie zobowiązał się pokryć Franciszek Olszewski, redaktor naczelny Kuriera Warszawskiego. W zasadzie Dygasiński był nieco zaskoczony całą sprawą. Znał dobrze temat, który zlecił mu redaktor. Często przebywał na prowincji, a od kilku tygodni prowincja o niczym innym nie mówiła. O ile wiadomo, Dygasiński nigdy nie poznał Macieja, ale takich jak on znał lepiej niż którykolwiek z polskich literatów, włączając w to Władysława Reymonta. Znał ich, bo w dużym stopniu sam był chłopem, choć nie praktykującym. Jego ojciec pracował jako urzędnik w świętokrzyskim folwarku w Niegosławicach. W zasadzie należał więc do inteligencji. Była to jednak inteligencja tak nisko opłacana, że nie wyróżniała się niczym szczególnym na tle wiejskiego otoczenia. Chyba właśnie to skłoniło redaktora do zlecenia tematu właśnie Dygasińskiemu. Ze wszystkich znanych mu literatów wyłącznie on potrafił porozumiewać się po chłopsku, nawet bez akcentu, a cała sprawa dotyczyła właśnie chłopów. Czy pan wiesz, że w naszym kraju jest nadzwyczajnie wielki prąd emigracyjny? Zapytał bez zbędnych wstępów. Kiedy zaś ten potwierdził, redaktor przeszedł do konkretów. A czy byś pan nie pojechał do Brazylii i nie sprawdził, co też za podstawę mają obietnice ajentów, którzy chłopom przewracają w głowie? Dygasiński nie znał wówczas liczb. Nikt ich jeszcze nie znał. Zjawisko było nieoczekiwane i świeże, by nadążyli za nim statystycy. W Warszawie i Petersburgu już teraz jednak określano jego rozmiary jako niepokojące i nazywano je wprost problemem wagi państwowej. A co bystrzejsi obserwatorzy sugerowali, że skalę problemu będzie trzeba liczyć w dziesiątkach tysięcy. W sobotę zatrzymałem ponad 350 osób. Dziś 500, jutro spodziewana jest partia 900. Notował w raporcie rosyjski naczelnik powiatu Nieszawskiego. Kiedy już wysłał dokument, dotarły do niego wieści o kolejnej, tym razem mniej więcej 1000-osobowej grupie zmierzającej w jego stronę z okolic Kalisza. A mowa tu tylko o kilku dniach. Tylko w jednym powiecie i tylko o osobach zatrzymanych. Nikt nie miał wątpliwości, że kolejne tysiące przedzierają się w tym samym czasie pod osłoną nocy i opieką lokalnych przemytników przez przygraniczne lasy. Nie przypadkiem już wówczas nazywano to zjawisko gorączką brazylijską. Nie była to bowiem emigracja. To było szaleństwo. Niczym

0: przypadek masowej hipnozy albo obłędu, które kazały nagle tysiącom ludzi porzucić domy i ruszyć w nieznane. Bo ruszali naprawdę w nieznane. Jeszcze kilka dni wcześniej nikt z nich nie słyszał nawet słowa Brazylia. Wciąż niewiele im ono mówiło, ale wszyscy byli przekonani, że kraj ten leży około 10 kilometrów od Ziemi Świętej. A reporterzy Kuriera Warszawskiego spotkali na mazowieckim trakcie kobietę, która zamierzała dojść tam na piechotę. Po wsiach księża grzmieli z ambon, by pozostać w domach. Nagłówki gazet obwieszczały apokalipsę polskiej wsi. Właściciele wielkich majątków interweniowali u władz, by nie wydawały chłopom papierów wyjazdowych. Ale nikt nie zwracał na to uwagi. W księżowskich czy pańskich tłumaczeniach emigrujący widzieli po prostu spisek, mający przywiązać ich do ziemi, jak ich ojców, pańszczyzna. Problemy z władzami natomiast najzwyczajniej ignorowali. Namawiający ich do emigracji agenci towarzystw transportowych mówili, że to sam papież dał im tę Brazylię w prezencie, a zaproszenie papieża jest przecież ważniejsze niż wszystkie paszporty świata. Tym bardziej, że było tam podobno mnóstwo ziemi, a w dodatku zupełnie za darmo i bez żadnych panów. Szli więc dziesiątkami, setkami, w końcu tysiącami. Dygasiński także to widział. Widział i rozumiał. Westchnął, zamknął walizkę i też ruszył w stronę najbliższej granicy.
1: Fabian Kocięcki przeczytał pierwszy fragment reportażu historycznego Wojciecha Lady zatytułowanego Za chlebem – polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Oczywiście u nas w Radiowej Dwójce.
2: Letni kanon dwójki.

to ja chciałem teraz Państwa zaprosić do podróży i to będzie dosłowne zaproszenie do podróży. Pieśń Henri Duparc'a do słów Charlesa Baudelaire'a, chyba w ogóle jedna z najpiękniejszych pieśni, które się udało napisać kompozytorom europejskim. I bardzo dobre wykonanie, chociaż nie świeżutka, gorąca nowość, tylko płyta, która się 2 lata temu ukazała, ale właściwie powinno się do niej powracać. Benjamin Bernheim, tenor, i Carrie Anne Matheson przy fortepianie.

Zaproszenie do podróży Henri Duparc'a śpiewał Benjamin Vernem. Towarzyszyła mu przy fortepianie Carrie Ann Matheson. Zmieści nam się jeszcze dzisiaj jedna pieśń Duparc'a, co najmniej, mam nadzieję, ale przede wszystkim słuchać będziemy muzyki Edouarda Lalo. Jak powiedziałem, dość niefortunnie kompozytora jakoś identyfikowanego ze swoim najpopularniejszym dziełem, czyli Symfonią Hiszpańską, ale przecież to nie do Symfonii Hiszpańskiej dorobek Lalo się ogranicza. Pod koniec lat 70. XIX wieku doczekał się Lalo wreszcie uznania, na które czekał długo. To było zasługą pewnie również wsparcia ze strony Société Nationale, wykonań jego utworów przez wybitnych muzyków, właśnie w szczególności entuzjastycznie przyjmowanej Symfonii Hiszpańskiej, no bo Pablo de Sarasate się za nią wziął i włożył ją do swojego repertuaru. No i kompozytor wtedy przystępował do pracy nad swoim najważniejszym dziełem operowym, no a po blisko trzech dekadach przerwy powracał także do gatunku tria fortepianowego. I w roku 1880 ukończył swoje ostatnie, trzecie trio, opus 26, i stworzył właściwie dzieło, które można uznać, jak niektórzy uważają, za pierwsze prawdziwie ważne francuskie trio fortepianowe, wybitne, utrzymane w wielkim stylu, napisane z wielkim rozmachem. Chociaż pionierskie kroki na tym polu oczywiście poczynili wcześniej jego koledzy César Franck, Camille Saint-Saëns, no to właśnie kompozycja Edouarda Lalo może stanowić osiągnięcie jakieś spektakularne pod tym względem. Jest bardzo ciekawym przykładem rodzącej się albo wykuwanej ostatecznie szkoły francuskiej. Ciekawostką jest fakt, że w tym samym roku mniej więcej co Edouard Lalo, 17-letni Claude Debussy, on wtedy przebywał w Rosji, był tam nauczycielem muzyki, skomponował swoje jedyne trio fortepianowe. Tyle tylko, że waga tych dwóch dzieł, chociaż gatunkowo takich samych, jest nieporównywalna. To trio Edouarda Lalo jest, jak powiedziałem, potężne, bogate, właściwie epickie w swoim przesłaniu i rozmachu. Zdaje się emanować taką wielką artystyczną spójnością, bardzo przekonującą pod tym względem. Ukształtowane jest w czterech ogniwach, tak jak

tradycja podpowiadała. Tonacja amol tutaj jest tonacją główną. Część pierwsza Allegro Appassionato pulsuje w takiej zdecydowanej, mrocznej aurze. Druga to zaskakująco żywiołowe presto scherzo w tonacji demol, zresztą w tym kluczu utrzymane, oferujące trochę chwilowego wytchnienia w łagodniejszym trio, które jednak wciąż naznaczone jest lekkim, pikantnym pizzicato. No i dochodzi do ogniwa trzeciego i to jest sedno tego dzieła. Najdłuższe, najbardziej rozbudowane, głębokie serce utworu. Na przemian łagodne, tragiczne, może pełne odwagi, a ostatecznie jakoś pogodne, bo takie tutaj przełamanie następuje. No a całość podsumowuje Allegro Molto. Trio fortepianowe Amol, opus 26 Eduarda Lalo gra jeden z najlepszych zespołów współczesności, jeżeli chodzi o muzykę kameralną, na skład fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli, czyli trio Wanderer. To zresztą nagranie chyba z ostatniej ciągle jeszcze płyty tria Wanderer, która nosi tytuł Art Nouveau, muzyka francuska około 1900 roku. Dwupłytowy album, na którym także i trio Debussy'ego jest zarejestrowane, ale my dzisiaj na Eduardzie Lalo się skupiamy. Trio Wanderer w składzie Jean-Marc Philips Varjabedian skrzypce, Raphael Pidou wiolonczela i Vincent Coq fortepian.

Jednak z akcentem na optymizm na końcu trio fortepianowe Amol op. 26 Edwarda Lalo grało trio Wanderer w składzie Jean-Marc Philips Fachrzebedion skrzypce, Rafael Pidou wiolonczela i Vincent Coq fortepian. Nagranie z płyty, która zatytułowana jest Art Nouveau, francuska muzyka kameralna około 1900 roku. Jak Państwo się zorientowali, ten margines granic roku 1900 dość szeroko potraktowany, no bo to utwór z początku lat 80. XIX wieku, to trio Edwarda Lalo. Powrócimy do jego twórczości właśnie z lat 80. XIX wieku, czyli późnego dorobku kompozytorskiego. Dosłownie za kilka minut najpierw pieśń Ekstaza Henri Diparca, Benjamin Bernheim, tenor i Carrie N. Matheson, fortepian.

Ekstaza, pieśń o Ringo Di Parka, śpiewał Benjamin Bernheim, tenor, towarzyszyła mu przy fortepianie Carrie Ann Matheson. To nagrania z płyty Słodka Francja, która oczywiście jest słodka, ale pod tą słodyczą kryją się przestrzenie melancholii, a może czasami i łyżka zdziepko goryczy. Symfonia G-moll Edwarda Lalo, symfonia, która była ostatnią oryginalną kompozycją orkiestrową Lalo, powstawała w latach

tak 1885-86, a prawykonanie odbyło się w Paryżu 7 lutego 1887 roku podczas koncertu Concert Lamoureux pod dyrekcją Charlesa Lamoureux właśnie. To bardzo ciekawy przypadek, bo muzyka, która długo czekała na swoje odkrycie i właściwie, no tak jak mówię, twórczość Lalo to czasami synonim symfonii hiszpańskiej, więc bardzo warto zwrócić uwagę również na to dzieło, które jest absolutnie nietuzinkowe. W liście właśnie z marca 1887 roku, jakoś tak miesiąc po prawykonaniu tego dzieła, w liście, który Lalo napisał do pisarza, wielbiciela twórczości Ryszarda Wagnera, Adolfa Juliena, w odpowiedzi na prośbę o informacje na temat tego dzieła, wyraził kompozytor jakby swoje credo dotyczące muzyki absolutnej, bo napisał tak. Zdaje się, że pragnie pan osobiście uzyskać pewne informacje na temat myśli przewodniej mojej symfonii. Niestety zmuszony jestem pana zszokować. Nie przyświecała mi żadna myśl literacka w takim sensie, jak pan ma na myśli. Gdy komponuję utwór do słów, staję się niewolnikiem tego, co konwencja nazywa prawdą wyrazu muzycznego, dostosowanego do danego tekstu, lecz kiedy piszę muzykę bez tekstu literackiego, mam przed sobą i wokół siebie jedynie domenę dźwięków melodycznych i harmonicznych. Dla muzyka to bezkresne pole kryje w sobie, niezależnie od wszelkiej literatury, własne poematy i dramaty. Jeśli chodzi o moją symfonię, to, jak był pan łaskaw zauważyć, przedstawiłem główną frazę w krótkim wstępie. Dominuje ona w pierwszej części, a ja przywołuję ją w pozostałych ogniwach, zawsze wtedy, gdy moje poetyckie lub dramatyczne zamierzenia muzyczne, proszę się nie śmiać, czynią jej pojawienie się niezbędnym. To ja państwu dedykuję właśnie tę symfonię G-moll Edwarda Lalo. W wykonaniu sprzed 2 lat gra Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, dyryguje Neeme Järvi. Części utworu Andante Allegro Non Troppo, Vivace, Adagio i Allegro.

To była symfonia G-moll Edwarda Lalo, muzyka z drugiej połowy lat 80. XIX wieku, ale jakoś tak przywracana naszej świadomości mniej więcej od lat 60. XX stulecia. Jedno z najnowszych nagrań tego dzieła grała Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, dyrygował Neeme Järvi. No to dzisiaj, proszę Państwa, na koniec tej części naszego wakacyjnego kanonu jeszcze powrót do tej płyty Tria Wanderer z muzyką około 1900 roku, muzyką francuską, kameralną. To będzie taki dyptyk opus 76 kompozytorki, która nazywa się Mel Bonis. Ma tę właśnie na trio fortepianowe.

0: Wprawdzie jesteśmy już bliżej południa, ale to był poranek Mateo, druga część tryptyku Wieczór, poranek Melbonis, opus 76, a grało trio Wanderer.
1: Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Wczoraj zakończył

0: Zaczął się festiwal Breaking Classic, którego pomysłodawcami są Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. No i dzisiaj, teraz właśnie powracamy do Otwocka Wielkiego, by podsumować tegoroczną odsłonę wydarzenia. Zaprasza Maria Czok.
1: Jesteśmy na festiwalu Breaking Classic, ale zanim opowiemy Państwu o tych emocjach, które miały miejsce w Otwocku Wielkim od piątku do niedzieli, od piątku do wczoraj, to zatrzymujemy się w podcieniu drzew, które dają nam tutaj ochłodę w upalne dni. Razem ze mną dr Anna Felix, która opowie nam nieco o tym pięknym miejscu, o pałacu, o tym, kto tutaj mieszkał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W pałacu mieszkali Bielińscy. Rodzina Bielińskich od mniej więcej początku XVII wieku, kiedy pałac został zbudowany. Tutaj właśnie jeszcze nie na wyspie wówczas, tylko na takiej łasze wiślanej, a dopiero później przekopano kanał wschodni i stworzyła się wyspa i marszałkowsko-bielińscy właśnie mieszkali tutaj. To była ich letnia willa.
1: Warto o tym też powiedzieć, że tutaj właśnie znajdujemy się tak naprawdę w otulinie wody, w otulinie parku. To było wyjątkowe miejsce z kilku powodów, prawda?
2: Tak, myślę, że wybrano krajobrazowo, bo jednak do Warszawy wówczas było dość daleko. To jest raptem dla nas teraz 35 kilometrów i mniej więcej 40 minut jazdy drogą 801, ale dla ówczesnych, no myślę, że to był, mógł być prawie dzień jazdy konno. I wybierano się to głównie między majem a wrześniem na letnie właśnie letni wypoczynek. Pewnie trochę mieszkano, pałac miał dwa apartamenty mieszkalne na pierwszym piętrze, a na dole były kuchnie, garderoby. Pałac wówczas był dużo mniejszy niż współcześnie go widzimy, ale warto zwrócić uwagę na to, że widzimy pałac w takiej szacie barokowej. On się niewiele zmienił, co jest bardzo istotne. Często Państwo, podchodząc do zabytków, macie wersję jakąś późniejszą XVIII-wieczną czy XIX-wieczną, a nasz jest prawdziwie barokowym pałacem.
1: I patrzę teraz na fasadę tego pałacu, która jest bardzo ozdobna, a jednocześnie, no właśnie, dość klasyczna. To był zabieg architektoniczny, który miał przyciągać wzrok. Jak wówczas na to patrzono?
2: Tak, ta willa letnia miała być takim gniazdem miłości Kazimierza Ludwika Bielińskiego i Marii Ludwiki z Morsztynów. Cały front wieńczy taki trójkątny tympanon i w tym tympanonie są stiuki, które ułożone są w Wesele Pana. Wokół całego korpusu tańczą putta razem z koszami z kwiatami i ujmują też taką jakby taką wstążką to gniazdko, tą sielską willę, a po drugiej stronie, kiedy Państwo pójdziecie do ogrodu, zobaczycie herby Bielińskich i Morsztynów, które także łączą się dzięki geniuszom miłości.
1: Do tego ogrodu i my za chwilę przejdziemy z drugiej strony, aby opowiedzieć Państwu o festiwalu Breaking Classic i spotkać się z artystami, ale ja jeszcze spoglądam w moją prawą stronę. Tak jakoś ta woda mnie dzisiaj, myślę, że to ze względu na te upały, przyciąga i myślę o Marii Szymanowskiej. To jest miejsce, które jest z tą postacią, kompozytorką związane bardzo silnie, ale stosunkowo niewiele wiemy.
2: To prawda, Szymanowscy zamieszkali tutaj w 1810 roku. Młoda Maria wyszła za mąż za Józefa, który był tutaj dzierżawcą. Bardzo dobrze im się wiodło. Maria urodziła tutaj czwórkę dzieci i je wychowywała. Mieszkała tutaj wraz z mężem do 1820 roku i miała właśnie za swoją siedzibę leżący po drugiej stronie pałacu i po drugiej stronie jeziora dwór z widokiem na ten wspaniały pałac.
1: No właśnie, dziś już tego dworu nie widzimy, ale on był rzeczywiście za tym jeziorem. Również piękny krajoznawczo teren.
2: Tak, to prawda. Sam teren wyspy to park taki w układzie gwieździstym, z gwieździstymi alejami. Taki barokowy, typowy barokowy park, a po drugiej stronie, na terenie folwarku, założono zapewne dopiero w końcu XIX wieku park krajobrazowy. I jakieś szczątki jeszcze można odnaleźć tam także tego parku.
1: A my już alejkami zmierzamy w drugą stronę, ponieważ czas opowiedzieć Państwu o tym, co działo się tutaj od piątku do niedzieli.

0: podczas festiwalu Breaking Classic. I spotykamy pierwszych artystów Vision String Quartet z Berlina. Kwartet, który tak naprawdę rozpoczął wydarzenia na tegorocznej odsłonie. Oto co opowiedzieli nam w gorący piątkowy dzień.
1: Yeah, that was my second question. I mean,
0: właśnie, to było moje drugie pytanie. Pogoda jest niezwykle upalna, zdecydowanie za ciepła jak na Polskę. Jak to wpływa, wpłynie na wasz występ? Jesteście tuż po próbie, za kilka minut rozpocznie się koncert. Jak się czujecie?
1: In a few minutes, how does it feel for you?
2: Yeah, warm. And yeah, I think the
0: cóż, jest ciepło, ale przecież nie wybiera się pogody na występ. Koncerty na zewnątrz są niesamowite i rządzą się swoimi prawami. Tak naprawdę nie powinno się myśleć aż tak o pogodzie, a raczej o ludziach, którzy przyszli cię posłuchać. I zresztą też siedzą w słońcu. Chwilowo zrobiło się nieco pochmurnie, ale za to jest wilgotno. No cóż, czasem widok spoconych muzyków też jest dopuszczalny. To zabawne widzieć ich w akcji. Widzisz, jak cierpią. Choć dla nas koncert i tak będzie fajny.

czas także na spotkanie z amerykańskim zespołem, który po raz pierwszy przyjechał do Polski, czyli chórem Lyra. Mam na imię Elizabeth, jestem jedną z członkini zespołu Lyra, czyli grupy sześciu kobiet śpiewających a cappella. Jeśli znacie brytyjski zespół chóralny Voices 8, wiecie pewnie, że w 2023 rozpoczęli serię castingów dla nowej amerykańskiej grupy, którą chcieli stworzyć. W swoich wymaganiach uwzględnili, że miała to być grupa sześcioosobowa z wyższymi głosami. W sumie przeszłyśmy przez trzy etapy przesłuchań, a ostatni z nich był niezwykle intensywny. Zostałyśmy kompletnie przemieszane między sobą, ustawione w różnych konfiguracjach, by sprawdzić, które głosy ze sobą współgrają. I tak się stało, że właśnie my zostałyśmy wybrane.

0: At least in America,
1: w Ameryce najczęściej przyjmuje się chronologiczny układ utworów na koncert. Zaczynamy od renesansu i kończymy na czymś współczesnym. Od razu czułyśmy, że chcemy to złamać. A zatem, po pierwsze, zmieniamy chronologię. Po drugie, zestawiamy ze sobą utwory z różnych gatunków obok siebie. Po naszym dzisiejszym koncercie od razu zorientujecie się, o co chodzi. Zaczniemy od Sing Joyfully, czyli renesansowej polifonii Williama Birda, a potem przejdziemy do zupełnie nowej aranżacji, stworzonej specjalnie dla nas, Stevie Wondera, You Are the Sunshine of My Life. No i tutaj musimy pochylić się też nad kilkoma sprawami. Po pierwsze, techniką. Zastanawiamy się, co robić z układem języka, żuchwy, zębów przy poszczególnych utworach. Bardzo dużo rozmawiamy też o stylach, w których śpiewamy. Jak zaśpiewać tę samą linię melodyczną na jazzowo lub klasycznie? A potem mamy jeszcze zmiany emocjonalne, więc na nasze śpiewanie składa się bardzo wiele warstw, o których ciągle dyskutujemy, tak naprawdę cały czas.
2: Dzień dobry, a ja chciałam panie zapytać, dlaczego wybrały się na festiwal do Otwocka Wielkiego?
3: Bo byłyśmy w ubiegłym roku i czekałyśmy, żeby w tym roku przyjechać tu ponownie. Jest pięknie, jest słonecznie, wakacyjnie. Można przyjechać z maluchem i posłuchać pięknej muzyki.
2: No właśnie, jak ta przyroda współgra z muzyką?
4: O, cudownie. Piknik można zrobić, można odpocząć, pobiegać. Mały człowiek, którym jesteśmy 3-latek, w zeszłym roku 2-latek, miał swobodę ruchu. Super.
2: To ja zapytam. Cześć, jak masz na imię?
4: Józia.

0: Józia się zawstydził, ale będzie słuchał.
1: Na pewno będzie słuchał i będziemy czerpać super chwile ze sobą.
2: Żona mnie namówiła.
3: Bardzo lubię operę i muzykę klasyczną.
0: A tutaj w nietypowym wydaniu, prawda?
3: Prawda, potwierdzam.
2: Pewnie chodzi o Orlińskiego tak naprawdę, tylko się nie chcę przyznać.

0: trudno nie iść na coś, co organizuje Orliński.
1: A były Pani w zeszłym roku?
0: Nie, ale słyszałyśmy właśnie, że świetne wydarzenie, więc postanowiłyśmy przyjechać w tym roku.
1: Czy upały nie odstraszają?
2: No może trochę, ale liczymy na super atmosferę.
1: Jest cień, są drzewa.
0: Skorzystamy.
1: Plenerowe studio Dwójki na festiwalu Breaking Classic odwiedzili także dyrektorzy Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński.
3: Mamy taki profil, który nazywamy właściwie, że to jest, mamy artystów breakowych. Mamy już taką klasyfikację, bo wiemy po prostu, czego byśmy chcieli i jaką ideę mamy tak naprawdę na tym festiwalu. I dlatego zapraszamy takich, a nie innych artystów. Jest to całkiem właściwie długi proces, gdzie spotykamy się z całym naszym zarządem, nie tylko my, jako dyrektorzy, i rozmawiamy o tym, kogo chcemy zaprosić i dlaczego on właśnie pasuje do naszej idei tego festiwalu. No i wydaje mi się, że idzie nam całkiem nieźle. Te line-upy są bardzo ekscytujące. Mamy oczywiście muzyków z zagranicy, którzy prezentują światowy poziom wykonawstwa właśnie tej muzyki klasycznej, ale są wysoce charyzmatyczni. Właśnie nie boją się flirtu z innymi gatunkami. Często właśnie specjalizują się w innych gatunkach, ale współpracują razem z innymi muzykami na tym gruncie muzyki klasycznej. I dlatego to jest takie ciekawe, wszechstronne i różnorodne.
4: Wydaje nam się, że muzyka klasyczna potrzebuje nieco innej prezentacji, zwłaszcza żeby zachęcić do słuchania jej nową publiczność czy młodą publiczność. I to jest pewne wyzwanie, żeby zrobić to w taki sposób, żeby tej muzyki nie spłycać. To znaczy, nawet jeśli prezentujemy propozycje, które są nowymi interpretacjami muzyki klasycznej, tam gdzie nawet są zmienione aranżacje, to chodzi o to, żeby nie upraszczać tej muzyki, żeby ta muzyka nie miała mniej informacji. Tyle tylko, żeby była taka, że stwarza pomost do tego głębokiego piękna, które daje muzyka klasyczna. Jest to coś takiego nieuchwytnego, tego rodzaju X-faktor, którego też szukamy.
3: Wydaje mi się, że właśnie też jest w tym taki entuzjazm, jakiś taki młodzieżowy i taka pełna radość i satysfakcja wykonywania tej muzyki właśnie klasycznej, i przez to ma się wrażenie, słuchając tej muzyki, że ona jest jakby napisana wczoraj.

0: Festiwal Breaking Classic rozpoczął się w piątek, a zakończył wczoraj w Otwocku Wielkim. Jego pomysłodawcami są Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Prawie 15 minut po 11.
1: Letni kanon dwójki.

A na koniec przedpołudnia, w ten pierwszy sierpniowy poniedziałek, zabieram Państwa w góry, ale też troszeczkę w dalszą podróż, ale to za chwilę, bo najpierw drugi koncert skrzypcowy góralski Jana Adama Maklakiewicza. Utwór z roku 1952, który właśnie wiosną w tamtym czasie Maklakiewicz komponował podczas pobytu w Zakopanem. Zbierał materiał do utworu, słuchał na żywo wykonywanej muzyki góralskiej, własnoręcznie ją spisywał. Wówczas zasiadał w jury pierwszego podhaleńskiego popisu konkursowego ludowych muzyk góralskich. Tak to się nazywało. To przedsięwzięcie, ten mini konkurs albo mini festiwal odbywał się od 18 do 20 kwietnia 1950.

1992 roku. Zorganizowano ten konkurs z okazji 15. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego. Wzięły w nim udział 24 muzyki, czyli kapele góralskie, ludowe. No i wydarzenie to było, jak podkreśla Katarzyna Lassak, przeglądem różnych stylów gry góralskich muzykantów. No to Makakiewicz wykonał taką pracę, mieszając te nuty tradycyjne, wówczas słyszane i zapisywane, z materią nietradycyjną, i wówczas właśnie w ten sposób powstał ten drugi koncert skrzypcowy zwany góralskim Makakiewicza. Długi czas pozostawał w rękopisie, no ale szczęśliwie od niedawna dysponujemy jego pierwszym nagraniem. Allegro moderato marciale semplice to jest część pierwsza, druga andante mesto marciale andante i trzecia rondo allegro maestoso allegro giocoso. A gra Katarzyna Lassak z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Paweł Kapuła.

Drugi koncert skrzypcowy góralski Jana Maklakiewicza z 1952 roku wykonała Katarzyna Lassak, skrzypce, towarzyszyła jej Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Paweł Kapuła. Dzisiaj przy twórczości Maklakiewicza jeszcze przez chwilę się zatrzymamy i to będą pieśni. Pieśni na sopran i orkiestrę z cyklu czterech pieśni japońskich op. 25 napisanych w 1930 roku. Zabrzmią teraz trzy. Noc jak cień obrazu, woda zamknęła się gładką, spokojną linią powierzchni i wiosny krzew. Olga Pasiecznik i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Borejki.

0: Pieśni japońskie op. 25 Jana Adama Maklakiewicza zabrzmiały trzy, pierwsza, druga i czwarta. Śpiewała Olga Pasiecznik, towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyrygował Andrzej Borejko. Dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo. Spotkamy się jutro po 9 w kanonie dwójki, ale proszę pozostać z programem drugim nieustająco. Marcin Majchrowski, do usłyszenia.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
2: Leopold Buczkowski, niedokończony. Tak Maciej Libich, odczytując z rękopisów fragmenty wierszy, zatytułował ten tom. Ukazał się teraz w Bibliotece Zapomnianych Poetów. Właściwie Buczkowski jako poeta

0: był nieznany. Za swojego życia opublikował 3 wiersze. Jako wybitny autor powieści eksperymentalnych, całkowicie rozbijających tok narracji, składających się z fragmentów, jest pisarzem zapomnianym. Urodził się w roku 1905 we wsi Nakwasza na Podolu. Zmarł w roku 1989 w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w ASP w Warszawie. Był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, a nade wszystko pisarzem, hermetycznym, zmieniającym tok narracji i całą prozę polską. Przed wojną napisał 2 wiersze, napisał powieść Wertepy o brutalnym życiu wsi wołyńskiej i potem była wojna i okupacja.
1: Upał. Za tobą, przed tobą, w bruzdzie, w dołku, na płocie, na chacie, na stołku, na kwiatach, w błocie, w cieniu, w duszy, na ramieniu biegnie. Leje się, wciska się, smaży, praży. Słońce. Lato. Na spotkanie słońca o świcie leci melodia. Miedzami bez końca. Słońce rzuca przygarściami złoto za pszczołami. Srebro, perły, owies, siano. Rozlewa się złoto dźwięczny kwiatów świat. Pęka skrzynia kwieciana. Płyną sady w malwach, dachy w malwach. Pali się chromem łąki kwiat. Stygnie lasu ściana, ptaszkami wypchana. Grają w polu skrzypce w lesie. Skowrączana pieśń się niesie. Lato. Święto. Z notatnika. Ach, to czerwony rozpękł się świt. Jasny las, czerwona pszenica. Dym blaszany, po zapadłej wiośnie fiolety, fiolety. Martwa bateria, konie, grzbiety. A ty piszesz w notatniku, jak dzień dzwoni, wśród toni. Na oku Marii Matki komar siada. Wzdęło się żyto pod niebo, bławatami głaszcze. Strzela skowronkami, zimnym potem się zalewa, śpiewa. Czerwony rozpękł się świt. Zajechali z blachami, rzędem, z zakosami, żeli. Słońce wschodzi, góra grzmiąca, kocankowa, grzybnych debr spadzistość. Dzwoni w buka czub kaliny, z liśćmi leci z pająkami bajeczność. Sosnowa, poza lasy, za 100 lasy i ich ćmą mazistość, wyszły łąki w tonacji wiolina i wysokich drzew pokos w pokos, szeleści martwa trawa, sujek i czapli dolina. Sok brzozowy, drzew wysokich w tonacji wiolina.
0: Wiersze Leopolda Buczkowskiego z tomu Niedokończone czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program drugi, minęło południe.
1: Sponsorem audycji jest organizator lubelskiego festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. 21-23 sierpnia. Retradycja.eu.
2: Źródła.
0: Maria Baliszewska, witam Państwa, dzień dobry. Za konsoletą Katarzyna Fürst-Wojtkowska kontynuuje dyżur. A dziś w źródłach trzy tematy, jedno spotkanie i od niego zaczynam. Tytułem wprowadzenia powiem, że muzyka

A tradycyjna przeżywa rodzaj odrodzenia, nie jest już opracowanym marnie stemplem politycznym, taką mam nadzieję, a częścią kultury. W tym kontekście dobrze mieszczą się moi goście, których za chwilę przedstawię, ale najpierw ich muzyka z Radomszczyzny, Oberek od Wieniawy.

0: W magazynie Źródła dziś nowi goście. Michał Adamczyk.
1: Witam, dzień dobry.
0: I Dawid Kozdrach.
2: Dzień dobry.
0: Młodzi muzycy, którzy w ostatnim czasie zdobyli nagrodę pierwszą na konkursie imienia Józefa Myszki w Jurze. Przedtem widziałam, że gdzieś graliście w Rzeczycy czy w Przysusze.
1: W Przytyku konkretnie,
0: tak. Przytyku. Ale też radomskie.
1: Tak, i też udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w tym przeglądzie.
0: Brawo, gratuluję jeszcze raz, bo tam na pewno było dużo kapel. Wasza kapela się wybija w pewien sposób, dlatego mnie też jako jurorce w Jurze było łatwo powiedzieć, oj, oj, to oni. Więc kapela Michała Adamczyka, bo taką nosi nazwę, laureatka. Poproszę o opowieść na temat drogi do muzyki tradycyjnej, bo jesteście wykształconymi muzykami.
1: Poniekąd tak. Ja może powiem za siebie. Ja dosyć późno trafiłem na muzykę tradycyjną.
0: Grał pan na skrzypcach.
1: Tak, gram na skrzypcach, ale takim moim pierwszym instrumentem jest saksofon. I w trakcie studiów jazzowych na Akademii Muzycznej we Wrocławiu trafiłem na fakultet z etnomuzykologii u doktora Agnieszki Zwierzyckiej i powiedziała mi, że w zasadzie pochodzę z Mekki muzyki tradycyjnej w Polsce, czyli z Radomszczyzny, i żebym tam szukał po prostu. I później trafiłem na Czesława Pióro z Radomskiej Szkoły Tradycji, który zawiózł mnie na wieś do Jana Kmity. Poznał mnie z Henrykiem Gwiazdą i innymi muzykantami i tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj.
0: Jan Kmita to wielkie nazwisko w radomskiej muzyce tradycyjnej.
1: Tak, to... mieliśmy szansę i to szczęście, że byliśmy chyba w pierwszej edycji stypendium Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi, mistrz uczeń, i mogliśmy ze sobą pracować przez pół roku. I to było rzucenie się na głęboką wodę w tamtym momencie, bo też bardzo mało grałem na skrzypcach, raczej na instrumentach dętych, więc uczenie się od pana Jana było wyzwaniem.

0: Pan Dawid.
1: Jestem akordeonistą w kapeli. Skończyłem pierwsze stopnie szkoły muzycznej na instrumencie. Później wiele lat grania po weselach. Z racji też miejsca zamieszkania, niedaleko Przysuchy, gdzie są co roku dni kolbergowskie, gdzie w parku zazwyczaj odbywają się po występach scenicznych wspólne gry z starymi muzykantami. Jeździłem z dziadkiem, z tatą, przysłuchując się temu wszystkiemu. Siłą rzeczy spodobało się. No i teraz trafiła się okazja stworzyć kapelę z chłopakami. Na razie z sukcesami, jak widać.
0: Tak, bo jeszcze macie bębnistę, którego dzisiaj z nami nie ma.
1: Tak.
2: Tak, bębnistę i podkreślę wytwórcę bębnów, na których gra i też również udostępnia je innym, chętnym do gry, bo u nas w kopeli gra Michał Sołśnia, też wybitny wytwórca bębnów oraz barabanów.
0: Tak, jeszcze 20 lat temu to było wszystko niemożliwe. I muzyka tradycyjna chyliła się ku upadkowi, podobnie jak właśnie wytwórstwo bębnów, czy skrzypiec, czy harmonii polskich, bo na pewno też dojdzie pan do tej harmonii z akordeonu. No a teraz mamy właściwie rozkwit na nowo i młode pokolenie, takie jak wy, zaczyna po pierwsze doceniać swoje korzenie, miejsce pochodzenia i lokalność. I to, co daje taka lokalność, takie osadzenie w własnej tradycji. Nie trzeba daleko sięgać, tylko właśnie wystarczy do pana Kmity pojechać. I już jesteśmy na ścieżce. No a jakie kłopoty ta ścieżka przynosi? Jakie trudności?
2: Tak, nawiązując właśnie jeszcze do tej ścieżki, ja zawsze śmieję się z tego, że przez całe życie gdzieś tam goniłem za tym, co się działo w delcie Mississippi, nie widząc po prostu tego, co się dzieje na Powiślu czy na Nadpiliczu, które mam za płotem, także coś w tym na pewno jest. A co do problemów, jakie to ze sobą niesie, myślę, że nasze miejsce zamieszkania i pochodzenia jest niejako błogosławieństwem, bo mamy dostęp do tych mistrzów i do tej muzyki, bardzo bezpośredni, ale jest też trochę przekleństwem, bo no jednak wieś uległa pewnym kompleksom po prostu i w pewnym momencie zrezygnowała z tej muzyki. Jest bardzo mało młodych ludzi, którzy się do tego garną w porównaniu do środowisk miejskich. Właśnie cieszę się, że tutaj udało się trafić na chłopaków. Też w zasadzie przez Radomski Dom Tańca, gdzie były cykliczne zajęcia z Henrykiem Gwiazdą, też radomskim harmonistą. No i w sumie wytrwało nas w zasadzie dwóch, trzech i udało nam się złożyć kapelę i gdzieś tam grać też melodię od pana Henryka.
0: Jak sobie radzicie z istotą tej muzyki, czyli z tempem rubato?
2: Pracujemy nad tym bardzo intensywnie i z tego, co analizujemy nasze nagrania i dostajemy takie wiadomości zwrotne, to po prostu słychać, że jesteśmy jeszcze relatywnie młodzi i narwani w graniu tej muzyki po prostu i to wszystko jeszcze musi osiąść. Dla tancerzy jesteśmy pewnym wyzwaniem.
0: No, to jest muzyka taneczna, tak.

0: A tutaj w warszawskiej ambasadzie muzyki tradycyjnej grywacie czasem?
1: Z tego co wiem, jakiś czas temu była taka potańcówka debiutantów, gdzie właśnie kapele, które dopiero zaczynają, mogły się zaprezentować. No ale z racji tego, że wszyscy we trzech mamy jakieś tam swoje muzyczne żywoty, to ciężko nam jest czasem z terminami po prostu i nie udało nam się zagrać.
0: Bo z tego nie żyjecie.
1: To znaczy żyjemy z muzyki, ale trochę innej i po prostu kombinujemy jak się da, a to jest takim naszym bardzo poważnym zainteresowaniem i chcielibyśmy też kontynuować te lokalne tradycje muzyczne.
0: Teraz najważniejsze jest znaleźć jak najwięcej tych utworów do grania.
1: Tak, zgadza się. I tutaj właśnie mamy mistrzów bezpośrednio, czy pana Henryka Gwiazdę, czy nagrania i z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i z muzyki odnalezionej, zakorzenionej. Także materiałów jest mnóstwo, płyt jest mnóstwo i myślę, że mamy jeszcze lata pracy przed sobą nad tym materiałem.
0: Żeby dojść do perfekcji, a tu nie ma perfekcji. Tu tylko się liczy to, co w środku też.
1: Tak, tak, ale jednak jak słucha się nagrań, choćby Mariana Bujaka z Józefem Bębenkiem i to jak ta harmonia ze skrzypcami jednakowo wręcz w unisonie brzmi, czy Stanisława Stępniaka z Jerzym Łuczakiem, to jest po prostu coś, do czego można dążyć latami.
0: Moje nagrania.
1: Tak.
0: Jaka przyszłość teraz najbliższa? Czy macie jeszcze plany na ten rok?
2: W najbliższą niedzielę wybieramy się do Pacanowa na przegląd. Tam też idziemy prawie całym składem. Próbujemy znajdować terminy oraz przeglądy, które pasują całej kapeli. Nie jest to łatwe, tak jak to Michał wspominał. Plany na pewno ćwiczyć kolejne utwory, ale już widzimy, że im więcej grania razem, tym lepiej to brzmi, tym lepiej się czujemy już mniej więcej, kiedy robimy kolejną część czy kolejny utwór. Na pewno poszerzamy repertuar. Nie zatrzymujemy się, idziemy do przodu.
0: I musi pan zacząć poszukiwania harmonii polskiej.
2: Myślę, że będą takie plany w niedalekiej przyszłości, tak.
0: Bo jeżeli byście chcieli trafić do Kazimierza, czyli do Mekki muzyki tradycyjnej raz w roku,

0: To z akordeonem nie.
1: Trzeba się przesiąść, tak.
0: Tak. Właśnie, trzeba się przesiąść na dobrą harmonię. Mhm.
2: Jest sporo budowniczych i stroicieli, też to odżywa. I tutaj też nie ukrywam, no z naszej strony są takie troszeczkę delikatne sugestie w stronę Dawida, żeby właśnie zaczął poszukiwania. Co do właśnie jakichś najbliższych terminów, właśnie za tydzień Pacanów, gramy też na koneckich muzykantach w Końskich. Też nietypowe roszady, bo gramy zamiast akordeonu czy harmonii z basami, więc jeszcze uderzając do starszej tradycji. I też tutaj taki apel z anteny do organizatorów wszelkich potańcówek, festiwali oraz wydarzeń, że nie jesteśmy tylko przeglądowi i festiwalowi i można nas śmiało angażować i zapraszać w różne miejsca. Bardzo chętnie się podejmiemy i zagramy.

Michał Adamczyk i Dawid Kozdrach, młodzi muzycy, a już zdobywcy nagród, byli dziś naszymi gośćmi, a grali polki i oberki z Radomszczyzny. Teraz wracam do obchodzonej w tym roku 60. rocznicy Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. I chciałabym przypomnieć zupełnie zapomnianą śpiewaczkę, którą poznałam w roku 1975 podczas właśnie festiwalu. Walentyna Pakuła urodziła się w Poniatowej w 1917 roku. O jej życiu wiem raczej mało. Wtedy, kiedy się spotkałyśmy, była 58-letnią kobietą pełną życia, obdarzoną dobrym głosem, a występowała z kapelą Franka Kowalskiego z Poniatowej. Nie bardzo podobało mi się to jej wcielenie, że śpiewała jednocześnie z kapelą i szybko poprosiłam, żeby zaśpiewała sama. I tak pofrunęły jak z rękawa albo z encyklopedii pieśni ludowej. Pieśni piękne, wtedy rzadko śpiewane, ballady, przyśpiewki, pieśni weselne czy do chrzcin. Z Lubelszczyzny, bo Walentyna z tamtych stron była. Więc i my zacznijmy od radiowego nagrania, które powstało nieco później, bo w roku 1987

I najpierw będzie to pieśń, którą zapewne ułożyła sama Walentyna, a potem ballada o mężobójczyni. Pieśń, która była inspiracją dla mickiewiczowskiej ballady Lilię i zapewne odnosi się do jakiegoś odległego w czasie, a strasznego mordu. A potem przypomnę fragment rozmowy z Walentyną Pakułą.

Vai tarada da ra da ra da, vai tarada da da, vai tarada da ra tarada, tarada da ram tam. I ja sobie śpiewałam i mnie było wesoło, jak se gąski pasałam, na drzewach się huśtałam. Teral tarala le ra da ra da, ram tarada da da, ram tarada da ram tarada, ram tarada da ra tam. Ojcie sumisia gąski, ojcie dytrowkę skubiu, do góry podfruwaju, no i piórecka gubiu. Taram tarada da ram tarada, ram tarada da da, ram tarada da ram tarada, ram tarada da ram tam. Oj, fruwały gąsecki, z ty wysoki górecki, a ja piórka zbierałam, robiłam poduszecki. Oj, tarada da ram tarada, oj, tarada da da, oj, tarada da ram tarada, oj, tarada da ram tam.

0: chrześcijni.
1: Rozmawiam z panią Walentyną Pakułową, śpiewaczką ludową z Poniatowej. Pani Walentyno, gdzie, kiedy nauczyła się pani śpiewać te wszystkie piosenki?
2: Proszę panią, to przeważnie z domu. Ojciec był takim śpiewakiem, można powiedzieć. Matka też lubiła śpiewać.
1: Po weselach?
2: Po weselach i w ogóle w domu, bo nas było dużo. Dzieciom śpiewała, opowiadała różne bajki. Ojciec też był śpiewak, robił fujarki takie z wierzbiny. Siadał, grywał. I on strasznie lubił śpiewać. I to wszystko jest przeważnie z domu. A wrodzenie to musi to już w ojca czy w matkę. Także jak się gdzieś poszło na zabawę, czy na jakieś coś, jak już byłam większa, to już gdzieś usłyszałam jakąś piosenkę taką, co musiałam ją umieć. Raz usłyszałam, musiałam ją umieć.
1: A przy jakich jeszcze okazjach uczyła się pani? No, chodziła pani po wesela?
2: No naturalnie, wesela, no i zabawy przeważnie, jak się było takim podrostkiem już. To zabawy, a jak się już było takim doroślejszym, to wesela były. I tam się gdzieś usłyszało jakoś ładno. Zresztą ładno czy nie ładno, jakoś świeżo to już się musiało nauczyło, bo ja miałam okropną pamięć dobrą. Raz usłyszałam, ja się teraz dziwuję, że tyle razy się mówi, bo nawet u nas jest taka uczennica, o co teraz ze mną występowała. Tyle razy jej mówię i śpiewam, mówię. A ja raz tylko usłyszałam.
1: To chyba bardzo duża sprawa, że właśnie uczy pani dzieci i że te pieśni piękne nie zginą, nie zostaną zapomniane, tylko jednak już następne pokolenia będą je pamiętać.
2: Proszę panią, zostaną zapomniane, bo ja ich nie wyczerpię, już jak pani mówiła. No skądś mi się biorą już niedługo, skądś w nocy, jak już nie mogę spać, to mi się tak przypomina. Wstaję, zapisuję. Ja tu mam zapisanych, ile tu mam zapisanych tylko tekstów. I ja ich nie zdążę, proszę, na pewno ich. Bo to jak to powiedział Kowalczyk, że to jest kopalnia piosenek, ale tak jest. No nie wiem, bo nie zdążę na pewno. Bo ja już mi się, wie pani, i pamięć psuje. I ja jestem wzrokowo, bo jestem krótkowic. Nie wiem, czy jeszcze ten rok, jak gdzieś nie wyśpiewam, to na pewno.

0: Zaginął na pewno. Tyle co za granicą od razu były te z Warszawy. Nie wiem, czy pani zna ich jakieś.
1: A to z Instytutu Muzykologii.
0: Tak. To oni nas nagrywali w zeszłym roku. I teraz przyjechali we troje też, bo im się spodobało w zeszłym roku. Teraz im za 2 godziny naśpiewałam. No i mówią, że o tu w Kazimierzu się ze mną jeszcze spotkają, ale ich nie widzę jakoś już. A on tu mnie

0: Palski mówi, jestem zazdrosny pani dla tych panów ładne piosenki trzyma, co ja jeszcze nie słyszałem, a dla nas to gorsze. I nie zdążę, na pewno nie zdążę i wyśpię, nie zdążę.
1: No ale nagroda jednak tutaj w Kazimierzu to jest coś warta, prawda? To jest
0: tego to nie wiem, proszę pani, co tam będzie.
1: No to idźmy posłuchać w takim razie. Dziękuję. Jaś!

0: od Jasia niegodna. Jestem ja ty śmierci od Jasia niegodna.
1: Śpiewała Walentyna Pakułowa, a jej pieśni leżały przez lata w postaci nagrań w radiowym archiwum. Rozmowa i pieśni zostały zarejestrowane przed blisko 40 laty. Na koniec zostawiłam nagrania obarczone smutkiem, bo jej bohaterką i wspaniałą wykonawczynią była Joanna Słowińska, która odeszła 2 tygodnie temu w wieku 55 lat przedwcześnie. Z Polskim Radiem i Dwójką była związana od pierwszego występu w roku 1999 i Grand Prix Festiwalu Nowa Tradycja z zespołem Muzykanci. Po kilku latach otrzymała takie Grand Prix także solo. W ostatnich latach była przewodniczącą jury tego festiwalu, obdarzona talentem estradowym, charyzmatyczną osobowością, pięknym głosem i ekspresją jej tylko właściwą, jest postacią nie do zapomnienia. Chcę więc, traktując to wspomnienie osobiście, przypomnieć kilka wczesnych nagrań Joanny Słowińskiej sprzed 26 lat.

Ja na Słowińska zostaję jeszcze z nami przez chwilę, a ja się już pożegnam. To był magazyn Źródła, Maria Baliszewska. Do usłyszenia.

0: Sponsorem audycji jest organizator lubelskiego festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. 21-23 sierpnia. Retradycja.eu.
1: Zapiski ze współczesności.

0: Jan Kantyzienko, dzień dobry Państwu. Zaczynamy dziś słuchać opowieści Marka Ławrynowicza, poety, satyryka radiowego, ale i prozaika, który opowiada w gawędzi autobiograficznej o swoich korzeniach, twórczości. Dziś pierwszy rozdział tej opowieści o micie utraconej ojczyzny, w której nigdy się nie było, czyli Wilnie jako obiekcie ogromnej tęsknoty oraz domu swojego dzieciństwa, opowiada Marek Ławrynowicz.
1: Urodziłem się w roku 1950. Rządził wtedy jeszcze naszą częścią Europy Józef Stalin, co niewątpliwie miało wpływ na moje życie, jak na życie całej mojej rodziny, szczególnie mojego ojca. Ale może zacznę wcześniej. Żeby tak opowiedzieć od początku, to przypomnę wieś Ławrynowicze na Białorusi. Na Białorusi są cztery wsie o nazwie Ławrynowicze. Jedna z nich była kiedyś za ściankiem i stamtąd się wywodzimy. Ojciec musiał po aresztowaniu dowódców wileńskiej armii

Armii Krajowej się rozproszyć, czyli musiał po prostu zniknąć razem ze swoim kolegą Kazimierzem Sutowiczem, nauczycielem wiejskim z Wileńszczyzny. Próbowali się ukryć, ogłoszono pobór 16 roczników, których oczywiście obejmował. Byli wtedy młodzi, w związku z tym za frontem mój ojciec i pan Kazimierz wyruszyli na zachód, szli, doszli do miejscowości Wałcz. To ponad 700 kilometrów z Wilna. I tam wracali żołnierze polscy z niemieckiej niewoli. I oni wpadli na genialny pomysł, żeby ci żołnierze poświadczyli, że oni też byli w niewoli. Dzięki temu się mogli zalegalizować. Udali się do dowództwa radzieckiego. Ci żołnierze oświadczyli, że oni byli z nimi w niewoli i tak dalej. Mój ojciec podał dane swojego starszego brata Mietka. Zapisali, dali dokumenty i tak ojciec przeobraził się w swojego brata. Stryj potem wrócił też z niewoli. Żyło w Polsce Ludowej dwóch takich samych. Ta sama data rodzenia, imiona rodziców i tak dalej. Więc Józef Stalin miał duży wpływ na życie mojego ojca, a mama normalnie się repatriowała. W 1945 przyjechała do Wrocławia. Z ojcem nie miała żadnego kontaktu od momentu ataku na Wilno, to znaczy przed atakiem na Wilno, przed akcją Ostra Brama się widzieli. Byli parą narzeczonych. No i ojciec znikł nagle. Mama repatriowała się razem z moją ciotką do Wrocławia. Ojciec siedział tam na gruzach, pilnował niemieckich jeńców, czytał książkę. Mama przechodziła ulicą. Tak się spotkali. Z tej historycznej sytuacji właśnie ja powstałem. Zostałem poczęty w mieście Wrocław, ale się tam nie urodziłem, ponieważ moja ciotka Halina była bardzo piękną, młodą dziewczyną, budzącą zainteresowanie wielu facetów. Niestety miała za długi język. No i gdzieś coś za dużo powiedziała, ją aresztowali. Mama tam chodziła, ją wyciągała z tego aresztu, ale zrobiło się niebezpiecznie ze względu na ojca. W związku z tym ojciec przeniósł się do Warszawy, dokładnie do Miedzeszyna pod Warszawą, gdzie już wspomniany Kazimierz Sutowicz był dyrektorem bursy. Właściwie ojciec był wychowawcą w tej bursie, mama chyba była księgową, czy jakieś tam urzędowe rzeczy sprawiała. Udało się załatwić mieszkanie przy ulicy Świerczewskiego, bo wtedy jeszcze Falenica i Miedzeszyn nie były włączone do Warszawy. Świerczewskiego 41, co potem znalazło wyraz w mojej powieści. Nazywa się Patriotów 41, ale to ta sama ulica, ten sam dom. Bardzo ciekawa historia domu. Istniało kiedyś coś takiego jak Letnisko Falenica, taka gmina, gdzie głównie Żydzi zamożni przyjeżdżali latem. Tam stały te wszystkie Świdermajery z pięknymi, wielkimi tarasami i tam przyjeżdżali na letnisko ludzie. A pewnego dnia grupa zamożnych warszawskich Żydów, starszych już, postanowiła, że oni tam chcą spędzić starość, że tam jest zdrowy klimat, sosny i tak dalej. I oni sobie tam się osiedlą na stałe i wybudowali dom. Właśnie ten. Jeden z nielicznych murowanych, porządnych, całorocznych domów w okolicy. No i mieli tam spędzić spokojną starość, ale niestety wybuchła wojna i pewnego dnia żydowscy mieszkańcy tego domu zapytali Niemców, kiedy oni mają iść do getta i wtedy się okazało, że oni już są w getcie. Ten dom obejmuje getto falenickie. Dalsza historia jest znana. W 1942 roku mieszkańców getta tego wysiedlono i wysłano do Treblinki, gdzie prawie wszyscy zginęli. Nieliczni bardzo się uratowali. Potem w tym domu, domu mojego dzieciństwa, zamieszkali różni ludzie. Jakaś mamcia, starsza pani z Warszawy, której dom zburzono. Ktoś przyjechał z Anglii. Moi rodzice z Wilna. Ktoś z Lwowa. Taka mieszanina się zebrała w tym domu. Jakiś rolnik z Lubelszczyzny bodaj. Ten rolnik, który potem pracował w UB.

I taka zbieranina powstała w tym domu, bardzo ciekawa, bo szalenie życzliwa. Pamiętam, jako dziecko bawiliśmy się wszyscy razem na podwórku i nikt się nie martwił o te dzieci, bo wiadomo było, że zawsze ktoś tam z tych dorosłych na te dzieci patrzy. Spokojne, ciche dzieciństwo wśród sosen, w bezpiecznym, spokojnym, zacisznym domu. Tak to wtedy wyglądało. Ojciec nie mógł pracować dłużej w bursie, ponieważ wydarzyło się nieszczęście. Jakaś kucharka napisała donos do UB. I Sutowicz jako dyrektor został na to UB wezwany. Ale on nie wiedział, w jakiej sprawie. Myślał, że chodzi o sprawy wileńskie. Przesiedział na tym UB kilkanaście godzin na korytarzu, czekając na przesłuchanie. W końcu wszedł na to przesłuchanie, dowiedział się, że chodzi o jakąś bzdurę, jakiś idiotyzm kretyński, jakieś kuchareczki i zwariował. I po prostu wrócił już chory psychicznie. I od tego dnia chadzał w różne miejsca, opijał się, wygłaszał mowy przeciwko Stalinowi, w końcu się powiesił. Więc ojciec już dłużej nie mógł tam być tym wychowawcą ze względu na te powiązania. To się stała głośna sprawa tego Sutowicza. Musiał zdobyć zawód. A wtedy robili takie kursy na nauczycieli języka rosyjskiego. Byli bardzo potrzebni nauczyciele języka rosyjskiego, więc to nie były studia, tylko jakiś taki kurs dosyć krótki i niechlujny. Ojciec rosyjskiego za bardzo nie znał, za to znał język białoruski, bo jeszcze przed wojną pracował jako taki oświatowy we wsiach wileńskich białoruskich. Poszedł ojciec na ten kurs, został nauczycielem języka rosyjskiego. To miało swoje pewne uzasadnienie, bo ojciec lubił literaturę rosyjską, szczególnie Sergiusza Jesienina, którego próbował tłumaczyć. Nie był chyba złym nauczycielem, bo literaturę przynajmniej lubił. Mnie jako dziecku czytał rosyjskie bajki, to znaczy miał rosyjskie wydania, ale czytał mi po polsku. Jakoś tam się na tych bajkach wychowałem. No i zaczął ojciec żywot nauczycielski. Uczył tego rosyjskiego najpierw w szkole podstawowej w Aninie, a potem w anińskim liceum. Ale na moim dzieciństwie piętno wywarło co innego. Otóż w Warszawie była jedna, jedyna poczta, z której można było wysłać pieniądze do Wilna. I tam wszyscy ci Wilniucy zamieszkali tu w Warszawie, chodzili wysyłać swoim rodzicom, bo stare pokolenie zostało, młodsze przyjechało do Polski. I ojciec też chodził. Szczególnie rodzice taty byli w złej sytuacji, bo dziadek był przed wojną policjantem. I jako policjant nie miał żadnej emerytury. Jak kiedyś poszedł tam do władz miejscowych spytać, czy on mógłby mieć emeryturę, to tam się zdziwiono, że on nie jest na Kołymie, tylko jeszcze siedzi w Wilnie, więc dziadek już więcej nigdzie nie chodził. Nie miał emerytury, ledwo tam żyli, bidowali. No, ojciec chodził wysyłać te pieniądze co miesiąc i zawsze kogoś tam spotkał i przywoził go do domu. Przywozili alkohol, mama robiła jakieś jedzenie, siadali przy stole i opowiadali. A było to tak, że widzieli się ostatni raz w roku 43, 44, a potem już nie, więc mieli mnóstwo do opowiedzenia. Opowiadali barwnie. Wilniucy na ogół mają taki dar słowa, że barwnie opowiadają. Ja też siedziałem przy tym stole. Nalewano mi herbaty do kieliszka, żebym mógł znosić toasty, więc znosiłem i słuchałem. I jakby były dwie rzeczywistości. Ta bieżąca, w której żyłem, i ta mityczna rzeczywistość szczęśliwej krainy na zawsze utraconej, której już nie ma, do której się już nie da wrócić, ale którą wszyscy oni kochali i za którą nieludzko tęsknili. Ojciec zresztą nigdy nie pojechał do Wilna. Miał okazję, ale nie chciał. Chciał zostawić sobie to, co miał tam w oczach sprzed wojny. Te opowieści
jakoś tak bardzo we mnie wrosły.

0: i bardzo je pamiętałem. Opowiadałem je różnym ludziom we fragmentach, jako anegdoty, jakie różne historyjki. Potem się one złożyły na powieść Diabeł na dzwonnicy, część z nich. To był taki ważny element, że są te dwie rzeczywistości. My jesteśmy tu przyjezdni, myśmy tutaj dopiero przyjechali, a prawdziwe nasze miejsce jest tam i nie pojedziemy już do tej ojczyzny. I zostawiliśmy tam tylko groby. Długo było tak, że nie mieliśmy tu grobów, w ogóle żadnych, bo wszystkie były w Wilnie albo w Kolonii Wileńskiej. To miało dla mnie duże znaczenie. Babcia Wawrynowiczowa przyjechała do Polski i przeżyła tydzień. A dziadek zmarł w Wilnie. Pochowała go babcia. Potem udało się ją ściągnąć do Polski. Przyjechała. To była dramatyczna historia, ponieważ babcia była drugą żoną dziadka. Kiedy się dziadek po raz drugi ożenił, mój ojciec się ucieszył, bo bardzo był mały, potrzebował matki, a stryj Mietek się totalnie zbuntował. Wyprowadził się z domu, obraził się na babkę i został komunistą. Co na szczęście po wojnie już nie był komunistą, ale przed wojną był, nawet siedział trochę w kryminale, co zresztą było zabawne, bo jak był jakiś pochód pierwszomajowy, to stryja zawsze wystawiali na czoło, ponieważ dziadek był policjantem, więc było wiadomo, że kolegom dziadka nie wypada stryja tam rozpędzać za bardzo. W każdym razie stryj był skłócony z babką, ale po latach bardzo chciał się z nią pogodzić i babka też. Ona przyjechała do nas, była tydzień i dostała udaru i zmarła. A stryj przyjechał 3 dni później. Po prostu 3 dni po jej śmierci był na pogrzebie. Nie udało im się spotkać i pogodzić. Tak to czasem bywa. Stryj mnie zresztą ogromnie wystraszył wtedy, jak przyjechał. Bo ja byłem sam w domu. Pukanie do drzwi, otwieram, stoi taki wysoki facet, mój ojciec był dosyć drobny, niższy ode mnie, a stryj był dryblas pod 2 metry. No i stoi taki drab wielki w drzwiach, ja mówię, pan do kogo? A on mówi, ja tu mieszkam. Ja mówię, jak to pan tu mieszka? Ja, to, my tu mieszkamy. Nie, nie, ja tu mieszkam, mogę pokazać dowód osobisty. I wyjmuję dowód. No i rzeczywiście pan stryj wszedł, zobaczył nazwisko swoje na liście lokatorów. Bardzo go to rozbawiło. No i tak poznałem mojego stryja Mietka, bardzo ważnego człowieka w moim życiu, ponieważ ja twierdzę, że wszystkie zdolności literackie, jakie życzę, to po stryju. Stryj miał niewiarygodny dar słowa. Nigdy niczego nie napisał, a w każdym razie ja o tym nie wiem. Natomiast bardzo lubił wódeczkę, towarzystwo. I wyglądało to zawsze tak, że u stryja się zbierało dosyć szerokie grono, jak to przy wódeczce, gadali i zawsze kończyło się tak, że mówi tylko stryj. Stryj opowiada różne rzeczy, odgrywa historie różne. Z niewoli wyniósł znajomość języka niemieckiego, więc odgrywa po polsku, po niemiecku, po białorusku, w różnych językach, gestykuluje, wstaje, siada. Wszyscy są zasłuchani w tą jego opowieść, która się ciągnie, jest noc, już się wódka skończyła, a stryj ciągle jeszcze snuje swoją narrację. Niewiarygodny miał dar opowieści po prostu.
1: Do opowieści Marka Wawrynowicza wracamy jutro, kwadrans przed 13:00.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 13:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Krzysztof Pastor.
2: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Polska kompozytorka Elżbieta Sikora została nominowana do prestiżowej Musical Composition Prize, nagrody przyznawanej co 3 lata przez Fundację Księcia Piotra z Monako. Wyróżnienie otrzymała za premierę Doriana, za operę Dorian Gray, której prapremiera odbyła się w listopadzie 2025 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Spektakl wyreżyserował Sir David Pountney, a kierownictwo muzyczne sprawował Jacek Kasprzyk. Dzieło spotkało się z dobrym

0: dobrym przyjęciem publiczności i krytyków w Polsce oraz za granicą. Nominacja do nagrody przyznawanej w Monako potwierdza międzynarodową pozycję Elżbiety Sikory, jednej z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorek, a jej operę Dorian Gray można bezpłatnie obejrzeć na platformie Opera Vision. Kazimierz Dolny po raz 20 stał się stolicą kina. Jubileuszowy Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Organizatorzy przygotowali w tym roku m.in. retrospektywę twórczości Jana Komasy. Reżyser i scenarzysta podkreśla, że Dwa Brzegi to bardzo ważny festiwal dla twórców i kinomanów.
1: Festiwal Dwa Brzegi dzięki pasji Grażyny Torbickiej wybudował swoją publiczność. Parę lat temu słyszałem od znajomych w trakcie wakacji, że jadą do Kazimierza na Dwa Brzegi i nie tylko prezentować jakieś swoje rzeczy, ale po prostu zobaczyć rzeczy kolegów. I to jest piękna idea, żeby właśnie utrzymać taki event, który się dzieje rokrocznie w tak pięknym miejscu.
0: Podczas festiwalu Dwa Brzegi można także prześledzić twórczość dokumentalistki i alpinistki Elizy Kubarskiej.
2: To retrospektywa naszych filmów, wyreżyserowanych przeze mnie i wyprodukowanych w większości przez Monikę Braid. Jak nagle te wszystkie filmy są pokazywane obok siebie, to ja musiałam się tak zatrzymać, spojrzeć tak 18 lat wstecz i zobaczyć, czym ja się w ogóle zajmowałam przez te lata. Właściwie każdy jeden kolejny film w jakiś sposób wynikał z tego poprzedniego i to się łączyło z tymi wydarzeniami z naszego życia. Tak naprawdę to jest trochę o nas. Nie tylko o ludziach z Borneo, czy z Himalajów, czy o dzieciach alpinistów, czy o Wandzie Rutkiewicz. To jest jakaś opowieść też o mnie i o Monice.
0: Wśród jubileuszowych atrakcji są filmy nagrodzone na festiwalu w Cannes, retrospektywa twórczości Larsa von Triera oraz cykl e-book Stworzył aktorkę z Anną Dymną. Dwa Brzegi to także dziesiątki wystaw, warsztatów i koncertów. Festiwal potrwa do 9 sierpnia. W Gdańsku wręczono nagrody jubileuszowego 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. W konkursie o najważniejszą nagrodę Złotego Jorika brały udział aż 3 spektakle Hamleta. To docenienie najlepszej szekspirowskiej premiery w polskim teatrze minionego sezonu.
3: Nagrodą Złotego Jorika jury postanowiło nagrodzić Hamleta z Teatru Zagłębia Sosnowca.
4: No bardzo dziękuję, jestem zaskoczony.
5: Jestem trzeci raz w finale Festiwalu Szekspirowskiego, więc chyba do 3 razy sztuka. Ale już tak mówiąc na poważnie, to oczywiście jest wspaniałe uczucie, ale dubeltowo wspaniałe, ponieważ kończę niezwykłą przygodę z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie przez 8 ostatnich lat pełniłem funkcję dyrektora artystycznego i reżyserowałem tam kilka przedstawień. I to było ostatnie, kiedy jestem w tej funkcji. To jest wspaniałe podsumowanie tych 8 lat.
0: Mówił Jacek Jabrzyk, reżyser spektaklu Hamlet, nagrodzonego Złotym Jorikiem. Nagrodę dla młodego reżysera, czyli nowego Jorika, otrzymała Aniela Płudowska za spektakl Hej Hamlet, przygotowany w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Nagroda konkursu głównego Shakespeare Off została przyznana zespołowi Inwazja za spektakl Lady staje się Macbethem. We Frankfurcie nad Odrą do końca września można oglądać wystawę zatytułowaną Dziko ku sercu, poświęconą przemianom lat 80. i 90. zarówno w Polsce, jak i w NRD.
6: Ekspozycja w Brandenburskim Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie nad Odrą koncentruje się na twórczości artystek z obu krajów, których dzieła podejmują tematykę zmian społecznych, samostanowienia jednostki i wolności twórczej. Prezentowane prace obejmują malarstwo, grafikę, kolaż, rysunek, rzeźbę i fotografię, ukazując intensywność artystycznych reakcji na doświadczenia epoki transformacji. Mimo braku bezpośrednich kontaktów ze względu na stan wojenny w Polsce, w twórczości zaproszonych artystek widoczne są silne podobieństwa, bazujące na doświadczeniach życia w społeczeństwach socjalistycznych i strukturach patriarchalnych. Zarówno ekspresyjny gest i humor, jak głęboka refleksja towarzyszyły najwyraźniej równolegle w obu krajach w podważaniu tradycyjnych ról płciowych, określaniu własnej tożsamości i autoreprezentacji kobiet w obliczu powszechnych oczekiwań społecznych. Świadczą o tym m.in. prace Izabeli Gustowskiej, Krystyny Piotrowskiej, Kornelii Szlajme czy późno odkrytej autodydaktki działającej w strukturach podziemnych Erfurtu Gabrieli Szczeca. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejne o 16, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu.

0: dwójka@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Malraux. Przed wojną widziałem go 2 razy. Po wojnie, właśnie jak przyjechałem do Paryża, prosto poszedłem do niego. Nie tylko zostałem przyjęty, ale zostałem wyssany. Wszystko, co wiedziałem o Rosji Sowieckiej, wszystko im opowiadałem. To był człowiek niezmiernej bystrości.
3: W kolejnej audycji, przygotowanej z okazji Roku Józefa Czapskiego, o związkach artysty z Francją, jej sztuką i literaturą, a także o miejscach w Paryżu ważnych dla Czapskiego, opowie Mikołaj Nowak-Rogoziński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
4: Słońce, palmy i tropikalne rytmy. Właśnie tak zaczyna się ta historia. Kilka lat później ten sam artysta przenosi się do świata ambientu, IDM-u, techno i muzyki trance. Jak doszło do tej niezwykłej przemiany? W najbliższej nocnej strefie prześledzimy jeden z najbardziej fascynujących wątków twórczości Haruomiego Hoffa, czyli jego podróż od egzotyki lat 70. po późniejsze eksperymenty. Zapraszam dziś o 23:00. Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja. Kiedyś był tu teatr.
5: Monika Pilch
6: i Tomasz Mościcki.
5: W dzisiejszym odcinku audycji przeniesiemy się w czasy przepychu i podniosłości epoki baroku.

0: Kanson Prima 4 Adama Jarzębskiego, zespół Wielkich Sław Historycznego Wykonawstwa pod kierunkiem Lucy Fandal. Nagranie już jest wiekowe, bo z 1992 roku, ale wciąż myślę, że słucha się go z wielką kontentacją. I ono też, choćby obsadą, daje pojęcie o tym, jak mogła brzmieć muzyka w miejscu, o którym dzisiaj porozmawiamy.
1: A opowiemy o teatrze, który był teatrem muzycznym, zwykle uświetniał dworskie uroczystości. Był to także jeden z pierwszych stałych teatrów dworskich i największych tego typu obiektów w Europie. O genezie powstania tej sceny, jej historii i działalności rozmawiać będziemy z naszym gościem, profesor Instytutu Sztuki PAN, Barbarą Przybyszewską-Jarmińską.
0: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry,
0: profesor.
2: Dzień dobry.
0: Kłaniamy
2: państwu.
0: Się pięknie. Witamy po bardzo długiej przerwie.
2: Miło się wreszcie spotkać i usłyszeć.
0: Panie profesor, zacznijmy od tego, jak to się właściwie zaczęło?
2: Oj, żebyśmy wiedzieli, jak to się zaczęło, to trzeba by było wrócić co najmniej do Zygmunta III.
0: Czyli wróćmy zatem.
2: Wracamy. Zygmunt III, syn Katarzyny Jagiellonki i króla Szwecji Jana III. Król Polski od 1587 roku, wykształcony w Szwecji i prawdopodobnie już tam łyknął bakcyla życia muzycznego. I kiedy przyjechał do Polski i przez jakiś czas okazało się, że musiał się zadowolić tym, co w Polsce było, a była kapela po Stefanie Batorym, kiedy tylko okazało się, że jednak osiądzie w Polsce na dłużej, a były takie wątpliwości co do tego, ponieważ niektórzy sądzili, że powróci z powrotem do Szwecji i obejmie tron szwedzki. Kiedy tylko się okazało, że jednak będzie w Polsce na dłużej, postanowił założyć prawdziwą włoską kapelę, i to dużą kapelę.

0: kapelę, którą sprowadził z Rzymu. Nie bez trudności zresztą. Pierwszym kapelmistrzem...
1: Ja pozwolę sobie od razu, przepraszam, że wchodzę w pani słowo, ale warto też przypomnieć tę postać wybitnej badaczki polskiego teatru, profesor Barbary Lasockiej, która na zajęciach swoim studentom dawała zawsze taką metaforę: dwa zegary. To znaczy zegar europejski i zegar polski. Jeżeli mówi pani, że on postanowił urządzić tę kapelę we włoskim stylu, bo kapela po Batorym była kapelą jeszcze pewnie w kształcie renesansowym. Tu jest włoska, czyli zupełnie inna. Czyli jak mają się do siebie te dwa zegary?
0: Przede wszystkim ten zegar włoski bardzo szybko zaczął bić w Szwecji, a to za sprawą jezuickich muzyków, którzy usiłowali przekonać króla Zygmunta III, że powinien pozostać w wierze katolickiej, a nie w wierze swojego ojca i siostry, czyli w wierze luterańskiej. I ci jezuici przywieźli do Szwecji muzykę włoską, czyli bardzo wcześnie. Zygmunt III już wiedział, że on chce właśnie muzyki nowej, muzyki włoskiej i w szczególności muzyki rzymskiej, ponieważ rzeczywiście był bardzo gorliwym katolikiem i uważał, że Rzym to jest ten wzorzec, który chciałby zaszczepić w Rzeczpospolitej. Stworzył kapelę, na jej czele stanął najpierw Annibale Stabile, ale prawdopodobnie zmarł podczas podróży z Rzymu do Krakowa. I zaraz po nim specjalnie królowi zależało, żeby sprowadzić Lukę Marencję. Luca Marencja wydaje się, że tutaj w tym kontekście jest dosyć dziwną postacią, ponieważ jest to kompozytor znany przede wszystkim jako twórca madrygałów.
1: Otóż to.
0: A król chciał przede wszystkim muzyki religijnej i to muzyki polichoralnej. Tym niemniej okazało się, że Marencio również muzykę polichoralną, muzykę religijną potrafił tworzyć i tworzył, i to, co zostało z jego bytności w Rzeczpospolitej, to właśnie wspaniałe, piękne msze i motety polichoralne.
2: Ale był to czas, kiedy temu wszystkiemu przysłuchiwał się już młody królewicz Władysław?
0: Nie wiem, czy się przysłuchiwał, bo urodził się w 1555 roku, kiedy już rzeczywiście była ta kapela włoska w Krakowie, a potem również jeździła dosyć często do Warszawy. Ale wiemy, że już jako 10-letni chłopiec z całą pewnością słuchał tej muzyki.
1: To znaczy on po prostu wzrósł już w muzyce włoskiej, czyli nowoczesnej, awangardowej w zasadzie.
0: Tak, absolutnie tak. I nie tylko wzrósł, ale tak powiem, czynnie w niej uczestniczył jako na przykład tancerz, ponieważ są potwierdzone uczestnictwa Władysława, młodego królewicza Władysława, w baletach, które były organizowane około w 1605 roku.
1: Aż się przypomina Ludwik XIV.
0: No, ale pierwszy był Władysław.
2: Dlaczego w takim razie ten stały zespół teatralny powstaje dopiero później? Nie udaje się Zygmuntowi III zachować stałego zespołu?
0: Wydaje się, że Zygmunt III w ogóle nie miał takiego pomysłu, żeby tworzyć zespół teatralny. Z całą pewnością wygląda ze źródeł, że przede wszystkim zależało mu na muzyce religijnej i to muzyce polichoralnej, takiej bardzo efektownej, dobrej dla, teraz się mówi, reformy kościoła, kiedyś się mówiło o kontrreformacji. Natomiast jakieś życie teatralne się z całą pewnością na dworze królewskim toczyło. I tutaj zastanawiamy się, skąd takie zamiłowanie Władysława, królewicza Władysława, ponieważ to, że on był zainteresowany i że był znawcą, to mamy potwierdzone w źródłach, był znawcą jeszcze wtedy, kiedy miał tam lat 20, około 20 powiedzmy. Mówi się o tym, że to zamiłowanie, to wręcz zakochanie się w teatrze, w muzyce teatralnej, związane jest z podróżą Władysława po Europie z lat 1624-25, kiedy miał okazję słuchać i widzieć spektakle, przede wszystkim te we Florencji, organizowane przez jego ciotkę Marię Magdalenę, Austriaczkę, regentkę w Wielkim Księstwie Toskanii. Ale miał takie okazje również na dworze wiedeńskim, na dworze w Brukseli, w Mantui, gdzie obejrzał jakąś bliżej niezidentyfikowaną operę o potopie. Takie quasi operowe przedstawienie widział również w Rzymie, także widział tego dużo, ale dlaczego widział? Widział dlatego, że wiedziano, że on jest tym zainteresowany.
2: I przygotowywano to przedstawienie specjalnie na jego cześć, prawda?
0: Tak, zdecydowanie na jego cześć i nawet w przypadku baletu, który wykonano w Brukseli, na co zwrócił uwagę pan dr Jacek Żukowski z Zamku Królewskiego w Warszawie, że on był współuczestnikiem powstawania tego baletu, znaczy konkretnie libretta, bo balety miały swoje libretta i miały swoje części wokalne, w związku z tym nie wszystko było tylko tańczone i nie wszystko było instrumentalne, ale właśnie było również wokalne i instrumentalne i Władysław poprawiał libretto, które zostało przygotowane na jego cześć, czyli że oni wiedzieli, że on się na tym zna. Pytanie, skąd się zna? No mamy poświadczone to, że Władysław brał udział w zamawianiu, ściąganiu do Warszawy i do trup Teatru Elżbietańskiego. I to właśnie, kiedy miał te kilkanaście lat jeszcze.
2: Kiedy

0: kiedy wystawiany był Szekspir, kiedy wystawiany był Marlowe, prawda?
1: Tak jest, to te czasy właśnie. Dwie trupy angielskie, które przyjeżdżały do Rzeczpospolitej, one były też w Gdańsku, one jeździły tam po Europie, po krajach niemieckich, były również w Czechach, w Wiedniu. Jest potwierdzenie udokumentowane, że właśnie Władysław Królewicz, Władysław ściągał. I to chciałam podkreślić to, że to były trupy teatralne, czyli wydawałoby się, że aktorzy, ale w źródłach nie ma nic o aktorach, jest o muzykach. Ci wszyscy aktorzy byli muzykami. I podobnie zresztą potem stało się na dworze Władysława IV, który miał muzyków, którzy byli równocześnie aktorami. Nie ma nic o aktorach. A przecież nie wszystkie sztuki teatralne, które były wystawiane na dworze Władysława IV, to były opery. Było też dużo różnych innych gatunków, ale nie ma aktorów, bo muzycy byli aktorami i odwrotnie.
0: Ale mówi się o tym, że opera to był gatunek dramatyczny o zwiększonej ekspresji muzycznej.
2: No co się w ogóle wiąże z przemianą stylistyczną muzyki, prawda, tamtego czasu.
1: No tak, więc i to z całą pewnością musiało już wcześniej do Polski dotrzeć. Nie mamy niestety źródeł. Wszystkie muzykalia królewskie zaginęły, czy też zostały zniszczone. W związku z tym nawet nie wiemy, co było. Ja w jakimś artykule usiłowałam dywagować, kto i co ewentualnie mógł do Polski przywieźć. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na taką postać marszałka Zygmunta Gonzagi Myszkowskiego, który był bardzo pilnym royalistą i który między innymi wyjechał w 1607 roku do Włoch. 608, czyli Arianna, której my nie zobaczymy, ale on mógł zobaczyć, ponieważ mógł uczestniczyć.
2: Czyli widział początek europejskiej opery po prostu.
1: Widział początek europejskiej opery i widział, w jaki sposób we Włoszech się świętuje wesela książąt, ponieważ w 1608 roku doszło również do wesela Marii Magdaleny Austriaczki, czyli ciotki Władysława, która wychodziła za mąż za Kosmę II i właśnie odbyły się wielkie uroczystości we Florencji z tego powodu. Najprawdopodobniej marszałek Myszkowski brał w tym udział, a kiedy wracał do Polski w 1609 roku, już była wydrukowana partytura Orfeusza. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że ten Orfeusz do Polski trafił. No i przed wyjazdem do tą podróż europejską Władysław z całą pewnością słyszał też dramatyczne utwory włoskie wykonywane przez włoskich śpiewaków, którzy byli na dworze Zygmunta III. I to byli tacy śpiewacy, którzy równocześnie są potwierdzeni jako wykonawcy oper włoskich w Rzymie. W związku z tym ten gatunek był już Władysławowi znany, zanim pojechał w podróż w 1624 roku.
2: Pani profesor przygotowała nam taki wspaniały grunt historyczny, no to teraz wobec tego wróćmy na warszawski bruk i spróbujmy zlokalizować zjawisko, o którym rozmawiamy, czyli opera Władysława IV. Zamek Warszawski, jeszcze się mówiło Zamek Królewski, Zamek Warszawski. W którym ona miejscu właściwie się znajdowała? Bo do tej pory trwają spory na ten temat.
1: No, skoro trwają spory, to ja nie mogę autorytatywnie powiedzieć, w którym miejscu się znajdowała, ale najbardziej prawdopodobne jest, że było to skrzydło południowe, czyli to
2: przylegające do dzisiejszej trasy WZ. Tak.
1: Trasy WZ, piętro połączone drugie i trzecie, a właściwie również i pierwsze, ponieważ podscenia były i maszyneria była poniżej poziomu sali teatralnej, ale ja chciałam tutaj natychmiast, zanim będę mówiła dalej, powiedzieć stop, ponieważ miejsce tak, ale nie tylko, a poza tym znaczenie teatru Władysławowskiego. Owszem, w tym miejscu, którym prawdopodobnie właśnie, o którym mówię, była sala teatralna zbudowana w 1637 roku, ale Teatr Władysławowski, Teatr Dworski Władysława IV miał swoje premiery i swoje przedstawienia nie tylko na Zamku Królewskim, tylko na Zamku Warszawskim, nie tylko w Warszawie, ponieważ miał swoje przedstawienia również w Zamku w Wilnie. Miał przedstawienie w specjalnie przygotowanej tymczasowym teatrze w Gdańsku. Przygotowano również tymczasowy teatr w Krakowie, który ostatecznie nie został wykorzystany, ale taki istniał. W związku z tym, i to jest charakterystyczne dla Teatru Dworskiego, że nawet jeżeli jest jakaś główna sala teatralna, to nie znaczy, że nie ma przedstawień gdzie indziej, bo jest tam, gdzie jest dwór. Czyli jeżeli Władysław IV był z całym dworem kilka lat w Wilnie, to w tym czasie tam się niejako przenosiło życie kulturalne.
2: Pani profesor, nie ma się czemu dziwić, dlatego że epoka, o której rozmawiamy, to jest epoka wysoce teatralna. To nie są tylko przedstawienia teatralne, cała etykieta.

0: Ta Dworska, to wszystko, to jest po prostu jeden wielki teatr pokazujący potęgę państwa. Także.
1: Tak, z całą pewnością tutaj Władysław się w to bardzo dobrze wpisywał, więc tutaj zarówno teatr, jak i stroje, jak i sposób poruszania się, sposób prezentowania swoich godności, łuki triumfalne, przejazdy, bardzo tak powiem...
0: Końskie balety.
1: O końskich baletach w Warszawie nic nie wiem, natomiast oczywiście we Florencji opera, która specjalnie została przygotowana dla królewicza Władysława, czyli La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina z muzyką Franceschi Caccini, kończyła się końskim baletem. Oczywiście było to bardzo efektowne i do tego jeszcze na tych koniach tańczyli jacyś wybrani kawalerowie, więc wydaje się, że to było bardzo, bardzo efektowne.
0: Można powiedzieć, piękny czas.
2: W tę teatralność wpisywało się też zachowanie publiczności, prawda, która nierzadko uczestniczyła także w całym ceremoniale.
1: Tak, no w szczególności jeżeli chodzi o balety. My tutaj mówimy cały czas o teatrze, czyli właśnie o tej sali, która została przebudowana i myślę, że do tego chyba jeszcze wrócimy. Natomiast oprócz tego w tym teatrze i w innych miejscach, nie zawsze wiemy gdzie, odbywały się różnego rodzaju inne spektakle, na przykład balety. Te balety, które już były za czasów Zygmunta III oczywiście, ale były kolejne balety z tymi partiami wokalno-instrumentalnymi i również w stile recitativo, które były wykonywane na Zamku Królewskim w Warszawie czy w Wilnie. Sztuki teatralne, komedia dell'arte, to wszystko się odbywało, czyli że wydawało się, że z jednej strony bardzo sztuka wysoka i trudna, te libretta włoskojęzyczne nie są łatwe do zrozumienia, stąd były sumariusze, w których były streszczenia polskojęzyczne.
0: Przetłumaczmy to na dzisiejsze programy teatralne.
1: Tak, zdecydowanie można tak zrobić. Takie właśnie synopsisy, czy jak to tam inaczej nazwać, coś takiego widzowie mogli dostać do ręki. Natomiast libretta były na ogół publikowane po spektaklu, czyli że libretta, które my w tej chwili mamy, są niejako dokumentacją tego, co już było. Na przykład didaskalia są w czasie przeszłym pisane, w związku z tym, że było tak, a tak, że tutaj się otworzyło, tam się zamknęło, tutaj ktoś zjechał z nieba, a ktoś spadł do piekła.
0: Co by świadczyło o tym, że ludzie tamtej epoki, którzy oczywiście nie doświadczyli naszego dzisiejszego dobrodziejstwa zapisu mechanicznego czy cyfrowego, jednak w jakiś sposób starali się utrwalić w ludzkiej pamięci te najważniejsze rzeczy. Na tyle,
1: tak,
0: na ile mogę.
1: Zdecydowanie tak, a po tym oczywiście miało to ogromną funkcję propagandową i właśnie te libretta, które się zachowały w największej liczbie egzemplarzy na świecie, to są te libretta, na których specjalnie zależało królowi, a w szczególności opera La Santa Cecilia, właśnie libretto tej opery, przygotowane przez sekretarza królewskiego Virgilio Puccitellego i wystawione w Nowej Sali Teatralnej we wrześniu 1637 roku z okazji wesela Władysława i Cecylii Renaty Habsburżanki. To libretto było wysyłane na różne dwory królewskie, książęce, specjalni agenci, którzy przyjechali na wesele, pisali relacje z tego, co się działo na weselu i dołączali do tych relacji właśnie te libretta.
2: Warto też powiedzieć o tym, jak układ widowni sali teatralnej widział Adam Jarzębski, muzyk zatrudniony przez króla Władysława IV na dworze. W 1643 roku opisał to w dziele Gościniec albo Krótkie opisanie Warszawy i tak przedstawiał wygląd sceny.
3: Nuż sala, gdzie komedie odprawują tragedie. Jeśliś widział, przyznasz mi to, postawiona znamienito. Tam wesela odprawują, włoskie skoki wyprawują. Dla tych teatrum cudowne, z perspektywami budowne stoi, zacne z kolumnami, niewidziane między nami. Jedne kunszty na dół schodzą, wagami do góry wchodzą, drugie szroby obracają, w mgnieniu oka zaś zwracają. Czynią z chmurami ciemności, potem światłość przyjemności, a pod wierzchem niebo własne z obłokami zda się jasne słońce, miesiąc i z gwiazdami niebieskimi planetami. Tam ujrzysz piekło straszliwe i może zdać się burzliwe, na którym podczas pływają syreny morskie, śpiewają, a na batach jeżdżą po niem. W takim morzu nie utonię. Jedni się z nieba spuszczają, drugich z ziemi wypuszczają,

trzeciemu się otworzyło drzewo, zaraz się stworzyło, w którym osoba stojała, żadnych się trwóg nie bojała. Po tym onoż drzewo srogie otworzy klejnoty drogie, wyskoczy piękna osoba śpiewając angielska doba na teatrum wdzięcznym głosem ubrany z trefionym włosem. Potem k niemu jedni wyszli, za nim też i drudzy przyszli, odprawując komedyją śpiewaniem, a melodyją sztuczną, jakby rozmawiali sobie i zaś przymawiali. W klawicymbał pięknie grają, nogi im po włosku drgają, kagańców rzecz niezliczona, a na gankach naznaczona pewna minuta starszego nad muzykami pierwszego, którym jako gdy rozkaże, albo im znakiem pokaże, w skrzypki rżną intermedia, aż się skończy komedia.

0: Proszę Państwa, należy się krótkie wyjaśnienie. To jest fragment audycji Krzysztofa Lipki, nadanej w programie trzecim w 1977 roku. A więc od tego czasu minęło 47 lat, jak słyszymy, ta muzyka Jarzębskiego brzmi, jakby to powiedzieć, cokolwiek renesansowo. Więc to jest także świadectwo tego, jak zmienia się recepcja, jak zmienia się percepcja, jak zmienia się pomysł w ogóle na traktowanie dzieł poprzednich epok. To, czego słuchaliśmy w tym 77 roku, to jest nic dziwnego, dlatego że w 1918 roku, kiedy grano w Warszawie Orfeusza Glucka, też zapewne zupełnie inaczej myślano o brzmieniu tej orkiestry, niż myślimy dzisiaj my. Ale wróćmy do naszego Jarzębskiego, który tak, był muzykiem królewskim, no i był autorem tego pierwszego przewodnika po naszym mieście. On jest napisany rymami, które czasami mogą nam się dzisiaj wydawać zabawne, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że bezsprzeczną zasługą tego człowieka, był to wielki człowiek, był pierwszy opis Warszawy i bardzo szczegółowy, jednak bardzo interesujący opis tego, co się działo w tej sali. Słuchając Jarzębskiego, tego co on napisał, możemy sobie mniej więcej wyobrazić, jak wyglądał ten teatr i był to, można powiedzieć, technologicznie teatr bardzo wysoce zaawansowany, z możliwością tak zwanych specjalnych efektów, z całym instrumentarium technicznym, z zapadniami, z wyciągami, z możliwością regulowania światła. Pani profesor, można powiedzieć, że znowu, gdybyśmy mieli wrócić do metafory profesor Lasockiej, no to ten warszawski zegar tyka mniej więcej tak samo, jak tyka zegar europejski, jeżeli chodzi o technologię teatralną.
1: Myślę, że czy tyka tak, jak tyka zegar włoski, bo z całą pewnością Teatr Wacławowski był w awangardzie teatrów europejskich poza Włochami, a właściwie jeżeli chodzi o liczbę przedstawień, to nawet powiedziałabym, że w tym czasie, dokładnie za czasów Władysława IV, nie ma takiej drugiej sceny również we Włoszech, której byłoby tyle spektakli, ponieważ z tego, co nam się udało potwierdzić, mamy 10 przedstawień operowych na dworze Władysława IV, 3 przedstawienia przed otwarciem tej nowej sali, o której mówimy w tej chwili.
0: I to są te, o których my wiemy, a mogło być ich więcej.
1: Tak, z całą pewnością mogło być ich więcej, ponieważ nie zawsze wiemy ze źródeł, czy jeżeli ktoś pisze, że to była komedia, czy ona na pewno była tylko komedia, czy ona była komedia i muzyka, tego nie zawsze da się przekonać.
0: Znaczy, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, jak powiedzieć, płynność określania gatunków w tamtym czasie.
1: Tak, no, my sami mamy z tym problem, no bo jest coś takiego jak dramma per musica. Często nam się wydaje, że dramma per musica to właśnie jest taka wczesna opera i wobec tego nie powinniśmy nazywać tego utworu operą, bo opery jeszcze rzekomo nie było, tylko właśnie dramma per musica. Ale dramma per musica to jest libretto. To jest libretto przygotowane do opracowania muzycznego. I ponieważ my mamy libretta, nie mamy muzyki, wobec tego wydaje nam się, że dramma per musica to jest dobre określenie. Natomiast w tym czasie bardzo różnie nazywano te spektakle, te utwory. 1637 rok, ja bym zwróciła uwagę na ten rok właśnie, bo na Zamku Królewskim powstaje sala teatralna, która służyła kolejnym królom aż do 1691 roku, kiedy Jan III Sobieski kazał ją przebudować na wesele syna Jakuba. Natomiast wcześniej, przez te kilkadziesiąt lat jakby nie było, tam były i spektakle teatralne,
0: czy można powiedzieć,
1: i operowe,
0: że ta przestrzeń bardzo dobrze służyła teatrowi?
1: Najwyraźniej, ale w 1637 to jest równocześnie otwarcie pierwszej

czy opery na świecie publicznej, czyli San Cassiano w Wenecji. Czyli mamy taką zbieżność, z jednej strony właśnie opera dworska, która uzyskuje salę teatralną, czyli można powiedzieć, że teatr, i z drugiej strony właśnie teatr publiczny. Tutaj te porównania pomiędzy teatrem publicznym a teatrem dworskim są bardzo interesujące, bo po prostu inne były możliwości finansowe. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o Teatr Władysławowski,

0: zdarzało i z całą pewnością osobiście doglądał tego, jak te przedstawienia wyglądały, co w nich było, jakie były wątki propagandowe. To bardzo dobrze widać właśnie przy okazji tej La Santa Cecilia. Tutaj w ramach autoreklamy powiem, że w serii Monumenta Muzyce in Polonia, wydawanej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, jestem redaktorem naczelnym tej serii, ukazał się w zeszłym roku tom, edycja libretta Virgilia Pucitellego, właśnie tej opery, z tłumaczeniem na język polski pani Agnieszki Pudlis i na język angielski pana Johna Combera i moim wstępem monograficznym. Przy okazji prac nad tą edycją można było zauważyć, jak to się zmieniało w związku z życzeniami króla. I kto to robił, za jakie pieniądze to robił i były to naprawdę ogromne pieniądze. I królowi bardzo na tym zależało. Natomiast niestety to, co dla nas jest największą bolączką, tragedią wręcz, to jest to, że nie ma do tego muzyki, ani do La Santa Cecilia, ani do żadnej innej opery Władysławowskiej nie zachowała się.
1: Pani profesor, krótko, czy jest jakaś szansa, że ta muzyka kiedyś się odnajdzie?
0: Chciałabym,
1: no ale, też byśmy chcieli.
0: Ale szukamy jej od czasów Wintakiewicza. Szukali teatrolodzy, muzykolodzy, muzycy. Były robione specjalne akcje poszukiwania w Szwecji, zakładając, że być może w czasie potopu coś zostało wywiezione. Była akcja szukania tego we Włoszech w bardzo różnych miejscach przez wielu muzykologów.
1: Sama jeżeli to wpadło w archiwa rosyjskie, to raczej możemy się z tym pożegnać.
0: To jest albo właśnie wręcz przeciwnie, może to jest nadzieja, a może kiedyś coś się zmieni i coś, co wydaje się na zawsze zaginione, się odnajdzie.
2: Wspomniała pani o tym, że ten teatr był niezwykle nowoczesny. Mówi się o tym, że były takie przedstawienia, jak choćby to Świętym Aleksym, które było bardziej bogate w dekoracji i zmiany dekoracji niż nawet to włoskie. Jak to było z tą nowoczesnością tej sceny, z tymi zmianami dekoracji i kształtem?
0: Tutaj znowu jest ten problem, znaczy, że jest sporo domniemań. San Alessio to była opera włoska wystawiona w 1634 roku specjalnie dla królewicza Aleksandra Karola, który był wtedy w Rzymie i to inicjatywa papieża i rodu Barberinich i ta sztuka została wydana, partytura, zarówno tekst, jak i nuty tej opery. I ona została przywieziona przez nuncjusza Mario Filonardiego i oferowana w kilku egzemplarzach królowi Zygmuntowi III, a król Zygmunt III przekazał to swoim dworzanom, czyli Agostino Locciemu, który zajmował się projektowaniem sceny i całej maszynerii, Virgilio Pucitellemu, który miał napisać libretto do nowej opery Władysława oraz Marco Scacchiemu, żeby przygotować muzykę. Stąd wiemy, że właśnie mamy tutaj takich wykonawców i wiemy, jaki był wzorzec.
1: Pani profesor przywiozła na nasze spotkanie muzykę. Ona nie pochodzi dokładnie z Zamku Królewskiego, bo to jest muzyka Stefano Landiego, ale to jest, jak rozumiem, ten gatunek muzyczny i ten rodzaj muzyki, który może w jakiś sposób dać nam jakieś pojęcie. Założyliśmy, przygotowując tę audycję, że odbywamy imaginacyjną wędrówkę po tym miejscu. Więc nasza rozmowa też jest takim ciągiem domniemań. Proponuję, żebyśmy z tego posłuchali tego Landiego. To jest symfonia, która otwiera to dzieło Landiego i pierwszy chór niewolników, Chiaro Giorno Lieta Sorte. I to jest, proszę Państwa, nagranie, no wspaniałe zupełnie, bo to Lézard Florissant i William Christie.

0: z Analessio Stefana Lendiego. Pani profesor, ponieważ czas naszego spotkania gna nieubłaganie, krótkie pytanie. Jak my, jako widzowie, gdybyśmy się tam znaleźli, współcześni ludzie, jakbyśmy się odnaleźli w tej przestrzeni? Zupełnie innej przecież.
1: Pytanie jest trudne. Nie wiem, jak można wykreślić z głowy wszystko, co przeżyliśmy my, co przeżyli nasi przodkowie od tego czasu, który minął.
0: No nie, pani profesor, scena taką, jaką znamy, ale Italien, prawda?
1: Tak,
0: Tylko tyle, że inny układ widowni.
1: Przede wszystkim problem, że nikt by nam nie wyświetlał napisów po polsku, więc słuchalibyśmy tego po włosku. Pewnie wielu osób spośród nas zna włoski i jakoś by sobie radziło. Ja się obawiam, że wtedy, kiedy były premiery tych spektakli, że tak naprawdę na widownię był król i pewnie jeszcze trochę osób zaprzyjaźnionych, którzy znali włoski i kilku takich, co pewnie pojechało do Włoch i albo się uczyli, albo po prostu byli na jakimś grand tour, natomiast zdecydowana większość po prostu nie rozumiała, co się dzieje. W związku z tym to, co zwracało uwagę, to były właśnie efekty specjalne, czyli jak...
0: Czyli taka czysta teatralność, czyste piękno.
1: Czysta teatralność, tak. Być może muzyka
2: no i piękno
1: również.
2: Piękno też samej sali
1: teatralnej. Piękno sali, pewnie sama uroczystość bardzo podniosła. No myślę, że to wszystko.
0: Czy ten teatr by nas olśnił? Nas, ludzi XXI wieku, przyzwyczajonych do tak zwanych specjalnych efektów w kinie i tak dalej, do całej tej otoczki nowoczesności. Ja jednak mam taką nadzieję, że jednak tak, dlatego że jeżeli czasami się widzi w teatrze dziś takie rzeczy, robione właśnie taką barokową techniką, to one jednak niesłychanie interesują.
1: Ja myślę, że to jest dobre słowo, interesują, ale czy olśnią? Znaczy, lubimy chodzić na stare sztuki do starych teatrów. Ja sama lubię chodzić, w związku z tym na pewno to jest interesujące. No, na to się patrzy z przyjemnością i właśnie z ciekawością. Natomiast po efektach specjalnych komputerowych, no nie wiem, czy efekty specjalne polegające na tym, że ktoś tam wisi, jakiś anioł na jakichś sznurkach, czy to dla nas jest aż takie, albo że coś nagle wybuchnie, czy to jest dla nas aż takim dużym efektem.
0: Ale natomiast pani profesor, jeżeli weźmiemy pod uwagę coś takiego jak tak zwane wejście w konwencję,
2: albo kolory
0: pewną konwencję, w kolory
1: to, to jak najbardziej, to zdecydowanie tak, ale to właśnie na tym, przy tym nastawieniu, że idę teraz do innego świata, o tamtym nie myślę, nie zapominam, nie porównuję i jestem właśnie w innym teatrze. I ten teatr oczywiście robi na mnie wrażenie z całą pewnością. Z tego opisu Jarzębskiego no wiemy, jak ta

0: sala mniej więcej wyglądała. Wiemy, że były ganki dla muzyków przy scenie. Można założyć, że może tam się zmieściło tych 20 muzyków, instrumentalistów, bo śpiewacy byli pewnie
1: na
0: scenie.
1: No to już jest spora barokowa orkiestra wczesna.
0: Spora orkiestra. Takich muzyków mamy poświadczonych w tym czasie. Natomiast co do publiczności, według naszych opisów, które znamy, na środku był tron i były miejsca dla króla i jego rodziny. Po bokach były też jakieś krzesła, a z tyłu były ławy dla publiczności. Według ostatniej hipotezy włoskiego muzykologa Marco Bizzariniego sala ta powinna była mieć przynajmniej na tylnej ścianie cały szereg lóż. I jeżeli tak, czy to takie loże, które były stosunkowo nieduże, w związku z powyższym mieściły dosyć dużo publiczności. I tutaj w związku z tym, że być może sala nie ograniczała się do tych mniej więcej 300 metrów kwadratowych widowni, ale właśnie jeszcze wykorzystywała ściany, no to tutaj jest kwestia, czy mieściło się tam 500, 1000, czy może nawet 3000 publiczności. Więc jeżeli rzeczywiście wszyscy mogli pójść, nie tylko poseł, ale również jego sekretarz i jeszcze być może sekretarz sekretarza, to w takim razie było tych gości więcej. No, sama panna młoda oczywiście przyjechała z całym dworem swoim. Zresztą w tym dworze byli również muzycy i śpiewaczki. Tutaj warto byłoby jednak wspomnieć, że w tych spektaklach występowały kobiety, których w kapeli królewskiej Wazów nie było. I Władysław nawet próbował sprowadzić jakieś śpiewaczki. Robił to jeszcze jako królewicz. Pisze się właściwie, że nie udało się, dlatego że jak wrócił do Polski, to była wielka zaraza i nie przyjechały te śpiewaczki. Ale potem próbował ściągnąć śpiewaczki poprzez Virgilio Pucitellego, który jeździł po Włoszech i wyszukiwał muzyków. Ale ciągle się nie chciał zgodzić Władysław na propozycję, ponieważ były to kobiety niepewnego autoramentu, że tak powiem. I lepiej było nie mieć na dworze takich właśnie kobiet, co to nie wiadomo za bardzo, czy one śpiewaczki, czy one coś innego.
2: Ale troszczył się o kształt teatru nie tylko poprzez czytanie libret, ale też muzyki, scenografii, takich drobiazgów nawet podobno dotyczących kostiumów.
0: Tak. Tutaj chciałabym wspomnieć moją koleżankę Hannę Osiecką-Samsonowicz, która dotarła do zachowanych na szczęście rachunków Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie, z których wynika właśnie, że te szczegóły, że te materiały, że te skóry, że ci specjaliści od szycia, od robienia butów, od robienia różnych rekwizytów.
2: Stolarze, tak.
0: Tutaj trzeba by było koniecznie wymienić Hansa Hannego, który tak naprawdę prawdopodobnie własnymi rękami tworzył ten teatr według projektu Agostino Locciego. Agostino Locci oczywiście całą maszynerię. No, trzeba by było wspomnieć prawdopodobnie uczestnika tych prac, czyli Giovanniego Battiste Gisleniego. To bardzo ciekawa postać.
1: Też muzyk przy okazji.
0: Nie tylko architekt, ale w pewnym sensie rzeźbiarz, ale pozostawił po sobie wspaniałe rzeczy i w Polsce, i we Włoszech również, ale również teorbista. W związku z tym my go właściwie znamy jako członka kapeli, jako teorbistę, ale tutaj w tym wypadku występował prawdopodobnie jednak z innego powodu. Mamy również prawdopodobnie Giacinto Campane, który został sprowadzony przez Locciego tuż przed weselem Władysława, prawdopodobnie właśnie po to, żeby kończyć dekoracje w tej sali teatralnej.
1: Śmierć Władysława IV zamyka okres świetności tego teatru. Pani profesor wymieniła tę datę 1691, który kończy ostatecznie dzieje tego miejsca, tak, jako przestrzeni teatralnej. Znaczy to... Co się działo do tego czasu?
0: No, były spektakle, znaczy jeżeli chodzi o czasy Jana Kazimierza, to nic nie wiemy o operach. Jest faktem, że po śmierci Władysława IV, a zwłaszcza na początku lat 50., kiedy była straszna zaraza w Warszawie, bardzo wielu muzyków wyjechało po prostu. Muzyków również, librecistów i tak dalej wyjechało z Warszawy i z Polski. No a potem był potop i wobec tego wszystko się rozproszyło. Tym niemniej Ludwika Maria, na której cześć Władysław IV też przygotował oczywiście spektakl, który odbył się w 1646 roku, w Gdańsku i wystawiono Le nozze d'amore di Psiche. Ta Ludwika Maria, która była z kolei drugą żoną, została żoną Jana II Kazimierza, no dalej miała zainteresowania teatralne i jeżeli nawet Jan Kazimierz był zajęty wojną, to ona na pewno chciała.
2: Przetrwały jej listy.

0: Prawda? Gdzie tak, opisuje tak. swoje niezwykłe wrażenia z pobytów w teatrze.
1: Tak, tak, zdecydowanie była tym zainteresowana, bardzo jej się to podobało i jeżeli nawet nie było oper, to na pewno były balety. O, te balety były zarówno w tej sali, o której mówimy, jak i w podmiejskich pałacach, jak w Nieporęcie na przykład również odbywały się balety za czasów jeszcze Ludwiki Marii i Jana II Kazimierza. Potem były potwierdzone nieliczne dzieła operowe czy teatralne z muzyką, może tak, z czasów Wiśniewieckiego. No i potem właśnie Sobieski i przebudowa sali i kolejne spektakle, znowu włoskie. A potem już przychodzi czas Sasów i rok 1699. August II przebywa w Warszawie dosyć długi czas i każe sobie zbudować nowy teatr. Ten projekt akurat znamy. I w tej nowej sali w 1699 roku wystawiona jest opera dla Latona Indelo. Tę operę możemy wysłuchać jako jedyną wystawioną w Rzeczpospolitej w XVII wieku, która tutaj była i może być.
2: Pani profesor, wracamy wobec tego do dzisiejszego Zamku Królewskiego, kiedy wchodzimy w południowe skrzydło i w to miejsce, gdzie ta opera mogła się znajdować. Które to są mniej więcej sale?
1: Nie, no tego
2: bo
1: nie...
2: Bo ta przestrzeń w ogóle...
1: To jest 600 metrów kwadratowych, w związku z tym to ja nie wiem, jakie w tej chwili tam są sale.
2: W każdym razie żaden ślad teatru się nie zachował.
1: Nic się tam nie zachowało, to zupełnie w tej chwili inaczej wygląda. Natomiast nie ma tam sali o powierzchni 600 metrów kwadratowych, wysokości dwóch pięter, jeszcze z podsceniem i nadsceniem. W związku z tym po prostu jest w tej chwili to zupełnie inaczej przebudowane.
2: Proszę Państwa, ale w chwili, kiedy będą Państwo zwiedzali Zamek Królewski i wchodzili w to południowe skrzydło, to przylegające do trasy WZ, warto wyobrazić sobie, że w tych miejscach, no tak w tej chwili podzielonych, była ta ogromna sala i tam w pierwszej połowie XVII wieku działał jeden z najciekawszych europejskich teatrów tamtego czasu. To też jest jednak coś warte.
0: W stylu włoskim z włoskimi artystami i inżynierami.
2: Proszę Państwa, czas naszego spotkania dobiega niestety końca. Dziękujemy serdecznie pani profesor Barbarze Przybyszewskiej-Jarmińskiej za przybycie
1: bardzo.
2: I za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Monika Pilch.
2: I Tomasz Mościcki. I już proszę Państwa, na koniec naszego spotkania znowu Adam Jarzębski, Canzon Quinta Quattro i znów zespół pod kierunkiem Lucy Fandel.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Ochocki zaczął mówić jakby do siebie. Kobiety ważna rzecz. Kochałem się już, zaraz ileż to, 7 razy. Zabiera to dużo czasu i napędza desperackie myśli. Głupia rzecz miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony. Tak, 2 razy byłem znudzony, a 5 razy zdradzony. Potem znajdujesz nową kobietę, doskonalszą od innych, a potem ona robi to samo, co mniej doskonałe. Ach, jakiż podły gatunek zwierząt te baby. Bawią się nami, choć ograniczony ich mózg nawet nie jest w stanie nas pojąć. To prawda, że i tygrys może bawić się człowiekiem. Podłe, ale miłe. Mniejsza o to. A tymczasem, gdy raz opanuje człowieka idea, już go nie opuszcza i nie zdradza nigdy. Położył rękę na ramieniu Wokulskiego i patrząc mu w oczy jakimś rozstrzelonym i rozmarzonym wzrokiem, spytał. Wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających. Nie o kierowaniu balonami, które

są lżejsze od powietrza, bo to błazeństwo, ale o locie machiny ciężkiej, napełnionej i obwarowanej jak pancernik. Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku? Nie ma fortec, armii, granic, znikają narody, lecz za to w nadziemskich budowlach przychodzą na świat istoty podobne do aniołów lub starożytnych bogów. Już ujarzmiliśmy wiatr, ciepło, światło, piorun. Czy więc nie sądzisz pan, że nadeszła pora nam samym wyzwolić się z oków ciężkości? To idea leżąca dziś w duchu czasu. Inni już pracują nad nią. Mnie ona dopiero nasyca, ale od stóp do głów. Co mnie ciotka z jej radami i prawidłami dobrego tonu? Co mnie żeniaczka, kobiety, a nawet mikroskopy, stosy i lampy elektryczne? Oszaleję albo przypnę ludzkości skrzydła. Gdybyś pan je nawet przypiął, to co? Spytał Wokulski. Sława, jakiej nie dosięgnął jeszcze żaden człowiek, odparł Ochocki. To moja żona, to moja kobieta. Bądź pan zdrów, muszę iść. Uścisnął Wokulskiemu rękę, zbiegł ze wzgórza i zniknął między drzewami. Na ogród botaniczny i na łazienki zapadał już mrok. Wariat czy geniusz? Szepnął Wokulski, czując, że sam jest w najwyższym stopniu rozstrojony. A jeżeli geniusz? Wstał i poszedł w głąb ogrodu między spacerujących ludzi. Zdawało mu się, że nad pagórkiem, z którego uciekł, unosi się jakaś święta groza. W ogrodzie botanicznym było prawie ciasno. Na każdej ulicy tłoczyły się kolumny, gromady, a przynajmniej szeregi spacerujących. Każda ławka uginała się pod ciżbą osób. Zastępowano Wokulskiemu drogę, deptano po piętach, potrącano łokciami, rozmawiano i śmiano się ze wszystkich stron. Wzdłuż Alei Ujazdowskiej, pod murem belwederskiego ogrodu, pod sztachetami od strony szpitala, na ulicy najmniej uczęszczanych, nawet na zagrodzonych ścieżkach, wszędzie było pełno i wesoło. Im więcej ciemniało w naturze, tym gęściej i hałaśliwiej robiło się między ludźmi. Zaczyna mi już braknąć miejsca na świecie, szepnął. Przeszedł do łazienek i tu znalazł spokojniejsze ustronie. Na niebie zaiskrzyło kilka gwiazd przez powietrze. Od alei ciągnął szmer przechodniów, a od stawu wilgoć. Czasem nad głową przyleciał mu huczny chrabąszcz, albo cicho przemknął nietoperz. W głębi parku kwilił żałośnie jakiś ptak, na próżno wzywający towarzysza. Na stawie rozlegał się daleki plusk wioseł i śmiechy młodych kobiet. Naprzeciw zobaczył parę ludzi pochylonych ku sobie i szepczących. Ustąpili mu z drogi i ukryli się w cieniu drzew. Opanował go żal i szyderstwo. Oto są szczęśliwi, zakochani, pomyślał. Szepczą i uciekają jak złodzieje. Pięknie urządzony świat, co? Ciekawym, o ile byłoby lepiej, gdyby władał nim Lucyper, a gdyby mi zastąpił drogę jaki bandyta i zabił w tym kącie. I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce. Na nieszczęście, westchnął, dziś nie wolno zabijać innych, tylko siebie można. Byle od razu i dobrze. No. Wspomnienie o tak niezawodnym środku ucieczki uspokoiło go. Stopniowo pogrążał się w jakimś uroczystym nastroju. Zdawało mu się, że nadchodzi moment, w którym powinien zrobić rachunek sumienia, czy też ogólny bilans życia. Gdybym był najwyższym sędzią, myślał, i gdyby spytano mnie, kto jest wart panny Izabeli, Ochocki czy Wokulski, musiałbym przyznać, że Ochocki. O 18 lat młodszy ode mnie. 18 lat. I taki piękny. W 28 roku życia skończył 2 fakultety. Ja w tym wieku ledwie zaczynałem się uczyć. I już zrobił 3 wynalazki, ja żadnego. A nadto wszystko jest naczyniem, w którym wylęga się wielka idea. Dziwaczna to rzecz, machina latająca, ale faktem jest, że on znalazł dla niej genialny, jedynie możliwy punkt wyjścia.

0: Machina latająca musi być cięższa, nie zaś jak balon lżejsza od powietrza, bo wszystko, co prawidłowo lata, począwszy od muchy, skończywszy na olbrzymim sępie, jest od powietrza cięższe. Ma prawdziwy punkt wyjścia, ma twórczy umysł, czego dowiódł bodajby swoim mikroskopem i lampą. Któż wie zatem, czy nie uda mu się zbudować machiny latającej? A w takim razie będzie większym dla ludzkości od Newtona i Napoleona razem wziętych. I ja mam z nim współzawodniczyć? A jeżeli stanie, kiedy kwestia, który z nas dwóch powinien się usunąć, czyliż będę się wahał? A cóż to za piekło powiedzieć sobie, że muszę moją nicość złożyć na ofiarę człowiekowi ostatecznie takiemu jak ja, śmiertelnemu, ulegającemu chorobom i omyłkom, a nade wszystko tak naiwnemu. Boć to jeszcze dzieciak. Co on mi nie nawygadywał? Dziwny traf. Gdy Wokulski był subiektem w sklepie kolonialnym, marzył o perpetuum mobile, machinie, która by się sama poruszała. Gdy zaś wstąpiwszy do szkoły przygotowawczej poznał, że taka machina jest niedorzecznością, wówczas najtajniejszym i najulubieńszym jego pragnieniem było wynaleźć sposób kierowania balonami. To, co dla Wokulskiego było tylko fantastycznym cieniem, błąkającym się po fałszywych drogach, w Ochockim przybrało już formę praktycznego zagadnienia. Cóż za okrucieństwo losów, myślał z goryczą. Dwom ludziom dano prawie te same aspiracje, tylko jeden urodził się o 18 lat wcześniej, drugi później. Jeden w nędzy, drugi w dostatku. Jeden nie mógł wdrapać się na pierwsze piętro wiedzy, drugi lekkim krokiem przeszedł dwa piętra. Jego nie zepchną z drogi burze polityczne, tak jak mnie. Jemu nie przeszkodzi miłość, którą traktuje jak zabawkę. Podczas gdy dla mnie, który 6 lat spędziłem na pustyni, uczucie to jest niebem i zbawieniem. Więcej nawet. No i on triumfuje nade mną na każdym polu. Choć przecież ja mam te same uczucia, tę samą świadomość położenia, a pracę z pewnością większą.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Max Emanuel Cencycz.
3: A właśnie minęła godzina 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Witamy Państwa wraz z Katarzyną First-Wojtkowską, która realizuje program. Ja nazywam się Andrzej Sułek i mam nadzieję na Państwa apetyt nie tylko na lunch, ale także na muzykę, którą przygotowaliśmy na to popołudnie. A dziś lwią część tych 2 godzin wypełni koncert Orkiestry Filharmonicznej Radia Niemieckiego Saarbrücken Kaiserslautern pod dyrekcją Manfreda Honecka. Solistą w tym koncercie będzie Pablo Ferrandez, a rzecz cała miała miejsce 27 czerwca na Zamku Wolfek. Program bardzo, powiedziałbym, stosowny na tę porę, bo zaczniemy od uwertury do Wolnego Strzelca Karla Marii von Webera, potem koncert wiolonczelowy C-dur Haydna i symfonia C-dur Jowiszowa Mozarta. No i jak zwykle w wakacje, tak i dzisiaj kolejna odsłona naszego konkursu, płyta na lato. To już po wybrzmieniu ostatnich dźwięków koncertu z orkiestrą z Kaiserslautern. Zanim to wszakże nastąpi, proponuję Państwu krótką próbkę, wyimek z płyty, która jest nagrodą w dzisiejszej odsłonie naszego konkursu.

Dzisiejsza płyta na to lato nosi tytuł Chopin Orbit, a na chopinowskiej orbicie Hayato Sumino. Ten utwór, którego Państwo przed chwilą słuchali, to kompozycja Hayato Sumino, skojarzenia z Chopinem, słusznie. Tytuł także może się kojarzyć, choć trochę arebur, White Keys, czyli białe klawisze. A Hayato Sumino wygrywa na białych, wygrywa na czarnych, wygrywa w internety, jak się to potocznie mówi. To chyba w tej chwili jeden z najbardziej rozpoznawalnych w social mediach pianista, no w sumie klasyczny, nie można zaprzeczyć. Zresztą przecież także rozpoznawalny jako uczestnik konkursu chopinowskiego w Warszawie. Na pewno niezwykła osobowość, a ta jego płyta, która dziś będzie nagrodą w konkursie, to płyta, która stawia tego japońsko-amerykańskiego pianistę w dialogu z Chopinem i to będzie też, zdradzę Państwu już teraz, aspekt pytania, zadania, które postawię Państwu, no bo trzeba się wykazać, żeby tę nagrodę wygrać. Oczywiście także dziś rozstrzygnięcie piątkowego konkursu. Róża Świadczyńska w piątek pytała Państwa o preferencje, czy częściej wybierają Państwo muzykę orkiestrową, czy kameralną i dlaczego. Dwie płyty z muzyką właśnie na poły symfoniczną, na poły kameralną czekają na dwoje z Państwa, którzy przesłali do nas odpowiedzi do piątkowej północy. I co się, myślę, bardzo pięknie i ciekawie składa, to fakt, że dwoje wykonawców tamtej płyty z muzyką Brahmsa i Clary Schumann, czyli wiolonczelista Pablo Ferrandes i dyrygent, który prowadził w tamtym wykonaniu, tamtym płytowym nagraniu orkiestrę Filharmonii Czeskiej, czyli Manfred Honeck, już za moment powrócą w programie tego koncertu. Tak więc, no, można powiedzieć, podwójna nagroda dla tych, którzy wygrają i nagroda pocieszenia dla tych, którzy tym razem szczęścia nie mieli. No to posłuchajmy koncertu z 27 czerwca, Zamek Wolfek i muzyka, która na początek wprowadzi nas w jądro muzycznego romantyzmu, uwertura do Wolnego Strzelca Karla Marii von Webera. Uwertura, o której powiada się na pewno słusznie, choć już może jest to określenie bardzo oklepane, że tą operą otworzył Weber wrota do operowego, scenicznego romantyzmu. Warto może powiedzieć, że wiąże się z powstaniem tej opery pewna raczej anegdota. Oto bowiem rzekomo w 1810 roku Weber miał pojawić się w

Heidelbergu, miał dać tam koncert, a następnie odwiedzić opactwo benedyktyńskie, gdzie w bibliotece miał natknąć się na zbiór opowieści Augusta Apela Gespensterbuch, Księga Duchów. No i to właśnie zaczerpnięta stamtąd legenda miała stać się zaczątkiem owej romantycznej, magicznej opery. Nie jest to prawda. Weber wspominał o koncercie w Heidelbergu w swojej korespondencji, ale nie mówi w ogóle o wizycie w opactwie Neuburg, nie mówi o odkryciu tam materiału na operę. Natomiast 3 lata później zamieścił ogłoszenie w Allgemeine Musikalische Zeitung, prosząc, by zaczęto mu nadsyłać odpowiednie libretto operowe. No i dopiero w 1817 roku, a więc 7 lat później, Weber po raz pierwszy odwołał się do tekstu Die Jägersbraut i tak wstępnie nazwał swoją operę. Zanotowałem pierwszą nutę Die Jägersbraut, pisał. Od tego momentu pracował nieprzerwanie i w ścisłym porozumieniu ze swoim librecistą nad operą, która ostatecznie wystawiona została w Berlinie 18 czerwca 1821 roku właśnie jako Wolny Strzelec. Bardzo szybko to dzieło okrzyknięto ikoną niemieckiej opery narodowej. W gazetach pisano, że to kamień milowy w historii artystycznej opery niemieckiej. Wagner w mowie pogrzebowej nad trumną Webera w 1944 roku wychwalał go, mówiąc: nigdy nie żył na tym świecie bardziej niemiecki kompozytor. No ale Alfred Einstein ironicznie odnosił się do tej wypowiedzi, pisząc między innymi z oczywiście ironią i sarkazmem, czy w ogóle istnieje forma czasownikowa wyższa od przymiotnika niemiecki. Wagner nie zorientował się, pisał wtedy Einstein, to był 1941 rok, że w ten sposób zanegował zasadę rasową, bo nie wiedział, że babka Webera z domu Heller była francuską, a w tej operze, która jest rzekomo z ducha tak bardzo niemiecka, nie brak i odwołań do tradycji francuskiej i do tradycji włoskiej. No ale to już są rozważania, które możemy pozostawić historii. My posłuchamy tej uwertury, przypomnę raz jeszcze, w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej Radia Niemieckiego z Saarbrücken Kaiserslautern dyryguje Manfred Honeck.

To była uwertura do opery Wolny Strzelec. Właściwie to do Singspielu przyjęło się mówić opera, ale będąc bardziej precyzyjnym gatunkowo, należałoby powiedzieć, że to Singspiel, a więc takie przedstawienie nie tylko z partiami śpiewanymi, ale także deklamowanymi. Nie zmienia to faktu przy wszystkich zastrzeżeniach, że to rzeczywiście wielkie wejście do romantycznego świata i opery, i dźwięku, i bohaterów, no i także brzmienia. Orkiestra Radia Niemieckiego Saarbrücken Kaiserslautern Manfred Honeck, do których za chwilę dołączy solista, którym tego popołudnia jest Pablo Ferrandez, artysta z Hiszpanii, który także pojawił się na płycie. Ta płyta dziś trafi do rąk dwojga albo dwóch szczęśliwców, którzy wygrali nasz konkurs w piątkowej odsłonie. Na tej płycie pojawia się w towarzystwie Anne-Sophie Mutter i obydwoje wspominają to pierwsze spotkanie. On, gdy pojechał do niej, by przedstawić swoją wizję koncertu Dworzaka, jak mówi Anne-Sophie Mutter, udzieliła mu wspaniałych rad dotyczących wibrata i pracy smyczka. Byłem zachwycony, mówi, a potem ona kilka miesięcy później zaprosiła mnie na wspólne tournée. Nadarzyła się okazja, by wykonać razem koncert podwójny Brahmsa w Madrycie, moim rodzinnym mieście, co było dla mnie niezwykle ważne. Byłem w siódmym niebie. No i mam nadzieję, że Państwo dziś będą także w siódmym niebie. Co prawda to nie wielki romantyczny koncert, tylko ten pewnie najbardziej klasyczny z klasycznych, a może jeszcze spoglądający stylistycznie i fakturalnie w stronę tradycji barokowej, bo to pierwszy koncert wiolonczelowy C-dur Józefa Haydna.

Historia związana z odkryciem, czy też odnalezieniem tego koncertu może przypominać muzykologiczny thriller, thriller na miarę muzykologicznego świata, ale warto przypomnieć, ten koncert przez dziesięciolecia pozostawał jako utwór zaginiony i to wydawało się zupełnie bezpowrotnie. Dopiero w roku 1961 czeski muzykolog Olgierz Pulkert odnalazł XVIII-wieczną kopię rękopiśmienną w Muzeum Narodowym w Pradze. Porównał odnaleziony rękopis z wpisem do katalogu utworów sporządzonego przez samego Haydna, no i oniemiał z zachwytu, ze wzruszenia. Łatwo sobie wyobrazić, co wtedy odczuwał Olgierz Pulkert, bo okazało się, że to jest ten właśnie zaginiony koncert, że dźwięk w dźwięk, nuta w nutę, ten zapisany w katalogu tematycznym temat właśnie pokrywa się z tym, co on odnalazł w praskim archiwum w kolekcji Muzeum Narodowego. Wszelkie wątpliwości zostały bardzo szybko rozwiane. Dzieło zostało zatem odkryte w 1961 roku, opublikowane w 1962. Po 200 latach koncert zabrzmiał po raz pierwszy 19 maja 1962 roku na festiwalu Tivoli Sadlo w wykonaniu czeskiej orkiestry radiowej pod dyrekcją Charlesa Macarasa. Obsada koncertu jest skromna. To utwór, który Haydn napisał, będąc kapelmistrzem u księcia Esterházyego, prawdopodobnie z myślą o wiolonczeliście orkiestry dworskiej Józefie Weiglu, dla którego zresztą już wcześniej Haydn pisał także partię wiolonczeli solowej w swoich wczesnych symfoniach. Był na pewno bardzo dobrym, bardzo zręcznym i muzykalnym wiolonczelistą, no ale też partia orkiestrowa jest skrojona na miarę takiego właśnie dworskiego zespołu. Dziś pewnie bardziej bylibyśmy skłonni uznać ten zespół za orkiestrę kameralną niż za orkiestrę symfoniczną i filharmoniczną. Warto też zauważyć, że zgodnie z tradycją, no i pewnymi warunkami brzmieniowymi tamtych czasów, partia wiolonczelowa, ta partia solisty bardzo często tam, gdzie nie było to wyraźnie wyodrębnione jako solo, dublowała partie basowe. My słuchamy teraz tego koncertu w wykonaniu Pabla Ferrandesa. Oprócz oczywiście tej niebagatelnej roli, jaką w jego karierze odegrała Anne-Sophie Mutter, nie mniej ważne było zwycięstwo w 15. konkursie Czajkowskiego. Uważany jest w tej chwili ten hiszpański wiolonczelista za jednego z najwybitniejszych solistów, wirtuozów, mistrzów swojego instrumentu naszych czasów. Urodzony w 91 roku, ma więc 35 lat i myślę, że fantastycznie rozwijająca się kariera może nabierać tylko tempa i jeszcze bardziej spektakularnego wymiaru. Koncert C-dur Józefa Haydna, Moderato, Adagio, Allegro Molto.

Pablo Fernandez wzbudził entuzjazm publiczności. Koncert z udziałem Orkiestry Filharmonicznej Radia Niemieckiego Saarbrücken Kaiserslautern pod dyrekcją Manfreda Honecka. Tu jednak w koncercie wiolonczelowym Haydna to niewątpliwie Pablo Fernandez wzbudził ten wielki aplauz publiczności. Swoją drogą Fernandez zastąpił Chicu Kenney Masona, który pierwotnie był zaplanowany jako solista w tym koncercie. No i myślę, że to nie ze szkodą w każdym razie dla wykonania tego koncertu. Fernandez dysponuje fenomenalnym, pięknym brzmieniem, frazą, długim, szerokim oddechem, a do tego taką iście klasyczną przejrzystością, zręcznością artykulacyjną, której naprawdę, myślę, wielu mogłoby mu pozazdrościć. Nie mówmy o zazdrości, mówmy raczej o wdzięczności, a takim na pewno aktem wdzięczności był bis, który solista zagrał następnie.

Hiszpański wiolonczelista Pablo Fernández na bis zagrał preludium z suity wiolonczelowej G-dur, pierwszej suity Jana Sebastiana Bacha, numer 1007 w katalogu Schmidera. No a potem już przed publicznością pozostała tylko Orkiestra Filharmoniczna Radia Niemieckiego, Saarbrücken Kaiserslautern i jej szef, dyrygent Manfred Honeck. Muzycy zagrali symfonię Legendę, symfonię C-dur jowiszową Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czerwiec roku 1788, to jest, proszę Państwa, 23 lata, niespełna ćwierć wieku po tym stojącym jeszcze pomiędzy epokami koncercie Haydna, a jakże inny muzyczny świat, jakże inna estetyka, jak inny emocjonalny i duchowy wymiar dzieła, niczego nie ujmując haydnowskiemu koncertowi, rzecz jasna. Po prostu czas, epoka, okoliczności, no i te wnioski, jakie kolejne pokolenia twórców wyciągają z tego dorobku muzycznego przeszłości, to wszystko robi swoje. W ciągu 10 dni, pisał Mozart w tymże 1788 roku, odkąd tu mieszkam, a przeprowadził się na przedmieścia Wiednia, zrobiłem więcej niż w ciągu 2 miesięcy w moich poprzednich miejscach zamieszkania. A gdyby nie to, że tak często nękają mnie teraz czarne myśli, których mogę się pozbyć tylko z największym trudem, byłoby jeszcze lepiej, bo moje pokoje są przyjemne. Te czarne myśli nie opuszczały Mozarta z wielu powodów, także z powodu śmierci jego młodej, malutkiej córki, także dlatego, że jego sytuacja ekonomiczna nigdy nie nadzwyczajna w tym czasie bardzo się pogorszyła, zresztą w ogóle wtedy w Wiedniu sytuacja ekonomiczna była raczej kiepska, inflacja, wszelkie zwiastuny kryzysu dotykały nie tylko zwykłych zjadaczy chleba, ale także rodzinę Mozartów i w tych warunkach, w których rzeczywiście Mozart być może odnajduje jakąś równowagę, jakiś azyl dla swojej znękanej duszy, pisze swój słynny symfoniczny tryptyk, trylogię, której symfonia 41 C-dur jest akordem ostatnim, swego rodzaju rozładowaniem napięcia. Dobrze jest słuchać tych symfonii S-dur, G-moll i C-dur razem, ale oczywiście nie jest to konieczne. Dobrze mieć natomiast w pamięci i w wyobraźni istnienie tych trzech dzieł obok siebie. Bo gdy nastaje 41 symfonia, wtedy z początku wylewa się przez nas obfitość jasności, światła, a z drugiej strony coś majestatycznego, połączenie wielkiej klarowności z liryzmem. No i to

pewnie sprawiło, że później, bo przecież nie przez samego Mozarta ta symfonia została ochrzczona Jowiszową. Pierwsza część jest dość klasycznie potraktowanym alegrem sonatowym, formą sonatową, choć jest szeroko zakrojona, na pewno wykracza poza zwykłe proporcje symfoniczne tamtego czasu i w ogóle mozartowskiego dorobku symfonicznego. Ten trzykrotny motyw pojawiający się na początku, przypominający werbel, może mieć jakiś podtekst masoński, ale jest to w ogóle część pełna radości, część, w której pojawia się skoczny temat wywiedziony, czy też zaczerpnięty ze skomponowanej rok wcześniej Ariety Un Bacio di Mano, numer 541 w katalogu Kechla. Potraktowany kontrapunktycznie, gęsto, to partytura w ogóle bogata w głosy wewnętrzne, to potraktowanie kompozytorskie przydaje tej ariecie wplecionej w ostatnią symfonię wielkiego ciężaru i emocjonalnego, i formalnego. Całą tę część wieńczy triumfalna koda, prowadząc do andante, prowadzonego długo oddychającymi liniami cantabile z piękną partią obojową. Potem pojawia się menuet u Mozarta, właściwie nieodłączna część symfonicznego cyklu, ale także w tym menuecie wydaje się takiej części najbardziej konwencjonalnej, chciałoby się powiedzieć rozrywkowej w symfonicznym cyklu, ta kontrapunktyczna myśl pojawia się, zabarwiając całość nastrojem pewnej powagi i jednak skłaniając do refleksji. No i w końcu dochodzimy do finału. I ten finał jest chyba największą zagadką, jest ostatnim słowem Mozarta nie tylko w tej symfonii, nie tylko w tej trylogii, ale także być może w ogóle takim ważnym słowem, jakie Mozart wypowiada, świadom albo nie do końca, a może po prostu przeczuwający nadciągający zmierzch jego niedługiego życia. Przypomnę, Mozart zmarł w 1791 roku. Tam pojawia się motyw otwierający, składający się z dźwięków C, D, F, E, który już wcześniej Mozart w wielu znaczących momentach przywoływał w swoich utworach. W swojej wczesnej symfonii S-dur, jeszcze skomponowanej w Londynie, gdy on sam miał 8 lat, czy to celowe nawiązanie do początku symfonicznej drogi, taka klamra. Potem pojawia się w symfonii 23 D-dur, pojawia się w Credo, w jego Missa Brevis, numer 192 w katalogu Kechla, rok 1774. I to Credo, które można by podłożyć pod dźwięki czteroczęściowego motywu, nadają tej części, temu finałowi coś z metafizycznego wyznania wiary, choć być może nie do końca konfesyjnego. Posłuchamy teraz tej symfonii arcyważnej, arcypięknej w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej Radia Niemieckiego Saarbrücken Kaiserslautern. Dyryguje Manfred Honeck.

0: Allegro vivace, andante cantabile, menuetto, allegretto, striem i molto allegro. Cztery części symfonia C-dur, 51. i ostatnia Wolfganga Amadeusza Mozarta, a my słuchaliśmy Orkiestry Filharmonicznej Radia Niemieckiego z Saarbrücken Kaiserslautern pod dyrekcją Manfreda Honecka. No i tym utworem, tą symfonią zakończyła się koncertowa część naszego lunchowego muzycznego popołudnia w dwójce. Ja przypomnę tylko Państwu, że słuchaliśmy koncertu, który odbył się 27 czerwca tego roku na zamku Wolfegg. Jest 7 minut po wpół do czwartej. Czas na kolejną odsłonę naszej letniej płytowej zabawy.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.
0: Na początku naszego dzisiejszego spotkania zaanonsowałem Państwu nagrodę w dzisiejszym konkursie, w dzisiejszej zabawie. To będzie wokół chopinowska płyta Hayato Sumino, ale zanim przejdę do nowego pytania, nowej zagadki, nowego zadania dla Państwa, powracam do ostatniego dnia lipca, czyli piątkowej audycji, którą prowadziła Róża Świadczyńska. Róża przedstawiła Państwu płytę, znakomitą zresztą, płytę, która wiązała się z treścią, zawartością dzisiejszej audycji, bo przypomnę, Pablo Ferrandez był solistą w koncercie Haydna dzisiaj i na tej płycie u boku Anne-Sophie Mutter, także z Lambertem Orkisem.

i Orkiestrą Filharmonii Czeskiej pod batutą Manfreda Honecka grał najpierw koncert podwójny Brahmsa, a potem w kameralnym składzie trio fortepianowe G-moll Klary Schumann. No i przypominając Państwu, o co tak naprawdę toczyła się Państwa rywalizacja, proponuję teraz, byśmy posłuchali skerca z tego właśnie tria Klary Schumann.

Klara Schumann i Scherzo z jej tria fortepianowego G-moll op. 17. Anne-Sophie Mutter, Pablo Ferrandes i Lambert Orkis. W komplecie w tym programie, który stanowi zawartość płyty,

płyty nagrody, koncert podwójny Johannesa Brahmsa, no i tam oczywiście Anne-Sophie Mutter, Pablo Ferrandez, Manfred Honeck, dyrygujący Orkiestrą Filharmonii Czeskiej. Pytanie, które państwu zadaliśmy w piątek, brzmiało, czy częściej wybierają państwo muzykę orkiestrową czy kameralną i dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie nadeszło sporo. Na ogół deklarowali państwo się po którejś stronie tego muzycznego dylematu. Nas jednak tutaj ujęły dwie odpowiedzi. Jedna, nazwałbym ją filozoficzna, druga bardziej stosowna może do pory lunchu. Zacznę od tej drugiej. Pan Michał napisał, że to zależy od apetytu. Orkiestra to pożywny obiad, gdy odczuwam głód, a kameralistyka delikatny deser do relaksu. Muzyka obu tych potraw to bogate menu. Panie Michale, będzie się pan cieszyć bogatym menu, bo płyta z muzyką orkiestrową i muzyką kameralną będzie dla pana strawą już niebawem. Powędruje do pana pocztą do Gdyni. Serdecznie gratuluję. Natomiast odpowiedź bardziej filozoficzna, odwołująca się do myśli Heraklita z Efezu, to odpowiedź pana Jarosława. Mnie, pisze pan Jarosław, muzyka kameralna zachwyca bardziej. Pantarei. Tu wszystko mieni się zgrabnym legato i koronkowością brzmienia. Od zacne dźwięki na wyciągnięcie ręki. Nie tylko filozofia, ale i poezja. Panie Jarosławie, serdecznie gratuluję. Ta druga płyta powędruje do Poznania. Nie wiem, czy potraktuje pan to jako szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą, ale myślę, że mimo wszystko będzie się pan cieszyć także tą symfoniczną częścią płyty. Wszystkich państwa zachęcam do wzięcia udziału w dzisiejszym konkursie Płyta na lato. No a płyta, którą mamy dla państwa, to niezwykły recital fortepianowy japońskiego pianisty rezydującego w Stanach Zjednoczonych, czyli Hayato Sumino. Jego występ podczas konkursu chopinowskiego w 2021 roku w Warszawie zwrócił na niego uwagę nie tylko polskiego, ale także międzynarodowego muzycznego świata. Wtedy dotarł do półfinału. Ale Hayato Sumino to jest w ogóle postać niezwykle barwna, bogata, bo to jest pianista, to jest kompozytor, improwizator. To jest nie tylko artysta występujący na scenie, ale także z ogromnym powodzeniem działający w mediach społecznościowych. Jego kanał na YouTubie cieszy się rekordową popularnością i właściwie my też powinniśmy się z tego faktu cieszyć, bo Hayato Sumino to pianista nietuzinkowy. Jego płyta Chopin Orbit, czyli orbita chopinowska, czy może na orbicie Chopina, bo tak też można by potraktować układ programu tej płyty, to nagroda, która dziś powędruje do państwa, a ja za moment przedstawię pytanie, przypomnę warunki naszego konkursu. Najpierw jednak kolejna próbka, kolejna miniatura, tym razem już stricte chopinowska z tej płyty, będąca drugą stroną medalu, będąca swego rodzaju odpowiedzią w dialogu, który zapoczątkowałem, witając się dzisiaj z państwem.

Zacząłem to spotkanie od White Keys, czyli białych klawiszy, kompozycji Hayato Sumino, a tu w zwierciadle etiuda na czarnych klawiszach, chopinowska etiuda Gesdur, opus 10, numer 5 i oczywiście Hayato Sumino przy fortepianie. On sam o układzie tej płyty mówi tak: moje utwory powstały z inspiracji dziełami Chopina. Czasami cytuję jakiś motyw lub wplatam melodię, ale nigdy nie zamierzałem po prostu pisać w stylu Chopina. Chciałem połączyć

ku ducha z moją własną współczesną wrażliwością i kreatywnością. Umieściłem muzykę Chopina w centrum, a stamtąd wyłaniają się różne reakcje i odgałęzienia, jakby przyciągane przez jego grawitację, tworząc własne nowe orbity. Sumino nie tylko swoimi własnymi kompozycjami i improwizacjami komentuje muzykę Chopina, ale także łączy ją na przykład z Tomasem Adesem, z Leopoldem Godowskim, z Leoszem Janaczkiem. I tu, proszę Państwa, wyłania się z mgieł pytanie, zadanie dla Państwa. Proszę postarać się wyobrazić sobie i znaleźć drugą połówkę dla Chopina. Oczywiście w sferze kompozytorskiej, artystycznej, chociaż w sumie nie będę stawiać przeszkód przed Państwa wyobraźnią. Szukamy drugiej połówki dla Chopina. W końcu o wyobraźnię w tym konkursie chodzi. Proszę znaleźć takie postacie, taką muzykę, która Państwa zdaniem będzie w doskonałym dialogu, a może w świetnym kontraście z tym, co doskonale przecież znamy z dzieł Fryderyka Chopina. Najbardziej liczy się Państwa wyobraźnia, kreatywność. No i przypomnę w tym momencie warunki naszej letniej zabawy. Odpowiedzi prosimy nadsyłać drogą SMS-ową pod numer 71211. Każda odpowiedź powinna nie przekraczać długości 160 znaków i być poprzedzona słówkiem lato. To lato to jest bardzo ważny sygnał, żeby system wybierał Państwa odpowiedzi i przypisywał je do naszego konkursu, a nie do jakiegoś innego, gdzie nagrody są na pewno mniej intrygujące. A więc 71211, lato i odpowiedź na pytanie, a właściwie zadanie. Proszę znaleźć drugą połówkę dla Chopina. Czekamy na Państwa SMS jak zawsze, każdego dnia do północy. Koszt takiego SMS-a to brutto 1,23 zł. To zadanie na dzisiejsze popołudnie, a żeby Państwa zainspirować, powracam do Hayato Sumino, Grand Vals Brillant S-dur op. 18 z tej samej orbitalnej płyty.

0: Hayato Sumino i jego płyta Chopin Orbit. Hayato Sumino w dialogu z Chopinem, a ja Państwa namawiam do szukania innych zestawień, do znalezienia drugiej połówki dla Chopina. To w konkursie płyta na lato 71211. Na SMS-y czekamy do północy. Dziś już żegnam się z Państwem. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Weekend przyniósł w Ukrainie kolejne ofiary cywilne rosyjskich nalotów. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Janusza Radwańskiego. Czyta Andrzej Mastalerz.
3: Jurij Zawadzki. Dzieci. One nie pytają, gdzie. One nie pytają, po co ta wojna. Każdy powinien robić to, co powinien. Możliwe, że nie wiem, co to jest przepełniony pociąg. Nie wiem, jak wybić butem okno, bo nie ma czym oddychać. Może nie wiem, jak walczyć z bezbronnymi, bo nie ma czym walczyć poza własną bezbronnością. Czy wiem? Jeszcze całe ręce nasyp. Jeszcze całe ręce. Nasyp jeszcze całe ręce. Radosna dziewczynka każe mi sypać jej garście prosa, bo gołębie wyjadają wszystko błyskawicznie. Skrzydła szeleszczą, trzepocą, rażą jak folia aluminiowa w słońcu. Dzwonią wyrwane pióra i osiadają na bruku. Strzelają w powietrze, żeby zapanował spokój. Chłopczyk ze łzami w oczach zakłada plecaczek ze smokiem na peronie. Mówią zająć kolejkę, zajmuje kolejkę. Mówią do pociągu, wskakuje po schodach jak gołąb. Na brudnej wodzie osiada papier i rozmoknięty rozchodzi się kołami. Gdzie świadectwo? Świadectwo urodzenia.

0: Minęła 16:00.
1: Dwójka jesteś na miejscu.
2: Filip Żaruski.
0: Czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczynają się dziś pokazy spektaklu Było nie gorąco w reżyserii Aleksandry Bielewicz. Przedstawienie, przygotowane z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jest próbą zmierzenia się z pamięcią o tamtych wydarzeniach. Twórcy sięgają po poezję Anny Świrszczyńskiej i prozę Mirona Białoszewskiego, a o pamięci historii opowiadają także poprzez postać samej Warszawy.
3: Nie jest to linearna historia, a raczej takie strzępki wspomnień, emocji z tamtych dwóch miesięcy.
4: Mówi reżyserka spektaklu Aleksandra Bielewicz.
3: Dużo przez ciało opowiadamy, jest dużo ruchu, no i też dużo przez muzykę.
5: Tak mi żal tych umarłych, zbombardowanych, że minęła ich ta frajda przeżycia. Inna rzecz, że to właśnie na tym polega, że można nie przeżyć.
3: Mieliśmy takie marzenie, że fajnie by było, gdyby ta historia też nie tylko właściwie była znana wszystkim w Polsce i na świecie, ale gdyby też można ją było wysłać w kosmos. Tutaj inspiracją była taka złota płyta, która została umieszczona na sondzie Voyager 2 i lata sobie teraz gdzieś w kosmosie z różnymi dźwiękami i obrazami zapisanymi z Ziemi. Uznaliśmy, że też ta historia powstania absolutnie też powinna się tam znaleźć.
5: I pamiętam, było gorąco i lato.
6: Było zimno. Było w ogóle nie gorąco.
0: Spektakl w reżyserii Aleksandry Bielewicz w Muzeum Powstania Warszawskiego od dziś do czwartku o godzinie 20:00. Koncert o zachodzie słońca dziś na plaży w Orłowie. Posłuchać będzie można współczesnej muzyki klasycznej w ramach trasy koncertowej Narodziny Dźwięku zespołu Kwadrofonik i zaproszonych gości. Wystąpią na scenie letniej Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, mówi wicedyrektorka instytucji Katarzyna Renes.
7: Zespół Kwadrofonik jest to jeden z najbardziej uznanych zespołów w Polsce wykonujących muzykę współczesną. Laureaci Fryderyków, laureaci paszportów polityki, licznych nagród. I ze względu na stulecie Gdyni, na naszej scenie letniej w Orłowie, odbędzie się koncert o zachodzie słońca, kiedy będzie można doświadczyć pięknej kompozycji wykonanej przez trzy artystki, czyli Magdalenę Kordy-Lasińską-Pękale, Ewę Lipsien i Emilię Sitarz, która będzie współgrać z tym miejscem. Będzie można się położyć, będzie można współuczestniczyć, będzie można wejść i wyjść każdej porze i co ważne, wstęp jest absolutnie wolny.
0: Początek dziś o godzinie 20:00, natomiast jutro o tej samej porze Magdalena Kordy-Lasińska-Pękala wystąpi na pokładzie Daru Pomorza. Twórcy graffiti zmieniali przestrzeń miejską w Lublinie. Artyści z Polski i Europy zaprezentowali swoje prace podczas Meeting of Styles Lublin. Do miasta przyjechało ponad 50 przedstawicieli współczesnego street artu. Nowy wygląd zyskały trzy duże ściany, do których pomalowania wykorzystano ponad 1000 puszek farby. Wszyscy artyści pracują na jednej ścianie, ale każdy wykonuje swój projekt, mówi organizator Łukasz Kozioła.
8: O to chodzi w tej imprezie, żeby współpracować ze sobą, żeby się to w jakiś sposób miksowało, żeby się łączyć, poznawać nowych ludzi, żeby przyjeżdżały osoby

0: które są pierwszy raz na przykład, żeby poznawały siebie, nawiązywali kontakty, żeby podpatrzeć, jak ktoś maluje w jakiś sposób ciekawy, jakieś nowe patenty, nowe techniki.
1: Daniel Senszymczyk.
2: Tutaj taka ośmiorniczka chyba powstaje.
1: Tak, będą dwa portrety plus macki i ośmiornicy. Jest trudne. Trzeba przeskalować swój projekt na duży rozmiar, także jest trudne.
2: A ile trwa praca nad jednym projektem?
1: Czasami jeden dzień, jak wszystko dobrze pójdzie, a czasami kilka dni albo tygodni.
3: Dlaczego to robię? Bo lubię to robić. Lubię zajmować się malowaniem, sztuką. Ogólnie malowaniem sprayu, nie maluję niczym innym.
4: Dziś na finał festiwalu street artu w Lublinie artyści malowali trzecią ze ścian przy lubelskich zakładach tytoniowych. Francuski sąd potwierdził decyzję o areszcie domowym dla Ksenii Fedorowej, byłej szefowej stacji telewizyjnej Russia Today we Francji. Kilka dni temu tamtejszy rząd zdecydował o jej wydaleniu, zarzucając rozpowszechnianie kremlowskiej propagandy. Rosjanka walczy teraz o możliwość pozostania we Francji.
5: Francuskie władze uzasadniają swoje działania walką z ingerencją i dezinformacją Kremla. Ksenia Fedorowa została objęta nakazem pozostania w domu oraz obowiązkiem codziennego zgłaszania się na komisariacie policji do czasu wykonania decyzji o wydaleniu. Zamrożono również na pół roku jej aktywa. Była szefowa Russia Today liczyła, że uda jej się uchylić te ograniczenia, jednak paryski sąd administracyjny odrzucił jej wniosek. W ostatnich latach, po tym jak wprowadzono zakaz emisji Russia Today we Francji, Fedorowa stała się jedną z czołowych postaci prawicowych mediów. Wraz ze wzrostem jej popularności i wpływów nasilały się kontrowersje wokół jej wypowiedzi. Twierdziła m.in., że to Zachód doprowadził do wojny na Ukrainie i zmierza do konfrontacji z Rosją. Teraz Fedorowa przekonuje, że jest ofiarą cenzury i politycznej nagonki. Decyzję o jej wydaleniu poparli politycy lewicy i centrum, podczas gdy większość środowisk prawicowych zachowuje w tej sprawie ostrożność. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: I to już wszystko w tym serwisie. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
6: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie? Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w Puław Bałtyk.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: 24. Festiwal Muzyka w Raj. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Patronat, program drugi Polskiego Radia. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
9: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16. Zofia Kruszewska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, w takim składzie meldujemy się Państwu w pierwszym sierpniowym wydaniu audycji Wybieram Dwójkę. Jest poniedziałek, 3 sierpnia, słońce znajduje się w znaku Lwa i zajdzie o 20.24, a imieniny obchodzą August, Lidia, Nikodem i Szczepan. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś naszym gościem będzie profesor Piotr Paleczny, znakomity pianista i wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. 81. odsłona tego wydarzenia rozpocznie się na Dolnym Śląsku już w ten piątek. A czego będą mogli spodziewać się uczestnicy festiwalu i słuchacze dwójki? Znakomitej muzyki, to na pewno, a o szczegóły będę pytać profesora Palecznego po 16.30. Wcześniej zajrzymy do Gdańska na wystawę najlepszych dyplomów artystycznych studentów ze wszystkich publicznych szkół wyższych, artystycznych szkół wyższych w Polsce. Jak się okazuje, młodzi artyści sięgają po różne techniki i środki wyrazu.
10: Idea zapachu osiągana poprzez perfumy, czy kadzidełka, czy inne metody, no powtarza się w kilku pracach. Zauważyliśmy, że artyści nie ograniczają

0: Zwracają się tylko do jednego ośrodka wrazy, chcą go wzmocnić innymi, no i działać na różne zmysły, co jest ciekawe.
1: Więcej na ten temat usłyszą Państwo już za moment. Znajdzie się dziś w Wybieram Dwójkę także miejsce dla literatury, a ściślej literatury francuskiej.
2: To mnie od razu uderzyło, że ona jest szalenie współczesna, że jak się pomyśli o pisarzach z tamtych czasów, kiedy ona debiutowała, no, Malraux, Camus, Simone de Beauvoir, to wszyscy ci pisarze, można powiedzieć, są trochę daté, czyli trochę przypisani do swojego czasu dzisiaj, tak? Czytamy ich trochę historycznie jednak. Ona zaskakuje nowoczesnością, jakąś myśleniu, sposobie traktowania języka. To jest bardzo oryginalna literatura. Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
1: O jakiej autorce mowa, wszystko wyjaśni się jeszcze przed 17. Po przeglądzie prasy zagranicznej w pewnym sensie przeniesiemy się do Wenecji. Będzie bowiem mowa o otwartym konkursie na projekt wystawy w pawilonie polskim w ramach przyszłorocznego Biennale Architektury. O szczegóły Jakub Kukla będzie pytał dyrektorkę Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie Agnieszkę Pinderę. W drugiej godzinie naszego spotkania zajrzymy też do pewnej teatralnej dziupli.
3: Będziemy starali się zaprezentować teatr z jednej strony, który skrywa pewne tajemnice, z drugiej strony jest pewną niespodzianką i na który też będziemy mogli mieć wpływ jako widzowie.
1: O tym, jak zapowiada się tegoroczny LasFest, festiwal teatralny organizowany w podlaskich Solnikach, usłyszą Państwo za mniej więcej półtorej godziny, a na deser w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa spotkań z Witoldem Gombrowiczem ciąg dalszy. Taki jest plan na dziś. Czas start.

0: To trzecia część drugiej symfonii D-dur Ludwiga van Beethovena, grała Academy of Ancient Music, dyrygował Christopher Hogood. To nagranie już za nami, a przed nami teraz opowieść o sztuce najlepszych z najlepszych. W Gdańskiej Zbrojowni, czyli przestrzeni wystawienniczej Akademii Sztuk Pięknych, można podziwiać 32 dzieła sztuki autorstwa młodych twórców ze wszystkich publicznych wyższych szkół artystycznych z całej Polski. Pracę dyplomantów oceniła ponad 30-osobowa komisja złożona m.in. z rektorów uczelni. Tak powstała wystawa Najlepsze Dyplomy Artystyczne, którą z jej komisarzem, doktorem Pawłem Czarzastym, zwiedziła Marzena Bakowska z Radia Gdańsk.
1: Jesteśmy na wystawie Najlepsze Dyplomy Artystyczne, 17. edycja tej wystawy i stoimy koło pracy, która zdobyła najwyższe trofeum wśród tych prawie 20 nagród i wyróżnień. Praca, która zdobyła nagrodę rektorów. Co to jest za praca?
2: Zgadza się, jesteśmy właśnie w pierwszym pomieszczeniu. To był ciekawy zbieg okoliczności, że praca znajduje się tuż właściwie przy wejściu, tak wyszło. Jest to jedna z takich wnęk, które mamy tutaj w Wielkiej Zbrojowni. Jest to praca Sony Góral, która czerpie z rodzinnego albumu fotografii i analizuje te relacje i kulturowe znaczenie pewnych okresów, które są dokumentowane, i ona te fotografie przerabia, maluje. No, trzeba to rzeczywiście zobaczyć i poczuć, bo jest duża siła w tych obrazach, ale też w kompozycji i w całym wnętrzu, w którym one są zakomponowane i wywieszone. Są różne formaty.
1: Dodajmy, że to jest absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
2: Tak, jest to jedna z 8 uczelni, które biorą udział w całej wystawie. Na wystawie mamy 32 prace. Z każdej uczelni wytypowane są zawsze 4 dyplomy uznane za najważniejsze, najlepsze, takie, które reprezentują uczelnie.
1: Jesteśmy w takiej przestrzeni głównej, można powiedzieć, tej wystawienniczej w Zbrojowni Sztuki, bo tutaj właśnie można przejść między ulicą Tkacką a Targiem Węglowym i to jest ta najbardziej, najchętniej chyba odwiedzana przestrzeń przez zwiedzających. Jakie prace pan tutaj umieścił?
2: No tutaj trafiły prace takie wielkoformatowe, które też skorzystają na tej właśnie przestrzeni, gdzie dużo osób przewija się, tak czasami nawet przypadkowo, ponieważ robią sobie skrót między Targiem Węglowym a resztą Gdańska, szczególnie, że teraz trwa Jarmark Dominikański, więc tych osób będzie sporo, ale myślę, że to tylko może być na plus, ponieważ no, przy tej okazji z pewnością część osób będzie mogła się zatrzymać i to te właśnie formaty malarskie najczęściej, ale też różnego rodzaju instalacje i wideo, które widzimy, jakby tutaj poszliśmy skalą, czyli mamy ogromny ekran wideo, największe prace malarskie, które mają przykuć oko i zachęcić do wejścia głębiej, do zobaczenia, co jest poniżej w piwnicach, gdzie są bardziej takie instalacje wymagające ciemności, skupienia może większego, oraz na piętrze w auli, gdzie mamy spokojniejsze miejsce na pracę o mniejszej skali.
1: I takie, które chyba możemy trochę pokontemplować, ponieważ tam spojrzałam na pracę, która opowiadała o misiach, o misiologii, tak nazwał artysta swoją pracę, no i towarzyszył jej zapach w buteleczce, można było powąchać, więc tam są prace takie bardziej nastrojowe, bym powiedziała, wymagające skupienia, a tutaj działające ogromem swym.
2: Tak, ogrom, ale pani zauważyła różnorodność tych prac, ale też łączenie różnych środków wyrazu. Idea za

0: zapachu osiągano poprzez perfumy, czy kadzidełka, czy inne metody, no powtarza się w kilku pracach. Zauważyliśmy, że artyści nie ograniczają się tylko do jednego środka wyrazu, chcą go wzmocnić innymi, no i działać na różne zmysły, co jest ciekawe. Rzeczywiście zachęcamy do wczytywania się w opisy prac, które towarzyszą zaraz pracy, no bo bez opisu często nie jesteśmy w stanie domyślić się prawdziwego znaczenia, czy tej myśli, która stoi za całością tej kompozycji.
1: Jesteśmy przy takim wielkoformatowym ekranie. Co to jest za praca i kogo?
0: Tak. To jest praca Zofii Kańskiej, naszej dyplomantki tutaj z Gdańska, która w fantastyczny sposób łączy różne techniki animacji i opowiada bardzo przejmującą historię, właściwie taką opartą na własnych doświadczeniach i czerpiącą z własnego życia. No ale tutaj na podkreślenie wskazuje ta kunszt warsztatu tej animacji, co też doceniło jury i otrzymała jedną z nagród w naszym konkursie.
2: Nazywam się Katarzyna Wirkus-Molenda. Jestem historyczką sztuki i zapraszam na oprowadzania po Dyplomy Fest 17 edycja. Oprowadzanie w niedzielę 9 sierpnia. Kuratorskie wybrane prace będę opowiadać. Będzie można poznać kontekst tych prac wspaniałych z całej Polski. Zapraszam, aby poznać te prace bliżej. Z okazji spacerów po Gdańsku, po jarmarku można wejść na wystawę do zbrojowni.
1: Które prace na Pani największe wrażenie zrobiły?
2: Na pewno te prace, które przełamują standardowe media, czyli instalacje, ale też takie, które wprowadzają doświadczenie, ponieważ w tym roku przynajmniej w 3-4 pracach pojawia się element zapachu. I to jest bardzo ciekawe i intrygujące i działające również na zmysły, nie tylko na zmysł wzroku.
3: Wstęp na tę ekspozycję jest bezpłatny. Dodam, że wystawa Najlepsze Dyplomy Artystyczne będzie czynna w Gdańskiej Zbrojowni do 23 sierpnia, czyli przez najbliższe 3 tygodnie.

Orsino Ensemble w kompozycji Pawła Hasa. Już 24 minuty po godzinie 16. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. W samym środku wakacji jest trzeci dzień sierpnia. Jak wiadomo, lato sprzyja spontaniczności, ale my mamy teraz propozycję dla tych z Państwa, którzy wolą te letnie wieczory planować z nieco większym wyprzedzeniem. 14 sierpnia, czyli w kolejny piątek, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zagości gatunek raczej rzadko tam prezentowany, czyli blues, a to za sprawą Marcina Maseckiego i jego suit bluesowych. Dwa rozbudowane cykle łączą klasyczne bluesowe tematy legend takich jak Skip James czy Robert Johnson z autorskimi kompozycjami Maseckiego. Całość została opracowana na Nonet, ulubiony skład artysty zbliżony do mini big bandu, w którym spotkają się tacy artyści jak m.in. Miłosz Pieczonka, Marcin Konieczkowicz, Ignacy Wendt, Michał Daszkiewicz, Michał Awtyka czy Jan Pieniążek. Jeśli chcą Państwo w piątkowy wieczór wprawić się w nastrój w odcieniu blues z Marcinem Maseckim i jego kolegami artystami, czekamy na telefony 22 645 22 22. Przypomnę, koncert odbędzie się w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w przyszły piątek, 14 sierpnia o godzinie 18. Czekamy na telefony od Państwa. A już za chwilę Wybieram Dwójkę, opowieść z Fryderykiem Chopinem i jego muzyką w roli głównej. Natomiast już teraz muzycznie cofamy się do czasów dawniejszych niż romantyzm.

0: Le Bassoni i Bruno Coxe w kompozycji Francesco Geminianiego. Już 16:30.
1: Gość dwójki.
0: My już teraz łączymy się z profesorem Piotrem Palecznym, pianistą i wieloletnim dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam.
0: 81. odsłona festiwalu, coraz bliżej, początek już w ten piątek. Mogłoby się wydawać, że to w ubiegłym roku państwo świętowali hucznie. Wiadomo, 80. festiwal, ale można powiedzieć, że w tym roku świętowania ciąg dalszy. I to mamy do czynienia z rocznicą pod względem takim symbolicznym, chyba nawet większego kalibru.
2: No tak, wszystkiemu winny jest Fryderyk Chopin, który dosłownie 200 lat temu, dokładnie w sierpniu 1826 roku, przyjechał do Dusznik z matką, z siostrami i no, w zamiarze podreperowania swojego wątłego zdrowia. No przy okazji, no, przy okazji smutnej okazji, ponieważ okazją tą w cudzysłowie było osierocenie dwójki dzieci w Dusznikach i spontanicznie Chopin postanowił zorganizować dwa koncerty, swoje recitale, które odbyły się dokładnie w murach, w których od 80 ponad z górą lat odbywa się nasz festiwal. Jest to wydarzenie, no, które nie ma swoich konkurentów na świecie, bym powiedział. Duszniński Festiwal jest uważany za najstarszy na świecie festiwal pianistyczny. Nie tylko chopinowski, ale pianistyczny. A takiego zdania był znany znawca, że tak powiem, wszystkich festiwali i konkursów pianistycznych, który nam, no już nie będę z nazwiskami, ale w każdym razie od niego mamy zapewnienie o tym wyjątkowym wydarzeniu.
0: 200 lat temu Fryderyk Chopin wystąpił w Dusznikach Zdroju jako 16-latek, choć już znany i no, uznany przez publiczność. Czy wiemy, co wówczas wykonywał podczas tych dwóch recitali i czy część tych utworów również zabrzmi w tym roku podczas festiwalu?
2: Nie wiemy na pewno dokładnie, nie wiemy, co wykonywał. Niewątpliwie były to jego utwory i jest duże prawdopodobieństwo, że te utwory również usłyszymy w tym roku i nie tylko w tym roku w Dusznikach, ponieważ repertuar chopinowski jest bardzo dopieszczony, że tak powiem, przez pianistów. Zawsze prosimy o to, aby w swoim recitalu

nasi zaproszeni artyści umieszczali znaczną porcję utworów kompozycji Fryderyka Chopina. Więc na pewno coś z tego będzie, aczkolwiek no, trzeba podkreślić, że występując w Dusznikach, Chopin miał tylko 16 lat, więc jego te podstawowe utwory

0: pracy Chopina.
1: W przypadku festiwalu chopinowskiego ważnym punktem odniesienia jest oczywiście konkurs chopinowski. I tak jak w ubiegłym roku, w pewnym sensie ten festiwal wpisywał się w taką atmosferę oczekiwania na to chopinowskie święto w październiku, tak w tym roku państwo mogli już zaprosić laureatów, ulubieńców publiczności konkursu, który już się odbył i rzeczywiście spore grono jest tych konkursowiczów w tym roku, rozpoczynając od samego zwycięzcy, po tych artystów, którzy do finału się nie dostali, ale za to mieli naprawdę bardzo udane występy i już no, coraz lepiej sobie radzą na tym koncertowym rynku.
0: No tak, to muszę powiedzieć, że moją ideą było to, aby w trakcie tego 81. festiwalu chopinowskiego zaprosić jak najwięcej młodych artystów, którzy mniej więcej w tym wieku Chopina, w czasie pobytu w Dusznikach, no i tych nieco starszych. No ale okazja taka, jaka się zdarza co 5 lat, czyli konkurs chopinowski, sprowokowały mnie do tego, aby zaprosić no, tych najświeższych laureatów konkursu chopinowskiego, więc mamy pierwszą nagrodę Ricka Lu, mamy Kevina Chena, laureata drugiej nagrody Zitong Wang, laureatka trzeciej nagrody, mamy obie laureatki czwartej nagrody, czyli Shori Kuwahara i Tianyao Liu. Jest również jedyny polski laureat i to pochodzący z Wrocławia. No, Piotr Aleksiewicz wystąpi w koncercie inauguracyjnym. Wspaniały polski pianista, który odnosi nie tylko na konkursie chopinowskim sukcesy. Cieszę się bardzo, że również będzie naszym gościem. No a poza tym mamy przecież laureatów najwyższych nagród wielu bardzo prestiżowych konkursów, takich jak chociażby paryski konkurs imienia Marguerite Long, gdzie usłyszymy i ostatniego laureata pierwszej nagrody i laureata trzeciej nagrody tego samego konkursu, jak i jego brata. Mówię w tej chwili o bracie Li. Więc Hugh Lee, laureat pierwszej nagrody tego konkursu z 22 roku oraz jego brat Hyo Lee jako laureat trzeciej nagrody tego konkursu z ubiegłego roku będą naszymi gośćmi. Będzie również laureatka pierwszej nagrody konkursu Paderewskiego, które przez wiele lat miałem zaszczyt prowadzić. Hyundai Roch się nazywa, pochodzi z Korei. No i mamy oczywiście jeszcze, no nie mogę zapomnieć o Julianie Awdyjewej, laureatce pierwszej nagrody z 2010 roku, czy o Jakubie Kuszliku, laureacie trzeciej nagrody. Czwartej nagrody, przepraszam, w 2021 roku, w tym roku, który był trochę obarczony problemem pandemii.
1: A dlatego to jeszcze nie wszystkie nazwiska, bo rzeczywiście ta lista jest znacznie szersza. No, wiadomo, że festiwal w Dusznikach to jest przede wszystkim okazja do takiego intymnego spotkania, kameralnego spotkania z artystami, którzy występują z programem recitalowym, ale musimy chyba wspomnieć o tym, że mocny akcent na sam początek i koncert z udziałem orkiestry NFM Filharmonii Wrocławskiej.
0: No tak, to od jakichś dobrych paru lat mamy taki projekt zawsze, aby inauguracyjny koncert odbył się z udziałem orkiestry. Była ostatnio Symfonia Warszawia, teraz będzie Filharmonia Wrocławska. No zobaczymy. Kiedyś za moich czasów, mojej młodości, to było normą udział w koncercie symfonicznym, bo Duszniki miały wtedy jeszcze salę taką, która mieściła

0: jeździła orkiestrę i publiczność i no i było to olbrzymią atrakcją tego festiwalu. Od pewnego czasu, konkretnie od tragicznej, dramatycznej powodzi, jest ta sala w Dusznikach, ale jakoś dziwnym trafem nikogo nie interesuje, że zrujnowana sala od ponad 20 lat w Dusznikach jest, tylko nie jest wyremontowana. W związku z tym mam apel do władz, do instytucji, które są w posiadaniu tej zrujnowanej sali i nie mają zamiaru ją w jakiś sposób wspólny, być może w sposób odrestaurować, aby Duszniki mogły nie w namiocie, olbrzymim namiocie, który stosujemy przy inauguracji, ale w normalnych warunkach sali koncertowej.
1: Przyłączamy się do tego apelu, a skoro mowa o różnych trudnościach organizacyjnych, proszę mnie poprawić, ale zdaje się, że to będzie już 34. festiwal, na którego czele pan stoi jako dyrektor artystyczny. No i oczywiście to jest takie wydarzenie obarczone sporym ryzykiem. Często się zdarza, że ktoś nie może dojechać, czyjś lot został opóźniony. Bywa też różnie przecież z pogodą w tym letnim okresie. Ale czy pan ma takie poczucie po tych ponad 3 dekadach tej wspólnej historii, że już niewiele pana może w tych kwestiach organizacyjnych zaskoczyć?
0: No, ma pani absolutnie rację. Ja sam, trudno mi uwierzyć w to, że już 34 lata, to właśnie ten tegoroczny festiwal będzie moim 34. podejściem jako dyrektor artystyczny festiwalu. No już właściwie nic nie powinno mnie zaskoczyć, bo tego typu sytuacje, o jakich pani wspomniała, że ktoś nie dojedzie, no to już takie sytuacje mieliśmy i jakoś przeżyliśmy. Zawsze było i publiczność nie była rozczarowana, czasem nawet zadowolona. W każdym razie, no nie wiem, pogoda, większość koncertów odbywa się w tak zwanym dworku Chopina, w sali dokładnie, w której właśnie Chopin występował w Dusznikach i tam mamy warunki właściwie bardzo dobre, także pogoda nam tutaj specjalnie nie płata figla, ale organizatorzy zadbali o to, że sala, przecież nie największa sala, raczej kameralna sala, z której korzystamy, właściwie salą koncertową staje się cały park zdrojowy w czasie festiwalu, ponieważ jest przestrzeń w parku zadaszona na wypadek na przykład mrzawki czy deszczu i tam przy olbrzymim telebimie publiczność może uczestniczyć, korzystając z leżaków, krzeseł, które tam organizatorzy zapewniają. Można uczestniczyć w koncercie bezpośrednio transmitowanym właśnie do parku. No to jest olbrzymi plus tego wszystkiego. Duszniki żyją w czasie festiwalu, Duszniki żyją festiwalem i mamy bardzo dużo zawsze pełnych zachwytu publiczności, która zjeżdża z wielu krajów. Nawet mieliśmy wycieczki z Australii, które specjalnie witały nas w Dusznikach Zdrojów.
1: My życzymy oczywiście, żeby i tegoroczna odsłona dostarczyła tych wspaniałych chopinowskich emocji. Ale na sam koniec, nawiązując trochę do tych rocznic, od których też rozpoczęliśmy, jeszcze jedna rocznica w tym roku, mianowicie już po raz 22. W ramach festiwalu organizowany jest także ogólnopolski pianistyczny kurs mistrzowski. To też ważny element tego wydarzenia.
0: Tu panią poprawię, to będzie jubileusz 25. Kurs mistrzowski właśnie w tym roku się odbędzie. I mamy wspaniałych pedagogów, profesorów, znakomitych, absolutnie znakomitych rzeczywiście pianistów. Będzie to Aleksander Gawryluk, i profesor Aleksander

0: Kobrin. Obaj są, no wystarczy powiedzieć, że w 2005 roku Aleksander Gawryluk wygrał bardzo prestiżowy konkurs imienia Rubinsteina w Tel Awiwie. Natomiast w tym samym roku Aleksander Kobrin został laureatem złotego medalu pierwszej nagrody jednego z najwspanialszych, najbardziej prestiżowych konkursów na świecie, konkursu imienia Van Cliburna w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych. I ci wybitni pianiści będą prowadzić zajęcia z naszą młodzieżą, bo taką zasadą jest, że z reguły zagraniczni pedagodzy prowadzą kurs z polskimi młodymi pianistami. Wymienię te nazwiska, bo to są już znakomici młodzi artyści. Zuzanna Krystian-Browalska, Kacper Kukliński, Ignacy Piekarz, Jan Widlarz, Dominika Rak i Zuzanna Sejbuk. Te właśnie osoby zostały wytypowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i będą uczestniczyć w jubileuszowym 25. kursie mistrzowskim.
1: Trzymamy kciuki także za to, żeby ci młodzi pianiści jak najwięcej wynieśli dla siebie i dla swojej gry z tych spotkań. Ja oczywiście dodam, że także dla nas, dla dwójki, festiwal w Dusznikach to jest bardzo ważny punkt lata. Proszę spodziewać się transmisji z Dusznik. Pierwsza już w tę niedzielę. Zresztą nasi dziennikarze będą Państwu relacjonować to, co dzieje się w tym roku w Dusznikach. Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie,
0: dziękuję
1: za tę opowieść. Profesor Piotr Paleczny, wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, był dziś gościem dwójki.
0: Serdecznie dziękuję i zapraszam państwa do Duszników.

0: To Chopinowski walcy Asdur z opusu 42 w interpretacji Piotra Aleksewicza. Piotra Aleksewicza, także Tian Yaoliu i orkiestra NFM Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Pawła Kapuły wystąpią już w ten piątek w Dusznikach Zdroju w ramach inauguracji 81. Festiwalu Chopinowskiego. A my w audycji Wybieram Dwójkę pozostajemy przy hasłach na literę D. Była mowa o dusznikach, teraz będzie mowa o duszności. Taki tytuł nosi powieść Violette Leduc, która ukazała się we Francji 80 lat temu. Polski czytelnik poznaje ją dopiero teraz w tłumaczeniu Jacka Giszczaka. Kim była Violette Leduc i na czym polega wyjątkowość jej powieści? Między innymi o to Grażyna Lutosławska pyta autora przekładu.
1: Tam się tak dużo dzieje. Nie mówię o warstwie fabularnej, ale w języku, w warstwie psychologicznej też, często bardzo ciężkiej. To jest tak gęste, że ja byłem zdumiony, że to jest tylko 5 arkuszy, czyli tak naprawdę 100 stron maszynopisu takiego no, dzisiaj znormalizowanego. Wydaje się, że jest dużo więcej.
2: Zachodzą bardzo duże zmiany. Nie tylko w literaturze, także obyczajowe. No, literatura na nie także odpowiada, prawda?
1: To jest czas największych, tak? Camus ją właściwie wylansował, bo on tę książkę wydał, można powiedzieć, był redaktorem serii u Gallimarda, w której ta książka się ukazała, bo ona przekonała go zdecydowanie. To o takich nazwiskach mówimy, czy Simone de Beauvoir, która się bardzo zainteresowała Violette Leduc. Były nawet blisko ze sobą związane przez jakiś tam czas. Więc znakomity debiut Jean Genet przecież też wychwalał Violette Leduc. Po czym jej kariera tak się potoczyła, że kolejne książki, no jedną jej Gallimard ocenzurował i to strasznie ocenzurował, wyciął jej tam 1/3 tekstu mniej więcej.
2: Ocenzurował, bo
1: były tam sceny miłości kobiet, miłości lesbijskiej. Wszystkie jej książki są oparte na jej biografii. Czyli matka, która miała romans z synem burżuazyjnej rodziny, a ona była tam służącą w tym domu. No i oczywiście ciąża, chciana, niechciana. No i potem, tak jak z książki się już dowiadujemy, to propozycja od ojca młodego człowieka, rentę dla tego dziecka, coś tam, kombinacje, żeby jakoś to sprawę zatuszować. To trochę my to znamy z moralności pani Dulskiej. To są podobne czasy też, kiedy to się dzieje, tak? Takie zjawisko społeczne to musiało być nie tylko w Polsce, ale i we Francji przecież, jak widać. Matka tej naszej bohaterki małej, czy bardzo młodej, rozmawia z tym ojcem, gdzieś tam udaje się z nim jeszcze spotkać i on mówi o tej rencie. Dziecko słucha. Matka mówi, że i chodzę z tą kulą u nogi. Nie, no takie tam teksty padają.
2: W całej książce nie poznajemy imienia bohaterki. To jest bardzo symboliczna rzecz. Jak książka zaczyna się też od takiego zdania. Zacytujesz?
1: Moja matka nigdy nie podała mi dłoni. No tak, tak się to zaczyna, to oczywiście bardzo fizycznie, bo potem chodzi o to, że prowadzi ją, ale ją prowadzi przez ulicę, to ją bierze za to miejsce, gdzie jest szef na rękawie i za to ją ciągnie czy podnosi wręcz jak kurczaka za jedno skrzydło, tak? Taki brak kontaktu cały czas. Ta matka, dziś byśmy powiedzieli, toksyczna, tak? Ale też w trudnej sytuacji, no, trzeba powiedzieć.
2: W tamtym momencie, czy w Polsce na przykład pisało się tak intensywnie o matkach, desekralizując właściwie je?
1: Myślę, że to jest francuska specjalność, bo jak Bazena, taka książka też z tamtych dawnych lat, Żmija w garści, gdzie on o matce pisze, ta matka jest tą żmiją. Tam znajdziemy w francuskiej literaturze dużo. Mnie często pisarze francuscy no, jakoś jednak zaskakują tym właśnie, tym innym podejściem do rodziny czy członków tej rodziny. Tu można mnożyć, to choćby było Ribona, który współczesnego pisarza, filozofa, socjologa francuskiego,

0: który pisze, że nie poszedł na pogrzeb matki. I wyjaśnia to skrótowo, bo coś, nie chciał się spotkać z księdzem. Więc tam to jest normalne, jakby dla nas to nie do końca oczywiste.
1: To był duży sukces z powodu literackiej wartości?
0: No na pewno tak, na pewno tak. I to jest wartość, która właściwie nie traci ta książka na wartości. Tak, jest ponadczasowa, niewątpliwie. To mnie od razu uderzyło, że ona jest szalenie współczesna, że jak się pomyśli o pisarzach z tamtych czasów, kiedy ona debiutowała, no Malraux, Camus, Simone de Beauvoir, to wszyscy ci pisarze, można powiedzieć, są trochę daty, czyli trochę przypisanie do swojego czasu dzisiaj, tak? Czytamy ich trochę historycznie jednak. Ona zaskakuje nowoczesnością, jakąś myśleniu, sposobie traktowania języka. To jest bardzo oryginalna literatura. Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ta francuszczyzna jest bardzo bogata i wyszukana. Tam jest masa słów, które się rzadko pojawiają tak w książkach. Stwierdzam, bo przetłumaczyłem ich dużo, to wiem, o czym mówię, że jest jakiś zasób słów, którymi się często... A tutaj u niej bez przerwy jakieś słowa, których ja nie znam.
1: Ale nie archaiczne.
0: Albo nie, no właśnie nie. To są tylko takie rzadkie bardzo, niezwykle rzadkie.
1: To jest język francuskiej prowincji. Tyle brutalny, co poetycki.
0: Ta książka przyprawiał zawrót głowy. To miałem, ten zawrót głowy. Tak. Zawrót głowy. Chociaż ja się skupiam tłumacząc na słowach, nie na tym tak naprawdę, co się tam dzieje. Tłumaczyłem bardzo drastyczne rzeczy, nie? Tłumaczyłem jakieś historie o Rwandzie, o masakrach. Niemniej tutaj miałem ten zawrót głowy, bo tu jest tak subtelnie sączona jakaś taka prawda psychologiczna tego mojego dziecka zostawionego samemu sobie przez toksyczną matkę, że to po prostu się jest nie sposób tego spokojnie czytać.
2: Duszność Villette-le-Duc. O tej książce z tłumaczem Jackiem Giszczakiem rozmawiała Grażyna Lutosławska.

0: Autopromocja.
1: Od wiejskiej szkółki do jednej z najważniejszych instytucji kształtujących polską sztukę, rzemiosło, wzornictwo i architekturę. W studiu projektowym odwiedzimy wystawę Nasza Rzecz w Muzeum Tatrzańskim, przygotowaną z okazji 150-lecia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem. Zapraszam w czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Zaprasza Monika Pilch.
4: Dziś o premierze kinowej najnowszego filmu Kiyoshiego Kurosawy oraz o ekspozycji w Muzeum Guggenheima w Bilbao. Wynton Marsalis, wybitny amerykański trębacz, kompozytor i jedna z najważniejszych postaci współczesnego jazzu, przygotowuje się do inauguracji Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu monumentalnym dziełem All Rise. O kulisach powstania utworu, artystycznych inspiracjach oraz refleksjach muzyka pisze John Lewis na łamach brytyjskiego Guardiana. Powstała w 1999 roku pierwsza symfonia Marsalisa. To imponująca kompozycja na 15-osobowy zespół jazzowy, 50-osobową orkiestrę i 100-osobowy chór. W 12 częściach łączy blues, marsze, rytmy taneczne i inne elementy amerykańskiej tradycji muzycznej, tworząc dzieło, którego ambicją jest ukazanie idei pluralizmu i wspólnoty. Choć Marsalis przez lata budował wizerunek artysty bezkompromisowego i pewnego siebie, dziś podkreśla, że najważniejsza jest sama muzyka. W rozmowie z Guardianem przyznaje, że podczas wykonania All Rise nie chce być gwiazdą wieczoru, lecz częścią większej całości. To mój utwór, ale to nie jest moje przedstawienie, mówi. Wspomina również swoją wieloletnią działalność w Jazz at Lincoln Center Orchestra, którą objął jako zaledwie 26-latek. Po niemal 4 dekadach zapowiedział ustąpienie z funkcji dyrektora artystycznego, pozostając jednak związanym z zespołem w okresie przejściowym. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu uczynił All Rise motywem przewodnim programu. Koncert otwarcia zaplanowany na 8 sierpnia zgromadzi ponad 200 wykonawców. Jazz at Lincoln Center Orchestra, Royal Scottish National Orchestra oraz chóry. Wybór tego utworu nabiera szczególnego znaczenia w czasach, gdy idea wspólnoty i integracji jest coraz częściej poddawana próbie. Kilka dni później, 13 sierpnia, podczas BBC Proms odbędzie się brytyjska premiera koncertu na orkiestrę Wyntona Marsalisa. Wiedeńska dzielnica muzealna świętuje 25-lecie istnienia. Dziś jest jedną z największych i najchętniej odwiedzanych przestrzeni kulturalnych w Europie, choć jej powstanie poprzedziły 10-lecia sporów o przyszłość dawnych cesarskich stajni. O historii tego miejsca przypomina niemiecki dziennik Die Welt. Jednym z symboli dzielnicy stały się kolorowe leżaki Enzi, zaprojektowane specjalnie dla wiedeńskiego kompleksu, a dziś obecne w przestrzeni publicznej wielu miast na całym świecie. Miały być jedynie praktycznymi siedziskami na dziedzińcu, z czasem jednak stały się rozpoznawalną ikoną designu i znakiem otwartego, przyjaznego charakteru tego miejsca. Jak podkreśla Die Welt, sukces wiedeńskiej dzielnicy muzealnej pokazuje, że odważna wizja urbanistyczna, cierpliwość i gotowość do kompromisu mogą przynieść trwałe efekty. Kompleks wciąż się rozwija, w najbliższym czasie ma zostać poszerzony o nową placówkę, Dom Historii Austrii. Jak dowiadujemy się z tekstu, dzielnica pozostaje przykładem udanego połączenia zabytkowej architektury z nowoczesną przestrzenią kultury i życia miejskiego. Muzeum Guggenheima w Bilbao prezentuje obszerną retrospektywę twórczości Jaspera Jonesa, jednego z najwybitniejszych amerykańskich artystów XX wieku, który w tym roku ukończył 96 lat. O wystawie i niezwykłej drodze twórczej malarza pisze francuski dziennik Le Figaro. Jones zyskał

0: światową sławę już w 1958 roku dzięki wystawie w nowojorskiej galerii legendarnego marszanda Leo Castelliego, stając się jednym z najważniejszych rewolucjonistów współczesnej sztuki. Choć jego twórczość bywa łączona z ekspresjonizmem abstrakcyjnym, sztuką konceptualną i popartem, Jasper Johns od początku wymykał się jednoznacznym klasyfikacją. Wystawa w Bilbao obejmuje blisko 140 dzieł, obrazów, rzeźb, rysunków, grafik, książek artystycznych i scenografii teatralnych. Artysta z powodu wieku nie uczestniczył w otwarciu ekspozycji, jednak jego prace wciąż zachwycają świeżością i siłą oddziaływania. Na łamach The Film Stage ukazała się recenzja najnowszego filmu Kiyoshiego Kurosawy Samuraj i więzień, który po premierze na festiwalu w Cannes trafił do kin w Stanach Zjednoczonych. Japoński reżyser, znany przede wszystkim z thrillerów psychologicznych i horrorów, tym razem sięga po kino historyczne, proponując nietypową opowieść o samuraju, który odrzuca przemoc. Akcja filmu rozgrywa się w XVI-wiecznej Japonii. Główny bohater, Lord Murasie Araki, wbrew oczekiwaniom swojego otoczenia, odmawia wykonywania wyroków śmierci, wybierając miłosierdzie zamiast zemsty. Kiedy w oblężonym zamku dochodzi do tajemniczego morderstwa, historia niespodziewanie zamienia się z dramatu samurajskiego w kryminał, a Murasie staje się śledczym próbującym odkryć prawdę. I to już wszystkie informacje, które na dziś dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Bilbao, Edynburg i Wiedeń, między innymi te miasta odwiedziliśmy dzięki przeglądowi prasy Moniki Pilch. Do tego zestawienia dołączymy, wybieram dwójkę, jeszcze Wenecję, ale to dopiero za kilka chwil, bo teraz sięgamy po kompozycję Karola Szymanowskiego.

0: Kwartet Śląski w drugiej części drugiego kwartetu smyczkowego C-dur Karola Szymanowskiego. Jest 17:10, słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Swoją rozmówczynię przedstawi teraz Jakub Kukla.
1: Gość dwójki. Agnieszka Pindera, kuratorka, teoretyczka sztuki, dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, komisarka Pawilonu Polskiego w Wenecji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam Panią bardzo serdecznie. Nazwa pięknego włoskiego miasta dziś w naszej rozmowie pojawi się kilkukrotnie, bo rozmawiamy między innymi o konkursie na projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 20. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. To będzie rok przyszły. Jakie hasło kuratorzy zaproponowali na rok 2027? Do czego ci, którzy zgłoszą się do konkursu, powinni się odnosić?
2: Hasło jest dosyć długie i skomplikowane, także przeczytam je w języku angielskim, pozwoli pan. Do architecture for the possibility of coexistence facing a real reality. Długie, ale inspirujące, uważam.
1: Długie i głębokie przy okazji jeszcze.
2: Zdecydowanie.
1: Wielowarstwowe.
2: I osadzone we współczesności i zarówno w praktyce, którą kuratorzy, architekci przyszłorocznej edycji Biennale mają jakby mocno rozwiniętą, rozbudowaną Wang Shui, Lu Wenu, posługują się takim innym trochę myśleniem o architekturze skupionym na materialności, na placu budowy, na robieniu, tworzeniu architektury. To nie jest architektura konceptualna, to jest architektura jak najbardziej realna, łącząca przeszłość z przyszłością, łącząca formę z funkcją, odżegnująca się od takiego myślenia o architekturze w znaczeniu jakichś wielkich monumentów, oderwanych od rzeczywistości. No tak naprawdę możemy powiedzieć odżegnujących się od efektu Bilbao, bo wciąż jednak jakoś w naszej wyobraźni może jeszcze pamiętamy ten spektakularny budynek muzealny, który właśnie miał turystykę do miasta Bilbao sprowadzić.
1: Czyli architektura jako podstawowy element życia.
2: Dokładnie. To jest takie sprowadzenie do podstawowej funkcji, ale jednocześnie z myśleniem o kryzysie klimatycznym, ale szukaniu raczej w takich technikach, technologiach przeszłości odpowiedzi na ten kryzys, niż szukania go w nowych technologiach, czyli taki jednak powrót do przeszłości, ale chociaż mowa o rzemieślnikach, to nie skupianie się jakieś takie nostalgiczne, nacjonalistyczne wręcz na tym obszarze, tylko jednak z tym myśleniem o przyszłości, o społecznościach, które użytkują, zamieszkują architekturę.
1: Co powinni przedłożyć kuratorzy, kuratorki, zespoły kuratorskie, wszyscy ci, którzy chcieliby w konkursie wziąć udział?
2: Jak co roku, bo to się raczej nie zmienia albo zmienia się w detalach. Oczekujemy projektów w pierwszym etapie, dosyć ogólnych koncepcji głównie.
1: Zarysu,
2: tak. I dopiero 10 szczęśliwców zespołów, które przejdą do drugiego etapu, będziemy prosić w drugim jakby terminie, będą mieć te zespoły więcej czasu, żeby uszczegółowić swój projekt. Mój zespół prosił mnie bardzo, żebym przypomniała zasady utajnienia osoby kuratorskiej, bo jest to rzeczywiście wymóg konkursu. Jury nie skupia się na karierze, dorobku osoby kuratorskiej, czy

0: zespołu kuratorskiego, który startuje w tym konkursie, skupiamy się tylko i wyłącznie na propozycji, na projekcie wystawy, na tym, jak ten projekt i odnosi się do tematu głównego, do tytułu, jak w ogóle jest skonstruowany jako koncepcja projektowa, zarówno pod względem merytorycznym, ale też wykonawczym.
1: Czyli interesuje państwa pomysł, a nie nazwisko.
0: Interesuje nas pomysł, a nie nazwisko. Także drogie osoby, które chcą brać udział w konkursie, pamiętajcie, żeby schować swoje nazwisko w kopercie z godłem. To tylko godło będzie później ogłoszone na naszej stronie internetowej i tylko tak dowiecie się, że przeszliście do drugiego etapu. To bardzo ważne, bo inaczej zostaniecie z przyczyn formalnych zdyskwalifikowani.
1: Jak bardzo trzeba się spieszyć?
0: Dosyć trzeba się spieszyć. Mamy czas do 28 sierpnia, więc niedługo, ale też ta pierwsza koncepcja, pierwszy etap nie wymaga aż tak pieczołowitego i szczegółowego opracowania, chociaż oczywiście no, można powiedzieć, że to koncept i pomysł jest tym, co najdłużej przychodzi pewnie. Także spieszcie się państwo. W zeszłym roku mieliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, ale to na Biennale Sztuki, bo blisko 100, jeżeli chodzi o te, które rozpatrzyliśmy, bo kilka odpadło właśnie projektów ze względów formalnych. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaki będzie odzew na ten konkurs do Biennale Architektonicznego. Czy będzie równie owocny, czy jednak architektura nie rozgrzewa tak mocno serc naszych kuratorów w kraju jak sztuka. Jesteśmy bardzo ciekawi.
1: A zatem czas do 28 sierpnia na przesyłanie pomysłów, koncepcji na przyszłoroczne Biennale Architektury w Wenecji, ale to nie jedyna rzecz związana z Biennale Sztuki, bo państwo czekają też na prace, które odnosiłyby się do historii Biennale jako takiego. Tyle,
0: tak,
1: że
0: do historii Biennale, ale przede wszystkim historii wystaw w polskim pawilonie.
1: I tutaj państwo wyznaczyli dość konkretny czas, od roku 1993. Dlaczego akurat ten moment, a nie wcześniej, bo Polska brała udział w wystawach od lat 30.
0: Tak, musimy gdzieś zacząć i zdecydowaliśmy zacząć od współczesności i cofać się później. Zresztą jest też świetna książka Joanny Sosnowskiej opowiadająca całą historię od samego początku uczestnictwa Polaków w Biennale. Nas interesuje ten okres od 93 roku, czyli od wystawy Mirosława Bałki kuratorowanej przez Andę Rotenberg. Uznajemy tą wystawę jako taki moment przełomu myślenia o tym, czym jest wystawa w pawilonie polskim. Oczywiście nie jest to też cezura taka bardzo sztywna, bo również w poprzednich latach czy dekadach różne skowronki myślenia o tej przestrzeni jako przestrzeni site specific, takiego myślenia mniej o wystawie, na której znajdują się obiekty, ale o całym takim doświadczeniu, często wręcz imersyjnym, pojawiały się wcześniej, chociażby Magdalena Abakanowicz tego rodzaju pracę w pawilonie realizowała, ale jednak ten okres potransformacyjny, właśnie rozpoczynający się od nas w 93 roku, od wystawy Mirosława Bałki, najbardziej nas teraz interesuje. Po rok obecny, czyli 2026, czekamy na zgłoszenia pomysłów na teksty, albo dotyczące jednej wystawy, jednego projektu, przekrojowe, dotyczące zarówno z obszaru historii sztuki, kulturoznawstwa, ale bardzo, bardzo szeroko również polityk kulturalnych, bo Biennale jest bardzo specyficzną imprezą, coś pomiędzy olimpiadą a Expo. I również oczekujemy tekstów krytycznych, patrzących na obecność Polaków, polskich artystów, polskich kuratorów, również poza pawilonem, ale w ramach innych pawilonów. W tym roku koleżanki kuratorki są w dwóch innych pawilonach narodowych, także również tego rodzaju tematy nas interesują, tak samo jak i obecność Polaków na wystawie głównej i znowu obydwu biennale, zarówno sztuki, jak i architektury.
1: O państwa oczekiwaniach wobec tekstów za chwilę jeszcze powiemy więcej, ale wróćmy do roku 1993. To jest ten moment, od którego państwa książka będzie opisywała biennale i polski udział w tym wydarzeniu między olimpiadą a Expo. Co wtedy tak wyraźnie się zmieniło? Co wcześniej było inaczej, a w 93 weszło na nowe tory?
0: Interesuje nas okres potransformacyjny z uwagi jednak na zmianę wektora polityk kultury.

0: kulturalnych, ale niekoniecznie tą zmianę właśnie tak sztywno rozpatrujemy też pod względem sposobu pracy z artystą czy pracy z przestrzenią. Także tu dla nas ten 93 rok nakłada dwa poziomy. Z jednej strony no już wolna Polska po 89 roku inaczej podchodzi do polityki kulturalnej, mniej osadzonej w bloku wschodnim, w całych tych relacjach zimnowojennych. Z drugiej strony jednak te pierwsze wystawy po 89 roku nie uznajemy, że w myśleniu o przestrzeni, o języku wystawy jako takim, one już tak się wyróżniają od wystaw przeszłości. I jakoś ten Mirosław Bałka z Andą Rotenberg stanowi dla nas takie nowe otwarcie.
1: Czy interesuje państwa przede wszystkim opis dzieł sztuki, które trafiały do Wenecji, czy może też szerzej kontekst społeczny, kontekst historyczny?
0: Kontekst społeczny, historyczny, ale też recepcja. Bardzo interesuje nas, na ile wystawy, artyści, którzy znajdują się w pawilonie polskim podczas Biennale w Wenecji, są reprezentatywni dla tego, co w danym czasie, w danej dekadzie, w danym roku dzieje się w polu sztuki, na rynku sztuki w Polsce. Interesuje nas, czy rzeczywiście jest to jakiegoś rodzaju, nie lubię tego sformułowania, ale go użyję, papierek lakmusowy dla pola sztuki, czy wręcz przeciwnie. Czy są to decyzje w jakiś sposób jednak powiązane z osobami w jury, z tym, kto wybiera, lub z warunkami takimi zastanymi, infrastrukturą samego pawilonu, ale też imprezy Biennale jako takiej, w której jednak uczestnictwo widzów, sposoby patrzenia są zgoła inne niż powiedzmy w stacjonarnych wystawach w Zachęcie czy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tu mamy do czynienia z widzem, który ma czas, przychodzi, dedykuje ten swój czas na konkretną wystawę, na konkretny jakby program, podczas gdy na Biennale w Wenecji, szczególnie w Giardini, w którym mamy ogromną przyjemność i honor być, konkurują ze sobą nie dość, że pawilony narodowe, to również wystawa główna. Jest to taki bardzo intensywny czas, w którym jednak o tego widza musimy zawalczyć w pawilonie polskim, tak jak i w innych, i pokazać mu coś, co spowoduje w pierwszych paru sekundach po wejściu, że ta osoba będzie chciała zostać dłużej. Więc też to myślenie o tym projekcie jako czymś, co możemy przeczytać od razu, co nie wymaga dużej, nie wiem, kwerendy, nie ma dużego progu wejścia od samego początku, ale jest takim doświadczeniem, które jest wielowarstwowe, ale jednocześnie dosyć czytelne od progu, też bardzo determinuje projekty, które się w pawilonie w tym czasie pojawiały, a zatem obraz polskiej sztuki za granicą i tak dalej.
1: Czyli jak rozumiem, państwa interesuje, państwa intryguje pytanie, czy to, co było pokazywane w przeszłości w pawilonie polskim, oddawało raczej pewien nastrój społeczny, pewien moment historyczny, czy może jednak było przede wszystkim wyrazem zainteresowań poszczególnych członków jury?
0: Dokładnie tak. Zainteresowań poszczególnych członków jury, czy takiemu namysłowi tego jury odnośnie tej konkretnej imprezy i tego, jakiego rodzaju projekty będą się tam sprawdzać. Jest to też bardzo ciekawe w porównaniu z innymi strategiami innych krajów, bo jednak w Polsce mamy tą wyjątkową absolutnie sytuację, że projekty są wybierane przez niezależne jury, każdorazowo z open call'a. W innych krajach ten proces jest zgoła inny, to często są nominacje właśnie osób z mocnymi nazwiskami, które już zdążyły udowodnić jakby swoje kompetencje na innym polu. U nas jest to skupienie na projekcie, jak już mówiliśmy w kontekście konkursu. Zatem też to, jak te projekty rezonują, co mówią o sztuce polskiej, czego nie mówią, jakie wątki były pomijane, jakie są dominanty też w tym programie pawilonu, bo ja na przykład widzę dwa takie bardzo mocne, przewijające się tendencje. Jedna właśnie wychodzi z imersji, a druga z zagadnień społeczno-politycznych. Są takie dwa bardzo dominujące trendy w tych latach. Ale liczę na to, i mój zespół również, że z udziałem badaczy, pisarzy, osób o różnym też backgroundzie naukowo-merytorycznym, kuratorskim, historycznym, odnajdziemy jeszcze wiele więcej warstw i ciekawych historii o nas samych.
1: Rozumiem, że konkurs skierowany jest do humanistów szeroko pojętych, co i do kiedy trzeba napisać, żeby ewentualnie trafić.

0: wrócić później do książki.
1: Jest to dosyć klasyczny open call, w którym prosimy o przesłanie abstraktu na jedną stronę maszynopisu, krótkiego biogramu i czas wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w tym naborze i napisać tekst do książki o pawilonie polskim, mają do 30 września. Niekoniecznie jednak humaniści. Bardzo bym chciała, żeby jakiś ekonomista napisał coś o pawilonie.
0: Ekonomia też może być potraktowana jako nauka humanistyczna. Z jej podatnością na różnego rodzaju wahania, z jej emocjonalnością, jak się okazuje w ostatnich miesiącach.
1: Dobrze, zostawmy złośliwości.
0: Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym konkursie, a wracając jeszcze do trwającej wystawy, myśli Pani, że języki z wody oddają pewien nastrój społeczny, czy są wyrazem gustu członków jury?
1: Myślę, że oddają jak najbardziej. Nie wiem, czy aktualny, bo aktualny nastrój społeczny nieco mnie przeraża, muszę powiedzieć, w naszym kraju. Tym może lepiej, że języki z wody mówią o różnorodności i może przywołają jednak ducha empatii i takiej solidarności społecznej. Nie jestem jednak naiwna. W tym wystawa będzie również prezentowana w Zachęcie w przyszłym roku, a także w dwóch innych miastach. Języki z wody pojadą w przyszłym roku do Manchesteru i do Paryża. Ogromnie nas to cieszy. Ale ci z Państwa, którzy nie mogą czekać na przyszły rok, niech czym prędzej wybiorą się jeszcze do Wenecji.
0: Bo języki z wody w polskim pawilonie można oglądać jeszcze do 22 listopada. W tym roku do Wenecji powrócili także Rosjanie. Ta decyzja organizatorów wywołała międzynarodową dyskusję i też poważny sprzeciw, może nie gremialny, ale jednak zauważalny. Zresztą organizatorom obcięto dotacje. Jak pani się zapatruje na tego rodzaju gesty, decyzje?
1: To jest trudne z naszej perspektywy, branie udziału w tego rodzaju wydarzeniu, które nie jest odporne na, nie wiem, manipulacje, propagandę krajów będących agresorami. Nie jest to niestety tylko Rosja, bo również protesty były wobec udziału Izraela. Mniej protestów było wobec udziału w Stanach Zjednoczonych, ale dało się je również odczuć. Także rzeczywiście ten brak wrażliwości społecznej organizacji Biennale jest frustrujący. Ale jest również frustrujące to, ile czasu w mediach, szczególnie w tym tygodniu otwarcia, temat właśnie Rosji i Izraela zajął. To znaczy odwracanie wektora uwagi od projektów, które tam są, od projektów realizowanych przez Ukrainę, chociażby właśnie na rzecz oddawania pola i czasu antenowego Rosji. Nasi przyjaciele też z Ukrainy też prosili, aby raczej skupiać się na życiu, na tym, co dobre, promować sztukę suwerennych krajów. No ale oczywiście jest to skomplikowana sytuacja. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, ale też nie wygląda, żeby Biennale jako organizacja jakoś specjalnie przejmowało się na razie tym brakiem środków. Widocznie mają inny pomysł na finansowanie. No będziemy się temu bacznie przyglądać.
0: Dodajmy, że polskie ministerstwo także protestowało przeciwko powrotowi Rosjan na Biennale. Kwestia skomplikowana. Mam wrażenie, że ona będzie powracała. Przy okazji Biennale, choć nie tylko, bo dyskusje toczyły się także przy okazji różnych wydarzeń sportowych, tak. Na przykład. Zakończmy optymistycznie. Czy w wakacje Zachęta odpoczywa?
1: My nigdy nie odpoczywamy. Aktualnie, tak, jesteśmy kochamy swoją
0: kultury.
1: Pracę. Kochamy swoją pracę, jesteśmy pracocholikami. Zapraszamy i w dni deszczowe do Zachęty, i w upały. Otworzyliśmy niedawno wystawę Jury Szusta, Żywica z Plot Słoneczny. Jeszcze w sierpniu otworzymy wystawę João Marii Guzmão, portugalskiego artysty. Wciąż trwa u nas wystawa Dojrzewanie, wystawa tak zwana nastolatkowa i o nastolatkach, i dla nastolatków, i przygotowywana z nastolatkami. Mamy bogaty program edukacyjny również. Tutaj też nie odpoczywamy wakacyjnie. A dodatkowo otworzyliśmy wystawę w Kownie, w Muzeum Ciurlionisa. Przenieśliśmy tam wystawę Barbary Kasten, która była niedawno prezentowana w Warszawie, więc również, drodzy Państwo, na Litwie możecie program Zachęty oglądać.
0: Nastolatki są zainteresowane sztuką? Bywają w Zachęcie?
1: Bywają.

0: Nie jest łatwa grupa docelowa.
1: Nie jest, ale wdzięczna. Bardzo się cieszymy, jak są, znajdują się na tej wystawie również przez to, że widzą osoby rówieśnicze nie tylko jako portretowane na zdjęciach czy na filmach, ale jako współuczestniczące, będące samodzielnymi realizatorami własnej też wizji na takim bardzo równym polu z artystami profesjonalnymi. Myślę, że to wygrywa ich dla tej wystawy.
0: Wszystkie informacje na temat konkursów, o których dziś wspominaliśmy, i na temat aktualnej oferty, zachęty znajdą Państwo na stronie internetowej, a samą zachętę znajdą Państwo w centrum Warszawy.
1: Tak jest.
0: Agnieszka Pindera, kuratorka, teoretyczka sztuki, dyrektorka zachęty Narodowej Galerii Sztuki, komisarka Pawilonu Polskiego w Wenecji. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
0: Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: A Państwo nadal słuchają programu Drugiego Polskiego Radia. W audycji Wybieram Dwójkę będziemy z Państwem do 18, czyli jeszcze przez pół godziny. A już teraz przed nami kilka minut z Nelsonem Gernerem i kompozycją Roberta Schumana.

Nelson Gerner w jednej z etiud symfonicznych Roberta Schumana. Ten pianista powróci dziś na antenę dwójki po 21 w transmisji z festiwalu pianistycznego w La Roque Don Teron. Już za kilka chwil przeniesiemy się na Podlasie.

0: niedaleko Białegostoku na spotkanie z gwiazdami spadającymi z nieba i niezależnymi artystami zaprosi do swojego siedliska kultury teatralna grupa Koincidencja. Festiwal Las Fest odbywa się z udziałem gwiazd, owszem, ale chodzi o Perseidy, które spadają o tej porze roku. Niezmiennym punktem programu jest nocny koncert w plenerze pod sierpniowym niebem, a także spektakle, koncerty, wystawy i warsztaty, o których z Pawłem Chomczykiem, gospodarzem festiwalu, rozmawia Dorota Kołodziejczyk.
1: 9. festiwal Las Fest zaprasza nas nie tylko do lasu, ale również do wnętrza, czyli do dziupli.
2: Tegoroczna edycja naszego festiwalu została objęta patronatem dziupli i liczymy na to, że odgadniecie Państwo nasze intencje, jakie przyświecały nam w kształtowaniu tegorocznego programu, w którym rzeczywiście ta dziupla stanowi metaforę pewnego rodzaju skarbczyka, pewnego rodzaju miejsca, często intymnych wspomnień, pewnego rodzaju niespodzianek, które mogą się tam kryć po włożeniu ręki. Czyli będziemy starali się zaprezentować teatr z jednej strony, który skrywa pewne tajemnice, z drugiej strony jest pewną niespodzianką i na który też będziemy mogli mieć wpływ jako widzowie.
1: Prezentowane będą spektakle, które żyją dzięki rękom artystów, którzy poruszają przedmiotami.
2: Tak, między innymi. To nie jest tak, że Las Fest jest ukierunkowany na przedstawienia lalkowe, czy też przedstawienia, które sięgają swoją kreatywnością po środki wyrazu teatru ożywionej formy, jakkolwiek akademicko by to nie zabrzmiało. Raczej jest to festiwal, w którym staramy się prezentować teatr rodzący się w przestrzeni wolnej, w przestrzeni nieskrępowanej, najczęściej też poza instytucjami teatralnymi. I tak też będzie w tym roku, a zobaczymy naprawdę wielu twórców, którzy i poruszają przedmiotami, i poruszają lalkami, ale przede wszystkim poruszają wnętrzami naszymi.
1: Są to bardzo często opowieści, tak jak pan powiedział, intymne, wyrażone językiem metafory.
2: I ta metafora, do której się zawsze odwołujemy, może być metaforą czegoś, co fermentuje w takiej dziupli. Tutaj wydaje mi się najlepszym przykładem będzie spektakl Animal Farm, czyli folwark zwierzęcy na podstawie znanej nam chyba wszystkim literatury w wykonaniu Figurentheater Wilde und Vogel i przyjaciół. Wspomniani artyści to duet, tutaj poszerzony o cały zespół muzyków, lalkarzy, artystów, performerów, performerek. Figurentheater Wilde und Vogel wydaje mi się być znanym teatrem, przynajmniej solnickiej publiczności, ale nie tylko. Jest to zespół, który od lat eksploruje teatr figur, jak to oni nazywają, jako taką przestrzeń kreatywności wyrażaną właśnie poprzez to, co trzeba ożywić i nie inaczej będzie w tym wydaniu spektaklu Animal Farm. Figurentheater Wilde und Vogel to nie jedyni lalkarze, którzy wystąpią w tym roku na Las Fest. Zaprosiliśmy z rzeczą w toku artystę znanego polskiej publiczności ze spektaklu Body Concert, artystę z USA, Kevina Augustina, który przyjeżdża do nas ze świeżynką, z czymś, co jeszcze się wciąż wydarza, co jest w procesie i w ramach naszej platformy Las Lab będziemy prezentować, czy nawet nie wiem, czy prezentować to jest dobre słowo, będziemy doświadczać razem z artystą przedsięwzięcia, któremu nadał on tytuł Hänsel End. I tutaj będzie to rzecz, która jest otwarta na interakcję, w której publiczność będzie odgrywała istotną rolę, jak zapowiedział nam Kevin. I będziemy rzeczywiście zaproszeni do bardzo intymnego świata, bardzo określonych środków wyrazu, które myślę osoby, które widziały Body Concert, mogą kojarzyć jako pewnego rodzaju charakter pisma.
1: Festiwal Las Fest w Solnikach to oczywiście spektakle, ale również warsztaty lalkowe.
2: Tak, warsztaty lalkowe. Jesteśmy cały czas w tej perspektywie.

Academy of Ancient Music i Mark Minkowski w piątej części koncertu Grosso Adur Jerzego Fryderyka Händla. Słuchają Państwo Dwójki, niewiele ponad 20 minut pozostało do godziny 18. Za kilka dni i nocy w środku lasu

0: perspektywie uprawiania bardzo określonego teatru, który, tak jak jazz, jest ogromną przestrzenią i wszyscy, którzy się interesują teatrem ożywionej formy, wiedzą, że nie można tego określenia użyć jako prostego wytrychu, bo to jest ocean skojarzeń. Będziemy mieli warsztaty prowadzone przez twórców z Magamura Creative Group. To jest Milada i Szilard Borarosz, którzy kiedyś już gościli na scenie solnickiej z wspaniałym lalkowym Faustem i tym razem będą dzielili się z uczestniczkami, uczestnikami warsztatu swoją wiedzą, umiejętnościami, fantazjami, kompetencjami w zakresie tworzenia abstrakcyjnych marionetek.
1: Spektakle i koncerty odbywają się wieczorem i w nocy. W tym roku będzie można również uczestniczyć w festiwalowym, wielogodzinnym zdarzeniu, performansie.
0: Tak, zdarzeniu, performansie, też takich słów bym użył. Małgorzata Tarasewicz-Wosik od dłuższego czasu eksploruje przestrzeń samego tworzenia i relacji pomiędzy performerem a performansem, między tworzywem a twórcą i tym razem postanowiła wpisać swoje poszukiwania w przestrzenie leśne, do których nas zaprosi. Bardzo się ucieszyliśmy, kiedy usłyszeliśmy, że coś takiego jest możliwe, żeby zaanimować lasem jako pewnego rodzaju warunkami do wspólnego tworzenia, wspólnego uczestniczenia. No po to też tworzymy takie miejsce położone właśnie w lesie, żeby takie rzeczy miały miejsce, żeby takie rzeczy były możliwe.
2: Dziewiąty Las Fest rozpocznie się w siedlisku kultury Solniki 44 w pobliżu Białegostoku w niedzielę i potrwa do 16 sierpnia. A w audycji Wybieram Dwójkę pora teraz na kompozycję Claudio Monteverdiego.

0: Kapela Mediteranea i Leonardo Garcia Alarcón w kompozycji z czwartej księgi madrygałów Claudia Monteverdiego. Dokładnie 10 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa!
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Gombrowicz swoje notatki zaczął publikować w kwietniowym numerze Kultury Paryskiej z 1953 roku. Było to zamówienie Jerzego Giedroycia. Redaktor wydał tom pierwszy w formie książkowej w roku 1957. Dwa lata później Gombrowicz przesłał pierwsze nagrane w Buenos Aires fragmenty dziennika dla Radia Wolna Europa.
5: A jednak zdaję sobie sprawę, że trzeba być sobą na wszystkich piętrach pisania. To znaczy, że powinienem móc wyrazić się nie tylko w formacie lub dramacie, ale i w zwykłej prozie, w artykule czy w dzienniku. I lot sztuki musi znaleźć odpowiednik w sferze życia zwyczajnego, jak cień kondora kładzie się na ziemi. Co więcej, to przejście w świat codzienny z dziedziny cofniętej w najdalszą głąb, nieomal w podziemie, jest dla mnie sprawą niezmiernej wagi. Chcę być balonem, ale na uwięzi. Anteną, ale uziemioną. Chcę być zdolny do przełożenia siebie na język zwyczajny. Ale traduttore, traditore. Tu zdradzam siebie, jestem poniżej siebie. Trudność na tym polega, że piszę sobie, ale nie w nocy, nie w samotności, tylko właśnie w gazecie i wśród ludzi. Nie mogę w tych warunkach potraktować siebie z należytą powagą. Muszę być skromny. I znów mnie męczy to samo, co przez całe życie mnie męczyło, co tak zaważyło na moim sposobie bycia z ludźmi, ta konieczność lekceważenia siebie, aby się dostroić do tych, którzy mnie lekceważą lub którzy w ogóle nie mają o mnie zielonego pojęcia. A tej skromności ja za nic nie chcę się poddać i odczuwam ją jako mego śmiertelnego wroga. Wiem i powiedziałem niejednokrotnie, że każdy artysta musi być pretensjonalny, gdyż pretenduje na cokół pomnika, ale że zarazem ukrywanie tych pretensji jest błędem stylu, jest dowodem złego rozwiązania wewnętrznego. Jawność. Trzeba grać w otwarte karty. Pisanie nie jest niczym innym, tylko walką, jaką toczy artysta z ludźmi o własną wybitność. Lecz jeśli nie jestem zdolny urzeczywistnić tej myśli tu w dzienniku, cóż ona warta? A jednak nie mogę i coś mi przeszkadza. Gdy pomiędzy mną a ludźmi nie ma formy artystycznej, zbyt żenująca staje się styczność. Powinienem potraktować ten dziennik jako narzędzie mego stawania się wobec was. Dążyć do tego, abyście w pewien sposób mnie ujęli. Sposób, który by umożliwił mi, niech się pojawi słowo niebezpieczne, talent. Ten dziennik niech będzie bardziej nowoczesny i bardziej świadomy i niechaj będzie przepojony ideą, że talent mój może powstać tylko w związku z wami. To jest, iż jedynie wy możecie podniecić mnie do talentu. Więcej, stworzyć go we mnie.
4: Notował Gombrowicz. Dziennik mój to pisanina dość bezładna, z miesiąca na miesiąc. Zapewne nieraz się powtarzam, nieraz sobie zaprzeczam. Uładzić to, oczyścić? Wolę, aby nie było zanadto wylizane.
0: A ja dodam, że jutro przypadnie 122. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza. Zofia Kruszewska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę, a zostawiamy Państwa z kompozycją Jana Sebastiana Bacha.

0: Autopromocja.
1: Słońce, palmy i tropikalne rytmy. Właśnie tak zaczyna się ta historia. A kilka lat później ten sam artysta przenosi się do świata ambientu, IDM-u, techno i muzyki trans. Jak doszło do tej niezwykłej przemiany? W najbliższej nocnej strefie prześledzimy jeden z najbardziej fascynujących wątków twórczości Haruomiego Hoffa, czyli jego podróż od egzotyki lat 70. po późniejsze eksperymenty. Zapraszam dziś o 23:00. Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Tomasz Szachowski, witam Państwa. Kontynuujemy w Jazzowym Klubie Dwójki przegląd standardów z kręgu bossa nowy skomponowanych przez Antonio Carlosa Jobima. Dziś kolejne dwa utwory. Pierwszy chyba trochę zapomniany, a przecież znalazł się w repertuarze największych gwiazd jazzu. To Tristi, piosenka o smutku. I utwór drugi, bodaj najbardziej znany spośród kompozycji Jobima, The Girl from Ipanema. Różne wersje tego utworu wypełnią większą część audycji. Rozpoczynamy od Tristi. Antonio Carlos Jobim napisał tę piosenkę w Los Angeles w 1966 roku, gdy czekał na Franka Sinatrę, który doleciał tam bezpośrednio z wyspy Barbados. Obaj byli umówieni na nagranie płyty, która ukazała się w rok później pod tytułem Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim. Ale ostatecznie najpierw ukazała się wersja instrumentalna na płycie Wave i musiały minąć dwa kolejne lata, by powstała wersja wokalna Sinatry, która ostatecznie pojawiła się na płycie Sinatra and Company w 1971 roku. Oczywiście to nagranie znajdzie się w audycji, ale rozpoczniemy od znakomitej interpretacji Sary Vaughan z roku 1979, gdzie wokalistce towarzyszy orkiestra wytwórni Pablo Normana Granta. Jako drugi zagra nasz gitarzysta Janusz Strobel ze swoim zespołem, potem Sinatra i wreszcie na koniec po portugalsku Carmen Questa. Obie wersje tekstu, angielska i portugalska, pióra Antonio Carlosa Jobima. Oto w kolekcji standardów z kręgu bossa nowy Tristi Antonio Carlosa Jobima.

Wystąpili po kolei Sarah Vaughan, Janusz Strobel, Frank Sinatra i Carmen Cuesta. To bardzo ciekawa postać, rocznik 1955, urodzona w Madrycie, od 80 roku mieszkająca już

0: Stanach Zjednoczonych, związana ze świetną grupą muzyków jazzowych, takich jak Chuck Lepp, prywatnie mąż wokalistki, Michael Brecker, John Petitucci, Bob James, Grover Washington. Za nami cztery wersje standardu Tristi Jobima, a przed nami The Girl from Ipanema. Piosenka napisana w roku 1962 z tekstem portugalskim Viniciusza de Moraesa i angielskim Normana Gimbela. W tym samym roku powstaje pierwsze nagranie zapomnianej dziś Pery Ribeiro. Potem utwór zyskuje światowy rozgłos za sprawą albumu Getz Gilberto, wydanym, przypomnijmy, w roku 1964. No i cóż, trzeba przypomnieć, nagrody, najwyższe lokaty na listach przebojów i w plebiscytach, ogromna liczba sprzedanych płyt na całym świecie. Podobno, jak można wyczytać w sieci, po Yesterday Beatlesów jest to najczęściej nagrywana piosenka pop w historii. Podzielimy prezentację poszczególnych interpretacji na dwie części, niekoniecznie trzymając się chronologii. Już za chwilę słynny oryginał, czyli fragment z płyty Getz Gilberto. Potem zaśpiewają Aljaro z Oletą Adams. Następnie zaskakująca, nowoczesna w brzmieniu i takiej surrealistycznej stylistyce wersja orkiestry Archie Shepa. A w chwilę później znów orkiestra, ale o brzmieniu wręcz klasycznym, festiwalowym, takim szerokim, stworzonym do standardów, prowadzona przez Percy Faitha. To postać legendarna, postać silnie związana z amerykańskim show biznesem. Żył w latach 1908-1976 i współpracował z gwiazdami wielkiego formatu, jak choćby Tony Bennett, Doris Day czy Johnny Mathis. Oto więc The Girl from Ipanema Antonio Carlosa Jobima w czterech pierwszych odsłonach.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar.

0: W jazzowym klubie Dwójki słuchamy jednego z najpopularniejszych standardów kręgu bossa nowy, kompozycji Antonio Carlosa Jobima, The Girl from Ipanema. Wystąpili Stan Getz, Astrud i João Gilberto, Al Jarreau z Oletą Adams oraz dwie jakże różne orkiestry. Pierwsza prowadzona przez free jazzowego saksofonistę Archie Sheppa, druga przez legendarnego amerykańsko-kanadyjskiego bandleadera Percy Faitha. A za chwilę kolejne interpretacje wokalne. Jako pierwszy zaśpiewa Lou Rawls, to słynne koncertowe nagranie z takim mini komentarzem we wstępie wokalisty. Potem zaśpiewa Nat King Cole, a na koniec tej części historyczne, chciałoby się powiedzieć, nagranie Ellie Fitzgerald z festiwalu w Montres 1975 roku, gdzie wystąpiła z triem pianisty Tommy Flanagana. The Girl from Ipanema.
1: Seeing as how Mr. Stan Getz, who was one of the people that brought it from down south of the border, below the other border, he and a man named Gilberto, I believe it was,

jazzowym klubie Dwójki wielkie interpretacje tematu Antonio Carlosa Jobima The Girl from Ipanema. W tej części Lou Rawls, Nat King Cole i Ella Fitzgerald. Proszę Państwa, obiecywałem, że w okresie wakacji, w moich poniedziałkowych audycjach zawsze znajdzie się kącik dla Milesa Davisa. Dziś wyjątkowo, ponieważ nie ma już czasu, z tego rezygnuję, obiecując, że w kolejnej audycji Davisa na pewno będzie więcej. Zakończymy natomiast to spotkanie jeszcze jedną wersją, taką spokojniejszą, instrumentalną w wykonaniu mistrza, którym jest saksofonista Zoot Sims. Zatem jeszcze raz The Girl from Ipanema, a ja żegnam się i zapraszam na kolejne wydanie tej audycji. Tomasz Szachowski.

0: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklama. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 19.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Ten sygnał oznacza, że dziś przed nami długie, bo czterogodzinne spotkanie w naszym wieczornym programie. O 21:00 połączymy się z Prowansją. Zaproszę Państwa na transmisję wyjątkowego recitalu Nelsona Gernera w programie cały zestaw zeszytów i miniatur Iberii Izaaka Albenisa. Ale wcześniej jeszcze nasze stałe pozycje. O tej porze, jak zawsze, literatura.
1: Książka do słuchania.
2: Wracamy do powieści Jacka Bocheńskiego zatytułowanej Boski Juliusz, zapiski antykwariusza. Czyta Andrzej Mastalerz.
3: Cycero do Attykusa. Uderzyło mnie, co piszesz o mojej kolportowanej obecnie mowie. Na tę ranę, jak ją nazywasz, staraj się, jeśli możesz, znaleźć jakieś lekarstwo. Napisałem to dawno.

no i w gniewie z powodu rzeczy, które on przedtem ogłosił, ale tak zataiłem tę mowę, że wydawało mi się niepodobieństwem, by kiedykolwiek wypłynęła na światło dzienne. W jaki sposób wyszła, nie mam pojęcia. Ponieważ nigdy nie polemizowałem z tym człowiekiem, nawet jednym słowem, i ponieważ mowa jest chyba napisana gorzej niż inne, sądzę, że można ją przedstawić jako nie moją. Zajmij się tą sprawą, jeśli widzisz dla mnie możliwość ratunku. Jeśli całkiem zginąłem, mniej mi na tym zależy. Ja tu ciągle leżę na jednym miejscu, z nikim nie rozmawiam, nic nie myślę. Chociaż dawałem ci znać, abyś do mnie przyjechał, rozumiem jednak, że będąc w Rzymie zdołasz w czymś pomóc, a tu nawet słowem nie mógłbyś mi ulżyć. Nie czuję się na siłach więcej pisać i nie mam o czym. Czekam raczej waszych listów. Tessalonika, 17 lipca. A więc pobieżny rzut oka na wydarzenia roku 58 przekonał nas, że i w tym okresie nie trudno dopatrzyć się faktów, które mógł mieć na myśli Nepos, pisząc życiorys Arystydesa. Kto wie nawet, czy między wygnaniem Cycerona z Rzymu i wygnaniem Arystydesa z Aten nie zachodzi wyraźniejsza analogia niż między losami zabójców Cezara i tragedią sprawiedliwego Greka. Wszak i Arystydes, i Cycero padli poniekąd ofiarą demagogii. Ten sam lud, który po uduszeniu Katylinarczyków nazwał Cycerona ojcem ojczyzny, który go fetował jak zbawcę świata, w kilka lat później poparł Klodiusza, a w byłym ojcu ojczyzny zobaczył gwałciciela praw. Ten sam czyn został raz uznany za największą zasługę, drugi raz poczytany za zbrodnię przez ten sam lud. Podobnie Arystydes na rynku ateńskim nie mógł się dowiedzieć, na czym polegają jego winy, poza tym, iż gorliwie starał się być sprawiedliwy. Jedno nie ulega wątpliwości. Nepos zakwestionował poczytalność sądów ludu, co brzmi niedemokratycznie. Lecz epoka Neposa nie była epoką demokratyczną. Z drugiej strony i Arystydes, i Cycero, i Brutus uważali, iż lud stoi w istocie po ich stronie, a już na pewno wierzyli, że sami działają dla dobra ogółu. Trudno przesądzić cokolwiek o sumieniu Klodiusza, lecz ten awanturnik żywił chyba najmniej złudzeń co do swej jednomyślności z ludem. I może Nepos wyda się nam nie tak reakcyjny, gdy pomyślimy o wpływie demagogów na sądy ludu, o chwiejności uczuć zbiorowych, o podatności mas na hipnotyzerstwo wodzów. A przecież Nepos chciał tylko pokazać, do jakiego stopnia demagogiczna propaganda góruje nad moralnością, jak bardzo wymowa wyprzedza uczciwość. Natomiast nie potrafimy ukonkretnić aluzji Neposa i powiedzieć, do jakich faktów się odnoszą, skoro uzyskaliśmy aż dwa pozytywne wyniki po dokonaniu tylko dwóch prób. Jednej z rokiem 44, drugiej z 58. To powinno nasunąć nam wniosek, iż istotną cechą aluzji jest niekonkretność, względność, możliwość różnych zastosowań, ogólność. Trzeba o tym pamiętać, by ustrzec się pochopnego tłumaczenia aluzji jako przytyków do rzeczy, które akurat mamy na myśli. Bo aluzje dotyczą raczej natury świata niż poszczególnych wypadków. Ale gdy już cofnęliśmy się do roku 58 i zagrzebali w listach Cycerona, warto może z ich pomocą prześledzić następne lata aż do śmierci Cezara. Jak skończyło się wygnanie? Co myślał Cycero o Cezarze? I kim właściwie był powiernik Cycerona, Attykus? Wyjaśni się to z biegiem czasu. Pokładamy nadzieję w Neposie. On mówi niekonkretnie, wie jednak dużo. Kiedy Cycero przebywał na wygnaniu w Grecji, z Rzymu przychodziły na przemian informacje pomyślne i niepomyślne dla skazanego. Popadał więc w pesymizm, tracił wszelką nadzieję powrotu i nosił się z zamiarami samobójczymi.
jeśli nie epatował w ten sposób zaufanego.

swego przyjaciela Attykusa. Ale gdy tylko Attykus przysłał mu garść wiadomości o rozwoju sytuacji politycznej w Rzymie, gdy mu przedstawił, co w trawie piszczy, jakie rozgrywki się toczą i jakie ewentualne korzyści mogą z nich wyniknąć, Cycero zaraz się ożywiał, pisał długie listy, dawał wskazówki Attykusowi i znów brał udział w grze, chociaż na odległość. Były to jednak chwilowe, raczej nikłe wzloty optymizmu. Bo na ogół biorąc, przeżył okres wygnania w głębokiej depresji. Nastrój rozpaczy przenikał całą jego korespondencję z owych miesięcy. Nasuwa się pytanie, czy ten miłośnik patetycznej frazeologii, którą przepełnił wszystkie swoje mowy i traktaty, nie przybierał na wygnaniu gestów nieco pozerskich? Otóż właśnie listy wtedy pisane są najmniej pretensjonalne. Brak im retoryki, wymuskania, długich na stronicę zdań, brak cytatów z poezji greckiej lub ze starorzymskiej epiki Enniusza. Nie zdarzają się nawet pojedyncze słowa greckie. Można odczuć, że autor z pewnym trudem formułował myśli. Nie, to nie kreacja pozerska. To szczera bezradność. Stylista, który tyle ambicji wkładał w budowę zgrabnych okresów, traci panowanie nad językiem, posługuje się mową rwaną, pełną skrótów i chropowatości. Nie pragnie już, by go podziwiano. Chce po prostu coś praktycznego załatwić i w tym celu pisze. Dawniej też pisywał o sprawach konkretnych, ale o innych. Przyślij koniecznie marmurowe posążki Hermesa z brązowymi głowami. Są mi niezbędne do willi w Tusculum. Albo nikomu nie sprzedawaj biblioteki, kupię ją sam. Dawniej rozwodził się nad sposobami urządzenia domu. Przytaczał wiersze Menandra lub Eurypidesa. Jako ojciec ojczyzny podrwiwał z mnóstwa polityków. Miał zresztą niewiele czasu na listy, zajmując się ciągle sprawami publicznymi. Był mężem stanu. Uprawiał działalność polityczną i sądową z całkowitym oddaniem w imię ideałów, które wyznawał. Sądził, że obrona ustroju republikańskiego jest obroną cywilizacji. Panowanie optymatów, ludzi najlepszych, uważał za stan jednoznaczny z panowaniem właściwego porządku moralnego. Zamach na ludzi najlepszych to zbrodnia przeciw samemu dobru. Nie wyobrażał sobie, aby próba obalenia ustroju mogła wynikać z innych pobudek aniżeli z pospolitej chęci zysku. Kiedyś zażartował, że przecież i on kupił dom za 3,5 miliona sestercjów. Ma długi, potrzebuje pieniędzy, więc gdyby go tylko przyjęto, powinien wejść do jakiegoś spisku przeciw republice. Wyraził się tak w chwili, gdy Katylina już nie żył, ale na szerokie wody wypływał Cezar. Kogo z nich dotyczyła uwaga Cycerona? Może jednego i drugiego? W każdym razie widać z tej uwagi, jak bardzo wierzył w bezinteresowność swojej racji politycznej i jak niskiego był mniemania o racji przeciwników. Niebawem położenie zmieniło się na gorsze. Wpływy optymatów osłabły, natomiast partia ludowców, popularów zaczęła dochodzić do głosu. Cycero wpadł na pomysł, w naszym poczuciu megalomański. Postanowił opisać swój konsulat, czyli swoje walki z Katyliną, oczywiście w formie panegiryku. Jeśli na tym świecie jest coś, co się bardziej nadaje do pochwały, proszę to chwalić i proszę mnie krytykować, że sam czegoś innego nie chwalę. Zresztą rzeczy, które piszę, nie są encomiastica, lecz historika. Stanowią nie panegiryk, lecz historię. Kiedy indziej stwierdzał: wywarłem dobry wpływ na Pompejusza, bo pozbył się pewnej chwiejności ludomańskiej i już uznaje, że ocaliłem republikę. On zaś tylko się jej przysłużył. Gdybym mógł wywrzeć podobny wpływ na Cezara, a człowiekowi temu wieją teraz bardzo pomyślne wiatry, nie byłoby źle dla państwa. Ale wskutek pomyślnych wiatrów Cezar został konsulem na najbliższy rok.

0: Natomiast Cycero doszedł nagle do wniosku, iż polityka to zajęcie nużące. Lepiej poświęcić się filozofii. Tak, tak, Attykusie, ty będziesz odtąd politykiem, a ja filozofem. Przesłał pozdrowienie w języku greckim. Kikeron ho filozofoston politikon titon aspazetai. Są przecież niedaleko od Rzymu, miejsca, gdzie nigdy nie widziano Watyniusza. Pomyśleć tylko. Można by tam osiąść na całe życie i specjalizować się, powiedzmy, w geografii. Bo jak niestety widać, sprawy przybrały groźny obrót. Pompejusz wyraźnie zmierza do jedynowładztwa. Znów po grecku. Homologumenos tyranida syskoudzetai. Cóż ma znaczyć to nagłe spokrewnienie się Pompejusza z Cezarem? Ten podział gruntów Kampanii to wyrzucanie pieniędzy. Ale wiesz co, Attykusie? Nie będziemy z tego powodu płakać, gdy się spotkamy. Nie zmarnujemy czasu, który nam jest raczej potrzebny na dyskusje naukowe. Cieszy mnie dzisiaj nie tyle nadzieja lepszych czasów, jak dawniej, ile moja zupełna obojętność na kwestie społeczno-polityczne. I jeszcze coś. Jeżeli cechuje mnie odrobina próżności i megalomanii, a ładna to rzecz znać własne błędy, doznaję niejakiej satysfakcji. Poprzednio dokuczała mi obawa, czy na przykład zasługi Pompejusza dla ojczyzny nie wydadzą się za 600 lat większe od moich. Jednak uwolniono mnie od tego zmartwienia. Upadek Pompejusza jest dostatecznie głęboki. Ucieczka w stronę filozofii nie mogła oczywiście niczego rozwiązać. Groźby Klodiusza, wszelkie narzucone wojny, obchodzące mnie w znikomym stopniu, stawały się niebezpieczniejsze z dnia na dzień, a sytuacja nie zachęcała do zbywania jej dowcipami. Jeszcze wtrąci gdzieś Cycero uwagę, że nic nie jest dziś tak popularne jak nienawiść do popularów. Jeszcze zabawi się zdaniem, że wszyscy nienawidzą najbardziej tych, którzy panują nad wszystkim. Ale jednocześnie Klodiusz, mając ciche poparcie Cezara i Pompejusza, przygotuje się do zasadniczego ataku. Jeśli wierzyć Cyceronowi, najcięższym dla niego ciosem był fakt, iż domniemani obrońcy, a liczył między innymi na Pompejusza, zawiedli i nie ruszyli palcem w jego sprawie. Poczuł się oszukany i zdradzony. Wyjechał z Rzymu dobrowolnie, zanim jeszcze powzięto formalną uchwałę skazującą go na wygnanie. Marmurowe Hermesy z brązowymi głowami padły łupem bojówkarzy Klodiusza. Willę za 3,5 miliona sestercjów strawił pożar. Nic nie pozostało ani w Rzymie, ani w Tusculum, ani w Formiach, gdzie ex-polityk, a obecnie ho filozofos, miał 3 rezydencje. I oto zastajemy go w Grecji. Jest złamany, myśli o samobójstwie. Nie dba nawet o gładkość stylu. Pisze czasami do brata, czasem do żony, najczęściej do Attykusa. Prosi o prawdziwe wiadomości. Bo mój brat Quintus, człowiek dziwny, który mnie tak bardzo kocha, wszystko, co przysyła, napełnia optymizmem, bojąc się widocznie upadku ducha we mnie. Twoje listy są rozmaite w nastroju, bo zapewne nie chcesz, abym tracił nadzieję, ale i nie dajesz powodów do nadziei nieuzasadnionej. Zrazu Attykus doniósł, że pomiędzy Cezarem, Pompejuszem i Klodiuszem doszło do nieporozumień. Cycero odpowiedział: kłócą się przecież nie o mnie. Do brata napisał: Pompejusz to obłudnik. Później nadeszła nowa wiadomość. Ktoś wskazał w Rzymie na pewien element bezprawia towarzyszący wygnaniu Cycerona. Można by uznać całą uchwałę za nielegalną. Na to Cycero: tę uchwałę powinien unieważnić lud. Ale co będzie z majątkiem? Co z domem? W Senacie zostaje zgłoszony wniosek, by zezwolić Cyceronowi na powrót. Ale jeden z trybunów założył weto i nie można było oddać wniosku pod głosowanie na komicjach.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza wrócimy jutro o 19:00.

0: Letni festiwal muzyczny.
1: A przed nami pierwszy w tym tygodniu wieczór koncertowy. Wieczór, w którym znajdą Państwo także rozmowy na lato i wywiad z producentką filmową Marią Gołoś. To o 20:00. Od 21:00 czeka nas zaś prawdziwe święto muzyki. Połączymy się bowiem, jak wspominałam, z festiwalem pianistycznym w La Roque d'Anteron we francuskiej Prowansji, gdzie od ponad 45 lat odbywa się jedno z najważniejszych i najciekawszych wydarzeń świata pianistyki i gdzie dziś recital dobrze nam znanego Nelsona Gernera. Recital wyjątkowo atrakcyjny, jak to zawsze, kiedy na afiszu pojawia się nazwisko Isaaca Albenisa i jego cykl Iberia. Monumentalna, niezwykle barwna i sugestywna kolekcja 12 utworów fortepianowych, dzieło życia kompozytora i jedno z największych wyzwań pianistycznych dla wykonawców. Dziś zmierzy się z nim prawdziwy wirtuoz, którego kompetencje nie budzą żadnych wątpliwości, znamy je doskonale i który opowie nam o tym doświadczeniu w rozmowie z Moniką Kopcik w przerwie recitalu. A teraz proponuję Państwu wybór nagrań płytowych Nelsona Gernera. Na początek sonata skrzypcowa A-dur op. 13 Gabriela Forego, którą pianista nagrał ze skrzypkiem Tedim Papavrami. Części Allegro Molto, Andante Allegro Vivo i Allegro Quasi Presto.

skomponowana w 1876 roku przez 31-letniego Gabriela Forego, sonata skrzypcowa A-dur op. 13. Piękne, romantyczne dzieło, którego premiera odbyła się w styczniu następnego roku w sali Société Nationale de Musique, Narodowego Towarzystwa Muzycznego, współzakładanego przez kompozytora, który sam zasiadł do fortepianu, by towarzyszyć wtedy skrzypaczce Marie Tailloux. W tym utworze dedykowanym bratu adorowanej przez Forego Marianne Viardot usłyszeliśmy dzisiaj albańskiego skrzypka Teddy'ego Papavrami i świetnie nam znanego pianistę Nelsona Gernera, bohatera dzisiejszego recitalu, także na 46. Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym w La Roque-d'Anteron we francuskiej Prowansji. Festiwalu, na który przeniesiemy się o 21.00, by transmitować Państwu to wykonanie wspaniałego, monumentalnego cyklu Isaaca Albenisa, cyklu utworów fortepianowych Iberia. To dzisiaj o 21.00. Wcześniej jeszcze przypomnę rozmowy na lato i wywiad o kulturze i kinie z producentką filmową Marią Gołoś, audycja przygotowana przez Martę Strzelecką. A ja teraz sięgam jeszcze po najnowszy album Nelsona Gernera, płytę wydaną w maju tego roku. Znalazły się na niej utwory Jerzego Fryderyka Händla i Roberta Schumana, słynny cykl Tańce Związku Dawida. Ja zaś sięgam po wieńczący całość wirtuozowski fajerwerk. Utwór, którego wykonaniami popisywali się najwięksi giganci fortepianu złotej ery pianistyki. Teraz w wykonaniu Nelsona Gernera koncertowe arabeski na temat walca nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa w opracowaniu polskiego kompozytora Adolfa Schulze-Evlera.

Skoro pianistycznych akrobacji, ale i też wiedeńskiego wdzięku w tej interpretacji koncertowych arabesek na motywach walca nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa syna w fortepianowym układzie Adolfa Schulza Evlera, zmarłego w 1905 roku polskiego wirtuoza, ucznia Karla Tauziga, którego najsłynniejszy utwór wspomniany. Koncertowe arabeski zamykają najnowszą płytę Nelsona Gernera, płytę wydaną w maju tego roku, zarejestrowaną live. W tym samym 1905 roku, kiedy zmarł Adolf Schulz Evler, pracę nad swoim epokowym dziełem rozpoczął Isaac Albeniz, kompozytor, którego najsłynniejszy cykl Iberia w swoich czterech zeszytach zabrzmi dzisiaj w wykonaniu Nelsona Gernera podczas recitalu na festiwalu w Le Roc d'Anteron. Początek transmisji o 21:00, a teraz jeszcze przez chwilę muzyka z nagrań Nelsona Gernera.

Refleksy na wodzie, otwierające pierwszą księgę fortepianowych obrazów Claude'a Debussy'ego. Jedno z najbardziej kolorystycznych nagrań Nelsona Gernera. No i możemy tylko czekać na jego interpretację cyklu Iberia Isaaca Albeniza.

0: Nisa to jednak dopiero za niespełna godzinę. Teraz minęła 20:00, w dwójce czas więc na publicystykę.
1: Rozmowy na lat.

0: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Strzelecka. Audycję wydaje Aldona Łaniewska-Wołk, a o produkcji filmów, czyli o pracy i artystycznej, i biznesowej, będziemy dziś rozmawiać z Marią Gołoś. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
0: To ona wraz z Moniką Matuszewską, z którą współtworzy Rozbrat Films, wyprodukowała odnoszący sukcesy Glorious Summer w reżyserii Heleny Gandżalian i Bartosza Szpaka. Film od swojej światowej premiery w Stanach Zjednoczonych na festiwalu South by Southwest zaprezentowany został na kilkunastu innych festiwalach filmowych na świecie, a na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni twórcy odebrali szafirowe lwy. Maria Gołoś współpracowała z firmą RE Studio Renaty Czankowskiej-Listoś przy produkcji filmów Macieja Pieprzycy. Jestem mordercą i Ikar, legenda Mietka Kosza. Oraz pracowała przy filmie Katarzyny Klimkiewicz, bo we mnie jest seks. Tak różne są właśnie te doświadczenia. A Rozbrat Films istnieje od 2017 roku. I ciekawe produkcje macie na koncie, bo wspólnie z Moniką Matuszewską wyprodukowałyście krótkometrażowy film Relax Agnieszki Jerbanowskiej w ramach programu 30 minut Studia Munka. To mi się wydaje interesujące, że tak zaczęłyście. A w czasie pandemii razem z Ireneuszem Grzybem zrealizowałyście krótki serial do obejrzenia do dziś na YouTubie, Co robimy w zamknięciu, w którym zagrali m.in. Tomasz Włosok i Jowita Budnik. I o tych wszystkich doświadczeniach będziemy rozmawiać, ale zaczęłabym jednak od Glorious Summer, bo to wciąż wydaje się świeże, chociaż ta premiera była ponad rok temu, prawda?
1: Tak, to prawda. Glorious Summer miało swoją światową premierę w marcu 2025 roku i od tej pory ten nasz mały, ale ukochany, przeukochany film cały czas podróżuje. Polska premiera odbyła się na festiwalu Nowe Horyzonty rok temu. Potem rzeczywiście była Gdynia i w tak zwanym międzyczasie kilkanaście jeszcze innych festiwali, bardzo fajnych, takich, które publiczność przyjmowała nasz film z ogromnym zainteresowaniem i też ciepłem. Byliśmy z Glorious Summer w Nowym Jorku, byliśmy w Norwegii, byliśmy we Włoszech, także trochę tych podróży jest. Czekają nas nowe festiwale, kolejny w Stanach i jeszcze kolejny w Chorwacji we wrześniu, także jeździmy cały czas.
0: Ten film ma bardzo długie życie. Wydaje mi się to interesujące, jeśli chodzi o taką produkcję pomysłu niekomercyjnego w swoim założeniu. I myślę, że to jest dobry przykład takiego działania producenckiego, opartego w dużej mierze na tym, że wierzy się w jakiś pomysł, że wierzy się w twórców, w reżyserów, scenarzystów, ale też z drugiej strony no, jest ta wiara, ale taka inwestycja w fabułę nieschematyczną, niekomercyjną, trudną do określenia nazwą jednego gatunku, nie wydaje się pewną inwestycją finansową. Jak to się stało i dlaczego zdecydowałyście się wyprodukować ten film?
1: Glorious Summer powstało w ramach nieistniejącego już w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej programu mikrobudżetowego, który polegał na tym, że 90% finansowania zapewniał instytut, a pozostałe 10% szło z kieszeni producenta. I dla nas było to na pewno ograniczenie pod kątem budżetu i tych pieniędzy zawsze jest za mało, a w programie mikrobudżet jest ich niezwykle mało, ale z drugiej strony było to też dla nas uwolnienie od presji robienia filmu, który musi się sprawdzić pod każdym możliwym względem artystycznym, komercyjnym. Nie mieliśmy na sobie wspólnie, my jako producentki, Helena i Bartek jako reżyserzy, takiej presji, że musimy dowieść 100 tysięcy widzów w kinach. Więc to było też uwalniające i też od początku wiedzieliśmy, jakie kino robimy, że będzie to kino artystyczne,

0: z ograniczonym, bardzo potencjałem dystrybucyjnym i myślę, że wszyscy świadomie weszliśmy do tej rzeki, wiedząc i nie wiedząc w sumie też, co nas czeka, ale myślę, że ograniczenia potrafią też bardzo pomagać paradoksalnie, wpływać bardzo dobrze na aspekt kreatywny całego procesu, może trochę mniej na aspekt produkcyjny, bo nas to niezwykle ograniczało, ale summa summarum myślę, że to było bardzo dobre doświadczenie i w kontekście twojego pytania i wracając do początku, wydaje mi się, że mieliśmy do czynienia od początku z założeniem, które spełniliśmy.
1: Powiedziałaś o tym, że byliście zwolnieni z takiej presji, żeby jakaś duża grupa widzów zobaczyła film. Czy możesz powiedzieć, jaki jest ten wynik dzisiaj?
0: Czekamy właśnie na raporty dystrybutora, pierwsze raporty dystrybutora, więc nie chcę tutaj się dzielić niepotwierdzonymi informacjami, ale ta frekwencja nie była duża. Ale też od początku naszych rozmów z naszym dystrybutorem Galapagos Films ustaliliśmy tryb dystrybucji. Wiedzieliśmy, że film typu Glorious Summer dość szybko zejdzie z ekranów kin i będzie zastąpiony przez inne tytuły, które kiniarze traktują jako bardziej komercyjne, przynoszące większe zyski, więc nie było tutaj żadnego zaskoczenia. Tę odnogę dystrybucyjną rekompensujemy sobie naszymi sukcesami festiwalowymi. To nas bardzo cieszy i nie ma tutaj żadnego poczucia niespełnienia.
1: No właśnie, bo wydawać by się mogło, że ten wynik box office'owy to jest coś, co decyduje o sukcesie, co mówi o tym sukcesie. No ale właśnie jest też długa obecność w kinach, w tym przypadku to ma miejsce, docenianie na festiwalach, nagrody. Czy te wszystkie aspekty też zależą od działań producenckich, też planuje się to, też da się zadecydować o tym, że film będzie miał takie życie właśnie.
0: Oczywiście producenci planują festiwalowe życie filmu, ale myślę, że nie można zaplanować wszystkiego w 100%. Te wybory osób związanych z festiwalami, wybory programerów są też przede wszystkim niezwykle subiektywne, więc tak naprawdę choćbyśmy zaplanowali sobie najwspanialszą drogę festiwalową z premierami filmu na festiwalach klasy A, to się też może nie wydarzyć, ponieważ film się po prostu może nie spodobać albo nie grać z tym, czego akurat festiwale szukają w danym roku. Także jest to trochę łut szczęścia, ale jest też to oczywiście ogromna praca producenta, rozmowy z międzynarodowym agentem sprzedaży, jeśli takiego uda się zdobyć, i wysyłanie po prostu filmu na festiwale, nieustające wysyłanie filmu, nieustające zgłoszenia.
1: Bardzo chciałabym się dowiedzieć tak racjonalnie, o co chodzi w tym produkowaniu i od czego zależy ten sukces. A mam wrażenie, że Glorious Summer jest przykładem takiego właśnie sukcesu, udanego działania. Więc zapytam jeszcze o jeden aspekt. Jak ważna jest intuicja albo miłość do tej pracy? Takie rzeczy, których nie da się wycenić tak naprawdę, bo domyślam się, że Rozbrat Films też jest zbudowany na takich wartościach.
0: Tak, myślę, że intuicja dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy, jednym z najważniejszych czynników, które biorę pod uwagę w mojej pracy, i tymi intuicjami wymieniamy się zawsze z Moniką, ponieważ my pracujemy nad projektami wspólnie, nie dzielimy się danymi projektami, to znaczy ja pracuję nad jednym, Monika nad drugim. Jesteśmy zawsze we dwie. Dla mnie to jest niezwykle dobra sytuacja, ponieważ ja muszę mieć ten komfort odbicia mojej intuicji czy moich myśli od drugiej osoby, i Monika jest na pewno perfekcyjną osobą do takich rzeczy. Mamy firmę już, ojej, Rozbrat będzie istniał 10 lat, to jest w ogóle szokujące, że to już jest tak długo. Ale tak, intuicja absolutnie jest jedną z najważniejszych rzeczy, kierujemy się nią, ale oczywiście musimy też brać pod uwagę inne czynniki, może z bardziej racjonalnej półki. Oczywiście

0: Intuicja, oczywiście miłość, fascynacja danym scenariuszem, ale też na tym nie można budować życia firmy. Na pewno ważny jest ten aspekt biznesowy i oczywiście, tak jak wspomniałam, tak jak rozmawiałyśmy o Glorious Summer, tutaj ten aspekt biznesowy zostawiłyśmy na drugim planie świadomie, tak przy innych projektach już trochę bardziej o nim myślimy.
1: Czy oglądasz albo oglądałaś serial Studio?
0: Oczywiście, kocham ten serial.
1: To jest serial, dzięki któremu polscy widzowie, nie tylko polscy, ale rozmawiamy o polskim rynku produkcyjnym, mogą zajrzeć za kulisy takiego świata produkcyjnego amerykańskiego. Mogą się przyjrzeć temu, jak powstają filmy właśnie nie poprzez artystów, tylko poprzez tych, którzy stoją za artystami. Filmy i seriale. Jest także bohater tego filmu, walczy wciąż, jak mi się wydaje, z pragnieniem robienia filmów o wielkim znaczeniu artystycznym, ale też z chęcią narzucaną przede wszystkim przez inwestorów, przez zarząd studia, by zarabiać na tych filmach bardzo dużo. Trochę o tym wspomniałaś, ale czy ty też masz w sobie taką wewnętrzną walkę tego pragnienia pracy nad filmami o wielkim znaczeniu artystycznym z tą chęcią, żeby odnieść ogromny sukces komercyjny?
0: Nie będę ukrywać, że nie myślę o sukcesie komercyjnym, absolutnie tak. I myślę, że no może nie w każdym producencie, bo myślę, że nie wszyscy chcą robić kino autorskie i arthouse'owe, skupieni są na kinie komercyjnym, ale w wielu producentach walczą ze sobą dwa wilki, czyli ta chęć robienia kina autorskiego, docenianego na festiwalach, ale też chęć, brzydko mówiąc, wyjścia na swoje, jeśli chodzi o kwestie finansowe i biznesowe, co wydaje mi się obecnie niezwykle trudne. I nie mówię tutaj o filmach pokroju Glorious Summer, tylko o filmach, które w mojej opinii wychodzą już z tego worka arthouse'u i drobnymi, małymi krokami idą w stronę kina środka, tak roboczo to nazwę. Myślę, że takiemu kinu jest cały czas trudno i no, myślę, że pandemia też bardzo dużo zmieniła, jeśli chodzi o obecność widzów w kinach i myślę, że jest po prostu ciężko.
1: Czy to kino środka to jest rzeczywiście taki rodzaj filmu, w którym jest najtrudniej odnieść sukces finansowy?
0: Zależy, jak zdefiniujemy kino środka, ale ja mogę mówić tylko o swoich doświadczeniach, które mam z produkcji naszych własnych projektów, które powstają, są w trakcie realizacji albo nie powstaną z różnych względów. I myślę, że niezwykle trudno jest pracować nad filmem, który nie jest ani super autorski, artystyczny, ani hiperkomercyjny. Mogę tutaj się powołać na przykład na film 100 dni do matury. To jest dla mnie tytuł, który jest już tytułem komercyjnym, który rzeczywiście dotknął jakichś potrzeb widzów i jakoś spełnił. Natomiast my w Rozbrat Films w dużej mierze poruszamy się przy projektach, które są jedną nogą w kinie autorskim, ale chciałyby wyjść również nie tylko z naszej strony producenckiej, ale ze strony reżyserskiej na wyższy poziom, jeśli chodzi o obecność ludzi w kinach. I bardzo ciężko jest tym nawigować, jeśli chodzi o zdobywanie dofinansowania i no, zakładam, że potem dystrybucja też nie jest najprostsza.
1: No właśnie, odpowiadając na jedno z pierwszych pytań, właśnie mówiąc o Glorious Summer, wspomniałaś o tym budżetowaniu, o tym, że część pochodziła pieniędzy przeznaczonych na ten film z funduszu, a drugą część producent musiał dać ze swojej kieszeni. Co to znaczy ze swojej kieszeni?
0: To znaczy ze swojej kieszeni. I jest to, różnie to producenci układają. W naszym przypadku była to praca moja i Moniki włożona w film jako tak zwany wkład rzeczowy, czyli tutaj mówię oficjalnie, my jako producentki nie otrzymałyśmy gratyfikacji finansowej, ponieważ zdecydowałyśmy, że nasza praca będzie traktowana jako

0: skład rzeczowy w film. I część tego naszego wkładu w postaci 10% oprócz wkładu rzeczowego była również wkładem finansowym i to też była nasza decyzja, że te pieniądze po prostu wyjmiemy z naszej firmy.
1: To dobranie partnerów do rozmowy, czyli twórców, reżyserów, scenarzystów jest jedną z najważniejszych rzeczy.
0: Myślę, że tak.
1: Dla was, jedną z najważniejszych decyzji.
0: Tak.
1: To jest taki styl pracy, w której jesteście partnerkami, prawda? Czy łatwo jest znaleźć takiego reżysera czy reżyserkę, która albo który chce mieć partnera w producencie? Wydaje mi się to nie do końca naturalną sytuacją z punktu widzenia artysty.
0: Nie jest to takie oczywiste, ale jest to możliwe i nasza współpraca z Helną i Bartkiem jest najlepszym przykładem tego, że można się traktować po partnersku, słuchać i słyszeć siebie nawzajem. My słyszymy potrzeby ze strony reżyserów. Helena i Bartek słyszeli potrzeby nasze, nasze ograniczenia, ograniczenia systemu, w którym ten film był produkowany. Więc jest ciężko, ale nie jest to niemożliwe. I muszę powiedzieć, że ten duet reżyserski bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę, jeśli chodzi o to, jak byśmy chciały współpracować z twórcami.
1: Bierzecie udział w podejmowaniu tych decyzji artystycznych. Czy pamiętasz takie sytuacje z planu, w których właśnie to się działo?
0: Myślę, że takie decyzje artystyczne działy się w naszym przypadku głównie w okresie pracy nad scenariuszem. My z Moniką jesteśmy bardzo zaangażowane w okres rozwoju materiałów literackich, w tym właśnie scenariusza. I tak naprawdę tam zapadały najważniejsze twórcze i artystyczne decyzje. Jeśli chodzi o pracę na planie, to tutaj szczerze mówiąc, miałyśmy tyle innych obowiązków w związku z tym, że był to tak mały film i miałyśmy tak małą ekipę produkcyjną, że nasze wizyty na planie i pobyt pod podglądem razem z reżyserami były ograniczone do minimum, więc nasze zaufanie było ogromne. Helena i Bartek też, uważam, nie potrzebowali takiego nadzoru z naszej strony, więc ten aspekt podejmowania decyzji kreatywnych na planie, akurat w Glorious Summer, nas nie dotyczył. Bardziej dotyczyły nas decyzje produkcyjne, spadały nam sceny, musieliśmy wspólnie decydować, jak sobie z tym poradzić, więc w sytuacjach już takich podbramkowych ten aspekt kreatywny najlepiej mieć już omówiony i przegadany i taki, co do którego nie ma już wątpliwości.
1: Porozmawiajmy chwilę o tych spadających scenach, bo to są takie opowieści o producentach, które pojawiają się anegdotycznie w rozmowach o tym, jak się robi filmy. W rodzaju jest deszcz, są burze, przez kilka dni producent mówi, wpiszmy to do scenariusza, nie ma problemu. Z różnych powodów nie można zrealizować sceny, która została zapisana w scenariuszu i wtedy okazuje się, że ta kreatywna pomoc producenta jest na wagę złota, bo często to właśnie producent i jego zimna krew decyduje o tym, że da się jednak zrobić film mimo tych przeszkód. Jakie sytuacje były na planie Glorious Summer?
0: Myślę, że łatwiej jest i to często jest możliwe w przypadkach produkcji o większym budżecie, że można sobie zaplanować kilka dni na tak zwane nieprzewidziane sytuacje. Możemy mieć rezerwę pogodową. Możemy myśleć o tym, jak czy będziemy mieć czas, dodatkowy dzień zdjęciowy na wybrnięcie z podbramkowej sytuacji. W przypadku Glorious Summer takiego komfortu nie mieliśmy. Nie mieliśmy szans na powrót do lokacji, nie mieliśmy szans na dodatkowy dzień zdjęciowy z powodów finansowych. Kręciliśmy również na taśmie, więc te koszty dodatkowego dnia, dodatkowych puszek były już poza naszym zasięgiem. Więc no tutaj spadające sceny musieliśmy wspólnie po dniu zdjęciowym ogarniać

0: na lokacji, myśleć o tym, z czego można zrezygnować bez krzywdy dla filmu, z czego można albo musimy zrezygnować i na co możemy, na jaki kompromis możemy pójść. I to się wszystko udało i ja naprawdę wierzę, że to jest wszystko do wypracowania. Oczywiście byliśmy wszyscy w ogromnym stresie i pod ogromną presją, żeby to wszystko się udało, ale udało się i wierzę, że rozmowa, nawet stresująca, jest w stanie czynić cuda, nawet jeśli nie ma się rezerwy pogodowej założonej.
1: Czy to wy byłyście autorkami, albo może tego pomysłu, jak zrobić ekskluzywnie wyglądające meble, które jednak są z taniego materiału zrobione?
0: To muszę tutaj oddać największą sprawiedliwość naszej scenografce Kasi Tomczyk, z którą ostatnio zresztą zrobiłyśmy krótki film i Kasia jest wspaniała. Sprawiła, że pałac w Gorzanowie, który oczywiście bez tych mebli wygląda przepięknie w kamerze, ale no, cały wystrój, cała scenografia to jest dzieło Kasi Tomczyk, współpracujących z nią rekwizytorów, ale oczywiście ta wizja powstawała wcześniej w rozmowach z naszym duetem reżyserskim.
1: Bo nie było pieniędzy na marmurowe stoły.
0: No nie było, ale to są kontakty Kasi, to jest jej doświadczenie, to jest jej umiejętność rozmowy z ludźmi, ale też no, po prostu też ogromne doświadczenie przy innych produkcjach i no, prawda jest taka, że tak jak my jako producentki budujemy różne relacje z różnymi instytucjami, firmami, osobami, z którymi potem łatwiej nam się rozmawia, tak Kasia zbudowała sobie relacje takie, które nam bardzo pomogły przy Glorious Summer i przy naszym krótkometrażowym filmie, który tydzień temu w niedzielę skończyłyśmy.
1: Ojej, kiedy go będzie można zobaczyć?
0: Wchodzimy w okres postprodukcji. Nasza reżyserka Monika Kmita zaczyna montaż. Liczymy, że w przyszłym roku zobaczymy film na jakimś festiwalu, ale na razie jest to czysta teoria, bo jeszcze Monika nie usiadła i nie zmontowała materiału. Także zobaczymy.
1: Powiedzmy przy okazji, ile lat mija zwykle, jeśli chodzi o twoje doświadczenie, bo różnie to bywa, od pomysłu, bo wtedy pojawia się producent, prawda, do pojawienia się tytułu na afiszach.
0: Oj, różnie to bywa. Glorious Summer jest wspaniałym przykładem, że można to zrobić bardzo szybko. I ten pomysł powstał szybko. Szybko była również decyzja o złożeniu projektu do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Filmy produkowane też w ramach priorytetu mikrobudżety miały powstawać szybko i rzeczywiście nam się udało od tej pierwszej naszej rozmowy z Heleną i Bartkiem do finalnej wersji filmu zamknąć się chyba w półtora roku, tak mi się wydaje. I oczywiście takim czynnikiem, który przyspieszał wszystkie prace, była wiadomość o tym, że będziemy mieć premierę na South by Southwest, więc po prostu musieliśmy też ten film skończyć, co akurat było super. I wydaje mi się, że utrzymywanie tempa pracy jest bardzo dobre dla wszystkich stron, ale nie zawsze tak jest. Na przykład w przypadku filmu Bo we mnie jest seks, ten cały proces od momentu rozpoczęcia rozmów o samym pomyśle na film o Kalinie Jędrusik do momentu premiery minęło kilka dobrych lat, w tym jeszcze była pandemia, także niektóre tytuły potrafią powstawać w 5-6 lat, co jest niezwykle długim okresem. Jest to też bardzo wymagające dla wielu stron, żeby ten okres czasu 6-letni na przykład ze sobą spędzić i wytrzymać.
1: A producent to jest ta osoba, czy też osoby, które są najdłużej w tym procesie,
0: tak,
1: prawda? Twoje pierwsze studia to teatrologia.
0: Tak.
1: Skończyłaś taki kierunek. Dlaczego zdecydowałaś się produkować filmy?
0: Dlatego, że Renata Czarnkowska-Listość zaprosiła mnie do produkcji programu Weekendowy Magazyn Filmowy, który poświęcony był polskiej kinematografii.

0: Tak naprawdę, jak tylko skończyłam studia, a ostatni rok teatrologię studiowałam w Berlinie, wróciłam z Berlina, Renata zaproponowała mi pracę przy programie i tak to się zaczęło. Czy ja chciałam być producentką? Myślę, że w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy i czy tego chcę. Uczyłam się wszystkiego od początku, nie kończyłam szkoły, nie kończyłam produkcji, nie kończyłam żadnej szkoły związanej z tym, jak się robi filmy, jak być producentką. Także uczyłam się wszystkiego sama na własnej skórze i to był trochę przypadek, ale dobry przypadek.
1: A czy są mistrzowie na twojej drodze? Pojawiły się takie osoby? Niekoniecznie nawet te, o których mogłabyś powiedzieć, że z nimi pracowałaś, albo że uczyłaś się od nich bezpośrednio, ale być może słyszałaś o kimś, kto mógłby być wzorem, a może są to wzory w postaci bohaterów filmowych, bo też kilka takich pojawiło się w historii kina.
0: Muszę powiedzieć, że nie myślę o nikim, kto stanął na mojej drodze jako o mistrzu. Na pewno jako o inspiracji, tak. Myślę, że jednym z najwspanialszych doświadczeń, jakie miałam, jeśli chodzi o spotkanie z osobą, która zajmuje się produkcją, to było spotkanie z Ankicą Juric-Tilic, która była moją mentorką podczas programu EAW. To jest taki program dla producentów filmowych, podczas którego rozwija się pomysł na film, ale również swoje kompetencje producenckie. I podczas rocznego programu każda grupa producentów dostaje swojego mentora. I Ankica była moją mentorką i muszę przyznać, że sposób, w jaki pracuję, sposób, w jaki też dawała nam rady. Jesteśmy cały czas w kontakcie z naszą grupą, ale też z Ankicą i wspieramy się, radzimy się i to jest naprawdę wspaniałe i myślę, że to była jedna z moich największych inspiracji. Nie mistrzeń, bo to jest, myślę, że bardzo, bardzo duże słowo, ale tak i bardzo się cieszę, że ją poznałam i bardzo się cieszę, że jesteśmy cały czas w kontakcie i wiem, że w razie czego mogę o coś zapytać. Natomiast jeśli chodzi o bohaterów filmowych, myślę, że ciężko mi tutaj wybrać jakąś postać, ale na pewno inspirują mnie historie takie jak historia Margot Robbie, która wzięła sprawy w swoje ręce, ma teraz firmę produkcyjną Lucky Chap Entertainment, robi wspaniałe rzeczy. Bardzo, bardzo inspiruje mnie jej droga i wydaje mi się, że to jest dla mnie jakiś przykład tego, że można trochę odmienić swój los albo połączyć dwie rzeczy, jeśli chodzi o świat filmowy, czyli aktorstwo i bycie producentem, producentką.
1: Czy po tych wielu, wielu latach pracy potrafiłabyś powiedzieć dziś, jak rozpoznać dobrze wyprodukowany film?
0: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, na które moja odpowiedź będzie brzmiała tak. Jeśli nie widać na ekranie problemów związanych z warstwą nieartystyczną, to uważam, że jest to dobrze wyprodukowany film.
1: Czekamy na kolejne produkcje Twojego autorstwa i bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie.
1: Maria Gołoś, producentka filmowa, była gościnią Rozmów na lato. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk i Marta Strzelecka.
2: Autopromocja. W tym tygodniu w Zapiskach ze współczesności zapraszamy do wysłuchania wspomnień Marka Ławrynowicza, autora słuchowisk radiowych, pisarza, poety i scenarzysty.
3: Ja zawsze od liceum chciałem być pisarzem. Tylko były dwie rzeczy, które mi przeszkadzały. Pierwsza rzecz to ja byłem zawsze specjalistą od małych, krótkich form. A tu trzeba napisać książkę, żeby być pisarzem. Po drugie, nie bardzo wiedziałem o czym. I tu mi się przypomniały wszystkie te opowieści zasłyszane w dzieciństwie o Wilnie, o Wileńszczyźnie i tak dalej. I zacząłem robić Diabła na dzwonnicy.
2: O radiowej satyrze, słuchowiskach z Malinówka i swojej prozie Marek Ławrynowicz będzie opowiadał codziennie kwadrans przed 13. Autopromocja.
4: A dzisiaj poniedziałek, 3 dzień sierpnia, 29 minut pozostało nam do 20.

21 trwa letni festiwal muzyczny, a zatem już niespełna pół godziny dzieli nas też od połączenia z Prowansją, a dokładnie z La Roque d'Anterrant. Ta nazwa w miłośnikach pianistyki budzi dużą ekscytację, bo tam właśnie w Parku de Florent trwa słynny międzynarodowy festiwal pianistyczny. Wielkie święto fortepianu, podczas którego już od 16 lipca prezentują się największe gwiazdy pianistyki z całego świata. I my o 21 będziemy transmitować stamtąd recital jednego z najwybitniejszych pianistów naszych czasów, doskonale nam znanego Nelsona Gernera, w którego wykonaniu zabrzmi prześwietny cykl Iberia Isaaca Albenisa. 12 utworów fortepianowych, 12 fortepianowych impresji, można powiedzieć, inspirowanych hiszpańskim folklorem, kulturą i pejzażami ojczystych stron. Ale zanim zabrzmi w swej okazałości, jeszcze jedno nagranie z udziałem stałych festiwalowych gości, muzyków Modigliani Quartet, w których wykonaniu teraz kwartet smyczkowy G-moll Claude'a Debussy'ego.

Kwartet smyczkowy G-moll Claude'a Debussy'ego. Wczesny utwór z 1893 roku. Dziś w nagraniu Modigliani Quartet zespołu, który tym albumem z muzyką francuską świętował w 2013 roku swoje dziesięciolecie. Modigliani Quartet to jeden z gości tegorocznego festiwalu w La Roque d'Anteron, festiwalu, na którym wystąpił w tym sezonie w towarzystwie samego Bruce'a Liu. No a my na ten właśnie festiwal za moment już się przeniesiemy, bo przypomnę, o 21:00 punktualnie powinniśmy połączyć się z Prowansją, gdzie dziś w słynnym amfiteatrze w Parku de Florent recital Nelsona Gernera, recital, podczas którego zabrzmi cały potężny, monumentalny cykl Iberia Isaaca Albenisa. Podsłuchujemy Euroradio, bo to właśnie stamtąd za pośrednictwem Europejskiej Unii Nadawców transmitować będziemy dzisiejszy koncert. Ja już słyszę zapowiedź francuskich redaktorów. Za chwilę, miejmy nadzieję, rozpocznie się dzisiejszy koncert i połączymy się z La Roque d'Anteron.

0: Buonasera a tutti, dobry wieczór wszystkim, bienvenue aux auditrices.
1: No jak że nam miło słyszeć takie powitanie w wykonaniu francuskiego komentatora. Przenosimy się, myślę już teraz na dobre do Prowansji, na festiwal La Roque d'Anteron, gdzie dzisiaj Nelson Gerner będzie grać cykl Iberia Isaaca Albenisa w tym słynnym amfiteatrze wśród dźwięków cykad pomiędzy sekwojami. Artysta, którego Państwu specjalnie przedstawiać nie trzeba, bo to przecież stały gość polskich estrad. Regularnie publikujemy także jego nagrania, a dziś w jego interpretacji zabrzmi arcydzieło XX-wiecznej literatury fortepianowej, suita Iberia. Dzieło niespełna 50-letniego kompozytora, pisane w ostatnich latach barwnego życia Albenisa jako pokłosie jego licznych podróży, ale także suma doświadczeń pianistycznych i wyraz tęsknoty za ojczyzną. Przypomnę, że cykl powstawał na przestrzeni 3 lat, od 1905 roku w Paryżu i Nicei, a więc z dala od ojczystych stron, które tak sugestywnie oddaje Albenis w swojej fortepianowej suicie. 4 zeszyty, 4 fortepianowe tryptyki, których kolejne ogniwa ułożą nam się w niezwykle malowniczą mozaikę różnych regionów Hiszpanii, miejsc widzianych

perspektywy wędrowca, który na ostatnie lata życia związał się z Francją, gdzie zmarł w 1909 roku, rok po wydaniu drukiem suity Iberia. Przed nami prawie półtorej godziny muzyki podzielonej na cztery odsłony, cztery, można powiedzieć, muzyczne akty, widziane jako ciąg skontrastowanych scen. Tak właśnie będzie wyglądać nasza podróż do Iberii, jako seria wyobrażeń ojczyzny kompozytora, oparta na całym kalejdoskopie barw i nastrojów, bardzo złożonych rytmach hiszpańskich tańców ludowych, choty, fandanga, rondeni czy malagueni, na brzmieniu gitar czy biciu dzwonów, które także będziemy słyszeć w tle bardzo gęstej, bardzo detalicznie nakreślonej, niemalże orkiestrowej faktury fortepianowej. Iberia to właściwie można powiedzieć taki zakrojony z ogromnym rozmachem portret andaluzyjskich miast i portów, dzielnic Madrytu, portret pełen złożonych rytmów opartych na hiszpańskim folklorze i charakterystycznej akcentuacji, na bardzo oryginalnych, często niezwykle śmiałych harmoniach, ale też impresjonistycznych barwach wyprzedzających epokę, będących inspiracją dla późniejszych kompozytorów, no i oczywiście zróżnicowanych nastrojach. Na początek i otwarcie pierwszej księgi Evocation, wspomnienie, jako romantyczne, marzycielskie preludium do całego cyklu obrazów, 12 portretów miejsc związanych z Hiszpanią. Na miejscu drugim El Puerto, miasto w Kadyksie, radosna muzyka pełna światła i rytmu. Potem El Corpus Christi en Sevilla, święto Bożego Ciała w Sewilli z całą uroczystą oprawą towarzyszącą religijnym obrzędom. Słyszymy już obrazki, zeszyt drugi to zmysłowa rondenia, Almeria i Triana, a potem nieco ponad 20-minutowa przerwa, w której posłuchamy rozmowy z Nelsonem Gernerem nagranej przez Monikę Kopcik.

0: En direct sur France Musique de la Rock d'Antero, Nelson Garner.
1: Tak kończy się pierwszy zeszyt suity Iberia Izaaka Albenisa.
0: El Puerto et à l'instant cette immense fresque Corpus Christi in Sevilla où le compositeur
1: kompozycje 12 miniatur, które wykonuje dziś na festiwalu w La Rock d'Antero Nelson Garner, od Evocation przez El Puerto po El Corpus Christi en Sevilla, Święto Bożego Ciała w Sewilli, w którym Albenis imituje kościelne dzwony. Tak zamyka się pierwszy zeszyt Iberii. No, wcześniej słyszeliśmy tę karkołomnie trudne pianistycznie El Puerto, bardzo wyrafinowane rytmicznie, wręcz ekwilibrystyczne, bo to przecież jedno z największych wyzwań pianistycznych, jakie stawia Albenis wykonawcom. Właściwie no, nie ma trudniejszego utworu w jego twórczości. Przed nami teraz zeszyt drugi, Rondenia, Almeria i Triana, zeszyt drugi, Suity Iberia w wykonaniu Nelsona Garnera.

0: en direct du Festival international de piano de La Roque d'Antero.
1: Nelson Gerner w muzyce Isaaca Albenisa wypełniającej dziś audytorium Amfiteatru Parku de Florent w La Roque d'Antero. Za nami drugi zeszyt suity Iberia Isaaca Albenisa i kolejne 3 z 12 utworów fortepianowych portretów Hiszpanii widzianej z perspektywy hiszpańskiego kompozytora przebywającego wówczas we Francji. Najpierw Rondenia, inspirowana tańcem z okolic miasta Ronda i rytmami fandanga, potem Almeria, muzyka z samego serca Andaluzji, w której pobrzmiewają echa kultury mauretańskiej, obecnej w dziedzictwie tego portowego miasta. No i na domknięcie tego tryptyku jeszcze Triana, a więc wspomnienie z Sewilli. No i tak kończy się pierwsza odsłona koncertu, który transmitujemy dzisiaj z Parku de Florent wraz z radiofonią włoską. To recital Nelsona Gernera, na który powrócimy za mniej więcej 23 minuty, by posłuchać trzeciego i czwartego zeszytu miniatur Isaaca Albenisa, składających się na Iberię. Zabrzmi El Albaicín, El Polo, La Vapies oraz Malaga, Jerez i Eritania. To kolejnych 6 części cyklu, którego pewien wzorzec interpretacyjny stworzyła nam Alicia de la Rocha. Nagrała ów cykl aż 3-krotnie, 2-krotnie także wykonywała go na

0: koncertach w Warszawie. Myślę, że kto z Państwa był obecny na którymś z tych wydarzeń, długo nosi je w sercu i pamięci. Tymczasem słuchamy dzisiaj Nelsona Gernera, a teraz w przerwie rozmowy z argentyńskim pianistą, rozmowy, którą nagrała specjalnie dla nas na potrzeby tego koncertu Monika Kopcik.
1: Na początku wróćmy do momentu, gdy nagrywał pan Iberię Albenica. Co sprawiło, że zdecydował się pan zarejestrować ten cykl w 2002 roku na płycie? Czy długo planował pan utrwalenie całego cyklu na albumie?
2: To nie była decyzja, którą podjąłem nagle, w krótkim czasie. Myślałem o tym od bardzo dawna, ale wcześniej nie wykonywałem całego cyklu publicznie, dlatego długo czułem, że nie jestem jeszcze gotowy na nagranie. Potem przyszła pandemia COVID-19 i wszystkie związane z nią ograniczenia. Odwołano wiele moich koncertów. Zostałem w domu i bardzo intensywnie pracowałem nad Iberią. Pomyślałem wtedy, że może warto wykorzystać ten trudny, stresujący dla nas wszystkich czas, aby wreszcie zrealizować moje marzenie i nagrać ten cykl.
1: Wspomniał pan, że nie wykonywał całego cyklu na koncertach, ale wyobrażam sobie, że decyzja o nagraniu takiej kompozycji musi przecież wiązać się ze szczególną fascynacją dziełem Albenica. Jak wyglądało to pierwsze zetknięcie z Iberią?
2: Po raz pierwszy usłyszałem cykl Albenisa podczas koncertu Rafaela Orozco, wybitnego hiszpańskiego pianisty. Musiało to być około 1995 roku. Wykonał wtedy cały cykl i było to dla mnie niezwykłe przeżycie. Oczywiście Orozco grał wspaniale, ale ja nie znałem jeszcze wtedy wszystkich utworów, więc sama muzyka była dla mnie prawdziwym odkryciem. Nie sięgnąłem jednak po Iberię od razu. Dopiero mniej więcej 10 lat później zacząłem stopniowo włączać do swoich recitali po 2 lub 3 ogniwa cyklu, czasem trochę więcej. I właśnie w ten sposób wszystko zaczęło układać się w całość.
1: Zatrzymajmy się przy koncepcji Albenica. Początkowo Iberia została pomyślana pod innym tytułem. Albenic miał nazwać ten cykl 12 nowych impresji w 4 zeszytach. Co oznacza dla pana idea impresji w kontekście tego dzieła, które osnute jest wokół wyobrażeń o kulturze iberyjskiej?
2: Samo słowo impresje jest dla mnie bardzo sugestywne. Mówimy przecież o muzyce, która ma ogromną siłę przywoływania obrazów i skojarzeń. Ta muzyka nie tylko coś przedstawia, jest również po prostu wielką muzyką i właśnie to jest w niej najwspanialsze. Albenis sięga po elementy folkloru, ale przetwarza je z takim mistrzostwem, że stają się one w zupełności jego własnym językiem. Nie tworzy, jakby to powiedzieć, dosłownych kopii muzyki ludowej. Oczywiście cały świat hiszpańskiego folkloru jest dla niego inspiracją, ale na tym fundamencie powstaje 12 szlachetnych i kunsztownych impresji. W tych 12 impresjach odnajdujemy ogromne bogactwo charakterów. W niektórych utworach fortepian przestaje być tylko fortepianem, staje się całą orkiestrą z szeroką skalą dynamiczną i bogactwem kolorystyki. Partytura stawia wykonawcy spore wymagania. To cykl pełen polifonii, jest również gęsty w strukturach akordowych. Cała tkanka muzyczna Iberii jest niezwykle zwarta i właśnie dlatego jednym z największych wyzwań dla pianisty jest sprawić, by muzyka pozostała lekka, przejrzysta i pełna energii.
3: one of the top

0: challenges for the pianist to make the music agile, clear, vivid.
1: Gdyby porównać Iberię z innymi dziełami z początku XX wieku, na przykład z Image Debussy'ego czy Miroir Ravela, co pana zdaniem wyróżnia język muzyczny Albenica na tle tych kompozytorów, których również kojarzymy z estetyką impresjonizmu?
2: Czasami można dostrzec u Albenisa wpływy Debussy'ego. Dobrym przykładem jest Jerez, przedostatni, 11. utwór cyklu Iberia o szczególnie tajemniczym rodzaju brzmienia utrzymanym w dynamice pianissimo. Jednak wszystko, co Albenis przejmuje jako inspirację, natychmiast przekształca we własny język muzyczny. I właśnie to jest w nim fascynujące. Jest kompozytorem tak oryginalnym, że choć tu i ówdzie można usłyszeć związki z muzyką francuską, co zresztą nie dziwi, ponieważ przez wiele lat mieszkał we Francji i tam się kształcił, to ostatecznie wszystko brzmi całkowicie po albenisowsku. Jego język jest absolutnie oryginalny.
0: Extremely characterized and original.
1: Czy są w tym cyklu utwory, które są panu szczególnie bliskie, jako osobie, która jest związana z dziedzictwem kultury iberyjskiej? Nie chciałabym mówić o ulubionych ogniwach cyklu, ale może są takie, których język muzyczny przemawia do pana silniej niż w innych?
2: Uwielbiam ten cykl od pierwszego do ostatniego utworu. Już pierwszy z nich, Evocation, jest właśnie taki, jak zapowiada jego tytuł. To utwór niezwykle sugestywny, pełen marzycielskiego nastroju i nostalgii. To fantastyczne otwarcie pierwszej księgi. Natomiast ostatni utwór cyklu stanowi jego całkowite przeciwieństwo. Jest pełen lekkości, żywiołowości i blasku. To znakomite zakończenie. A pomiędzy tymi dwoma biegunami odbywamy fascynującą podróż, ukazującą wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od muzyki hiszpańskiej.
1: A jeśli chodzi o konstrukcję cyklu, czy powiedziałby pan, że Iberia od początku do końca stanowi zwarte dzieło złożone z 12 ogniw, czy raczej każdy z czterech zeszytów stanowi osobny, mniejszy cykl?
2: Oczywiście, kiedy wykonuje się podczas recitalu pełny cykl, rozwija się przed słuchaczem cały niezwykły świat i buduje złożoną dramaturgię. To doświadczenie absolutnie wyjątkowe. Nie oznacza to jednak, że trzeba grać Iberię w całości. Można z powodzeniem wykonać jedną lub dwie księgi albo wybrać pojedyncze utwory. Osobiście, jako pianista i muzyk, bardzo cenię sobie doświadczenie wykonywania pełnego cyklu, ale w przypadku Iberii wcale nie jest to konieczność.
1: Wiem, że podczas nagrań Iberii na płytę korzystał pan z nut, które należały wcześniej do Nikity Magalofa. Czy mógłby pan opowiedzieć, w jaki sposób to wyjątkowe wydanie trafiło w pana ręce?
2: Oczywiście. Byliśmy bardzo blisko zaprzyjaźnieni z Ireną Sigeti Magalow. Chciała podarować mi nuty należące do jej męża i właśnie dzięki temu miałem ogromną przyjemność i zaszczyt otrzymać ten egzemplarz ze świetnymi adnotacjami, na przykład bardzo wygodnym palcowaniem, a także z dopiskami różnych rozwiązań wykonawczych. Ta muzyka jest niezwykle gęsta fakturalnie i wielu pianistów wprowadza do zapisu własne rozwiązania, tak aby jak najlepiej wydobyć polifonię i zapewnić jej maksymalną przejrzystość. W partyturze znalazłem wiele cennych uwag tego rodzaju. Możliwość pracy z takim egzemplarzem uznaję za wielki przywilej.
1: Można powiedzieć, że

0: W ten sposób nawiązał pan również dialog z interpretacją Nikity Magalofa. Czy poza palcowaniem jego pianistyka, jego notatki i uwagi pozostawione w partyturze wpłynęły na pana interpretację?
1: Nie, ostatecznie podejmowałem własne decyzje. Najbardziej pomocne były dla mnie raczej te praktyczne, a zarazem niezwykle pomysłowe rozwiązania pianistyczne, które zanotował Magalof. Jeżeli gra się utwory z cyklu Albenisa dokładnie tak, jak zostały zapisane, czasami efekt nie jest wystarczająco przejrzysty, a polifonia nie wybrzmiewa dostatecznie klarownie. Właśnie pod tym względem uwagi Magalofa okazały się dla mnie bardzo cenne.
0: Iberia jest dziełem niezwykle sugestywnym. Czy wykonywanie go właśnie na festiwalu w La Roque d'Enterron, w tej wyjątkowej, plenerowej przestrzeni, ma dla pana szczególne znaczenie? To miejsce wpływa na odbiór muzyki inaczej niż w sytuacji, gdy grają pan w sali koncertowej? Czy może to w ogóle nie ma znaczenia?
1: Łączy mnie z tym festiwalem bardzo silna więź, ponieważ przyjeżdżam do La Roque d'Enterron od wielu lat regularnie, właściwie co roku. To jedno z moich ulubionych miejsc koncertowych i zawsze z ogromną przyjemnością tutaj występuję. Jeśli jednak pyta pani o samą muzykę, to powiedziałbym, że nie ma to dla mnie znaczenia, gdzie gram. Oczywiście miejsce może inspirować wykonawcę i tutaj z pewnością tak właśnie jest. Zdarza się jednak również, że trafia się do miejsca, które nie robi szczególnego wrażenia, a mimo to koncert okazuje się znakomity.
0: Od tego roku pełni pan również funkcję jednego z dyrektorów artystycznych festiwalu. Jak odnajduje się pan w tej nowej roli w La Roque d'Enterron?
1: Czuję ogromną odpowiedzialność, ponieważ René Martin, poprzedni dyrektor festiwalu i jego twórca, jest moim przyjacielem. To, czego dokonał dla La Roque d'Enterron, jest czymś naprawdę wyjątkowym. Jego wsparcie dla młodych artystów oraz wizja artystyczna ukształtowały ten festiwal w takiej postaci, w jakiej znamy go dzisiaj. Możliwość przejęcia choćby części jego obowiązków wiąże mnie w pewnym stopniu z tym dziedzictwem. Czuję, że moim zadaniem jest zachowanie i rozwijanie tego dorobku.
0: Gdyby miał pan wprowadzić polskich słuchaczy w świat Iberii, co uznałby pan za najważniejsze w swoim podejściu do tej kompozycji?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że będę mógł podzielić się z polskimi słuchaczami moją interpretacją Iberii. Nigdy wcześniej nie wykonywałem tego cyklu w Polsce, dlatego sprawia mi ogromną radość, że dzięki radiu będzie to możliwe. Mam nadzieję, że publiczność zachwyci się tą kompozycją, ponieważ to po prostu wielka muzyka. Wykracza daleko poza samo przedstawienie Hiszpanii. Uważam, że Iberia zasługuje na znacznie ważniejsze miejsce w repertuarze pianistycznym niż zajmuje obecnie. To dziedzictwo nie tylko hiszpańskich pianistów czy ludzi związanych z kulturą iberyjską, ale całego świata. Jestem szczęśliwy, że mogę choć w niewielkim stopniu przyczynić się do tego, by ta muzyka była lepiej znana i częściej wykonywana.
2: To the whole world. So if I can minimally contribute to it, I would be extremely happy.
0: Na zakończenie chciałabym zapytać o repertuar, nad którym pan teraz pracuje. Mam na myśli zarówno plany koncertowe, jak i nagrania. Jakie utwory obecnie zajmują pana uwagę?
2: So for recordings, I'm thinking now of making a complete recording of Rachmaninoff preludes.
1: Jeśli chodzi o nagrania, myślę obecnie o

0: rejestrowaniu kompletu preludiów Rachmaninowa. To mój projekt fonograficzny na przyszły rok. Bardzo intensywnie pracuję również nad wariacjami na temat Diabellego Beethovena, które są nowością w moim repertuarze. Oprócz tego przygotowuję utwory Janaczka, których dotąd nigdy nie wykonywałem. Właściwie cały czas pracuję nad nowym repertuarem. Mam poczucie, że powinienem uczyć się jak najwięcej, dopóki wciąż mam możliwości przyswajania nowych dzieł. Pracuję też nad drugim koncertem fortepianowym Bartoka. Na mojej liście wciąż pozostaje więc bardzo dużo utworów, które, mam nadzieję, będę w przyszłości wykonywał.
1: No, bardzo zaostrzył nam apetyt na ten nowy repertuar Nelson Gerner, z którym rozmawiała Monika Kopcik. A ja przypomnę, że dziś w Dwójce transmitujemy recital argentyńskiego pianisty, który odbywa się na festiwalu pianistycznym w La Roque d'Anteron we francuskiej Prowansji. Koncert, podczas którego gra suite Iberia Isaaca Albenisa. No i cieszy się, jak powiedział, że słuchamy tu w Polsce jego interpretacji, bo nie miał do tej pory okazji wykonywania całego tego monumentalnego arcydzieła przed polskimi słuchaczami. Choć przecież, jak wiemy, koncertuje w Polsce chętnie i często już od swojego sukcesu na konkursie szopenowskim w 1995 roku, kiedy co prawda nie został dopuszczony do finału, nie otrzymał żadnej nagrody, ale wyróżnienie przyznane wówczas zapoczątkowało jego międzynarodową karierę i regularne kontakty z Polską. 4 minuty po 22, jeszcze chwila muzyki w wykonaniu Nelsona Gernera, a potem dwie kolejne części cyklu.

Wieczór w Grenadzie. Środkowa część tryptyku Estompy Claude'a Debussy'ego. Dziś w świetnym nagraniu Nelsona Gernera z 2013 roku. No i do Grenady już za chwilę się przeniesiemy na drugą część recitalu, który transmitujemy Państwu z Francji oczywiście, nie z Hiszpanii, z La Roque d'Anteron. Jest 10 minut po 22. Trwa długi wieczór koncertowy w Radiowej Dwójce, wieczór letniego festiwalu muzycznego, który łączy nas dzisiaj ze słuchaczami z Francji i Włoch. Transmitujemy recital 46. Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego w La Roque d'Anteron. Ten festiwal trwa od 16 lipca. Wiele gwiazd wystąpiło już w ubiegłym miesiącu na czele z Bruce'em Liu. Sierpień nie wygląda gorzej. Dzisiaj słuchamy Nelsona Gernera i jego interpretacji cyklu Iberia Isaaca Albenisa, ale całość otworzył w sierpniu recital Luki de Barga. Wystąpił także Arkadi Wołody. No a dzisiaj już Aleksandr Kantorow, jutro Ryan Wong i Aleksandr Kantorow, Song Jin-cho 8 sierpnia, a my tymczasem słuchamy Nelsona Gernera.

0: En direct sur France Musique du Festival International de Piano de la Roque d'Anteron, Nelson Gurner, le troisième cahier d'Iberia d'Albénite, à l'instant.
1: No i tak zakończył Nelson Gurner trzeci zeszyt suity Iberia Isaaca Albenisa. Trzeci zeszyt, który otworzyło Albaicin, to

Portret tej słynnej dzielnicy w Grenadzie, pełen gitarowych brzmień, następnie El Polo i na koniec La Pies. Ostatnia z miniatur o bardzo wirtuozowskim charakterze. Słyszą Państwo to oklaski publiczności zgromadzonej jak zawsze bardzo licznie w amfiteatrze otaczającym audytorium Parku de Florent, gdzie odbywa się od 46 lat jeden z najsłynniejszych międzynarodowych festiwali pianistycznych, na który pielgrzymują słuchacze, ale i pianiści z całego świata. Przed nami część czwarta, na którą składają się trzy miniatury: Malaga, Jerez i Eritania. I Nelson Gerner będzie w ten sposób kończył oficjalną część swojego występu na festiwalu, którego, jak słyszeliśmy, przejął dyrekcję po słynnym René Martenie, prowadzącym festiwal przez ponad 40 lat. Nelson Gerner występuje na nim także od wielu, wielu lat. No i dzisiaj wykonuje po raz pierwszy ten festiwal.

0: Une explosion de joie pour clore.
1: Les amis państwo, to słyszą, ten wybuch entuzjazmu w audytorium, właściwie w amfiteatrze, audytorium Parku de Florent, w La Roque d'Anteron, gdzie tak właśnie zakończył swój występ Nelson Gerner, mozaiką miniatur fortepianowych cyklu Iberia Isaaca Albenisa, kończąc całość tej podróży Eritanią. Eritanią, której nazwa pochodzi od popularnej gospodyni opodal Sewilli, słynącej z pokazów flamenco, wcześniej Malaga i Jerez. To były trzy ostatnie miniatury tego zbioru, czterech zeszytów fortepianowych tryptyków składających się na ten mozaikowy, kalejdoskopowy, mieniący się przeróżnymi jaskrawymi, a czasem

impresjonistycznymi barwami. Portret Hiszpanii, Hiszpanii widzianej z perspektywy czasu i przestrzeni przez bardzo już chorego Isaaca Albenisa. W ostatnich latach jego życia, przypomnę, cykl został ukończony w 1908 właściwie roku. Miał swą premierę z udziałem francuskiej pianistki o nazwisku Blanche Salva. Każda część, co ciekawe, w innym momencie. Księga pierwsza 9 maja 1906 w paryskiej sali Pleyela, księga druga nieco ponad rok później, we wrześniu 1907 w Saint-Jean-de-Luz, księga trzecia w styczniu 1908 w Pałacu Księżnej de Polignac, no i czwarta w lutym 1909 w paryskim Société Nationale de Musique. A my dziś słuchaliśmy koncertu z festiwalu pianistycznego w Laroque d'Anteron we francuskiej Prowansji, festiwalu, którego bohaterem był przez ostatnie dwie godziny Nelson Gerner. To on jest tak gorąco oklaskiwany, bo też no, to prawdziwy wyczyn, wykonanie całego zbioru 12 arcytrudnych, karkołomnych momentami pianistycznie miniatur fortepianowych składających się na słynną suite Isaaca Albenisa. Wirtuoza fortepianu. Będzie bis.

0: Et retour aux fondamentaux, en quelque sorte, avec...
1: Jak przystało na nocną porę i jednego z najwybitniejszych szopanistów naszych czasów, Nelson Gerner, zakończył swój recital nocturnem Sismolobus pośmiertne, czyli Lento con gran espressione Fryderyka Chopina, przypominając o swoim życiowym związku z muzyką naszego kompozytora, która zresztą akurat na festiwalu w La Roque-Danterans rozbrzmiewa bardzo często i regularnie. Dodam tylko, że przed nami 11 i 12 sierpnia dwa koncerty w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia, stałego gościa prowansalskiego festiwalu, i podczas obu zabrzmią koncerty Fryderyka Chopina e-moll i f-moll w wykonaniu francuskich pianistów. Publiczność zapewne długo będzie jeszcze klaskać. My już rozstajemy się pomału z La Roque-Danterans. Kończymy bardzo długi dzisiejszy wieczór koncertowy. Róża Świadczyńska. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Przy konsolecie pozostaje Marek Dalba. Jest 5 minut po 23.
2: A ja witam Państwa bardzo serdecznie. Pora na nocną strefę w programie drugim.

Zaczynamy nieco później niż zwykle, ale jak to już bywało wcześniej, w wakacyjnych nastrojach. No właśnie, lato, wakacje, na termometrach, o zgrozo, znowu ponad 30 stopni. Wyjechałoby się z miasta, a najchętniej poleciało gdzieś na tropikalną wyspę. Tydzień temu w takie wakacyjne rejony zabrał nas Masayoshi Takanaka, a także jego gitara i optymistyczna, słoneczna muzyka fusion. Natomiast dzisiaj będziemy śnić o tropikach wraz z innym artystą, do którego muzyki powracamy tutaj regularnie. Co jakiś czas poświęcam mu nawet całe audycje, no bo nie ukrywam, że to jeden z moich i państwa pewnie też ukochanych muzyków. Haruomi Hosono. Dziś tropikalnie, egzotycznie, ale też w rytmie eksperymentalnej muzyki elektronicznej, IDM-u i ambientu. A to oznacza, że będziemy wędrować przez kilka dekad jego przepastnej i niezwykle różnorodnej dyskografii. Zaczynamy od prawdziwej ucieczki, bo będziemy śnić o krainie, w której wiecznie świeci słońce, na plaży rosną palmy, no a o której to krainie prawie pół wieku temu tak śpiewał Haruomi Hosono.

Sen, który kiedyś mi się przyśnił. Podążam za nim aż na skraj mola. Zostawiam za sobą wielkie miasto, mój codzienny świat. Jutro obudzę się już na odległej wyspie. Z przystani odpływa statek ku egzotycznym lądom. Wsiądę bez wahania i szepnę tylko adios, do zobaczenia. Tak o nieistniejącej krainie zwanej Paraiso albo Haraiso śpiewał w 78 roku Haruomi Hosono w towarzystwie grupy o wdzięcznej nazwie The Yellow Magic Band, jeszcze nie Yellow Magic Orchestra, ale ta nazwa miała powstać już niebawem, kilka tygodni później. Paraiso, czyli raj w języku portugalskim, taki tytuł nosi też album, na którym znalazła się ta piosenka. Album wieńczący tak zwaną tropikalną trylogię Haruomiego Hosono, wieńczący dekadę, w której ten niezwykły japoński muzyk inspirował się przede wszystkim nurtem egzotyki, amerykańską muzyką lat 50., nawiązującą do brzmień odległych rejonów świata. O tej niecodziennej rozpiętości muzycznych zainteresowań, stylów, nurtów, w których poruszał się Hosono, a także o jego niezliczonych rolach i zajęciach jako muzyk, producent, kompozytor, szef labeli, podróżnik, filozof. To o tym wszystkim opowiadałem Państwu już niejednokrotnie.

Koso no to właściwie jeden z filarów współczesnej japońskiej sceny. Jeden z najbardziej poważanych artystów, prawdziwy autorytet, który w tym roku skończył 79 lat. A we wrześniu wyda nowy album, prawdopodobnie zupełnie inny od tych płyt, których dzisiaj posłuchamy w Nocnej Strefie. I gdyby ktoś z Państwa po dzisiejszej audycji miał ochotę wrócić do tych poprzednich spotkań z Hosono, to można odnaleźć te audycje w archiwach z podcastami Dwójki. Można ich poszukać też poprzez fanpage naszej audycji, do którego śledzenia niezmiennie zachęcam. facebook.com/nocturn2 albo na Instagramie na profilu Fondziuba. Chętnie też przeczytam wiadomości od Państwa. Liczę jak zwykle na udział i obecność naszych słuchaczy. Zachęcam do pisania na adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. A dziś muzyczne tropiki, muzyczna egzotika w wydaniu Hosono to z jednej strony, a z drugiej coś dla kontrastu z dyskografii tego artysty, który dwie dekady później, po egzotycznych latach 70., ambientowo-technopopowych latach 80., w latach 90. skierował się w stronę techno, ambient techno również, lounge oraz IDM-u, nadal jednak odwołując się do wątków, które już przewijały się w jego twórczości wcześniej, w tym m.in. do wątku egzotyki i podróży po świecie. Zatem dziś proponuję takie właśnie zderzenie uniwersów muzycznych Hosono z lat 70. i 90. Będzie różnorodnie, to jest pewne. I żeby ukazać Państwu tę różnorodność, teraz na naszej antenie dwa nagrania. Zaczniemy od roku 75 i pierwszej płyty w tropikalnej trylogii Hosono, czyli albumu Tropical Dandy. Płyta inspirowana muzyką karaibską, przede wszystkim kalipso, ale też pewne wątki wschodnie są w niej obecne. Bardzo ciekawe ujęcie egzotyki w wydaniu Hosono. Z tego albumu posłuchamy piosenki Kinu Kaido, a następnie Podróż do lat 90., dokładnie do roku 98, w którym powstał album pod tytułem DSP Holiday, nagrany przez intrygujące trio o nazwie HAT. H jak Hosono, A jak Atom Heart, czyli Uwe Schmidt, oraz T jak Tetsu Inoue. Trio, które stworzyło dzieło przesiąknięte klimatem wakacji, ale też klimatem ery cyfrowej, ery wczesnego internetu. Wszechobecne są tutaj glicze, cyfrowe zniekształcenia, ale też rytmy latynoamerykańskie. Z płyty DSP Holiday utwór Plugin Mambo, no ale wcześniej Tropical Dandy i piosenka Kinu Kaido.

Plugin Mambo, czyli mambo przepuszczone jakby przez sygnały łącza internetowego, tylko że w latach 90. muzyka pełna zniekształceń cyfrowych, glitchów, pełna także różnych elektronicznych zabiegów, ale jednak no, przesycona klimatem egzotyki. Tak w latach 90. nagrywało trio HAT. I tak jak mówiłem, H jak Hosono, A jak Atom Heart, czyli Uwe Schmidt, i T jak Tetsu Inoue. Rok 98, no i próba połączenia trzech bardzo różnych osobowości. Hosono, który wniósł tutaj zamiłowanie do egzotyki i lounge'u. Atom Heart ze swoimi precyzyjnymi, często przewrotnymi strukturami rytmicznymi wywodzącymi się z techno i IDM-u. No i Tetsu Inoue, który spina to wszystko brzmieniami elektronicznymi, swoimi ambientowymi pejzażami. Muzyka balansująca między ambientem, glitchową elektroniką, dubem i eksperymentalnym popem. To właśnie DSP Holiday. Płyta z 98 roku. No, przesycona też wizualną estetyką lat 90., szczególnie tą estetyką wczesnego internetu, no bo każda z piosenek ma swoją pocztówkę dołączoną do tej płyty kompaktowej. Znajdziemy w niej w sumie 7 takich kartoników z miejscem na adres i znaczek. Każda jest poświęcona innemu utworowi. No i każda też ozdobiona jest grafiką bardzo w stylu internetu lat 90. A zatem piksele, także pewne krajobrazy wygenerowane za pomocą grafik 3D, między innymi wieżowce w dzielnicy Shinjuku w Tokio, ale też pejzaże egzotyczne. No i właśnie egzotyka dziś przewijać się będzie przez całą nocną strefę w dwójce. Przed chwilą słuchaliśmy muzycznej pocztówki z wyimaginowanego świata egzotyczno-cyfrowego, a za chwilę usłyszymy utwór

który stał się jednym z najważniejszych mostów między tą estetyką a narodzinami elektronicznego popu, albo jak to określano w Japonii, techno-kajo, albo techno-pop. W roku 1959 amerykański pionier egzotyki Martin Denny nagrał kompozycję zatytułowaną Firecracker, utwór zbudowany na takim zachodnim wyobrażeniu Dalekiego Wschodu. Było tutaj pełno brzmień perkusyjnych, orientalizujących melodii, oczywiście pentatonika, taka dźwiękowa pocztówka z Dalekiego Wschodu. Dwie dekady później nasz dzisiejszy bohater, czyli Haruomi Hosono, postanowił odwrócić tę perspektywę. Nie odrzucił egzotyki, wręcz przeciwnie. Wziął ten stereotypowy muzyczny obraz Azji, wykreowany w Stanach Zjednoczonych, i przepuścił go przez własną wyobraźnię, a także przez brzmienia syntezatorów, sekwencerów, do tego jeszcze puls popularnego pod koniec lat 70. disco. No i w ten sposób narodził się pierwszy singiel legendarnej grupy Yellow Magic Orchestra. No i właściwie cały pomysł na ten zespół, bo to nie był zwykły cover, to nie było zwykłe elektroniczne opracowanie przeboju egzotyki. To była świadoma gra z zachodnim spojrzeniem na Daleki Wschód, na Japonię. Muzyczne odbicie lustra, tak można powiedzieć. A zatem najpierw sięgnijmy do źródła, czyli do Martina Denniego, jego Firecracker z roku 59, no a potem początki Yellow Magic Orchestra, rok 78, YMO, czyli Haruomi Hosono, Yuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi i ich futurystyczny Firecracker.

gdy słuchamy tych dźwięków po prawie 50 latach, no to myślę, że często pojawia się uśmiech na twarzy. Wczesna elektronika w wydaniu Yellow Magic Orchestra, kompozycja Firecracker, czyli technopopowy cover egzotycznego przeboju, przeboju z nurtu egzotika, tak samo zatytułowanego Firecracker, tylko że amerykańskiego twórcy, pioniera egzotyki Martina Deniego. On z kolei swojego Firecrackera nagrał

Dwie dekady wcześniej, w 1959 roku. A dzisiaj w Nocnej Strefie idziemy tropem egzotycznym i elektronicznym w muzyce Haruomiego Hosono, jednego z najważniejszych japońskich artystów ostatnich 5 dekad. Słuchamy albumów z lat 70. z tak zwanej tropikalnej trylogii, ale też

Teraz, skoro już wywołaliśmy grupę Yellow Magic Orchestra, to na chwilę chciałbym pozostać przy zespołach, z którymi Haruomi Hosono występował w latach 70. No bo tropikalna trylogia nie powstałaby, gdyby nie udział grupy Tin Pan Alley, z którą Hosono nagrywał i koncertował od początku lat 70. Do końca tamtej dekady. To pierwsza formacja, no a drugą jest to właśnie Yellow Magic Orchestra. Kluczowy dla Yellow Magic Orchestra jest trzeci album tropikalnej trylogii Hosono, czyli płyta Paraiso, no bo to właśnie tam, na jednym z utworów po raz pierwszy spotkali się muzycy tego tria, czyli Haruomi Hosono, no i jego przyszli koledzy, Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi. Cała trójka spotkała się w studiu A wytwórni Alfa, żeby nagrać piosenkę pod tytułem Femme Fatale. Fantastyczna wizja spod znaku egzotyki, ale z domieszką, no właśnie, już tej elektroniki typowej dla Yellow Magic Orchestra. Jest egzotyczny rytm, jest egzotyczna atmosfera, ale jest tam mnóstwo elektroniki, między innymi egzotyczne ptaki, fantastycznie imitowane przez najróżniejsze dawne syntezatory. Femme Fatale z repertuaru Haruomiego Hosono i wtedy jeszcze grupy o nazwie Yellow Magic Band. To już za chwilę na naszej antenie, a wcześniej coś z repertuaru grupy Hary Hosono i Tin Pan Alley, czyli wznowiony właśnie album koncertowy tej grupy, koncert w Chinatown w Yokohamie z 1976 roku i z niego piosenka Hosono Peking Duck, czyli kaczka po pekińsku.

budowany przy pomocy dawnych narzędzi elektronicznych, dawnych elektronicznych instrumentów, ale niezwykle sugestywny, egzotyczny świat w piosence Femme Fatale, czyli Femme Fatale Harłomiego Hosono z albumu Paraiso. Brzmienia sprzed prawie pół wieku, bo to był rok 1978, no i sesja, na której po raz pierwszy w jednym studiu spotkało się później już legendarne trio, czyli Hosono, Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi, a więc zespół Yellow Magic Orchestra. Zanim jeszcze ta nazwa powstała, bo wówczas nazywali się po prostu Yellow Magic Band. To jeden z tych pierwszych momentów, kiedy fascynacja egzotyką u Hosono zderza się ze światem muzyki elektronicznej. Ten rok 78 to jest rok niezwykły w muzyce japońskiej i w ogóle w karierze Hosono czy Sakamoto. Zresztą poświęciłem wydarzeniom z tamtych czasów, właśnie z roku 78, osobną audycję kilka lat temu, w której opowiadałem o tych najróżniejszych nagraniach, które właśnie wtedy się ukazały. To jest Paraiso, czyli koniec tropikalnej trylogii Hosono. To jest debiut Yellow Magic Orchestra. To jest też egzotyczny, wakacyjny album Pacific, nagrany przez Tatsuro Yamashite, Shigeru Suzukiego i Hosono. No i to jest album chyba najmniej doceniany z tego grona, ale pionierski. Cochin Moon. Jedna z najbardziej niezwykłych płyt w dorobku Harłomiego Hosono. W tym przypadku inspiracją była podróż tego artysty do Indii. W tej podróży Hosono towarzyszył wybitny japoński grafik, autor kilku znakomitych okładek płytowych, Tadanori Yoku. Co ciekawe, nie jest to ścieżka dźwiękowa do prawdziwego filmu, lecz do filmu, który nigdy nie powstał. Hosono wyobraził sobie fikcyjną, bollywoodzką produkcję i stworzył do niej muzykę, łącząc indyjskie skale, elementy estetyki psychodelicznej, oczywiście efekty elektroniczne, syntezatory. To, co najważniejsze, jest pierwsza w pełni elektroniczna, solowa płyta Hosono, wydana jeszcze zanim świat usłyszał o debiucie Yellow Magic Orchestra. To były tygodnie, które dzieliły obie te płyty. W nagraniach, no owszem, uczestniczyli już przyszli współtwórcy YMO, czyli Ryuichi Sakamoto, a także programista Hideki Matsutake. Dlatego Cochin Moon można potraktować jako laboratorium, w którym rodziło się brzmienie Yellow Magic Orchestra. Z jednej strony słychać fascynację choćby Kraftwerkiem i syntezatorami, z drugiej nie znika zamiłowanie Hosono do egzotyki, tyle że tym razem nie jest to tropikalny, karaibski pop spod znaku Paraiso, lecz elektroniczna wizja Indii istniejących no, bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Oto fragment albumu Cochin Moon, rok 78, kompozycja, no, która przeniesie nas do świata Bollywoodu. Hamgar Sajana.

wędrówkę po odległych miejscach wraz z Haruomim Hosono kontynuujemy, zwiedzając Indie. Rok 1978, który zaowocował podróżą Hosono do tego kraju, a także niezwykłą pierwszą w pełni elektroniczną płytą tego artysty, czyli Cochin Moon. Z tego albumu we fragmencie kompozycja Hamgar Sajan, która przywołała nam klimat Bollywoodu. No, sam album miał być ścieżką dźwiękową do nieistniejącego filmu. Zresztą sama okładka też jest jakby plakatem do tego nieistniejącego filmu. Okładka stworzona przez Tadanoriego Yoku, który zainspirował się estetyką bollywoodzkich plakatów. Hosono niewątpliwie zainspirował się estetyką bollywoodzkiej muzyki, ale jednak to tylko mały akcent, bo w dużej mierze przeważają tutaj brzmienia syntetyczne spod znaku kosmische muzyk nawet, bo to właściwie ten numer Hamgar Sajan to chyba jeden z takich najmniej odważnych, najmniej eksperymentalnych numerów z tej płyty. Być może jeszcze kiedyś powrócimy i odwiedzimy Indie wraz z Hosono ponownie w nocnej strefie. Są już prawie 2 minuty po północy. Słuchają Państwo Dwójki i piszą Państwo również. Nasz stały słuchacz, pan Piotr, pisze na Facebooku audycji tak. Japanese Rumba Ajajaj to w nawiązaniu do jednej z piosenek Hosono z trylogii egzotycznej. Hary, czyli Fuji japońskiego dystansu i poczucia humoru, ale przede wszystkim wybitny kreator zróżnicowanych dźwiękowych światów. Śmiech medytacją to mógł wymyślić chyba tylko Hosono. Swoją drogą wykorzystanie instrumentów tradycyjnych w służbie ambientu w utworze Laughter Meditation to jest mistrzostwo świata. Pisze pan Piotr. Pozdrawiam pana Piotra. I tak, no, Laughter Meditation, kompozycja otwierająca płytę From the Quiet Lodge, której fragmentu dzisiaj jeszcze posłuchamy w nocnej strefie. To jest jeden z tych albumów z lat 90. Hosono. No a teraz w naszej podróży między egzotyką a elektroniką udamy się do lat 90. w rzeczy samej, ale po inną płytę teraz sięgam. Album NDE, wydany w połowie lat 90., powstał we współpracy z amerykańskim basistą i producentem Billem Laswellem. Postacią, której nie muszę przedstawiać chyba słuchaczom Nocnej Strefy, jeden z najważniejszych muzyków nowojorskiej sceny dubu, ambientu, muzyki eksperymentalnej. No, tutaj to spotkanie

Pytanie niezwykłe, bo postaci niezwykle ważne w swoich środowiskach. Sam tytuł NDE to skrót od Near Death Experience, czyli doświadczenie bliskie śmierci. Tytuł, którego nie należy tutaj traktować zbyt dosłownie, bo bardziej chodzi tutaj o przekraczanie granic świadomości i podróż w głąb własnego umysłu. Skąd takie pomysły? No, lata 90. to jest czas, kiedy i Hosono, i Laswell bardzo są zainteresowani New Age'em, filozofią wschodu. Prowadzą swego rodzaju dialog z tą filozofią. Dialog przefiltrowany przez estetykę lat 90., estetykę elektroniki tamtych czasów. Z jednej strony mamy tutaj dubowy bas Billa Laswella, mamy oczywiście te hosonowskie fascynacje kulturami odległymi, kulturą Azji, kulturą Indii także, co usłyszymy w utworze Edge of the End, który zabrzmi za chwilę. Jest ambient, jest trans, techno, brzmienia natury, tradycyjne instrumenty, no i przede wszystkim hipnotyczne, transowe rytmy. A w kompozycji, której posłuchamy, czyli wspomnianej Edge of the End, odezwie się indyjska tanpura, no a także na saksofonie sam Yasuaki Shimizu. Haruomi Hosono i Bill Laswell, NDE, Near Death Experience.

Widać, jak wielki dystans dzieli nagrania Hosono spod znaku egzotyki z lat 70. od tych nagrań transowo-ambientowych z lat 90. Edge of the End, kompozycja z albumu NDE, Near Death Experience, nagranej przez Harłomiego Hosono we współpracy z Billem Laswellem, a także w przypadku tego utworu, którego słuchaliśmy, nagranego z udziałem japońskiego znakomitego saksofonisty, a także dwukrotnego gościa Nocnej Strefy, Yasuakiego Shimizu. Dzisiaj w Nocnej Strefie zderzamy nagrania Hosono z nurtu egzotyki z lat 70. z nagraniami elektronicznymi z lat 90. No i przed nami bardzo wyraźny dialog, bo posłuchamy tego samego utworu Harłomiego Hosono, nagranego oryginalnie na album Tropical Dandy w 1975 roku, który później Hosono już wielokrotnie przetwarzał, a przetworzył go między innymi w roku 93. czyli prawie 20 lat później na płycie Medicine Compilation From the Quiet Lodge. Quiet Lodge to ówczesne studio Harłomiego Hosono, w którym nie tylko nagrywał, ale także oddawał się różnym new age'owym rytuałom, oddawał się medytacji, różnym przemyśleniom. Na pewno zwrócili Państwo uwagę na ten tytuł, The Quiet Lodge, który jest zbitką, pewnym nawiązaniem do dwóch zjawisk. Ta cząstka Quiet to nawiązanie do Quiet Village, czyli tytułu albumu Martina Deniego, którego już dziś słuchaliśmy, pioniera egzotyki. No a Lodge to loża, z czym kojarzy się Państwu słowo Lodge i początek lat 90. No właśnie, z serialem Miasteczko Twin Peaks i z tamtejszą czarną lożą. Harłomi Hosono niewątpliwie był zafascynowany dziełem Davida Lyncha. Nawiązywał do klimatu jego filmów, w szczególności do Twin Peaks, i łączył to w zdumiewający sposób z elementami ambientu, muzyki synthpopowej, new age'owej, no choćby właśnie na albumie Medicine Compilation From the Quiet Lodge. A zatem na początek Honeymoon w wersji oryginalnej, tej egzotycznej z lat 70., a później Honeymoon w wersji z lat 90.

niezwykłe wziąć piosenkę z nurtu egzotyki, nagraną w połowie lat 70. no i przenieść ją do świata Twin Peaks Davida Lyncha. Tak w 93 roku uczynił Harumi Hosono. Honeymoon, czyli jego piosenka z albumu Tropical Dandy z 75 roku, to na początek, a przed chwilą ten sam utwór w wersji z lat 90. z albumu Medicine Compilation From the Quiet Lodge z wokalem samej Akiko Yano, która była gościem Nocnej Strefy w czerwcu. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 25 minut po północy. krzysztof.dziuba@polskieradio.pl, facebook.com/nocturn2. Piszą Państwo maile. Pozdrawiam Pana Wojciecha i Pana Pawła, a także Joachima, który tradycyjnie już tworzy, słuchając naszych audycji. Joachim pisze tak. Przesłuchałem już dzisiaj wiele utworów Hosono. Wybierałem różnorodne albumy, aby doświadczyć tego, jak bardzo Harumi podróżował po przeróżnych gatunkach i stylach muzycznych. Pierwsze słowa, jakie przychodziły mi na myśl podczas słuchania, to psychodelia i słońce. Narysowałem więc w bardzo prosty sposób, używając barw, jakie ta muzyka w mojej fantazji tworzyła, okładkę na dziś. Abstrakcyjne, surrealistyczne, przekolorowane, dziwne, infantylne, ale i złożone oraz fascynujące dźwięki, które w kolor zamknąłem, otaczając konturem płynnym jak podróż przez te egzotyczne światy. Dobrej zabawy dla wszystkich. Swoją drogą zastanawiam się, czy współsłuchacze także mają wizję jakichś kolorów i kształtów, kiedy słuchają tej muzyki. To pytanie do Państwa i do mnie również od Joachima. No tak, niewątpliwie Hosono to wszelkie barwy, bardzo jaskrawe też, szczególnie w latach 70. i 80. mam wrażenie. Później może jakaś sepia w latach zerowych i już w latach 10., 20., na tych ostatnich nagraniach nawiązujących do amerykańskich lat 50. i tej muzyki, której Hosono słuchał w dzieciństwie. No bo to jest artysta, który dokonał swego rodzaju wolty, ale też syntezy w ostatnich latach. Dzieciństwo spędził słuchając amerykańskich rozgłośni nadających w Japonii, stąd miłość do amerykańskiej muzyki złotego wieku, czyli do lat 50. Miłość, która powraca, no bo Hosono w ostatnich latach rzeczywiście bardzo często nawiązuje do tych brzmień sprzed 70 lat, ale jednocześnie też cały ten bagaż, który nazbierał mu się przez lata, on też jest wykorzystywany w tych najnowszych nagraniach. A my dzisiaj skupiamy się na wątku egzotycznym i wątku elektronicznym. Mieszamy to wszystko. Śledzimy pewną niezwykłą nić łączącą nagrania z lat 70. i 90. Była egzotika lat 50. Martina Deniego, był Hosono egzotyczny z lat 70. Teraz jesteśmy w latach 90., kiedy Hosono odkrywa zupełnie nowy język, ambient, trans i elektronikę, także muzykę klubową.

dobową. Jednym z najciekawszych efektów tych poszukiwań jest album Love, Peace and Trance. Album nagrany przez bardzo ciekawy kolektyw, w którego składzie jest Haruomi Hosono, ale też Miyako Koda, znana z projektu Deep in the Pool, czy Michio Ogawa, wokalistka grupy Chakra. Z płyty Love, Peace and Trance trzy kompozycje: Hula, Hasukriya i Yilen.

Jeżeli ktoś przed chwilą osiągnął stan lekkiego oświecenia, to znak, że muzyka Hosono zadziałała zgodnie z przeznaczeniem. W Nocnej Strefie w Dwójce słuchaliśmy wydanego w 1994 roku albumu Love, Peace and Trance, czyli Miłość, Pokój i Trans. Projekt Harłomiego Hosono, przesycony atmosferą New Age'u, także pewnymi nawiązaniami do filozofii wschodu, ale też to wszystko przefiltrowane przez estetykę ambientu i muzyki klubowej lat 90. Niezwykła nić łączy to nagranie z wcześniejszymi, tymi z lat 70. spod znaku egzotyki, do których za chwilę powrócimy. No, Harłomi Hosono to artysta, który prowadził swego rodzaju ironiczny dialog z egzotyką. Często ironizował, nagrywając kompozycje amerykańskie opowiadające o Japonii. No, egzotyka odsłania niewątpliwie swój sztuczny charakter, będąc raczej projekcją zachodnich marzeń i kolonialnych wyobrażeń niż realnym spotkaniem z inną kulturą. Ta mieszanka fascynacji i dystansu sprawia, że egzotyka intryguje, mam wrażenie, do dziś, no bo na pewno uwodzi lekkością, no i też pobudza do krytycznej refleksji. Hosono niewątpliwie miał ambiwalentny stosunek do egzotyki. Na pewno lubił te rytmy, te brzmienia, ale też cała ta otoczka, to niewątpliwie było coś, co budziło pewne jego wątpliwości, stąd ta ironia, dystans, nawiązywanie do okładek właśnie ewokujących tę egzotyczną atmosferę. No choćby album Tropical Dandy wydany w 75 roku to jest właśnie taki dialog, nawiązanie do opakowań produktów pewnej firmy tytoniowej z Wielkiej Brytanii, na której możemy ujrzeć marynarza, a także statek płynący po oceanie. Tym statkiem, który też pojawia się na tym pastiszu Hosono, czyli na okładce Tropical Dandy, tym statkiem jest Titanic. Nie bez powodu Titanic, bo Harłomi Hosono, co wiedzą no, przynajmniej miłośnicy jego twórczości, jest wnukiem Masabumiego Hosono, czyli jedynego japońskiego pasażera Titanica, któremu notabene udało się ocalić w tej wielkiej katastrofie. Wyspy. Wyspy to jest niewątpliwie temat, który budził wyobraźnię twórców egzotyki. Bardzo ciekawa refleksja Hosono pojawia się w tekście dołączonym do albumu Tropical Dandy. Cytuję Harłomiego Hosono. Paul Simon porównywał siebie do wysp i dokładnie tak teraz się czuję.

W rzeczywistości dzisiejsze Tokio jest jak wyspa. Niewiele jest miast na świecie z tak zaawansowaną technologią informatyczną. Mimo to ludzie wciąż pielęgnują głęboko zakorzenione, uśpione zwyczaje izolacji. Trzeba dodać, że Japonia w okresie Edo była krajem odizolowanym od reszty świata. Na odizolowanej wyspie, pisze dalej Hosono, Tokio jest jeszcze więcej odizolowanych wysp. Wyspy Karaibskie nie są oderwane od innych, są archipelagiem. Kiedy mówię odizolowana wyspa, można to interpretować na wiele sposobów. Może to oznaczać, że każdy człowiek jest odizolowaną wyspą, albo że ogród, a nawet sam dom jest właśnie wyspą. Może to również oznaczać, że działalność muzyczna, w którą angażuję się ja i moi przyjaciele, to właśnie takie odizolowane wyspy. Fragment komentarza Hosono z 75 roku, pewna refleksja dotycząca Japonii, Tokio, japońskich muzyków. No i skoro mowa o wyspach, to na te japońskie wyspy zaraz się przeniesiemy. Przeniesiemy się na Okinawę. To niewątpliwie jedno ze źródeł inspiracji wielu japońskich artystów. Wyspy o odrębnej tradycji, odrębnej kulturze niż pozostała część Japonii. Muzyka niezwykle atrakcyjna, która kusiła takich twórców jak Hosono. Ruchiu Gambo, nagranie Hosono z płyty Bon Voyage Kao z roku 76, a potem elektroniczna wizja okinawskiej muzyki. Kompozycja Atti ze ścieżki dźwiękowej Hosono do filmu Paradise View.

Haruomi Hosono zafascynowany brzmieniami Okinawy, brzmieniami, które przetworzył elektronicznie w latach 80. na ścieżce dźwiękowej do filmu Paradise View. To film będący przykładem okinawskiego realizmu magicznego i wyjątek w dzisiejszej nocnej strefie w dwójce. Jedyne nagranie Hosono z lat 80. Lat 80., które no, niezwykle lubimy w naszej audycji. Lubimy też szczególnie nagrania Hosono z tamtej dekady. Dzisiaj jednak wędrujemy po latach 70. i 90. No to teraz na prawie sam koniec. Jeszcze jedna, ostatnia już podróż do lat 90., do czasów, kiedy Hosono współpracuje z DJ-ami, twórcami ambientu, muzyki techno. W roku 97 do swojego studia Quiet Lodge, o którym już Państwu opowiadałem, zaprosił dwie ważne postaci zachodniej sceny ambientowej. Brytyjskiego DJ-a, mixmastera Morrisa, pioniera chilloutu oraz Jonaha Sharpa, znanego jako Space Continuum, jednego z twórców amerykańskiego ambient techno. Tak powstała płyta Quiet Logic, z której w nocnej strefie słuchamy kompozycji pod tytułem Wakarimasen.

Mixmaster Morris, Jonah Sharp i Haruomi Hosono, czyli Quiet Logic. Spotkanie artystów z zachodu z gigantem japońskiej sceny. Rok 97 i jeszcze jeden przykład tej fascynacji Hosono ambientem i techno. Przez ostatnie dwie godziny w dwójce przemierzaliśmy egzotyczne krajobrazy stworzone przez tego niezwykłego artystę. Egzotyczne krajobrazy z takich płyt jak Tropical Dandy i Paraiso. Zaglądaliśmy też do świata Quiet Lodge. Zanurzaliśmy się w transowych eksperymentach lat 90. A na koniec zapraszam Państwa do teraźniejszości. Posłuchamy singla pod tytułem Note of Mothership, zapowiadającego nowy album Haruomiego Hosono, 23. album w jego karierze, Yours Sincerely, który ukaże się we wrześniu. I to niezwykłe, że artysta, który od ponad pół wieku nieustannie zmienia kierunek swoich muzycznych poszukiwań, wciąż potrafi brzmieć niezwykle ciekawie i intrygująco. A jak brzmi reszta tego albumu, na pewno przekonamy się w Nocnej Strefie we wrześniu, niedługo już po premierze albumu Yours Sincerely. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości, za wszystkie wpisy. Program realizował Marek Dalba. Ja już dziękuję, kłaniam się. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

Program drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie churalne ujęcie pieśni kurpiowskich Karola Szymanowskiego. Potem posłuchamy czterech tańców polskich na orkiestrę Tadeusza Szeligowskiego, Rapsodii Polskiej Aleksandra Tansmana oraz Tańca Weselnego Chmiel na orkiestrę Stanisława Wiechowicza. Na początek zatem udajmy się na kurpie, które jak wiadomo są niezwykłą skarbnicą dawnych, bardzo oryginalnych pieśni. Sięgam po najszerzej znane ich opracowanie dokonane w latach 1928-29 przez Karola Szymanowskiego na Hura Capella. Przypomnę, że kompozytor wykorzystał melodie zebrane przez księdza Władysława Skierkowskiego, duszpasterza w Myszyńcu, a potem w Imielinie pod Płockiem. Sześć pieśni kurpiowskich na Hura Capella Karola Szymanowskiego śpiewa zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak.

Sześć pieśni kurpiowskich na chóra kapella Karola Szymanowskiego wykonał zespół śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Przypomnę teraz cztery tańce polskie urodzonego w 1896 roku Tadeusza Szeligowskiego, jednego z pierwszych polskich kompozytorów doskonalących umiejętności w Paryżu pod kierunkiem Nadii Blanche. Oto dostojny korowód, powolny walc lubelski, rozwijająca się potoczyście sielanka i zadziorny oberek. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Ognistym oberkiem kończą się cztery tańce polskie Tadeusza Szedzigowskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Zabrzmi teraz napisana w listopadzie i grudniu 1940 roku w hołdzie obrońcom Warszawy we wrześniu 1939 roku Rapsodia Polska Aleksandra Tansmana. Utwór zawiera cytat z naszego narodowego hymnu. Mazurek Dąbrowskiego podany jest w instrumentach dętych w kontrapunktycznym splocie z hymnem angielskim. Miła naszym sercom melodia w pewnym momencie ulega deformacji, stłumieniu, jakby wyrażała uczucia po doznanej klęsce. Są w utworze także motywy oddające walkę. Na koniec wracają jednak rytmy siarczyste, mazurowe z motywem znanej piosenki ludowej Umarł Maciek Umarł. Rapsodię Polską Aleksandra Tansmana gra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Bernarda Lemonnier.

upamiętniającą obronę Warszawy we wrześniu 1939 roku Rapsodię Polską Aleksandra Tansmana grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Bernarda Lemonnier. Ważny obszar muzyki polskiej okresu międzywojennego stanowiły utwory zrodzone z inspiracji folklorem. Są wśród nich harnasie Karola Szymanowskiego, mazurki i pieśni kurpiowskie tego kompozytora, a także Romana Maciejewskiego, swita Kaziuki Tadeusza Szeligowskiego czy taniec z Osmołody Romana Palestra. Sztandarowym przykładem tego nurtu jest taniec Weselny Chmiel w ujęciu orkiestrowym Stanisława Wiechowicza. W całej twórczości tego kompozytora, szczególnie churalnej, folklor odzywa się w bardzo szlachetny sposób. Kompozycja nie jest tylko opracowaniem ludowej melodii, ale także wizją tańca, pełną orkiestrowego blasku, apoteozą jego rozmachu i siły. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Zygmunta Richerta.

Taniec weselny Chmiel na orkiestrę Stanisława Wiechowicza grała Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Zygmunta Rycherta. Nocne wydanie Fantazji Polskiej

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła Druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa i zapraszam jak co dzień na muzyczną noc Euroradia. W pierwszej części naszego spotkania skupimy się na muzyce kameralnej. Przenosimy się do Nyborga w Danii. W tamtejszym kościele 17 sierpnia ubiegłego roku wystąpiło dwóch młodych artystów. 26-letni norweski skrzypek Ludwig Gudim oraz 19-letni pianista duński Waldemar Wenzel Most. W programie ich recitalu znalazły się dzieła Johannesa Brahmsa, Oliviera Messiana, Cezara Franka oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta, od którego rozpoczynamy tę muzyczną podróż. Przed nami 22. sonata skrzypcowa A-dur w katalogu Kechla, pozycja 305.